0: Joaquin Sabina w piosence Tan Joven i Tan Viejo, czyli tak młody i tak stary. Właśnie tę piosenkę Juan Gabriel Vázquez, gość dzisiejszej planety, wybrał, gdy dziennik El País, w którym także publikuje felietony, zapytał go o ulubiony utwór hiszpańskiego muzyka. Jak opowiadać, żeby poruszyć odbiorcę i pomóc mu zrozumieć świat? Gdzie kończy się swoboda pisarza, kiedy opisuje prawdziwe ludzkie życie? O granicach między reportażem a fikcją porozmawiam dziś właśnie ze znanym kolumbijskim pisarzem, dziennikarzem, określanym często mianem następcy Gabriela García Márqueza. Juan Gabriel Vázquez już niedługo będzie jednym z głównych gości festiwalu Konrada.
1: Dear Juan Gabriel, it's a great pleasure to welcome you to my program Planeta Nonfiction or Planet.
0: Juanie Gabrielu, bardzo się cieszę, że mogę gościć Cię w Planecie Nonfiction. To jest audycja poświęcona literaturze faktu, ale lubimy w niej przekraczać granice, tak jak robi to sama literatura. W Twoim zresztą pisarstwie często przekraczasz granice między rzeczywistością a fikcją właśnie. Dzień dobry.
1: Good afternoon.
2: Good afternoon. Thank you, Adrian, for
3: having... Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie, Adrianie. Bardzo mi miło.
1: I wonder, do you read non-fiction?
0: Czy sam czytasz literaturę non-fiction? Jeśli tak, to jaką? Oczywiście poza felietonami kolegów w El País.
1: Column in El País.
2: Yes, well, it's mainly that.
3: Tak, przede wszystkim to właśnie czytam. Ale mówiąc poważnie, czytam bardzo dużo literatury faktu. Dorastałem ucząc się wiele od przedstawicieli amerykańskiego nowego dziennikarstwa. Ważne były dla mnie takie książki jak Z zimną krwią Capotiego, książki Joan Didion, czy niektóre utwory Toma Wolfa. Nie wszystkie, ale część z nich miała dla mnie duże znaczenie. Zawsze też uwielbiałem książki, które podają się za literaturę faktu, choć w rzeczywistości nią nie są.
2: And then I've always loved those books that pretend to be non-fiction and in reality are not, such as Daniel Defoe. I think Daniel Defoe...
3: Myślę na przykład o Danielu Defoe. Jego Dziennik roku zarazy jest jednym z wczesnych przykładów takiej książki, która zawdzięcza wyobraźni więcej, niż sama się do tego przyznaje. Przedstawia się ją bowiem jako zapis faktów, ale kiedy brakuje informacji, do głosu dochodzi wyobraźnia autora.
2: But yes, I'm a big reader of journalism, of history. I'm a big admirer of...
3: Dużo czytam reportaży i książek historycznych. Podziwiam wybitnych dziennikarzy i historyków. Ich prace zawsze były obecne w moim czytelniczym życiu. Myślę, że właśnie dlatego większość moich powieści, jeśli nie wszystkie, porusza się w tej niejednoznacznej przestrzeni między fikcją a literaturą faktu.
2: Between fiction and non-fiction.
1: Mm-hmm. And, do you read any...
0: A czy czytasz literaturę faktu o Kolumbii, którą sam nazwałeś swoją największą obsesją?
1: As you said.
2: Yes, yes, quite a lot. In terms of history, in terms of journalism. In terms of journalism, I mean in book form.
3: Tak, całkiem sporo. Zarówno książek historycznych, jak i reportaży. W Kolumbii działają dziś znakomici autorzy, którzy za pomocą literatury faktu próbują zrozumieć ten nasz bardzo osobliwy kraj.
2: Ryszard Kapuściński.
0: Miło to słyszeć.
2: Yes. His books I read and appreciated.
3: Zapomniałem wcześniej wspomnieć także o Ryszardzie Kapuścińskim. Czytałem jego książki i bardzo je ceniłem, kiedy miałem 20 kilka lat. Znam oczywiście kontrowersje wokół jego twórczości i one też mnie interesują. Nie umniejszają jednak niezwykłej jakości jego opowiadania, ani jego umiejętności obserwacji. Bardzo ceniłem jego wyczulenie na szczegół. Jako autor powieści można się z tego wiele nauczyć.
0: Moja dziennikarska droga zaczęła się właśnie od lektury Hebanu Ryszarda Kapuścińskiego. To wtedy zrozumiałem, że chcę zostać dziennikarzem. Zresztą w Polsce nie jest to wyjątkowa historia. Jego pisarstwo zrobiło ogromne wrażenie na wielu dziennikarzach. Wspomniałeś o takich książkach jak Z zimną krwią, które przekraczają granice między gatunkami. To bliskie również twojemu pisarstwu. W jednym z wywiadów powiedziałeś jednak, że pisanie literatury faktu czy uprawianie pisanie dziennikarstwa zasadniczo różni się od pisania powieści, bo wymaga innej etyki i innego sposobu myślenia. Powieść zaczyna się od niepewności, a artykuł prasowy od pewności. To dwa przeciwieństwa. Bardzo mnie ta różnica zaciekawiła. W którym z tych dwóch stanów czujesz się swobodniej, kiedy piszesz?
1: Begins with confidence, certainty. So this, it's opposite, and it sounds very interesting for me. I mean, this difference. Which of these two states, let's say, do you feel more comfortable with when you're writing?
2: Well, I'm a novelist. I'm a novelist at heart. My outlook on the world is that of a novelist.
3: Jestem przede wszystkim powieściopisarzem. Tak właśnie patrzę na świat. Dlatego lepiej czuję się w przestrzeni niepewności i wątpliwości. Bliższe jest mi opowiadanie historii po to, żeby zadawać pytania i badać to, czego jeszcze nie znamy. Skoro mówimy o polskich pisarzach, wspomnę o Józefie Konradzie. Jednym z powodów, dla których jest dla mnie tak ważny, było odkrycie podczas lektury Jądra Ciemności, że ta powieść stanowi swego rodzaju metaforę działania powieści w ogóle.
2: Is that reading Heart of Darkness, I realized that that novel was a kind of metaphor of what novels do. Novels are ships that go into unknown places, unexplored places, and then they come back with illuminations and information.
3: Powieści są jak statki, które wypływają w nieznane, niezbadane miejsca. Potem wracają z odkryciami, wiedzą i wiadomościami o tym, co się tam dzieje. Muszę jednak doprecyzować. Kiedy mówię, że fikcja wyrasta z pytań i niepewności, a dziennikarstwo z pewności i odpowiedzi, mam na myśli wyłącznie publicystykę. Tę część dziennikarstwa, którą sam uprawiam, czyli wyrażanie swoich opinii na łamach gazety. Ten drugi rodzaj dziennikarstwa, który tak sobie bardzo cenię, choćby twórczość Kapuścińskiego, podziela pewne zasady z literaturą piękną. Jego autorzy wyruszają w miejsca, nie wiedząc, co tam znajdą. Jadą, żeby badać, poznawać i zadawać pytania. Takie dziennikarstwo, takie odkrywanie świata poprzez opowieść opartą na faktach bierze się moim zdaniem niemal z tego samego miejsca w naszym umyśle, co pisanie fikcji. Czym innym są teksty opinii?
2: The other kind is this thing we call the opinion pages, right? The articles of opinion. That which is a very long-standing old tradition in Latin America.
3: W Ameryce Łacińskiej istnieje bardzo długa tradycja angażowania się pisarzy w rozmowę o sprawach publicznych. I właśnie te teksty mam na myśli, kiedy mówię o pisaniu z pozycji pewności. Pisze się je po to, żeby przekonać innych do swojego stanowiska. Nie po to, żeby wspólnie coś odkrywać i dzielić się wątpliwościami, lecz żeby przekonać czytelnika do tego, co samemu myśli się na dany temat. To zupełnie odmienne postawy etyczne.
2: So it's a completely opposite ethical standpoint.
1: One of your books that very clearly moves between fiction and non-fiction is.
0: Jedną z twoich książek, która bardzo wyraźnie porusza się między fikcją a literaturą faktu, jest A gdy obejrzysz się za siebie. Przez 7 lat rozmawiałeś z reżyserem Sergio Cabrerą. Podkreślałeś, że niczego nie wymyśliłeś, a mimo to nazywasz książkę powieścią. Dlaczego wybrałeś właśnie tę formę? Dlaczego nie reportaż albo biografia?
1: Why not reportage or biography?
2: Yes, very good. Because a non-fiction book couldn't say the things that I say. I mean, the book.
3: Dlatego, że w książce non-fiction nie mógłbym powiedzieć tego wszystkiego, co mówię w tej powieści. Nie zmyślam w niej wydarzeń ani postaci. Każdy, kto się w niej pojawia, naprawdę istniał. To, co według książki zrobił, wydarzyło się również w rzeczywistości. Nie wymyślam realiów historycznych ani sytuacji. Ale jest też inny rodzaj tworzenia, bliższy odkrywaniu. W takim właśnie znaczeniu, odwołującym się do pierwotnego sensu łacińskiego słowa inventio.
2: Discovery, that the Latin word inventio had

0: powinna opowiadać historię jego życia. Powieść natomiast jest czymś w rodzaju rzeźby powstałej z życia. Wybiera pewne wydarzenia, inne pomija, żeby opowiedzieć określoną historię. Dlatego tak bardzo ucieszyłem się, kiedy podczas pracy nad książką znalazłem pewne hasło w starym kolumbijskim słowniku. Chodziło o hiszpański czasownik fingir, czyli udawać, zmyślać. To słowo kojarzymy oczywiście z fikcją. Pisząc fikcję, udajemy, że coś jest prawdą. Tymczasem słownik podawał także znaczenie modelować, nadawać czemuś kształt, na przykład w rzeźbie czy snycerstwie.
1: To give shape to something as applied in sculpture or in wood carving, etc., etc. And I found this and I was jumping up and down with excitement because I thought this is what I'm doing as a fiction writer. Mm-hmm. As a fiction writer, I'm not making things up from scratch. I'm rather taking a material that's already there.
0: Kiedy to przeczytałem, dosłownie podskakiwałem z radości. Pomyślałem, właśnie to robię jako powieściopisarz. Nie wymyślam wszystkiego od zera. Biorę materiał, który już istnieje i nadaję mu określoną formę. Wykuwam figurę ze skały, którą jest całość doświadczeń Sergia Cabrery. To próbuję robić zarówno w powieści A gdy obejrzysz się za siebie, jak i w mojej najnowszej książce Imiona Elizy. Biorę ogromną górę materiału, jaką stanowi cudze życie, i za pomocą narzędzi powieściopisarza wydobywam z niej kształt, którego wcześniej nie było.
2: Czyli to rodzaj interpretacji, twojej interpretacji czegoś albo kogoś.
3: Something or someone.
1: That is a word that I actually love. Interpretation. This is something that I think novelists do all the time. They interpret.
0: Bardzo lubię to słowo. Interpretacja. Myślę, że powieściopisarze właśnie to robią przez cały czas. Interpretują innych ludzi. Powieść daje nam możliwość takiego rozumienia drugiego człowieka, jakiego nie ofiaruje żadna inna forma opowiadania historii, którą stworzyliśmy.
2: Mówisz więc, że pisanie powieści jest sposobem interpretowania rzeczywistości, ale interpretacja może też prowadzić w zupełnie inną stronę, na przykład do teorii spiskowych. I tu chciałbym przejść do innej twojej książki, mojej ulubionej, czyli Kształtu ruin. Czytając ją, zastanawiałem się, dlaczego tak trudno nam przyjąć, że niektórych wydarzeń z przeszłości być może nigdy do końca nie wyjaśnimy. Czy dziennikarz, ale też pisarz, powinien zawsze szukać dalej prawdy? Czy przychodzi moment, kiedy trzeba uznać, że pełna prawda może być po prostu nieosiągalna?
3: There a point when we have to accept that the full truth might simply be impossible to reach?
1: I think both things are true. And by the way, thank you for your opinion on that book. I share it. I think it's my favorite book of mine.
0: Myślę, że jedno i drugie jest prawdą. A przy okazji dziękuję za to, co powiedziałeś o tej książce. Podzielam twoją opinię. Chyba też jest moją ulubioną spośród tych, które napisałem. Może dlatego, że stawia czytelnikowi wymagania i miejscami jest trudna.
2: Jest też w niej dużo Bogoty, a ja bardzo lubię Bogotę.
0: Tak, jest w niej dużo Bogoty i dużo Kolumbii. Dlatego zawsze jestem wdzięczny czytelnikom spoza Kolumbii, którzy cenią tę książkę. To wymagająca lektura. Uważam, że jesteśmy istotami, które rozumieją świat poprzez opowieści. A przeszłość jest największą z nich. Wszyscy mamy przecież świadomość, jak bardzo kształtuje wszystko, co robimy. To, co wydarzyło się dawniej, wpływa na nasze dzisiejsze decyzje i na to, co planujemy. Dotyczy to polityki, ale też naszego najbardziej osobistego, intymnego życia. Żyjemy w odpowiedzi na to, co już się wydarzyło.
1: In response to what has happened. So stories are important for us.
0: Dlatego opowieści są tak dla nas ważne. Podobnie jak natura, nie znosimy próżni. Nie lubimy, kiedy brakuje nam historii, która pozwalałaby opisać jakiś moment naszej przeszłości. Nie lubimy też odkrywać, że opowieści, które nam przekazano, były kłamstwem.
1: But if we had to choose, and this is the mystery about human beings, if we had to choose between a lie

0: and no story at all, we would always choose the lie.
1: Ale gdybyśmy mieli wybierać między kłamstwem a całkowitym brakiem opowieści, zawsze wybralibyśmy kłamstwo. I to jest jedna z zagadek naszej ludzkiej natury. Potrzebujemy jakiejś historii. Bez niej czujemy się...
2: zagubieni?
1: Tak, zagubieni, pozbawieni oparcia i ochrony. Dlatego jesteśmy podatni na teorie spiskowe, kiedy nie znajdujemy lepszej opowieści, która tłumaczyłaby ważne dla nas wydarzenie. Wszystkie społeczeństwa mają coś wspólnego. Wydarzenia, które decydują o tym, kim jesteśmy, zwykle stają się przedmiotem politycznych sporów. Politycy i władza zawsze będą próbowali kontrolować obraz przeszłości. Jeśli będzie to wymagało kłamstwa, będą kłamać. Jeśli ukrywania prawdy, będą ją ukrywać. Literatura na moim kontynencie, w Ameryce Południowej, od dawna jest tego świadoma. W naszej tradycji stanowi przestrzeń oporu wobec prób zawłaszczania przez władze prawdy o historii i naszej wspólnej przeszłości.
0: There's always a tension when you are telling stories about the past, because we don't like emptiness there. We will always believe a lie.
1: Opowiadaniu o przeszłości zawsze więc towarzyszy napięcie, bo nie znosimy pozostających w niej luk. Wolimy uwierzyć w kłamstwo, niż nie mieć żadnej opowieści. I wtedy pojawia się literatura. Podobną rolę odgrywają najlepsi historycy i dziennikarze. Mówią władzy, kłamiecie, albo wasza prawda jest niepełna, spróbuję ją uzupełnić. Właśnie dlatego dziennikarze i powieściopisarze nadal są w wielu miejscach świata niewygodni dla władzy. Dlatego spotykają ich prześladowania.

0: As I understand, the literature for you is a certain form of expression, and your
1: Rozumiem, że literatura jest dla ciebie także sposobem wyrażania sprzeciwu. Przyjeżdżasz do Krakowa na festiwal Konrada, którego tegorocznym tematem jest nieposłuszeństwo. Twoje książki również często wyrażają odmowę, niezgodę na polityczne wygodne kłamstwa, na teorie spiskowe, o których rozmawialiśmy, na spustoszenie wywołane wojną domową i podziałami społecznymi, a także na sposób traktowania kobiet. Skąd bierze się ten impuls nieposłuszeństwa w twoim pisarstwie? Czy literatura, a także dziennikarstwo muszą być nieposłuszne, żeby naprawdę miały znaczenie?
0: That's a very good question. I don't think it has to be literature, I mean. I don't think it has to be anything. Literature doesn't cope well with the idea of obligation.
2: To bardzo dobre pytanie. Nie sądzę jednak, żeby literatura musiała cokolwiek. Źle znosi nakładanie na nią obowiązków. Jeśli ma jakiś obowiązek, to tylko jeden – być wolna. Być przestrzenią absolutnej wolności. Dlatego konsekwentnie odrzuca wszelkie narzucanie jej powinności. Z drugiej strony ja, jako obywatel, który jest pisarzem, czuję, że zarówno mój gust, jak i mój etyczny stosunek do własnej pracy skłaniają mnie do rozumienia literatury jako pewnej formy interwencji. Literatura jest niezwykłym miejscem, w którym można podważać opowieści kształtujące nasze życie. Te płynące z polityki, religii, czy od jakiejkolwiek zewnętrznej siły, która próbuje decydować o naszym życiu.
0: I've always felt close to novels that have acted as a sort of resistance to this.
2: Zawsze były mi bliskie powieści, które stawiały temu opór. Takie, które wyrażały lub badały potrzebę sprzeciwiania się dominującym wartościom. Przesuwanie granic tego, co w danym momencie historii wolno powiedzieć i pomyśleć, towarzyszy literaturze od narodzin nowoczesnej powieści. Od Don Quixota czy Rabelego. Już sama myśl, stale obecna w Don Quixocie, że każde życie jest ciekawe i zasługuje na szacunek, ma ogromne znaczenie. Nie tylko życie możnych, arystokratów, bohaterów i świętych. Każdy człowiek ma życie warte naszego zainteresowania, szacunku i ciekawości. Właśnie o tym jest Don Quixote. Widzę bezpośredni związek między takim sposobem myślenia a narodzinami idei praw człowieka w XVIII wieku oraz demokracji w znanej nam postaci w wieku XIX. To przykłady pokazujące, że literatura była miejscem kwestionowania zastanych wartości. Miejscem, w którym mówimy nie.
0: Literature has been the place where we question established values. When, as Albert Camus says, when we say no.
2: Albert Camus pisał, że człowiek zbuntowany to ten, który mówi nie, nie uciskowi, nie zniewoleniu, nie ograniczaniu naszej wolności. Z czasem zrozumiałem, że właśnie takie powieści są mi najbliższe.
0: As I grow up, I realize my favorite novels are those who have done that.
1: Wyobrażam sobie, że ten sprzeciw może też wynikać z niezgody na to, co wydarzyło się w Kolumbii, również w czasie twojego dorastania. Ten temat jest obecny choćby w dźwięku spadających rzeczy. Mówiłeś, że Kolumbia zapewne pozostanie twoją wielką obsesją i głównym tematem. Chciałbym zapytać o dzisiejszą sytuację w tym kraju. Wojna domowa oficjalnie skończyła się 10 lat temu, ale kiedy podróżuje się po Kolumbii, a miałem taką okazję w poprzednim roku, i kiedy rozmawia się z ludźmi, wielu z nich mówi, że w pewnym sensie wojna nadal trwa. Teraz Kolumbia przeżyła kolejny zwrot polityczny, tym razem w prawo. Czy to, co się dzieje w twoim kraju, daje ci nadzieję, czy raczej budzi niepokój?
0: It's a catastrophe, what has happened politically in my country. This shift to the right.
2: To katastrofa. Ten polityczny zwrot w prawo jest katastrofą. Ten rząd doszedł do władzy, obiecując przemoc, właściwie grożąc opozycji i zapowiadając stosowanie wobec niej przemocy. Jednym z haseł było właśnie stosowanie przemocy wobec lewicy. To niedopuszczalne.
0: This was one of his political slogans, violence to the left, which is unconscionable.
1: A także wobec gangów.
0: Yes. Yes, which, you know, there is one of the big mistakes of
2: Tak, i tutaj trzeba powiedzieć o jednym z największych błędów poprzedniego lewicowego rządu, wobec którego byłem bardzo krytyczny. Była nim nieodpowiedzialna próba zawarcia pokoju z gangami i handlarzami narkotyków. Towarzyszyło jej wycofanie państwa z terenów objętych konfliktem. W praktyce państwo przestało tam istnieć. Negocjacje były źle przygotowane, nieprzemyślane i nieodpowiedzialne. W rezultacie do kraju wróciła przemoc na skalę, jakiej nie widzieliśmy od mniej więcej 10 lat. To doprowadziło ludzi do desperacji. Dlatego obietnica zapewnienia bezpieczeństwa, którą złożył nowy rząd, okazała się tak skuteczna.
0: It makes me sad because we had an amazing opportunity to build a new country.
2: Jest mi z tego powodu smutno, bo w 2016 roku mieliśmy niezwykłą szansę zbudowania nowego kraju. Zawarte wtedy porozumienie zakończyło wojnę między marksistowską partyzantką FARC a państwem kolumbijskim. Wojnę, która przez ponad 50 lat kształtowała życie w Kolumbii. Przeprowadzono negocjacje i przyjęto porozumienie. Bardzo kontrowersyjne, silnie dzielące społeczeństwo, ale zapewniające rozbrojenie najpotężniejszej partyzantki w kraju. Problem polegał na tym, co zrobiły kolejne rządy. Prawicowy rząd próbował rozmontować porozumienie. Nie dostrzegł tej ogromnej, historycznej szansy. Usiłował podważać ustalenia i sabotować ich realizację. W rezultacie część partyzantów, którzy wcześniej złożyli broń, ponownie po nią sięgnęła. Następny rząd, lewicowy, także zachował się bardzo nieodpowiedzialnie. Odłożył realizację porozumienia na bok i wciągnął kraj we własny megalomański projekt nazwany pokojem totalnym.
1: Paz total.
0: Paz total.
2: Tak, paz total. To tak, jakby nasz kraj nie zasługiwał na pokój. Najpierw prawicowy rząd sabotował skuteczne porozumienia, a później lewicowy robił to samo, choć z innych, wręcz przeciwnych powodów. I znowu, znaleźliśmy się w sytuacji, w której przemoc, gangi i przestępcy są bardzo silnie obecni w życiu społecznym i politycznym kraju. Ludzie popadają w desperację i głosują na skrajnie prawicowy rząd, który próbuje podważyć nie tylko porozumienie pokojowe z 2016 roku, lecz także bardzo ważne zasady ustrojowe, choćby świeckość państwa. Konstytucja określa Kolumbię jako państwo świeckie. Oni są temu przeciwni. Sprzeciwiają się małżeństwom osób tej samej płci. Sprzeciwiają się prawu kobiet do aborcji w określonych sytuacjach. Odrzucają to, co uważam za ważne zdobycze społeczne. To rząd, który nas cofa. Bardzo mnie to przygnębia.
1: Wróćmy do literatury faktu. Można odnieść wrażenie, że przeżywa rozkwit nie tylko w Europie, lecz także w Stanach Zjednoczonych. Wiele książek świetnie sprzedaje się w różnych krajach, również w Polsce. Jednocześnie u nas właśnie zamknęło się ważne wydawnictwo specjalizujące się w literaturze faktu. Niedawno przeczytałem też w Guardianie wypowiedź przedstawicielki wydawnictwa Head of Zeus, która powiedziała tak: myślę, że zdecydowanie daje się odczuć zmęczenie literaturą non-fiction. Zresztą z tego cytatu już korzystałem kiedyś w Planecie. Jak pan to widzi? W jakiej kondycji jest dziś literatura faktu? Jaka przyszłość ją czeka? Zarówno jako literaturę, jak i dziennikarstwo.
3: Both as literature as journalism.
0: Yeah. Well, this is a long conversation. I don't agree with that assessment. I don't think there's a non-fiction fatigue.
2: To temat na długą rozmowę. Nie zgadzam się z taką oceną. Nie sądzę, żeby chodziło o zmęczenie literaturą faktu. Słyszałem też, że ludzie są zmęczeni fikcją i dlatego nie czytają już tylu powieści co dawniej. W to również nie wierzę. Myślę, że jesteśmy zmęczeni uważnym myśleniem i namysłem. Męczą nas książki, których przeczytanie wymaga wielu godzin i dużego wysiłku wyobraźni. Od mniej więcej 10 lat żyjemy w nowym świecie, w którym nasze życie kształtują przekazy oparte na błahości, powierzchowności i manipulacji. Mam oczywiście na myśli media społecznościowe. One także są formą opowiadania historii, ale pod wieloma względami robią to w sposób przeciwny do książki, a szczególnie powieści.
0: Social media is narcissistic.
2: Media społecznościowe są powierzchowne i szybkie, są narcystyczne. Powieść wymaga zwolnienia i skupienia. Tymczasem dobry reportaż czy dobra powieść kierują naszą uwagę ku drugiemu człowiekowi, budzą ciekawość cudzego życia. Skupienie się na słowach zapisanych na stronie wymaga wysiłku, zwłaszcza w kulturze obrazów, jaskrawych kolorów i nieustannej rozrywki. Media społecznościowe zrobiły bardzo wiele, żeby przejąć naszą uwagę. Posługują się przy tym kłamstwami oraz tym, co filozof Spinoza nazwał smutnymi afektami, strachem i gniewem. Nowe technologie manipulują tymi emocjami, żeby jak najdłużej utrzymywać nasze zainteresowanie. Powieści i wartościowe książki robią coś przeciwnego. To więc bardzo nierówna rywalizacja. Nie dziwi mnie, że najnowsze wyniki badań w Europie i Ameryce Południowej pokazują, iż młodsze pokolenie traci umiejętność czytania. Nie potrafią już zrozumieć bardziej złożonego tekstu.
1: To prowadzi nas z powrotem do dezinformacji, teorii spiskowych i fałszywych wiadomości. Czy one również zagrażają tej przyszłości?
2: Oczywiście, jak mówiłem, jesteśmy istotami, które interpretują i rozumieją świat poprzez opowieści. A teraz uczestniczymy w największym i najbardziej systematycznym eksperymencie manipulowania ludźmi w historii. Kluczowe pytanie brzmi, kto na tym korzysta? Kto czerpie korzyści z manipulacji, dezinformacji, półprawd i postprawdy? Widzę coś, co bardzo mnie niepokoi. Doskonale działające porozumienie między oligarchami technologicznymi, takimi jak Musk, Zuckerberg czy Altman, a nowymi autokratami. Przede wszystkim prawicowymi, choć nie wyłącznie. Takimi jak Trump, jak Viktor Orban, który nie jest już u władzy, czy Milei w Argentynie. Ich interesy się spotykają. Autokraci potrzebują możliwości bezkarnego kłamania i manipulowania obywatelami. Chcą tworzyć nieprawdziwy obraz rzeczywistości, żeby zdobywać głosy. W zamian oferują znoszenie regulacji dotyczących mediów społecznościowych i nowych technologii. Z kolei oligarchowie technologiczni potrzebują deregulacji. Chcą, żeby usunięto przepisy i ograniczenia. Mogą za to zaoferować narzędzia manipulacji, czyli dokładnie to, czego potrzebują autokraci. To idealny układ. A po środku zostają obywatele, którzy przestają wyraźnie widzieć rzeczywistość. Nie wiedzą już, gdzie kończy się prawda, a zaczyna kłamstwo. Żyją w świecie politycznym, który przedstawia im wyłącznie specjalnie dla nich przygotowaną wersję rzeczywistości. To prowadzi do rozpadu społeczeństw i demokracji, ponieważ niszczy naszą zdolność porozumiewania się i negocjowania ze sobą. Właśnie to przeraża mnie najbardziej.
0: Because effectively it disintegrates our ability to negotiate with each other, and this is what scares me the most.
3: You mentioned about the tech bosses, Altman, Musk.
1: Wspomniał pan o szefach firm technologicznych, Altmanie i Musku. Zadam więc jeszcze jedno pytanie o temat, o którym teraz wszyscy mówią, czyli o sztuczną inteligencję. Jak może ona wpłynąć na sposób, w jaki czytamy? Czy niepokoi to pana jako pisarza?
3: As a writer.
0: Well, I worry about it as a human being first and foremost. I think there are serious concerns now to be had about AI.
2: Przede wszystkim niepokoi mnie to jako człowieka. Istnieją dziś poważne powody do obaw związanych ze sztuczną inteligencją. Myślę, że znaleźliśmy się w takim momencie, w którym możemy albo ocalić ludzkość, albo doprowadzić ją do zagłady. To, co obserwujemy dziś w związku z AI, przypomina mi sytuację z energią jądrową w latach 40. Pod koniec lat 30. czy na początku 40. nikt nie myślał, że można zbudować broń atomową. A 15 lat później wszyscy obawiali się końca świata. Żeby uniknąć katastrofy, potrzebne były długie negocjacje, wiele zdrowego rozsądku, trochę strachu i odpowiedzialność garstki przyzwoitych ludzi. Dzisiaj zachowujemy się niemal tak, jakbyśmy byli gotowi pozwolić prywatnej firmie posiadać broń jądrową. Właśnie tym jest obecnie sztuczna inteligencja w rękach tych ludzi. To naprawdę bardzo niebezpieczne. Tak więc jako człowiek i obywatel bardzo obawiam się jej wpływu na nasze życie. Być może nawet końca ludzkości w znanej nam postaci.
0: But of course it's changing the way we read. Of course it's changing the way we write.
2: Oczywiście AI zmienia też sposób, w jaki czytamy i piszemy. Stwierdzenie, że rozleniwia ludzi i osłabia ich kreatywność, stało się już właściwie banałem. Jeśli ograniczymy tę rozmowę do twórczości literackiej, musimy zastanowić się nad tym, że sztuczna inteligencja nie potrafi tworzyć. Z definicji korzysta z tego, co już istnieje. Tymczasem wielka literatura i wielka sztuka zawsze odkrywały coś nowego, docierały w miejsca wcześniej nieznane. Czasem żartuję, że sztuczna inteligencja nigdy nie napisałaby jednego z najpiękniejszych wersów Winstona Huodena. Pierwotnie napisał on: poeci znają nazwy mórz. Wysłał wiersz do drukarni, a drukarz, czy zecer, pomylił jedną literę.
0: And the verse came back saying, the ports know the names of the seas. Not the poets, but the ports know the names of the seas. And Auden said, much better. This is much better than what I had written. And he kept it.
2: Zamiast angielskiego poets, czyli poeci, pojawiło się ports, czyli porty. Wiersz wrócił więc z wersem: porty znają nazwy mórz. Auden uznał, to znacznie lepsze od tego, co sam napisałem, i zostawił tę wersję. Przywołuję tę historię trochę żartobliwie, żeby pokazać, że wielka literatura rodzi się także z tego, czego nie przewidzieliśmy. Z pomyłki, z przypadku, z twórczego zbiegu okoliczności. A sztuczna inteligencja nie jest do tego zdolna. Nie potrafi w ten sposób korzystać z przypadku i dokonywać twórczych odkryć. Pracuje na tym, co już istnieje. I jeszcze jedna rzecz, żeby zakończyć tę bardzo długą odpowiedź.
1: Nie szkodzi, to bardzo ciekawe.
0: I just wanted to say that part of what I look for in a work of art is thinking that there's a human being behind this. This is one of the great satisfactions that I have when reading a novel.
2: Chciałem powiedzieć, że w dziele sztuki szukam również świadomości, że stoi za nim drugi człowiek. To jedna z największych przyjemności płynących z czytania powieści. Gdyby ktoś powiedział mi dziś, że 100 lat samotności napisała maszyna, tekst pozostałby przecież taki sam. Nadal działyby się w nim te same zabiegi literackie. A jednak lektura nie dawałaby mi tej satysfakcji. Bo częścią przyjemności z czytania wielkiej powieści jest poczucie kontaktu z drugim człowiekiem. Z kimś, kto żyje, kto zinterpretował świat i przetworzył go poprzez sztukę w coś, co staje się ważne również dla mnie. Dlatego uważałbym za ogromną stratę sytuację, w której technologia przejęłaby w tym sensie miejsce sztuki i artystów.
1: Myślę, że to jest dobry moment i dobra puenta, żeby zakończyć tę rozmowę. Specjalnym gościem Planety Nonfiction był Juan Gabriel Vázquez. Bardzo dziękuję za rozmowę i za poświęcony czas. To była wielka przyjemność zarówno dla mnie, jak i dla wszystkich słuchaczy.
0: Thank you very much, Adrian, for having me.
2: Dziękuję za zaproszenie, Adrianie. Do następnego razu.
3: And we look forward to welcoming you.
1: Czekamy na ciebie w Krakowie. Może nawet uda nam się tam spotkać i uścisnąć sobie dłonie.
2: Byłoby bardzo miło. Do zobaczenia.
3: Thank you very much.

0: sam pójdziesz za tym głosem.
1: Raper Sarius w piosence Joseph Conrad. Juan Gabriel Vázquez mówił, że może będzie szansa spotkać się w Krakowie. To przy okazji festiwalu Conrada, który odbędzie się w drugiej części tego miesiąca właśnie w Krakowie od 19 do 25 października. A moją gościnią w Planecie jest Paulina Frankiewicz, dyrektorka programowa festiwalu Conrada. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Kiedy będzie okazja posłuchać, a może nawet i uścisnąć rękę Juanowi Gabrielowi Vázquezowi, bo tak też skończyliśmy naszą rozmowę.
2: Będą dwie okazje ku temu, ponieważ w niedzielę odbędzie się otwarte dla wszystkich spotkanie autorskie, rozmowa z Juanem Gabrielem Vázquezem, którą poprowadzi Katarzyna Kobylarczyk. Bardzo zaangażowana w historię, co prawda bardziej Hiszpanii niż Kolumbii, ale zajmująca się też swego czasu Ameryką Południową, więc dziennikarka, reporterka, ale też z takim literackim zacięciem, także postać pracująca w dość podobny sposób, przynajmniej momentami, co nasz autor. I to będzie taka pierwsza okazja. Duże spotkanie na scenie głównej festiwalu, a dzień wcześniej podczas gali Juan Gabriel Vázquez wygłosi wykład mistrzowski poświęcony właśnie Josephowi Conradowi.
1: Rozmawialiśmy z Juanem Gabrielem Vázquezem o tym, że on dobrze czuje się z tym hasłem przewodnim tej edycji Conrada, którym jest nieposłuszeństwo. Proszę powiedzieć kilka słów więcej na temat tegorocznej odsłony i wszystkiego, co się kryje za tym hasłem.
2: Tak, to jest już 18. edycja festiwalu, także zagraliśmy tutaj też tą nutą, że już pełnoletni, ale wciąż nieposłuszni. I bardzo mi zależało na tym, żeby to hasło wybrzmiało w bardzo różnych aspektach. Tym, który przychodzi nam pewnie na myśl najszybciej i najprościej, mimo że nie musimy się z tym mierzyć na co dzień w Polsce, na szczęście, to jest ten aspekt polityczny. I o takim nieposłuszeństwie, o takim buncie też będziemy mówić. Myślę, że tutaj Kolumbia, żeby jeszcze na chwilę zostać przy Vázquezie, jest dobrym przykładem. I właściwie cała Ameryka Łacińska, gdzie po prostu te zwroty polityczne są i były silne, więc ten wątek będzie się przewijał. Ale to tylko jeden z aspektów, ta niezgoda polityczna. Drugim jest właściwie nieposłuszeństwo, bunt na jakieś normy obyczajowe, które być może są krzywdzące dla nas albo dla różnych mniejszości. To jest taka zachęta do samodzielnego, krytycznego myślenia, do tego, aby podejmować wybory, często być może ryzykowne, bo to jest też dla mnie ważne, że bunt nie jest tylko taką lekką, punkową, niepokorną, anarchistyczną czynnością, do której warto i można zachęcać, bo bunt jest przywilejem, ale wiąże się też z odpowiedzialnością i jego konsekwencje mogą być przykre i trudne. Także też właśnie to takie nieposłuszeństwo obyczajowe i może zaniechanie, jako właśnie ta postać Bartelbiego, kopisty Bartelbiego z opowiadania Hermana Melvilla, czyli wstrzymanie się od działania dla samego działania, bo mam wrażenie, że dzisiejszy świat bardzo tak działa. To znaczy robimy dużo rzeczy, bo z tym czujemy się lepiej, ale często nie wiemy, po co je robimy, jaki jest cel tych podejmowanych czynności. Więc też taka niezgoda na to, aby za każdym razem płynąć pod prąd i żeby może zatrzymać się, pomyśleć i dopiero później te refleksje podjąć. Ale mamy też na przykład silny wątek dotyczący siły właśnie, siły kobiet i nieposłuszeństwa związanego z różnymi naruszeniami i przekroczeniami związanymi z płcią. Więc to jest kolejny z naszych aspektów i wątków. I wreszcie nieposłuszeństwo, czy jakaś taka próba uładzenia i ułożenia się w świecie, który coraz mniej jest ludzki, bo przejmują go w dużej części maszyny i właściwie ten wątek oddawania swojej wolności przez różne inne inteligencje, pozaludzkie inteligencje, też będzie aspektem, który będziemy tutaj poruszać.
1: Wspomniała Pani o tym kontekście kobiet, nieposłuszeństwa. Gościnią festiwalu będzie też Cristina Rivera Garza, autorka książki non-fiction Niezniszczalne lato Liliany, w której opowiada o swojej zamordowanej siostrze. Co sprawia, że ta bardzo osobista historia porusza czytelników na całym świecie?
2: Tak, to jest bardzo mocna opowieść. Właściwie moim zdaniem ona przekracza ramy non-fiction, ponieważ mamy tam bardzo różne gatunki. Momentami też, może nie są one beletryzowane, ale pojawiają się też dialogi. Ona przywołuje też dzienniki, pamiętniki swojej siostry. To jest w ogóle wstrząsająca opowieść, nagrodzona Pulitzerem 2 lata temu. To jest historia, której narratorka i zarazem autorka tekstu opowiada o swojej siostrze zamordowanej 30 lat wcześniej, która właściwie zginęła śmiercią kobietobójczą w momencie, kiedy jeszcze ona tak nie była klasyfikowana w Meksyku, bo tam dzieje się akcja, autorka jest Meksykanką. I Garza po latach wraca do tej historii, do tej zbrodni, próbując przywrócić na poziomie symbolicznym, ale też prawnym historię swojej siostry, jej postać, jej pasję życia, ale też po prostu zadbać zadbać o sprawiedliwość, jakiej nie doczekała się nigdy jej rodzina, ani też rodziny innych poszkodowanych. Więc dla mnie to jest taki bardzo silny głos, bardzo literacki, naprawdę wspaniale jest napisana ta książka, który łączy się również z Vázquezem pod tym względem, że myślę, że oni, Vázquez, ale też Garza, ale też na przykład Moya, czyli pisarz Salwadoru, pokazują, że często reportaż jako gatunek jest gatunkiem za krótkim, że powieść za krótkim w takim kontekście, jeśli chodzi o nasze horyzonty poznawcze i na to, na co po prostu ten gatunek pozwala. Że w momencie, kiedy tworzymy opowieść, kiedy budujemy historię, kiedy tutaj wcale nie chodzi o zaciemnienie faktów, ale kiedy podajemy ją w inny sposób, to ta historia staje się bardziej uniwersalna, bardziej nasza, mówię tutaj o czytelniczkach i czytelnikach, bardziej nas dotyka, ale też bardziej pozwala nam zrozumieć rzeczywistość. Więc to ich łączy i myślę, że to jest też siła tych historii i z pewnością również ich popularność z tego wynika.
1: W tym tygodniu została też ogłoszona finałowa piątka nominowanych do Nagrody Konrada 2026. Emilia Konwerska, Arek Kowalik, Zofia Lorek, Maja Mozga-Górecka oraz Zofia Zaleska. Ja bym chciał, trzymając się tej formuły tej audycji, która jest poświęcona przede wszystkim formom non-fiction, choć jak Państwo słyszeli w rozmowie z Juanem Gabrielem Vázquezem i też to, co Pani przed chwilą powiedziała, cienka jest to granica między jednym a drugim, to chciałbym wywołać słowo esej, bo on został bardzo doceniony i zauważony w postaci właśnie dwóch nominacji dla Mai Mozgi-Góreckiej oraz Zofii Zaleskiej. Tutaj te tytuły to Figlarnie, Przestrzenie radykalnej prywatności oraz Zaniechanie, drugi tytuł. Czy to jest też taki znak, że my szukamy w tym skomplikowanym świecie coraz bardziej pewnej syntezy, którą niewątpliwie daje często właśnie taka forma eseju?
2: Myślę, że tak. Przypominam sobie często, kiedy rozmawiam o eseju, czas, kiedy prowadziłam swoją księgarnię i było to słowo, którego używałam w ostatniej kolejności, bo w Polsce mam wrażenie, że boimy się, nie mamy takiej tradycji czytania eseju. To słowo budzi jakiś taki lęk, niepokój. Wydaje nam się, że ta historia będzie trudna, nudna, długa, że sobie z nim nie poradzimy.
1: Kojarzy nam się albo szkolnie, albo naukowo, prawda?
2: Tak. A te dwie książki, które właśnie znalazły się w finale nagrody, bardzo dobrze pokazują, że to są również opowieści, takie, które zarysowują, czy wychodzą od jakiegoś osobistego zainteresowania, ale wybiegają w bardzo różne rejony. Zaniechanie to jest książka, która właściwie podejmuje ten wątek, o którym wspomniałam, czyli takiego zawieszenia i refleksji, samodzielnego myślenia, z którego wynika nasze dalsze działanie. Pokazuje ta książka, że brak działania nie zawsze jest kapitulacją, że właściwie brak działania może być również pozytywnym aktem. Także pod tym względem ta książka jest też przełomowa, a z kolei Figlarnie również bardzo taki na czasie aspekt rzeczywistości podejmują, bo pokazują, jak łatwo zrezygnowaliśmy z przestrzeni prywatnej, że właściwie coś takiego jak prywatne już nie istnieje. Figlarnie to były takie bawialnie, to były takie przestrzenie, gdzie można było w przeszłości spędzać czas zarezerwowany tylko dla zainteresowanych. Nie wiem, w kontekście króla na przykład, to była taka przestrzeń, do której nie mieli wstępu inne osoby. Więc tak, te opowieści pokazują nam pewne wycinki rzeczywistości, wobec których możemy się również ustawić i myślę, że esej właśnie też przez tę swoją syntetyczną formę jest dobrą okazją na taką lekturę, która po prostu pozwala nam zwrócić się znowu refleksyjnie do siebie, wyjść też na zewnątrz, ale też w takich krótkich momentach, jeśli nie mamy dużo czasu na lekturę, właśnie przeczytać fragment i jakoś się z nim skonfrontować.
1: Paulina Frankiewicz, dyrektorka programowa Festiwalu Konrada, była gościnią Planety Nonfiction. Wcześniej Juan Gabriel Vázquez, który będzie jednym z głównych gości Festiwalu Konrada. I zdaje się, pani Paulino, że jeszcze coś będziemy mogli przeczytać pani pióra, tak? O Juanie Gabrielu Vázquezie.
2: Tak, w przyszłym tygodniu pojawi się, czyli tydzień przed Festiwalem Konrada, pojawi się nasz ostatni dodatek magazynu Konrad w Tygodniku Powszechnym, który mogą Państwo czytać też w otwartym dostępie w internecie, więc zachęcam do formy zarówno papierowej, jak i elektronicznej. Mamy już dwa dodatki, które są dostępne. W tym trzecim ukaże się właśnie mój tekst o Vázquezie, o Konradzie, o jego związkach, o ich związkach właściwie, bo Vázquez napisał powieść, w której odbija się od Nostromo Josepha Konrada, tłumaczył Josepha Konrada, przetłumaczył Jądro Ciemności oraz napisał jego biografię, która niestety po polsku się nie ukazała, ale być może nadrobimy i to.
1: Tak, dzisiaj też zresztą w audycji odwoływał się do takiego słowa, które bardzo mu się podobało z Konrada, czyli interpretacja w kontekście pisania zarówno reportażu, jak i powieści. Pani Paulino, raz jeszcze bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również.
1: Polecamy oczywiście Festiwal Konrada, polecamy tekst i polecamy wszystko, co wokół tego wydarzenia będzie się działo, a przypomnijmy, że Festiwal Konrada odbędzie się od 19 do 25 października w Krakowie. To na koniec jeszcze jeden Gabriel. Peter Gabriel w piosence The Book of Love. Adrian Bąk, do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: W cztery oczy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejna niedziela i kolejne spotkanie z cyklu W cztery oczy. Michał Olszański, zapraszam. Powiem Państwu, że dzisiaj gość naprawdę wyjątkowy. Słuchacze tej audycji wiedzą, że staram się rozmawiać o pasji, bo pasja jest czymś, co prowadzi człowieka przez życie i czyni to jego życie fascynującym, pięknym. Jak patrzę w oczy mojej rozmówczyni, to widzę, że to jest piękne, bogate, wspaniałe życie. Pani Adela Dankowska, dziś gościnią audycji W cztery oczy. Witam Panią.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Bardzo się cieszę, że Pani dotarła do studia. To wspaniała historia, że możemy porozmawiać o Pani pasji, bo kiedy tylko moja przyjaciółka Justyna zapytała mnie o to, czy widziałbym możliwość rozmowy z Panią i czy wiem, kto to jest Adela Dankowska, ja od razu skojarzyłem z szybowcem i z Pani niezwykłymi sukcesami sportowymi. Pani Adelo, Pani ma na koncie mnóstwo rekordów świata, Polski, zarówno w wysokości, jak i w długości lotu, jak i w precyzji. To był Pani żywioł.
3: Tak, to ja całe dorosłe życie spędziłam na lotnisku. Wyszłam za mąż za wtedy trenera kadry narodowej Józefa Dankowskiego i muszę powiedzieć tutaj, że takim mąż był takim moim bodźcem.
2: Tak.
3: Teraz to komunikat meteo, to się tylko zagląda do
2: internet i się wszystko
3: tak,
2: widzi.
3: Tak, i wszystko się widzi. A wtedy to mąż wstawał o 5 rano i jak na przykład to miał być przelot otwarty, to wtedy na lotniskach byli tak zwani dozorcy i pytał: panie, a u pana to jest niebo niebieściutkie czy szare? Jak powiedział, że niebieściutkie, to znaczy, że mogę na długi przelot lecieć.
2: Tak, tak. Pani Adelo, szybowce, dlaczego właśnie to? Bo przecież jeżeli ktoś marzy o lataniu, a zapytam, jak to się stało, że pani sobie to latanie wymyśliła. Szybowiec jest, wydaje się, takim, no po pierwsze bardzo trudny, ale piękny. Gdzieś kojarzy się z spokojem, z wolnością. Skąd był ten wybór, że pani wybrała właśnie szybowce?
3: Bo ja trochę latałam na samolotach, ale to już w trakcie.
2: Tak.
3: Ale to jest silnik, który ja porównuję do samochodu.
2: Aha.
3: A szybowce to czasami porównywałam do żagli. No bo oni korzystają tylko z wiatru, a my wiatr albo mamy przeciwny, albo
2: znoszący.
3: Pchający, że tak powiem.
2: Tak.
3: No i szybownictwo to jest taki sport, że ja o wszystkim muszę, ja decyduję o wszystkim, w którą stronę polecieć. Czuję się jak gdyby zupełnie wolna jak ptak. I to jest to piękne, że nie ma dwóch podobnych lotów.
2: Aha. Czy tym się różni na przykład, bo nie ciągnęło panią, żeby kiedyś siąść za sterami Jumbo Jetta i polecieć z Warszawy do Bangkoku?
3: Nie, to jest zupełnie, to tak jakby się w autobusie siedziało, prawda?
2: Ma pani rację.
3: A tutaj ode mnie wszystko zależy. Ja decyduję, czy polecę w lewo pod chmurkę, czy w prawo pod chmurkę. Po prostu jesteśmy jak takimi meteorologami.
2: Tak.
3: Bo ja muszę ocenić, czy ta chmura będzie lepiej nosić, która jest przed moim nosem, czy ta po lewej, czy po prawej stronie. Bo na szybowcu nie da się po prostej. Wykreśla się na przykład trójkąt 300, ale jakby zliczyć kilometry, to oj, to byłoby dużo więcej. Bo trzeba lecieć tam, gdzie są chmurki. I czasami od trasy odchodzi się nawet 10-15 kilometrów, żeby dolecieć do punktu zwrotnego. I dlatego to jest takie, no, wolnościowe, nazwałabym, latanie, no, bo ja o wszystkim decyduję.
2: Tak, i polskie szybownictwo ma wspaniałe tradycje. Moglibyśmy tu sypnąć różnymi nazwiskami, ale rzeczywiście pani się wpisała w ten sport polski wieloma rekordami. O tym porozmawiamy. Niech pani powie naszym słuchaczom, co u pani dzisiaj się dzieje. Pani ma już 91 lat. Ale wygląda pani na osobę, która cały czas z życia korzysta. Czym się pani zajmuje?
3: No ja w tej chwili, no, niestety to samodzielnie już nie latam, bo nie mam już dawno licencji, ale jak jest piękna pogoda, to idę na lotnisko i lecę z kimś.
2: Naprawdę cały czas panią ciągnie do szybowca?
3: No, jak widzę piękne kumulusy, to mówię, czemu oni dzisiaj nie latają jeszcze?
2: A blisko lotniska pani mieszka?
3: Mieszkam w linii prostej 3 km od lotniska.
2: Tego w Leśnie?
3: Tak. Tak wybierzyliśmy działkę, żeby był, jak się wejdzie na dach, to całe lotnisko widać. No, ja już nie wchodzę naturalnie na dach, ale jak są mistrzostwa świata, no to wchodziliśmy na dach i te dolatujące szybko do lotniska szybowce żeśmy obserwowali.
2: Czyli jednym słowem, jak to mówią, ciągnie wilka do lasu. Cały czas jest pani blisko lotniska, zaledwie 3 km dystansu. Lubi pani sobie jeszcze polatać. Ma pani zaufanie do tych pilotów, którzy panią zabierają?
3: No nie, to oni tylko startują, a potem ja lecę.
2: Naprawdę? Oddają pani stery?
3: Tak, tak.
2: Super.
3: No pani Ado, to bo na holu to, ponieważ ja mam kłopoty ze wzrokiem, to proszę, żeby oni, bo to samolot wyciąga, żeby oni lecieli, a potem w locie swobodnym to kolega mówi, podnosi ręce, że nie trzyma sterów, tylko zostawia mi.
2: Ada przejmuje pilotaż.
3: Tak.
2: Tak. Tak sobie zastanawiam, czy pani kiedyś liczyła, ile godzin pani spędziła w powietrzu?
3: Oj, to my prowadzimy, każdy lot jest w dzienniku pilota zapisany i wylatałam na szybowcach 6200 godzin. To jak się przeliczy na doby, to jest to trochę.
2: No.
3: I przeleciałam 220 tysięcy kilometrów, bo my za wszystko w dzienniku lotów zapisujemy.
2: No tak.
3: Także kulę ziemską prawie dwa razy okrążyłam.
2: Niesamowite. To wszystko pani ma w głowie, ile było. A jak pani najwyżej była nad ziemią?
3: 9300 metrów.
2: No, to wyżej jak Mount Everest.
3: No, wyżej.
2: Wyżej,
3: po prostu i pobiłam wtedy rekord świata.
2: Tak, tak.
3: Kolejny.
2: Kolejny, właśnie. Tych rekordów było sporo. To jeszcze wróćmy do tej dzisiejszej pani rzeczywistości. Bo tak, jest pani mamą dwójki dzieci i syn, z tego co wiem, jest pilotem.
3: Pilotem lotu, tak.
2: Tak? I co, przeżywa to pani jakoś, czy jest pani spokojna?
3: Nie, nie, spokojna jestem, bo wiem, że on sobie... bo szybownik to nie boi się ziemi. My to tak mówimy. Bo czysty samolociarz to on... bo lądował już, bo syn też lata na szybowcach, jest trenerem kadry narodowej. Po tacie objął, bo mąż był 20 przeszło lat, a on już jest 24 lata, także ciągle jestem trenerem. I po prostu żyjemy tym wszystkim. Także jak ja taki robiłam przelot otwarty z dwoma punktami zwrotnymi. No i lądowałam już z prostej na polu, ale nie przeleciałam 500 kilometrów, tylko 490. To mąż do mnie no nie mogłaś jeszcze tych 10 kilometrów? Mówię, no jakbym mogła, to bym jeszcze te 10 kilometrów przeleciała, ale nie miałam już wysokości i musiałam z góry, widziałam, bo to już było poza, no,
2: tak,
3: po termice, wybrałam ładne, duże pole I przyjechał syn. Mówi, tata, no co ty chcesz od mamy? Bo mąż ciągle, dlaczego 500, bo 490 przeleciałam. To nie mogłaś jeszcze te 10 kilometrów. Słuchaj, ja lądowałam, wybrałam z daleka ładne, duże pole i lądowałam z prostej. To nie mogłam jeszcze te 10 kilometrów przelecieć.
2: I syn wziął panią w obronę, pewnie powiedział, tak, że mama miała prawo tu lądować.
3: Tato, no co ty chcesz od mamy? Przecież mama z prostej lądowała.
2: Powiem pani Adelo, że ja nie do końca jestem laikiem w sprawie latania, bo ja raz w życiu leciałem szybowcem. Ale oczywiście pani od razu powie, no nie był pan pilotem. No nie, byłem pasażerem i tych sterów w rękach nie miałem, ale przeżyłem rzeczywiście start z ziemi, z wyciągarki w Bieszczadach i później taki lot, który trwał około 20 minut i to wystarczyło, że mi się to bardzo podobało. Ten szum, bo to nie jest cisza. Tak. Powietrze szumi, prawda? Ale w kabinie jest jakaś magia. Pani pewnie nam opowie dzisiaj w czasie tej audycji o kilku sytuacjach, które pani przeżyła, które wcale nie były takie hop-siup, bo to różnie bywa. Ale myślę sobie, że rzeczywiście wybrała pani fantastyczną pasję, bo jeżeli pani mówi o tych ponad 6000 godzin, kiedy pani była w powietrzu, będąc sam na sam z żywiołem, jakim jest powietrze i wiatr, to pani jest taką trochę powietrzną czarownicą.
3: Oj, tak można to porównać. Z tym,
2: tylko nie na miotle.
3: Nie na miotle, właśnie. Niestety miotły nie chcą latać.
2: Tak.
3: Ale wykorzystujemy bociany. Bo bocian to jest ciężki szybowiec, przecież on ma rozpiętość i masę ma dużą. Jak bocian krąży pod chmurą, szczególnie w sierpniu, kiedy one szykują się do odlotu, to ja bardzo lubiłam w tym okresie właśnie nie na rękę, tylko latać właśnie z tymi bocianami. I bociany bardzo są przyjazne. Mają takie okrągłe, czarne oczka, bo czasami tak blisko bocian był kabiny, że razem żeśmy krążyli. I to jest też taka przyjaźń jak gdyby z tymi właśnie dużymi ptakami. Bo jastrząb to on tak wywija i w ogóle nie wykorzystuje się. A właśnie bociany wykorzystują te prądy wznoszące, bo one odlatują przecież na ogromne odległości. I gdyby nie to, że sobie właśnie wykręcają też te wznoszenia i one tak dochodzą do chmury i takim lotem ślizgowym lecą sobie dalej.
2: Tak,
3: i dlatego
2: oczywiście
3: w sierpniu, jak się właśnie szykują do odlotu i jak jakiś taki młody bocian jest niesforny, to ten stary chyba, nie wiem, matka czy ojciec, bo to parami, wychodzi i tak tego malucha wpycha do środka. Tu masz noszenia.
2: A nie tak, tam na zewnątrz, tak. To myślę sobie, że mógłbym powiedzieć, że jednym z pani największych wrogów, pani Adelo, jest grawitacja.
3: No, niestety.
2: Prawda?
3: Trzeba kiedyś wylądować.
2: Tak, i ta grawitacja, która ściąga panią w dół, a pani cały czas chce, żeby było coś kontra grawitacji, żeby było noszenie, prawda? I to jest ważne. Ta grawitacja to jest z jednej strony, bez niej nie byłoby naszej cywilizacji i życia w ogóle,
3: tak,
2: a z drugiej strony czasami przeszkadza. Ja miałem też takie doświadczenie z grawitacją, bo mam na koncie 3 skoki na bungee.
3: Oh.
2: Czyli jestem na wysokości gdzieś 80 metrów, to było w Szklarskiej Porębie i muszę wykonać ten krok, który jest tak sprzeczny z instynktem, prawda?
3: Tak.
2: Bo rzucenie się w przepaść, po co? Ale jednak coś ciągnie człowieka i to doświadczenie było fajne. Ten moment, zwłaszcza jak ta lina się napręża, napręża, napręża i później hop, wyciąga do góry. Skakała pani kiedyś?
3: Nie.
2: Nie, nie czuła pani
3: takiej potrzeby. Nie wiem, czy bym się odważyła.
2: A mówi to osoba, która była w powietrzu
3: tyle.
2: Ale
3: to zupełnie
2: godzin.
3: Inne uczucie.
2: No inne, to prawda. To kończąc jeszcze ten bieżący wątek. Córka też jest związana z lotnictwem?
3: Nie, powiedziała, że 3 wariatów w domu mu wystarczy.
2: Aha.
3: Bo syn, mąż, syn i ja.
2: No i pani. Także czyli Dąbrowskich już 3 wystarczy. Ona się zajmuje czym innym, jest bizneswoman. A proszę mi powiedzieć, poza tym, że ciągnie panią jeszcze na lotnisko i że chętnie pani do tego szybowca wsiądzie, co pani lubi robić? Mając dzisiaj za sobą fajne, długie 90-letnie życie. Lubi pani sobie tak posiedzieć, poczytać, pomyśleć, czy lubi pani obejrzeć coś, czy pogotować? Bo tak ciekaw jestem, jak pani sobie to życie dzisiaj organizuje.
3: No mam takie ulubione potrawy, zupę pomidorową, a ponieważ mam ogródek, to teraz wysyp był pomidorów, no to na takich świeżych pomidorach ta zupa zupełnie inaczej smakuje, prawda?
2: Tak.
3: Bo mieszkam w domu jednorodzinnym i ogródek jest dosyć duży, bo 600 metrów.
2: To jest
3: to
2: robić.
3: Jest,

0: To jest dość specyficzna część naszego kraju. Tam są ludzie, którzy są uporządkowani, praktyczni, wiedzą, co w życiu ważne. Pani się czuje Wielkopolanką, bo pani
1: Oj,
0: raczej...
1: Tak.
0: A jednak.
1: Tak, tak.
0: Bo chciałem wspomnieć, że pani się wychowała na Mazowszu, w Otwocku.
1: W Otwocku, ale w 59 roku wylądowałam w Lesznie i czuję się leszczynianką, tak zakorzenioną.
0: Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Leszna. To co, mogę panią poprowadzić w przeszłość? Lubi pani wspomnienia? Bo tam się działo.
1: Oj, działo się dużo
0: tak,
1: rzeczy.
0: Pani się jeszcze urodziła przed wojną,
1: tak.
0: Prawda? To w takim razie mam propozycję, żebyśmy zagrali pierwszą piosenkę, pani Adelo, bo to jest przywilej gościa audycji W Cztery Oczy. I z tego, co wiem, pani wybrała jedną z najbardziej charyzmatycznych piosenkarek w historii muzyki. Edith Piaf. Dlaczego?
1: Między innymi dlatego, że ona jakby była biedną dziewczyną, prawda?
0: Tak.
1: I chodziła, śpiewała gdzieś po barach, a potem była bardzo sławną piosenkarką.
0: I trudne życie miała tam.
1: Oj, trudne życie, tak. Więc ja takich ludzi, którzy właśnie walczyli o swój byt, o swoje istnienie, żeby ludzie, to dlatego między innymi bardzo mi się Edith Piaf podoba.
0: Posłuchajmy zatem to od Adeli Dankowskiej dla państwa Edith Piaf i piosenka o róży.

0: bardzo dziękujemy za Edith Piaf. To jest zawsze, dodaje uroku każdej audycji. Przypomnę Państwu, dzisiaj w cztery oczy rozmawiam z Adelą Dankowską, naszą wspaniałą szybowniczką, legendą tej dyscypliny sportowej. Już pani Adela mówiła o tym, ile kilometrów, ile godzin, to są w ogóle niewyobrażalne historie. Myślę, że czas, pani Adelo, byśmy spojrzeli na pani młodość i to, jak to się stało, że wybrała pani takie, a nie inne pasje, bo pewnie nie tylko latanie. Pani jest dziewczyną, która młodość spędziła w Otwocku. Tak. Urodziła się pani w 35 roku. Czyli jeszcze zaznała pani jako dziecko pokoju, prawda? Bo do wojny 4 lata, ale pewnie wojny pani nie pamięta.
1: Pamiętam skrawki. Byłam wtedy u babci na wsi w Sobieniach.
0: Sobienie jeziory.
1: Jezioro.
0: Dobrze mówię? Tak.
1: I babcia naturalnie, ja byłam ulubioną wnuczką, bo byłam pierwszą wnuczką. I babcia, i była taka nieśpiżarnia, z cegły wbudowana taka piwnica, przykryta na wierzchu, trawa tak, sobie rosła.
0: Takie ziemianki to się kiedyś mówiło, tak, tam właśnie, można było trzymać żywność.
1: Tak, tak, tak, ziemniaki, przetwory. No i babcia wzięła pierzynę, bo to było blisko Wisły, więc bała się, że mogą być bombardowane. No i tak wierzyła, że ta piwnica, jak będzie bombardowana...
0: Że jak schron zadziała.
1: To nas uratuje. I wzięła pierzynę i zawinęła mi w tą pierzynę, bo gdzieś się dowiedziała, że jak będzie odłamek, to on w tej pierzynie się zakręci i nie dotrze do ciała. No i tak to wspominam właśnie wybuch wojny.
0: Czyli jedno z takich pierwszych wspomnień dziecka.
1: Tak, to mi zostało tak zakodowane w pamięci, że właśnie dokładnie pamiętam to. Mm.
0: Ale jakichś dramatycznych zdarzeń w czasie tych 5 lat wojny II światowej nie było w pani życiu? Udało się jakoś...
1: Tak. Tato przyjechał rowerem po mnie, no bo wtedy rower to był taki podstawowy środek lokomocji. Tak. No tam na bagażniku babcia jakąś jaśka położyła, żeby mnie nie gniotło. Mhm. I na tym bagażniku przywiózł mnie do Otwocka, tam gdzie na stałe mieszkaliśmy.
0: Tak, no i zaczął się okres powojenny. Pani już była dziewczynką, która pójdzie do szkoły, prawda? I w Otwocku spędziła tak. Pani tą swoją młodość?
1: Całą, tak. Aż do studiów to mieszkałam właśnie tam w Otwocku. I to było tak, że ta dzielnica nazywała się Soplicową, bo od miasta dzieliło, bo to był las dookoła. I od miasta dzieliło właśnie jakieś, 2-3 kilometry, gdzie ostatnie zabudowania miasta były. I potem się zaczynał las. No i tam w tym lesie właśnie takie były wille. Przed wojną to była chyba sypialnia dla ludzi zamożnych z Warszawy.
0: I po tej stronie Wisły był Konstancin, a po drugiej stronie Otwock. Tak. Ma pani rację.
1: No i tam właśnie... taki był mały domek, 3 pokoje, kuchnia, łazienka. Zresztą, a mój tata to był człowiek złota rączka. I nie było łazienki, ale mówi, no jak to? No trzeba zrobić łazienkę. I zrobił łazienkę. Mało tego, to nie było podpiwniczenia. No to, a trzeba, wtedy kupowało się ziemniaki, jarzyny, no to musiały być, to wykopał, znaczy w kuchni zrobił taki otwór i była taka klapa i schodki i tam właśnie przez okienko wysypał dużo ziemi i to było takie.
0: Zaradny, trzeba przyznać. A z czego żył?
1: Tato to był człowiek złota rączka. potrafił wszystko zrobić. Prąd doprowadzić i podłączyć. Jak się gdzieś zepsuły na przykład piec ogrzewania, to w czasie wojny był taki mieszkał po drugiej stronie ulicy oficer, no i naraz zimno się zrobiło, a jego ordynansem był Ślązak. Mówi, słuchaj, ja to zaraz załatwię. Przyszedł do taty i mówi, co się stało, a tata mówi, nie ma sprawy, idę zobaczyć, co się zepsuło.
0: No, ale czy to on z tego później żył po wojnie? Z tego właśnie, że potrafił zrobić wszystko?
1: Otwock słynął sanatoriów. Tak. Bo to wtedy ludzie tak na gruźlicę bardzo tak dużo ludzi chorowało na gruźlicę i był tor Warszawa-Lublin. I po północnej stronie tego toru to były sanatoria, jeden za drugim. I tam, ponieważ znajomy taty pracował i mówi do tego dyrektora, tu ja mam takiego kolegę Złota Rączka i tam, i tato właśnie tam.
0: I został konserwatorem, to takie chyba stanowisko się tak nazywało. Robił wszystko, co trzeba.
1: Robił wszystko, co trzeba.
0: Wracajmy do pani Adelo, bo ważne, jako młoda dziewczyna, nastolatka, co panią interesowało? O czym pani myślała sobie, myśląc o przyszłości? Czasy były trudne, no to czas powojenny, Polska zniszczona, w ruinie, jeszcze dodatkowo w szponach stalinizmu, prawda? Do 56 roku lekko nie było. Jakie pani miała pomysły na siebie?
1: Nas było czwórka dzieci, ja byłam najstarsza, potem rok młodszy był brat, siostra, no i po 9 latach jeszcze się druga siostra urodziła. Także ja miałam jak gdyby taką przewagę nad resztą
0: rodzeństwa.
1: I liceum skończyłam w Otwocku. Zresztą w byłym kasynie przedwojennym to liceum było, więc piękna budowla, piękna była aula, taka sala. No a było nas bardzo mało, bo tylko 26 osób w klasie.
0: I matura dobrze poszła?
1: Dobrze poszło, tak.
0: No i trzeba było wybrać po maturze, co dalej?
1: Co dalej? No więc ja tak, z fizyką i z matematyką trochę byłam na bakier. To znaczy, żeby było śmiesznie, to potem udzielałam lekcji z matematyki. interesowała mnie już przyroda, także i dlatego poszłam na studia na ZGGW, na wydział, ale nie z ekonomiki rolnictwa. No bo latanie, to można stracić zdrowie przy jakiejś różnej okazji. No i trzeba mieć jeszcze jakiś dyplom. No i skończyłam te studia, ale dyplom nie przydał się.
0: No tak, ale już pani mówi latanie, to znaczy to już wtedy był moment, że pani tę pasję w sobie poczuła, że chce pani latać?
1: Tak, już.
0: Jak to się zaczęło? Skąd naraz ten pomysł?
1: No więc ja byłam w ogóle, jak wcześniej mówiłam, w Koziorożec, to jest takie niespokojne.
0: Diakalny Koziorożec, tak.
1: W szkole grałam w siatkówkę, skakałam wzwyż, no i pani profesor od WF-u, mieliśmy taki mecz z Milanówkiem. Naturalnie powiedziałam, musimy wygrać ten mecz. Wygrałyśmy.
0: Brawo.
1: No i w pociągu jechał pan, który zaczął opowiadać o lotnictwie, więc ja ucho nadstawiłam i pierwsze kroki po maturze to pojechałam na badania lotnicze do Wrocławia, do Goblu, bo wtedy tylko ten główny ośrodek badań lotniczych, tylko oni jedni, bo teraz to w całej Polsce są.
0: Pani Adelo, ale aż mi trudno uwierzyć, że to taki przypadek, że facet jakiś w pociągu mówi o lataniu i pani od razu myśli to dla mnie. Coś w pani musiało być takiego, że to panią jakby padło na podatny grunt.
1: No, więc tak, moim ojcem chrzestnym był, ja myślałam, że on był pilotem, ale nie, okazało się, że on skończył w Dęblinie szkołę techniczną. No ale tak się mówiło, że bo to nie wiedzieliśmy dokładnie, jego rodzina nie bardzo wiedziała, czy on był pilotem. On był tylko mechanikiem wykształconym właśnie w Dęblinie. No i tak... Po wojnie korespondowaliśmy, dostałam adres od ciotki, no i on, dopiero on wyjaśnił, bo ciotka była no, prostą kobietą na wsi, to nie wiedziała. I opisał mi dokładnie swoją pracę, jak to właśnie przygotowywał samoloty do boju, podwieszał bomby. No i stąd może takie zaciekawienie lotnictwem. Takie, no bo mówię, no ja obserwowałam ptaki i mówię, jak one mają fajnie, tak sobie latają, bo mieszkałam zupełnie w lesie.
0: Tak.
1: No,
0: to bardzo romantyczna historia, młoda dziewczyna, fascynują ją ptaki, wuj opowiada o tym, jak bomby podczepiał pod skrzydła i pani w pociągu słyszy opowieść o lataniu. I gdzieś w pani się zapala ten płomyk, tak?
1: Tak, tak. To jak spytałam, a co trzeba zrobić, żeby zostać pilotem? On mówi, no zgłosić się. Wtedy nie było aeroklubu, tylko LPŻ, ta organizacja taka wojskowa. No to podał mi adres, pojechałam tam, wtedy w Alejach Ujazdowskich mieli biuro. Wysłali mnie na badania. I przeszłam bardzo dobrze badania, a mama mówi, bo w wieku dojrzewania strasznie narzekałam na ból nóg. Po prostu ja szybko rosłam, to mięśnie się buntowały widocznie. Mówi, ale ty ciągle tak narzekałeś, że cię nogi bolą. Mówi, ale teraz już mnie nie bolą. No i pojechałam na badania. Przeszłam te badania bez żadnego problemu.
0: Czyli jestem gotowa, organizm absolutnie na tak, głowa chce, no to co robię? Gdzie pani trafia?
1: No właśnie i wysłali mnie na szkolenie lotnicze, na szybowcowe, do Lęborka, bo tam była szkoła szybowcowa. No i tam właśnie...
0: A to taka naturalna była droga, że się od szybowca zaczynało?
1: Tak, tak. Aha. Ale przedtem musiałam wykonać 3 skoki. Wtedy taki był warunek, że każdy pilot przed szkoleniem na szybowcu musi 3 skoki wykonać.
0: Na spadochronie.
1: Na spadochronie. No ja mówię, no jak musi, to musi. I wysłali mnie do Nowego Targu i tam te 3 skoki wykonałam. Przyznam się, że pierwszy to taka ciekawość, bo to był wrzesień i szczyty Tatry już były pokryte śniegiem. To ja patrzyłam na te szczyty Tatry, jak pilot powiedział skok, to ja wtedy hopkę zrobiłam ze skrzydła, bo to te CSS-y, to te dwupłatowce.
0: Tak.
1: Przed drugim była też koleżanka z Lęborka. Ona już wtedy była studentką Akademii Medycznej. Mówi, wiesz co, ale przy tym drugim skoku to ja się będę bardzo bała, ale wyjdę na skrzydło, bo jeden z tych właśnie pilotów krzyczy do niego skok, a on mówi, nie, ja nie wyskoczę. I wie pan, spadochron na plecach i on tak zawisł, do kabiny się przełożył, no i nie wyskoczył. My mówimy, nie, no my to wyskoczymy. Ja mówię, no pewnie, że wyskoczymy.
0: I ten facet się przestraszył, a wyście po prostu skakały.
1: A my nie, no my powiedzą...
0: Do przodu. 3 skoki były zaliczone, tak?
1: 3 skoki. Ale ponieważ właśnie wspomniałam, że te góry były takie zaśnieżone, to ja patrzyłam nie na ziemię, tylko na te szczyty Tatr. No jak powiedział skok, no to bo to wtedy to był skok na linę, że spadochron był połączony z kabiną na stałe. I ja tylko wyskoczyłam i właśnie nie musiałam otwierać spadochronu, tylko spadochron się otworzył.
0: On się otwierał, tak.
1: Tak.
0: Czyli ten stosunkowo krótki był okres spadania takiego
1: tak.
0: Bez
1: bardzo
0: czaszy.
1: Krótki.
0: i od razu był spadochron. Tak. Ja przeżyłem taki skok w tandemie i muszę pani powiedzieć, że ten moment, kiedy się otworzył, bo najpierw było około minuty swobodnego spadania.
1: Aha, to z dużej wysokości.
0: Tak, to było z 4000.
1: No tak.
0: I powiem pani, że ten lot minutowy był fascynujący.
1: Tak.
0: Było cudownie.
1: Tak, tak.
0: Ale ten moment, jak się otworzył spadochron, przeciążenie było tak, tak straszne.
1: Szarpnięcie, tak.
0: Wow, ja myślałem, że wszystkie wnętrzności ze mnie wyskoczą. Bardzo to było przykre. No ale później już ten moment opadania fajny. Ale wracajmy do pani. Trzy skoki zrobione, szkolenie
1: teoretyczne.
0: I zaczyna pani, pamięta pani ten pierwszy moment, jak pani leci?
1: To znaczy, bo to w Lęborku mówiłam,
0: tak.
1: Ta była szkoła szybowcowa i tam za wyciągarką się startowało na szybowcu ABC, który nie miał w ogóle, siedziało się na siodełku przypięty i on wszystko wybaczał.
0: On nie miał kabiny ten
1: nie
0: ABC,
1: miał
0: prawda?
1: Kabiny,
0: to
1: tak.
0: Był taki stołek, na którym pani siedziała,
1: taki,
0: stery.
1: Taki pasami tylko
0: pasami
1: przypięta.
0: Było się przypiętym.
1: No więc instruktor zrobił lot pokazowy, że nogi opuścił, ręce trzymał w górze i mówi, że on sam leci, no bo on wybaczał wszystkie błędy.
0: Tak, taki konstrukcja, ale to była nasza, polska konstrukcja,
1: tak,
0: ten
1: nasza
0: ABC.
1: Polska konstrukcja.
0: Ale jak tu latać na czymś takim, co nie ma nawet kabiny i co, ile można było na tym przelecieć w sumie, daleko?
1: No to za wyciągarką się tak. Startowało i trzeba było się śpieszyć. My mówimy, budowa rundy to taka po wyczepieniu, zakręt o 90 stopni, lot równoległy do strzały, do startu o 90 stopni i o 90 stopni czwarty zakręt.
0: I z powrotem na ziemię.
1: Już na ziemi.
0: No tak. I co, spodobało się pani?
1: Oj, tak, tak. Bardzo mi się to spodobało. I w tej grupie, proszę sobie wyobrazić, 30-osobowej, to imię nas było dwie dziewczyny, no to łatwo zapamiętać. Ale 30-osobowa grupa, no to instruktor nie bardzo. Znaczy tych, co się wyróżniali, to zapamiętam. Taki był Julek Ziobro, który był, też tam się wyszkolił. Ale też był członkiem kadry narodowej, startował w Mistrzostwach Świata i w Finlandii zajął nawet drugie miejsce, wywalczył. No już niestety też nie lata, no bo już też jest wiekowy, ale dzwonimy do siebie przy okazji świąt.
0: I jaka była droga od tych pierwszych prób, kiedy pani zaczyna czuć już, co to znaczy szybowiec? Cieszy się pani z tego latania, już jest pani jak ptak. Kiedy taki jest pomysł, że pani będzie w tym dobra i że pani może zrobić dla Polski wiele, jeśli chodzi o sukcesy szybowcowe?
1: Więc proszę pana, jak wróciłam do Warszawy, bo ja w Aeroklubie Warszawskim, bo otworzyłam.
0: No tak, z Lęborka trzeba było wrócić.
1: Bliziutko. I wsiadłam do dwumiejscowego szybowca, bo żeby potem... To takie błędy, bo ten ABC wszystko wybaczał. No to ale trafiłam na bardzo dobrego instruktora, doświadczonego. Mówi to, słuchaj, to ja ci zrobimy razem zakręt, start za holem. To w ogóle była trudność, bo ja sobie siedziałam w pociągu, jak wracałam do Twocka i takie ruchy robiłam, jak to za tym holem się utrzymać za samolotem. No ale jakoś gładko mi to poszło.
0: To było na Bemowie?
1: Nie, na Gocławiu.
0: Na Gocławiu.
1: Teraz już tak. Zabudowanym. No i on, kilka lotów z nim zrobiłam. Mówi, no już możesz sama lecieć. No to tak się bałam tego lotu, czy sobie poradzę.
0: No tak, bo to taki, rozumiem, po tym ABC, który był dla pani tak naprawdę...
1: No tak, prostym.
0: Prostym bardzo. To tutaj ma pani już szybowiec, jak on się nazywał, pamięta pani?
1: To była czapla.
0: Czapla.
1: Czapla.
0: I w pewnym momencie, po kilku lotach z instruktorem, jest ten moment, kiedy on mówi, Ada, czapla twoja, lecisz.
1: Sama. Tak.
0: Sama.
1: No więc byłam, przyznam się szczerze, bardzo taka, no...
0: Spięta.
1: Przejęta tym lotem, że muszę to ładnie zrobić, bo żeby... No i jakoś udało się, że poleciałam zgodnie z tym, co instruktor mi przekazał, tak jakby instruktor Redas, bardzo doświadczony już.
0: Kto decyduje o wyczepieniu się z holu? Bo to jest ciekawe, pani mówi, to jest dość trudna historia. Samolot startuje, to są na ogół te kukuruźniki,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, wtedy tak.
0: Wtedy były. pani musi mieć cały czas naciągnięty hol, żeby on był naciągnięty, linka. Prawda, linka. I wychodzi pani na określoną wysokość. Czy macie radiową łączność i pilot mówi...
1: Nie, wtedy nie było.
0: Nie było, no właśnie.
1: Nie było w ogóle.
0: To podejmował
1: radia,
0: decyzję, że się pani wyczepia.
1: To samolot jak kiwa, to znaczy, że się trzeba wyczepić.
0: Czyli pilot daje znak skrzydłami tak. Prawo, lewo, w dół, w górę i pani mówi wyczepiam się. I to wtedy pani tą linkę zwalnia.
1: Tak, ja, tak. Mhm. A linka zostaje przy samolocie.
0: No tak, tak. I jest ten moment... I fajne to było, pierwszy raz, jak pani poczuła, że już jest pani...
1: Oj tak, to było na Jugosławiu i tutaj płynie Wisła, a ja sobie lecę.
0: I ile trwał taki pierwszy lot? Pewnie z 10-15 minut?
1: 10 minut, bo tak. To na 300 metrów holowali tylko, albo na 500, to nie był długi lot. A potem z instruktorem nauka wykorzystywania wznoszeń, czy lot termiczny.
0: Ale ten pierwszy raz, myślę, ważny, bo on chyba zdecydował, że pani pomyślała sobie, ja będę dobra w tym, co?
1: No nie, wtedy tak o sobie nie myślałam.
0: Nie od razu, nie miała pani pewności siebie.
1: Tylko chciałam jak najlepiej w każdym locie się zapisać, wylądować, bo na lotnisku są wykładane znaki. Po stronie szybowcowej taka strzała, no i na tym polega to, żeby przy tej strzale się zatrzymać. Mm-hmm. No jakoś udawało mi się.
0: Pani Adelo, drugi fragment muzyczny teraz, bo będę chciał panią zapytać o ważne momenty. Jakie były sportowe jakby chwile, które pani pamięta i trudne, bo wiem, że był też taki moment, to ciekaw jestem tej opowieści. Tym razem pani stawia na muzykę bardzo poważną, bo to będzie Verdi i jego opera Nabucco. Pani lubi operę?
1: To znaczy, tak, lubię.
0: Lubi pani.
1: Bo mąż nie lubił i musiałam sama jeździć. A. Znaczy, z pracy najczęściej kupowali bilety i mąż, nie, to jedź sobie, bo mąż nie lubił opery.
0: No, wiadomo, to nie każdy.
1: Ja zawsze mówiłam, że mężowi słoń na ucho nastąpił.
0: Ale pani bardzo lubi operę i wybiera pani Verdiego. To jest opera Nabucco i tam jest taki Marsz Niewolników.
1: Tak.
0: Prawda? Szanowni państwo, słuchamy.

0: Opera Verdi. A to wszystko od pani Adeli Dankowskiej, bohaterki dzisiejszego spotkania, legendy polskiego szybownictwa. W ogóle niesamowite jest to, jak pani opowiada o tym wszystkim, jaką pani ma pamięć. To teraz zapytam wobec tego pani Adelę o tą sportową karierę. Kiedy pani po raz pierwszy została członkinią kadry narodowej, kiedy pani miała orzełka na piersi i czuła pani, że to jest wyzwanie. Ja, Adela Dankowska, dla Polski.
1: Ja startowałam w Mistrzostwach Polski i kiedyś nieźle wypadłam, no to od razu, a mąż był trenerem, no to zostałam członkiem kadry narodowej.
0: Ale on panią najpierw wypatrzył jako pilotkę, czy bardziej jako żonę?
1: Jako pilotkę.
0: No właśnie, czyli zaczął po prostu z panią pracować, tak. I wykuwać talent.
1: To znaczy, poznaliśmy się na Żarze. To jest taka górska szkoła szybowcowa koło Żywca. No i tam właśnie poznałam męża. I po skończonych studiach zadzwonił: słuchaj, potrzebujemy instruktora. A ja mówię, ale jeszcze nie mam uprawnień instruktorskich, ale już miałam taki nalot solidny, ponad 100 godzin. To mówię, zatrudnijmy cię na razie na układacza spadochronów, bo było 50 spada, bo każdy szybowiec musi samolot mieć
0: spadochron. Ktoś to musi układać.
1: No to układałam się, ale krótko, no, przez parę miesięcy chyba. I w międzyczasie zrobiłam, ponieważ już nalot szybowcowy miałam taki, że mogłam zostać instruktorem szybowcowym. I jesienią zrobiłam kurs instruktorski i szkoliłam 6 dziewczyn.
0: No tak.
1: I Halinka Rynkiewicz do dzisiaj lata, no a pozostałe to niestety skończyły dosyć szybko swoją karierę.
0: Ale pani też wtedy zaczęła tą wielką karierę sportową, prawda? Przyszły sukcesy, rekordy i latała już pani w kadrze Polski.
1: Tak, w kadrze narodowej.
0: Co pani uważa za swój największy sukces sportowy?
1: Jak dostałam medal Lilienthala, to jest tak, no...
0: Taki Nobel szybowcowy,
1: Nobel,
0: prawda?
1: Szybowcowy, tak.
0: O, właśnie.
1: Niestety bez załącznika.
0: Nie było pieniędzy z tym związanych, ale medal
1: jest
0: był.
1: Tak piękny rysunek tego medalu. No naprawdę jest ze srebra odlany, także jak biorę do ręki, to
0: co? No tak, czyli to jest takie poczucie dumy, że została pani wyróżniona największym, jakie może być wyróżnieniem. Ale jak ja powiem tak, 15 rekordów świata, 43 rekordy Polski. I to zarówno jeśli chodzi o wysokość. Mówiła
1: tak,
0: pani o
1: tak.
0: Tych prawie 10 tysięcy metrów nad ziemią, pani.
1: 9300. Tak.
0: Długość lotu, te wszystkie historie, które są punktowane w sportowym szybownictwie,
1: tak,
0: prawda? Miała pani rzeczywiście takie poczucie, że pani jest niepokonana?
1: No tak, ja wszystkie rekordy wykonałam z Leszna i na polskim szybowcu. A poprawiane były w Afryce czy w Nowej Zelandii, gdzie są nieporównywalne
0: lepsze
1: warunki.
0: Lepsze warunki, tak.
1: I żaden mój rekord w Europie nie został poprawiony, także...
0: Czuje się pani niepobita.
1: Czuję
0: tak.
1: się niepokonana, tak. Tak.
0: Słusznie. Jaki był pani ulubiony szybowiec? Jaskółka?
1: Ach, bo jaskółka to ma taki piękny kształt. Rzeczywiście taka trochę z kształtem zbliżona do jaskółki. I pilotażowo bardzo przyjemna. Tam stery to jak tylko się wychyliło, tak, to reagowała. I to był mój taki ulubiony szybowiec.
0: No to teraz pytanie o ten trudny moment. To była historia, która troszkę mrozi krew w żyłach. Proszę opowiedzieć o tym naszym słuchaczom.
1: To leciliśmy na docel powrót z Leszna do Włocławka i z powrotem. I była pogoda bezchmurna. Anglicy to tak, Francuzi mówią blue thermic, niebieska pogoda. No i wie pan, i I wtedy jak jeden zakrąży, to znaczy, że ma wznoszenie i się zlatują do niego
0: inne
1: szybowce, bo już... No i tak sobie właśnie krążymy, ale jest żelazna zasada, że przede mną szybowiec, to co on wykonuje, to ja muszę te same
0: manewry.
1: Wykonać manewry. A jeden z kolegów, nie wiem czy zagapił się, może w mapę spojrzał, obciął mi stery. Stery
0: na wysokość... ogonie? Te stery, które są na ogonie szybowca?
1: Tak, tak. Mhm. Przód skrzydła jest bardzo, bardzo mocny. No bo jak to mówimy, bo jest taki dźwigar wzdłuż skrzydła i jest gruba sklejka na przodzie. No i niestety moja wtedy to była foka, zaczęła się dziwnie zachowywać. Było tak duże przeciążenie, zaczęła jakąś pętlę zewnętrzną. Ja, bo a skąd to wiedziałam? Bo chciałam zobaczyć wysokość. Jak otwierałam oczy, to widziałam na czerwono. To znaczy, że krew uderzała do głowy. No i wtedy tylko myślałam, nie obleciał mnie strach, przyznam się szczerze, tylko Jacek był malutki. Ja mówię, jak sobie mąż poradzi z tym małym dzieckiem? Ta myśl tylko mnie... No i jak już foka przeszła na plecy, no to ja szybciutko, a to już było około... To się stało na szczęście na 900 metrach, a już było około 300 metrach.
0: Czyli ona szła korkociągiem w dół?
1: Nie korkociągiem, taką pętlą.
0: Pętlą na plecy i w dół.
1: I w dół. No to od razu czynności, bardzo wiedziałam, że jest już nisko, to bardzo szybko był taki awaryjny zrzut. Odleciała kabina, odpięłam pasy i po prostu wypadłam z tej foki.
0: Bo była pani zresztą pod spodem.
1: Tak, tak.
0: I na wysokości 300 metrów wypadła pani ze spadochronem, to trzeba było błyskawicznie otwierać.
1: No błyskawicznie, tylko musiałam, tak spojrzałam, muszę odczekać, żeby te resztki tej foki nie przykryły spadochronu.
0: Tak.
1: No wyczekałam i otworzyłam spadochron i wylądowałam na łące i było jezioro. Ja mówię, ojej, jeszcze będę musiała pływać. A są takie czynności, że trzeba wiadomo co przygotować i jak się przy... Ale wiatr mnie zniósł na łąkę i wylądowałam, a tam kosił rolnik, kosił siano. Ola Boga, baba z nieba spadła.
0: Cała i zdrowa. I to
1: ale to mnie tak, wie pan, tak rozśmieszyło i bo byłam zdenerwowana naturalnie.
0: Była pani blisko śmierci.
1: No, niewiele, że on tymi słowami, Ola Boga, baba z nieba spadła, jak gdyby tak... No,
0: tak, zeszło z pani napięcie.
1: To napięcie rozumiem. Właśnie, które było, zeszło.
0: I to pani też zapamiętała. A foka się rozbiła.
1: No, foka wylądowała i rozbiła się.
0: Dobrze, że Ada cała. Pani Adelo, zostało nam już tylko kilka minut, a chcę jeszcze naszym słuchaczom przybliżyć pani postać obywatelki, bo pani miała fantastyczną też przygodę obywatelską. Wystartowała pani w tych pierwszych kontraktowych wyborach do Sejmu, prawda? I była pani jedną z tych 99 osób, które z ramienia Solidarności dostały się do Sejmu. To piękna przygoda też, pewnie pani miło to wspomina.
1: No tak, zaproponowano mi, że ten komitet obywatelski, żebym startowała do Sejmu. Mówią, bo twoje nazwisko tu w województwie wtedy, Leszno było województwo. Tak znane, że na pewno zostaniesz wybrana. Ja troszkę, mówię, to poproszę o namysł do jutra. No i mąż mówi, no wiesz co, no dobra, no to startuj.
0: No ale to też jest pewien kod wartości tego, że pani czuła, że warto, że właśnie ma pani poparcie i pewnie dostała się pani w cuglach, jak to
1: tak,
0: mówią.
1: Tak, tak.
0: Nazwisko Dankowska robi swoje, co?
1: Robiło swoje.
0: A dzisiaj pani się czuje też spełnionym obywatelem tego kraju?
1: Tak, bo lotnisko w Lesznie zostało nazwane moim imieniem.
0: I to jest piękna puenta naszej rozmowy. Oto mamy w Polsce lotnisko leszczyńskie.
1: Leszczyńskie, tak, tak.
0: Imienia Adeli Dankowskiej, która ma dziś, proszę państwa, 91 lat, dobrze się miewa. Napisała książkę Z głową w chmurach, która jest takim podsumowaniem różnych sportowych rzeczy i szybownictwa. A dzisiaj wystąpiła w audycji W Cztery Oczy w Radiu 357. Bardzo pani dziękuję za wizytę. Zdrowia życzę, bo to ważne, a energię pani ma.
1: Jak każdy koziorożec. Nie brakuje.
0: Bardzo dziękuję. To była audycja W Cztery Oczy, którą zrealizowała Milena Krupińska. Gościnią była Ada Dankowska, ja Michał Olszański dziękuję i zapraszam państwa na kolejną audycję za 2 tygodnie. A na koniec Jan Garbarek.

Połącz kropki. Nagle wchodzisz z buta. W tej historii byłem.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Że weekend wziął i się skończył. Jak do tego mogło dojść?

0: O, i tam był też taki ten facet, co w saksofon dmie. Nie najłatwiejsza robota, nie? 6 minut po 6 i tym optymistycznym akcentem. Przechodzimy do Adremu. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami tylko rano na południowym wschodzie, a także lokalnie pod wieczór będą rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie również lokalnie burze się pojawią. No i uwaga, w Karpatach powyżej 1500 metrów nad poziomem morza będą opady śniegu. Miejscami na północy suma opadów to takie 10 mm, no i temperatura 10 do 13, właściwie tyle. Miejscami tylko w rejonach podgórskich może być 7, może 9.
1: Radio 357.
0: Może 9.

Poniedziałek. No jakoś musimy z tym żyć, ale poradzimy sobie. Proszę się nie martwić, wszystko będzie dobrze. Gdyby dzwonił Korbaczewski, to wszystko jest na dobrej drodze. 10 minut po szóstej. A właśnie, a propos dzwonienia, to oczywiście 510-357-357. Numer telefonu do dyspozycji. Głosówki, tekstówki, śmiało proszę korzystać. Adres mailowy ranek@radio357.pl. Kasia Pasierbik na Państwa czeka, a poza tym dzień dobry mówią Paulina Kozion, Tomek Matlingiewicz, Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Zapraszamy serdecznie do 9 na poranek. No a co w tym poranku, to pewnie za chwilę wszystko Państwu opowiem. Tak czy inaczej będą też ładne utwory muzyczne typu piosenka.

0: prawda, ładne. I zgadzam się z panem Stefanem, słuchaczem, który podchodzi optymistycznie do sprawy. To prawda, że skończył się weekend, ale też i weekend przed nami.
1: Poranek 357.
0: Zawsze trzeba patrzeć w jasną stronę. 15 minut po 6. No to dzień dobry, z kim się jeszcze nie słyszeliśmy. Zapraszamy serdecznie, zapraszamy na 8.15. Sprawy międzynarodowe dzisiaj będą jak zwykle w poniedziałki. Adrian Bąk państwu opowie o różnych rzeczach, między innymi o tym, jak świat komentuje, bo komentuje zdarzenia z zeszłego tygodnia w polskich szkołach. O tym także mówić będziemy. To zapraszam na 8.15. Poza tym, no jeszcze też za granicą, bo państwo wiedzą bardzo dobrze, Tomek sobie buszuje. Nie oglądał 8-tysięczniki, dokąd się wybrał, gdzie teraz jest, to wszystko opowie około 6.50, czyli górów na tropach Yeti. Zapraszamy serdecznie. Będą oczywiście informacje dotyczące wyborów w Krakowie. Mamy już wyniki. Pan Łukasz Gibała będzie prezydentem tego miasta. Oczywiście w serwisach informacyjnych na pewno o tym. To Monika Mędroch-Karbowska państwa serdecznie zaprasza na 7, ale także około 7.50 relacja naszego reportera z Krakowa. To zapraszam. Jeśli chodzi o sport, to Mateusz Kuźniewski. Już teraz też zachęcamy. Po 7:00 pierwszy serwis. Spotkamy się z doktorem Tomaszem. Kwadrans po 7:00. Krowy nas będą zajmowały, a właściwie pewien element życia krowiego. Poza tym będzie oczywiście śniadanie biznesowe i Paweł Sołtys. To 7:28. Będzie tatowanie i Krystian Hanke. I to 7:35. Dzisiaj będą filmy. Do tych krów to dołączymy jednego baranka jeszcze. To już się pewnie państwo domyślają, o co chodzi. Michał Bisiorek, sprawy muzyczne, muzyczny goniec, 8:45. No a przed samą 9:00, panie Wojtku?
2: Pojawił się cytat z filmu brytyjskiego Trzeci Człowiek, według scenariusza Grahama Greena. Uwaga, cytat. Włochy pod rządami Borgiów, wojna, przelew krwi, kłębowisko intryg, a wyprodukowali renesans Leonarda i Michała Anioła. A Szwajcaria? 500 lat pokoju i demokracji i co wymyślili? Zegar z kukułką.
0: Bardzo dobrze. Kukułka, ważna rzecz. Kto jeszcze ma w domu zegar z kukułką? No może państwo mają to. Tomek nie ma. Nie masz? Ja też nie mam. No jakoś musimy z tym żyć, ale może ktoś ma i sobie tam

0: Radio 357.
1: Dziękuję Panie Darku. 21 minut po 6:00 to teraz jeszcze tak, jak nowy tydzień, to Państwo pamiętają, że nowe możliwości, nowy zestaw do głosowania, nowe nadzieje, może się coś tam pozmienia, może. Insta.radio357.pl. Teraz będzie taka para z zestawu, się Państwo zorientują.

0: No i tu się tak troszeczkę posypało. Ale to nic, to nic. Na liście całkiem nieźle, chociaż do 35 nie udało się wskoczyć. Stevie Wonder, a wcześniej Placebo. Zapraszamy serdecznie do zestawu. Generalnie proszę się przygotować na to, że będzie pochmurny dzień z przejaśnieniami, przelotnymi opadami deszczu, a na północnym wschodzie także z lokalnie z burzami. Wysoko w Karpatach spadnie śnieg. Gdyby ktoś był, to proszę uważać. Na termometrach skromnie 10 do 13, a na obszarach podgórskich 7 do 9. No i wiatr. Zachodni i północno-zachodni, miejscami porywisty, w Sudetach do 60 na godzinę.
1: 3, 5, 7.
0: Za 29, 7.

0: I to się tak kończy, znaczy tu jest jeszcze kawałek utworu, ale zdaje się, że to tak już będzie, to może przejdziemy do rzeczy.
1: To do rzeczy będzie w
0: tygodnikach. W tygodnikach. To na razie tak do spraw kolorowych, chociaż
1: dzień dobry.
0: Z tego co widzę, dzień dobry.
1: Kolorowo nie jest.
0: To nawet jest bardzo niekolorowo.
1: Tak. Niestety, dzisiaj sobie nie pożartujemy. No, zwykle o tej porze mamy dla Państwa szereg rozmaitych informacji, no, a tu tabloidy dziś na pierwszej stronie piszą o szokujących doniesieniach służb specjalnych, o tym, że szykowano zamach na premiera i szefa MON, i dzisiaj ta sprawa zdecydowanie zajmuje czołówki gazet, także tych kolorowych, więc trudno tutaj cokolwiek, że tak powiem, znaleźć, gdyż no jakby w piątek jeszcze, żeby nam sytuację ubarwić, tutaj cudzysłów oczywiście, była sytuacja szkolna, która też jest dziś jeszcze przypominana,
0: tak,
1: na stronach pierwszych, w związku z czym no właściwie z doniesień, o których no mogliby Państwo, oczekiwać od nas o tej porze, to mamy tylko jedno, że nie chcieli wpuścić żony znanego piosenkarza, pieśniarza nawet można powiedzieć.
0: Barda.
1: Dla niektórych barda na koncert. Także pani Zenkowa nie weszła na koncert. No, a pytanie tylko, czy to chodziło o koncert pana Zenka, bo tutaj nie...
0: Właśnie, jest... ale ja służbowo do męża.
1: Tak.
0: Ja na przykład, nie.
1: Kluczy zapomniał, kanapek nie wziął. No i tak to mogło się wydarzyć. Natomiast nie, no była sytuacja taka nerwowa i nie chcieli wpuścić.
0: No nie.
1: Także tak, proszę Państwa, dziś nie podworujemy sobie zanadto, natomiast jeśli chodzi o tytuły sportowe, no tutaj klasyk dla Legii, czyli mecz Legia-Wisła wczoraj wieczorem, z niewielką pomocą, albo jak powiedzą niektórzy, z wielką pomocą sędziów, no było tam, że tak powiem, od kontrowersji aż czerwono. Nie tylko chodzi o to, że czerwony to właśnie kolor koszulek drużyny przyjezdnej, ale rzeczywiście zaczęło się od niefortunnie wskazanej, podobno, tak twierdzą eksperci, kierunku autu. I ten aut już też źle wykonany, bo zawodnik wbiegł. No, dużo by tam opisywać, przy tej pierwszej bramce było cała masa, nie tylko błędów, ale wielbłądów, jak mówił Jan Tomaszek.
0: Było coś takiego pod tytułem seria niefortunnych zdarzeń, Lemony Snicket, więc...
1: No, troszkę to tak wyglądało. Zniknął mi fakt. Ma pan może fakt?
0: Mam, a w czym pomóc?
1: Coś lepiej? Czy nie bardzo?
0: No tak, sprawy związane z tym, co w szkole.
1: Mam już tygodniu coś.
0: To jedna rzecz. Tutaj jest też pan były wiceminister rolnictwa, pan Michał.
1: No, to też nie najlepsza pasta.
0: Też tutaj sytuacja i kwestie przemocowe.
1: Tak.
0: No i to, że pan prezydent się dogadał z panem Władimirem.
1: No, tak przynajmniej twierdzą niektórzy. Trump dogadał się z Putinem, alarm dla Europy. I tak dalej. Więc to nie jest poniedziałek, na który czekaliśmy od dawna. Więc trudno tu Państwu dziś humor poprawić. To znaczy, zawsze będziemy humor poprawiać, bo trzeba. Natomiast są pewne trudności z asortymentem dziś. Może Państwo mają jakiś pomysł, bo ja szczerze mówiąc troszeczkę tak szperam, sobie oglądam.
0: To jedna rzecz. Ja to, jeśli mogę, to tutaj się wtrącę, ponieważ mamy specjalistę w Polsce od legend. Mhm. On się nazywa Hubert Hurkacz. Mhm. Wygrał z Rogerem Federerem na trawie, z Rafaelem Nadalem na ziemi.
1: A teraz wygrał z panem Kowalskim, nie, Nowakiem.
0: Nowakiem, z panem Nowakiem na hardzie.
1: Na hardzie. No i bardzo dobrze, to serdeczne gratulacje, ale to był finał?
0: Chyba nie do końca, ale wiesz, no...
1: No tak, nie, no, ja
0: się
1: wiem.
0: Się nie ocenia zwycięzców.
1: Wynik idzie w świat.
0: Tak.
1: Dobrze. No, wrócili mocni także piłkarze Górnika tutaj w katowickim sporcie. To jest odnotowane dziś również. W związku z czym sytuacje kolorowe chyba mamy dzisiaj, no, że tak powiem, zaorane.
0: Tak. To bardzo dziękujemy. Bardzo serdecznie, proszę pana. To co, po piosence?
1: Spróbujemy, oczywiście.
0: Jeszcze patrzę, bo może coś...
1: Może to z ostatniej chwili coś dobrego.
0: Nie, nic.

0: Lola Young. Za 17 minut będzie siódma. Prasa ponownie, Christian Hanke.
1: Jeśli mogę znaleźć coś pozytywnego, to Hossa jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Czy
0: nie,
1: dzisiaj
0: jeszcze nie.
1: W parkiecie, więc czekamy na ostatnie słowo. Oczywiście ono nie musi być też dobre, prawda?
0: Nie, no, ale nie musi.
1: Tak. Natomiast świat może istnieć bez piwa. Dla niektórych i ten nagłówek dziś z Pulsu Biznesu, ten pierwszy z gazety giełdy Parkiet, też może być jakimś pozytywem. W tym oceanie negatywów i różnych złych wieści, ataki w szkołach, wracają stare pomysły, pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. Po serii ataków w szkole, no właśnie, na polityczną agendę wracają pomysły, które kiedyś uznawane były za niedopuszczalne. Jakież to pomysły? No rozmaite, takie, które budziły kontrowersji wiele. Dzisiaj te pomysły także analizowane w Gazecie Prawnej. A poza tym cudzy VAT obciąży firmy, i to jest znak zapytania. Otóż od 1 stycznia 2027 roku przedsiębiorcy, którzy kupują usługi doradcze albo finansowo-księgowe, mieli być odpowiedzialni za VAT niezapłacony przez sprzedawcę. No i problem jest niestety w tym, że nie sprecyzowano, jak fiskus ma to wszystko egzekwować. O tych zawirowaniach prawnych, bo nie wiadomo, ile czasu będzie miał fiskus na wydanie decyzji o, no właśnie, solidarnej odpowiedzialności. Dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej Polaków zapytano także, czy widzą dobre miejsce na własny biznes w Polsce. To od razu powiem, nie widzą. Tak wynika z sondażu, a przynajmniej ponad połowa, niewiele, bo 54,5%, ale to zawsze ponad połowa, taką odpowiedź właśnie wskazała, w związku z czym no, nie są to z pewnością też optymistyczne wieści. To dziennik Gazeta Prawna. Na czołówce dzisiejszej Gazety Wyborczej czytamy o groźbie zamachu na premiera i szefa MON, i to jest duży tekst dziś właśnie na czołówce tegoż wydania. Otóż policja otrzymała informację o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska oraz szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. W trybie pilnym zorganizowano spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA, ale to już państwo wiedzą, co z tego wszystkiego wyniknie. To będziemy państwa dziś przez cały dzień informować. Groźby zamachu dzisiaj na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Więcej do przeanalizowania, no, to co wiemy na ten moment z pewnością. Wybory bez zakłóceń. Kraków wybrał nowego prezydenta. Łukasz Gibała będzie teraz rządził Krakowem. No ale też o tym pakcie. Trump zawarł pakt z diabłem. Pomysł, by USA w praktyce finansowały poprzez zakupy paliwa rosyjską machinę wojenną. No to jest coś, co, że tak powiem, nie przychodziło nam do głowy, a teraz musimy to chyba zaakceptować i o tym głośno mówić, a przede wszystkim zareagować my, czyli no, ta część świata, która właściwie już teraz tylko, do której teraz należymy przede wszystkim. To Gazeta Wyborcza, dziś na stronie pierwszej. Zajrzę jeszcze dla państwa do Rzeczpospolitej na koniec. Tutaj, jeśli chodzi o ten tytuł, dziś na pierwszej stronie, już państwu czytam, algorytm ocenia więźnia. Taki tekst dziś na pierwszej stronie Rzeczpospolitej do przeczytania. Rzeczy oczywiście ciekawe, choć chcielibyśmy, żeby to było ciekawsze niż tytuł poniżej, że Trump znów sprzedaje Ukrainę, bo taki nagłówek też dziś w Rzeczpospolitej mamy. Wpływ na to, czy skazany wyjdzie na przepustkę lub zostanie warunkowo zwolniony, ma wskazanie programu szacującego ryzyko recydywy. Ministerstwo Sprawiedliwości nie chce ujawnić, jak on działa. No i tutaj pewien niepokój powinien się i czerwona lampka zapalić, skoro tym razem to algorytm będzie o tym decydował. Jak jest ustawiony, to jest zupełnie inna historia, ale dzisiaj więcej na ten temat w Rzeczpospolitej do przeczytania. No i też o wszystkich grzechach wobec finansów publicznych. technicznych można dziś w Rzeczpospolitej przeczytać. Szkoły, no dziś kolejny dzień taki z niepokojem, policja wchodzi do szkół, o wielu, wielu zatrzymaniach też możemy się dowiadywać teraz każdego dnia, właściwie w każdej godzinie dowiadujemy się o zatrzymaniu jakiegoś młodego człowieka z ostrym narzędziem i z drugiej strony to jednak dobre informacje, że no, służby działają. To dziś w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie. Patrzę jeszcze, czy w jakieś inne tytuły jeszcze państwu... Nie, dobrze. Redaktor mówi, że już tego smutku dość i strachu.
0: To ja mam coś optymistycznego.
1: O, brawo, no to tak, słuchamy.
0: To jest taka prośba od pani Ani i pana Pawła, że Maja, córka, urodziny obchodzi dzisiaj. I żeby życzyć wszystkiego dobrego i żeby szkoła średnia ta wymarzona i radość z tenisa i jazdy konnej i żeby w ogóle generalnie się udało. Co jeszcze? Wybrać na koncert. Jaki koncert, zapytasz rezolutnie?
1: Zapytałem?
0: 21 Pilots.

0: 21 Pilots. No to życzymy, żeby się jakoś tam koncertowo udało wszystko poskładać. Aha, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Mamy teraz 8 do 7, no to uwaga.
1: Ta historia zaczęła się od wiary w siebie. Sponsorem audycji jest Erste Bank Polska.
0: To znak sygnał, że wybieramy się na wyprawę.
2: Guru na tropach Yeti.
0: A guru to wiadomo, Tomek Gorazdowski.
3: Transfer za mną, Półwysep Arabski w weekend zaliczony, jedyny kraj na O, loty, przesiadki, opóźnienia, żeby dostać się do Indii, do Ladaku. Ze Skardu w Pakistanie, w którym byłem jeszcze kilka dni temu, do Leh w Ladaku, w Indiach, jest w prostej linii 217 km. Ale ponieważ granica pomiędzy Pakistanem a Indiami jest zamknięta, kraje są w stanie, jak to się określa, zimnej wojny subkontynentalnej. Nie ma przejść granicznych, nie ma bezpośrednich połączeń samolotowych. Trzeba lecieć przez Turcję, Azerbejdżan czy kraje arabskie. Ale jestem. Zanim jednak opowiadać będę o położonym pod niebem, blisko nieba, Ladaku, pozwólcie, że wrócę jeszcze do osoby Alego, którego poznałem w Hopper Valley w Pakistanie. Niezwykle inspirująca historia człowieka, który nie miał wizji, aż uwierzył w siebie.
4: My name is Sadaqat Ali. I am from a small and beautiful village called Hopper Valley in district Nagal, Gilgit Baltistan, Pakistan.
3: Nazywam się Sadaq Ali i pochodzę z Doliny Hopper w Gilgistanie, w Pakistanie. Mam tutaj swój biznes. To niewielki hotel, który nazywa się Kepal Inn Hotel oraz restaurację. Uruchomiliśmy hotel w 2017 roku. W trakcie budowy mierzyliśmy się z wieloma przeciwnościami. W Hopper Valley nie było takich obiektów jak nasz. Byliśmy pierwszymi, którzy w naszym rejonie zainwestowali w turystykę. Wiele osób z naszego rejonu, z naszych wiosek mówiło nam, że turystyka u nas się nie rozwinie, że to chybiony pomysł i że stracimy pieniądze. Ale wierzyliśmy w siebie, wierzyliśmy w pomysł i kontynuowaliśmy budowę. Po otwarciu hotelu przez pierwsze 2-3 lata mieliśmy bardzo dobry odzew. Biznes się kręcił, aż przyszedł COVID i zaczęły się problemy. Nikt nie przyjeżdżał.
4: Our business went really well. Then COVID came and during the periods we faced many difficulties, but as soon
3: Ale kiedy pandemia się skończyła, międzynarodowi turyści zaczęli wracać. Nasz biznes zaczął się odradzać i my zaczęliśmy się rozwijać. Dołożyliśmy usługi transportowe, prowadzenie wycieczek, głównie do Rush Lake, do jednego z najwyżej położonych jezior w Pakistanie. Rok do roku mamy ponad 500 osób, które chcą przebyć trekking do Rush Lake z nami.
4: Highest lake in Pakistan. Every year we receive more than 500 tourists who can come especially for Rush Lake Trek.
3: Ta biznesowa podróż nie była łatwa. Najtrudniejsze było to, że byliśmy pierwsi, przecieraliśmy szlaki i ciężko było przekonać innych. Najważniejsza w tym wszystkim jest jednak wiara w siebie. Kiedy wierzysz w siebie, gdy ciężko pracujesz i nie przejmujesz się trudnościami i niepowodzeniami na samym początku, wtedy jakoś idzie. Nasz rejon rozwija się turystycznie bardzo dobrze i cieszę się, że byłem częścią tego rozwoju.
4: Our area is developing through tourism, and I am happy that I have been able to play a small part in this journey.
3: Kiedy staniecie w środku doliny i zobaczycie, jak trudne warunki mają tam do życia na co dzień, zrozumiecie lepiej, co mówił Ali. Rush Lake, lodowiec, wysokie szczyty, Dolina Hoppera, tam naprawdę warto pojechać. A jeżeli zdecydujecie się tu spędzić czas, to zatrzymajcie się u Alego w Kepal Inn Hotel. To będzie nasz, wasz mały wkład w poparcie tego, że warto wierzyć w siebie. Na hasło Radio 357 zniżka. A teraz w Leh, w Indiach, walka o oddech, bo przylatuje się na wysokość 3500 metrów i o ile nie masz wcześniej aklimatyzacji, jest trudno. Ta moja, po Pakistanie, powinna pomóc. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia w środę. Zajrzyjcie na Facebooka, na Live Guru Otwórz Oczy. Tam zobaczycie m.in. Alego. z Hopper Valley.
0: Sobie otworzyłem i sobie zobaczyłem, ale zresztą panowie stoją uśmiechnięci obaj, więc proszę tam zaglądać na profil facebookowy. I przypominam, że jest zniżka na hasło Radio 357 w tym hotelu u Alego, więc śmiało proszę korzystać. Do usłyszenia w środę, a teraz 3 minuty do 7:00.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 12 października. Właśnie minęła siódma, czyli pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Kraków wybrał nowego prezydenta miasta. Został nim Łukasz Gibała, który w drugiej turze wyborów uzyskał 62,12% głosów. Na jego kontrkandydatkę Monikę Piątkowską zagłosowało 37,88% uprawnionych. Frekwencja wyniosła 44,27%. Coraz więcej wskazuje, że 11 października 2026 roku to jest ten dzień, który zostanie zapamiętany jako dzień, kiedy po 24 latach krakowianie odzyskali swoje miasto, mówił podczas wieczoru wyborczego nowy prezydent.
2: Wybory właśnie się skończyły. Odłóżmy na bok wszelkie spory. Pokażmy przed całą Polską, że pomimo tego, co nas różni, ważniejsze jest dla nas to, co nas łączy i że wspólnie potrafimy pracować na rzecz dobra naszego miasta.
1: Przedterminowe wybory to efekt majowego referendum, w którym mieszkańcy Krakowa odwołali poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Temat wyborów powróci jeszcze w tej godzinie w relacji krakowskiego korespondenta Andrzeja Zasadniego. Na Dolnym Śląsku zatrzymano mężczyznę, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Informacja o planowanym ataku wpłynęła do służb ochrony państwa w niedzielę rano. Jak w TVP Info przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, sprawcą był około 60-letni mężczyzna. Służby dotarły do niego na podstawie dokładnej analizy treści udostępnionych w internecie. W niedzielę przed południem odbyła się narada służb. Jak podkreślił rzecznik ministra koordynatora służb Jacek Dobrzyński, władze potraktowały doniesienia bardzo poważnie. Dodał, że otrzymana informacja była na tyle wiarygodna, że postanowiono ją ujawnić opinii publicznej.
3: Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gruźb.
1: Premier podziękował w mediach społecznościowych za szybkie i zdecydowane działanie. Donald Trump ogłosił rozejm energetyczny między Rosją a Ukrainą. Prezydent USA napisał w mediach społecznościowych, że zawieszenie ognia zaczyna obowiązywać natychmiast i że obie strony się na nie zgodziły. I tu pojawia się pytanie, czy w ogóle o nim wiedziały. Więcej w relacji Piotra Kaszuwary.
4: USA od dawna naciskały na Kijów, by ten przestał uderzać w rosyjską naftę, twierdząc, że powoduje to wzrost cen ropy. Ukraina domagała się jednak wzajemności i zaprzestania rosyjskich uderzeń w jej energetykę i logistykę. Nagle, gdy w Miami przebywała ukraińska delegacja, Trump ogłosił warte kilka miliardów dolarów umowy na zakup rosyjskiego diesla. Ukraińcy w reakcji na deal z Putinem opuścili Amerykę, a Zełenski otwarcie skrytykował decyzję USA. Potem Trump z kolei stwierdził, że Ukraina powinna mieć nowego prezydenta, który zdoła wynegocjować pokój. Zełenski odpowiedział, że jest gotów na wybory, jak tylko Moskwa zawiesi działania wojenne na 60 dni. W tym czasie obustronne ataki trwały, aż Trump ku zaskoczeniu Kijowa ogłosił obustronny rozejm energetyczny. Zełenski przyznał, że jest gotów wstrzymać ogień i czeka na więcej szczegółów z Białego Domu, a także na gotowość Moskwy do takiego kroku. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Na razie ze strony Rosji nie pojawił się żaden komentarz w tej sprawie. Kilkadziesiąt minut po ogłoszeniu rozejmu przez Donalda Trumpa Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja zaatakowała ukraiński sektor energetyczny, w tym elektrownię energetyczną EC5 w Charkowie. Przenosimy się do Warszawy, gdzie podczas remontu jednego z budynków doszło do historycznego odkrycia. Robotnicy, skuwając tynk na elewacji przy ulicy Puławskiej 48, odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. O sprawie poinformowano konserwatora zabytków. Kotwica ma być wyeksponowana na ścianie budynku i zabezpieczona. Szczegółowa prognoza pogody na dzisiaj już za chwilę, tymczasem ten tydzień można opisać słowami czasem słońce, czasem deszcz. Ciepła jesień wróci, ale najpierw czekają nas pochmurne i wietrzne dni.
5: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
1: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Taka aura potrwa do soboty. W niedzielę pojawi się mocny wiatr, który szczególnie da się we znaki mieszkańcom Pomorza.
0: Wiadomości sportowe, Mateusz Kuźniewski.
6: Na początek Legia kontra Wisła. Klasyk. Przedłużająca się nieobecność białej gwiazdy w Ekstraklasie sprawiła, że na to starcie kibice musieli czekać ponad 4 lata. Ale wczoraj się doczekali. Lepsza przy Łazienkowskiej okazała się Legia, która wygrała 2-0 po golach Łukasza Zjawińskiego i Rafała Adamskiego. Wojskowi w tym sezonie Ekstraklasy wciąż są niepokonani, a Marek Papszun tak podsumował mecz.
7: Byliśmy drużyną konkretną, mieliśmy więcej sytuacji. Strzeliśmy 2 bramki, z czego jesteśmy zadowoleni. Mimo jakichś naszych trudności takich, które mieliśmy, ale w tym też okresie takich urazowych, to chłopaki dali radę i z tego jestem zadowolony, bo tak jak już mówiłem, dobrze przepracowaliśmy ten okres i dzisiaj długimi fragmentami było to widoczne w różnych fazach i subfazach.
6: Fazy i subfazy były też wczoraj w innych ligowych meczach. Pogoń pokonała 2-0 Koronę Kielce, a Piast Gliwice 2-1 ekipę Widzewa Łódź. Tym bardziej bolesne to dla kibiców z Łodzi, że po golu strzelonym w pierwszej minucie doliczonego czasu.
8: Piłka w pole karne, po ziemi gol!
6: Tak to brzmiało w Canal Plus Sport. Dziś w Ekstraklasie czeka nas jeden mecz. O 20.30 GKS Katowice zagra z Wieczystą Kraków. W tabeli pierwszy Górnik, drugi Lech, a trzecia Legia. Co działo się w futbolu zagranicznym? O tym opowiem za godzinę. Szczególnie, że działo się dużo i ciekawie. Teraz o tenisie. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Pokonał wczoraj Chińczyka Yi Zhu 6-2, 3-6, 6-3, a swój występ tak ocenił w Polsacie Sport.
9: Myślę, że dzisiejszy mecz na pewno był też wyzwaniem, szczególnie gdzie przeciwnik grał bardzo agresywnie, bardzo mocno uderzał piłki, też gdzieś w drugim secie mój poziom gry trochę spadł i on wykorzystał tę sytuację, więc po wygraniu z Nowakiem nie jest łatwo kolejnego dnia wejść znowu na wysoki poziom, więc cieszę się z tego, że wygrałem ten mecz i wierzę, że kolejne mecze będę grał jeszcze lepiej, także dziękuję Wam za wsparcie i do zobaczenia.
6: W kolejnym meczu Hubi zagra z Alejandro Dawidowiczem Fokiną, czyli tym samym tenisistą, z którym niedawno przegrał w finale turnieju w Chengdu. Będzie okazja do rewanżu. W innym turnieju w Chinach może dojść do polskiego starcia, jeśli Magdalena Fręch wygra dziś z Mananchayą Sawankiao z Tajlandii w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan, to jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Tenisistka z Łodzi co prawda przegrała wczoraj mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale do turnieju głównego dostała się jako tak zwana szczęśliwa przegrana. Na koniec strzelectwo i szczęśliwi wygrani, właściwie szczęśliwi medaliści. Reprezentanci Polski zdobyli wczoraj 2 medale w trapie w odbywających się w Atenach Mistrzostwach Europy. Antoni Płuska wywalczył złoto wśród juniorów, a Sandra Bernal brąz w rywalizacji seniorek. Na czym polega trap? Otóż zawodnicy z gładkolufowych strzelb śrutowych strzelają do ceramicznych rzutków wyrzucanych pod różnym kątem z maszyny. Po 8 opowiem o piłce nożnej, ale też o Formule 1 i kolarstwie. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami tylko rano. Na południowym wschodzie, a także lokalnie pod wieczór będą rozpogodzenia. Miejscami też przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie burze lokalnie. A w Karpatach, tak powyżej 1500 nad poziomem, opady śniegu się pojawią. No i temperatura Zakopane to 7 stopni. Suwałki, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Radom i Kielce 11. Koszalin, Gorzów, Poznań, Opole, Katowice i Lublin. A także Warszawa, Białystok i Olsztyn. Wszędzie po 12. W Gdańsku, Szczecinie, Zielonej Górze, Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie 13.
10: Radio 357.
0: Także temperatura niezbyt rozpięta, co i Państwu polecamy. 9 minut po 7, poranek.

No i jak? Jak poniedziałek? 13 minut po 7. To zaczęliśmy drugą godzinę. No to od razu Państwo wiedzą, że za chwilę potem pojawia się piosenka dnia. Dzisiaj takie oto ładne coś.

0: poniedziałek w sam raz. Bulbmona, a także Van Green. Tak, to polecamy Państwu też, bo w zestawie do głosowania już jest.
1: Pytania z Księżyca.
0: Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Wie pan co, przeczytałem sobie jeszcze raz pytanie teraz przed chwilą i dodatkowe mi się pojawiło w głowie, ale to zaraz je wyrażę, jeśli pan pozwoli. Doktor Tomasz Szarożek, panie doktorze,
2: dzień dobry.
0: No bo tak, jest pytanie od pana Jerzego, który przeczytał ostatnio o pewnej szajce, która to ukradła ponad 200 krów w Niemczech i przemyciła je do Polski. No i słuchacz się zaczął zastanawiać, czy krowy z Niemiec albo z Francji potrafią się komunikować z tymi krowami na przykład z Polski, nawet jeśli są z innych gatunków. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy taką krowę da się jej przemówić do rozsądku i cicho bądź, cicho. Nie muczeć, cicho, bo to ciężarówki.
2: Nie witamy się tutaj, guten tag, tylko po prostu dzień dobry. Więc tak, chcę od razu wyjaśnić. Nie innych gatunków, to jest jakieś nieporozumienie. Europejskie krowy domowe należą do jednego gatunku, one się różnią rasami.
0: A, dobra.
2: A nie gatunkami, znaczy... A rasy spokojnie mieszają się w stadach i porozumiewają się bez problemu. I tak, w zasadzie odpowiedziałem już częściowo na to pytanie, tak, krowy z Niemiec, Francji, Polski, nie wiem, Austrii, Holandii, one potrafią się bardzo sprawnie z sobą komunikować i nie mają problemów, że tak to ujmę, językowych. Tak? U krów komunikacja jest, odbywa się na dwóch poziomach. Zresztą chyba wszystkich zwierząt na wielu poziomach się odbywa. No może nie u wszystkich, ale na pewno u tak skomplikowanych jak ssaki. U ludzi też się odbywa na wielu poziomach. Aha. U krów jest na pewno wokalizacja, czyli różne rodzaje muczenia. Tak? Niskie, spokojne, jakieś wyższe, głośniejsze takie zawołania. One zależą od kontekstu, od tego, co krowy chcą sobie zakomunikować. Czy głód, czy najedzenie, czy oddzielenie się od stada, siebie, czy na przykład jakieś ścielęcia, czy

0: A nawet jakieś tam, powiedzmy, wykorzystywanie otoczenia, na przykład, nie wiem, stukanie kopytem o podłoże, albo ciałem o ogrodzenie, albo dotknięcie jednej krowy przez drugą krowę. Znalazłem takie badania, one są z Australii, z których wynika, że krowy rozpoznają indywidualne głosy innych krów. I utrzymują te cechy właśnie tych indywidualnych głosów nie tylko przez całe swoje życie, ale w konkretnych kontekstach emocjonalnych. Innymi słowy, konkretna krowa komunikuje się czy wydaje dźwięki charakterystyczne nie tylko dla siebie, ale dla konkretnej sytuacji. Co więcej, z tych badań wynika także, że cielęta bardzo szybko się tego uczą. I ta nauka przebiega w dwie strony. Znaczy, ciele szybko uczy się głosu matki, ale matka szybko uczy się głosu cielęcia. Znalazłem też takie badania, to były holenderskie, gdzie naukowcy badali to szerzej, używając takiego zestawienia ciało plus głos plus środowisko. I zauważali różnice pomiędzy farmami, zauważali różnice pomiędzy rasami, ale one były niewielkie, więc trudno tutaj mówić o jakiejś takiej barierze, bym powiedział, językowej, tak? Odkryli, że na przykład krowy mleczne więcej w cudzysłowie mówią o głodzie, a z kolei na przykład rasy takie nie mleczne, tylko bardziej mięsne mają więcej, czy jakby więcej uwagi spędzają nad wzajemnymi jakimiś takimi relacjami dotyczącymi, nie wiem, czyszczenia się, tak? Czy jakiegoś takiego, nie wiem, głaskania się, nie wiem jak to nazwać. Więc tak, one mają, jeżeli mielibyśmy to sprowadzić do naszych tutaj realiów czy analogii, one mają coś w rodzaju regionalnych, nie wiem, akcentów albo dialektów. Natomiast nie znalazłem żadnych badań, które by potwierdzały, a znalazłem sporo, które by zaprzeczały, że te akcenty czy te dialekty są na tyle silne, że nie potrafią się z sobą jakoś komunikować. I to jest chyba, co ciekawe, i to nie jest standard, bo wśród na przykład ptaków, nawet w obrębie tego samego gatunku, bywają takie sytuacje, kiedy ptaki tego samego gatunku pochodzące z różnych stron świata mają kłopot z komunikacją. Więc krowy z różnych krajów nie mają problemu ze zrozumieniem sygnałów swoich, nie tylko podstawowych, ale tych nawet nieco bardziej rozbudowanych. Ten system komunikacyjny wszystkich krów opiera się dokładnie na tym samym. Tak jak powiedziałem, na dźwiękach, i to charakterystycznych dla konkretnego osobnika, ale też na, nie wiem, poruszaniu się, tak, machaniu uszami, ogonem. Więc w praktyce krowy z różnych regionów raz doskonale z sobą współżyją w stadzie. Rozpoznają się, utrzymują hierarchię, utrzymają kontakt. No i tyle, no.
1: No ale tak czy inaczej, tę szajkę to tam nie wolno tak robić. Nie, nie wolno.
0: Absolutnie.
1: Nie. To potępiamy. A wie pan co, tak jak pan opowiadał, to ja sobie szybko w tego tam inteligenta sztucznego wpisałem, jak wysoko jest krowa w rankingu. No i chciałem napisać inteligencję, ale zanim napisałem inteligencję, to było tak, jak wysoko jest krowa w rankingu, i mi system podpowiedział, że FIFA. I powiem
0: panu... jak wysoko... Czy jest powyżej na... Przepraszam, dobra.
1: No właśnie. Tak czy inaczej w tradycyjnym...
0: Co wam?
1: Cieszę się.
0: Ale jest?
1: Nie dałem się skusić. Jeśli chodzi o zwierzęta gospodarskie, to jest na trzecim miejscu, proszę pana. No, tak. Bezkonkurencyjne są świnie i konie, więc tutaj krowa jest na trzecim miejscu. Bardzo panu dziękuję.
0: Krowa, wie pan, bo krowa sprawia wrażenie, patrząc na ją,
1: nie kumatej,
0: że ona w ogóle nic nie jarzy, ale ona po prostu ma to wywalone. To jest być może po prostu oznaka najwyższej inteligencji.
1: Prawda? Tak, trzeba żyć. Panie doktorze, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję. Serio? Ktoś pytał o pozycję krów FIFA?
1: A, oczywiście, naturalne.
0: Serio? A wie pan, co się teraz dzieje?
1: Nie, sprawdzają.
0: Jak z tą modelką i pępkiem. Okej, dobra.
1: No, to do jutra, panie doktorze.
0: Do jutra.
2: Ta audycja powstała dzięki

0: patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: To pan Robert proponował, żeby wesprzeć, i to jest bardzo dobra koncepcja. Wspieram.radio357.pl. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.

No i oczywiście, że słuchacz sprawdził, to pan Krzysztof, że krowy nie są uwzględniane w oficjalnym rankingu FIFA, ponieważ zestawienie to dotyczy wyłącznie, no oczywiście, że tak, ludzkich reprezentacji narodowych. Chociaż tam dalej jeszcze coś jest, ale kończymy tę dyskusję.

0: No i pan doktor nie zapunktował, jeśli chodzi o wychowanie w domu, bo jak teraz mamy z dziećmi rozmawiać, kiedy wiemy, że najwyższą oznaką inteligencji jest postawa taka, że tam niespecjalnie się przejmować.
1: Śniadanie biznesowe.
0: Teraz się będziemy trochę przejmowali, a to sprawami chińsko-europejskimi. Paweł Sołtys, teraz jeszcze raz. O, teraz siadło. Siadło i trafił pan w to okrągłe. No, bo chodzi o sprawy motoryzacyjne i tu jest słowo przepychanki. Mi się kojarzy z odpalaniem na pych, ale to chyba nie jest dobre skojarzenie.
2: No nie jest, ponieważ większość tych samochodów jest, o których mowa dzisiaj akurat, jest elektryczna albo hybrydowa, więc... Tam raczej ten
0: rodzaj... Na pych to się nie da.
2: To nie za bardzo. Chyba nie zaskoczy. Chociaż w przypadku tych hybrydowych to może, ale... Ja nie jestem dobry z tej techniki samochodowej. Trochę znam się na rynkach i na tym, jak to wygląda, ale co tam w środku, to zawsze wolę polegać na mądrzejszych od siebie. Więc nie
0: teraz to już lepiej nie zaglądać, bo tam wszystko jest tam zapakowane, żeby nie...
2: Otóż to. No jeszcze pan popsuje.
0: No właśnie. Po co grzebać?
2: Takim impulsem do dzisiejszej naszego dzisiejszego śniadanka była informacja, a właściwie fakt, że dzisiaj ruszają targi motoryzacyjne w Paryżu, salon, ten najważniejszy, który jest zawsze taką dumą z jednej strony Francji, z drugiej strony też europejskiej motoryzacji, mówiąc szerzej. No i okazuje się, że w tym roku rekordowych 20 wystawców z Chin właśnie pojawi się w Paryżu na tych targach, co pokazuje, jak silna jest konkurencja. Zresztą ta konkurencja jest bardzo ciekawa, ponieważ Europa zdaje sobie sprawę, że coś musi zrobić, żeby jednak te tanie chińskie auta nie zalewały europejskiego rynku, no bo to doprowadza do takich rzeczy, o których zresztą rozmawialiśmy tutaj w którymś śniadań biznesowych, że Volkswagen musi ogłaszać olbrzymie plany restrukturyzacji. To są setki tysięcy miejsc pracy. No, liczba miejsc pracy, która została ścięta, jest sześciocyfrowa, jeżeli chodzi o samego Volkswagena, a już nie mówiąc, że inni producenci też mają przecież problemy. No i Europa zdaje sobie sprawę, Komisja Europejska i szerzej mówiąc Bruksela wprowadza kolejne propozycje dotyczące tego, jak ten europejski przemysł chronić. Bardzo ważne wydarzenie w zeszłym tygodniu, ponieważ Chiny i właśnie Komisja Europejska uzgodniły warunki, w jaki sposób doprowadzić do tego, żeby liczba aut tych właśnie hybrydowych sprowadzanych z Chin do Europy spadła o połowę. To jest bardzo istotne porozumienie. Tam drugą częścią, dlaczego Chińczycy się na to zgodzili, tam drugą częścią tego porozumienia były kwestie dotyczące dostępu do metali ziem rzadkich i no, w związku z tym zaangażowanie Europy w kupowanie tych surowców właśnie w Chinach. Natomiast widać, że Chińczycy też rozumieją, że chyba tak do końca nie mogą. Chińczycy zresztą robią to dlatego, że rynek amerykański został im totalnie praktycznie odcięty. No i gdzieś tę nadwyżkę pojazdów swoją muszą też upłynąć. Europa stała się w związku z tym bardzo ważnym taką areną starcia tych wszystkich motoryzacyjnych potęg. No i równie ciekawe jest to, tak wchodząc trochę za kulisy, że europejscy producenci, to oni też korzystają z tego, że są te nowe wszystkie marki, bo no chociażby Stellantis część tych nieużywanych mocy produkcyjnych, bo nierentownych w Europie, udostępnia chińskiemu koncernowi Dongfeng po to, żeby mógł sobie tam kupić te moce produkcyjne i trochę swojego też produkować, jeżeli chce. Także jest to bardzo ciekawa układanka. Myślę, że sam w Paryżu będzie też okazją do zaprezentowania zupełnie nowych brandów chińskich, które wcześniej na europejski rynek nie wchodziły. Tutaj patrzę na taką informację właśnie, że jest Aion. Nie znałem, też ale nie. Myślę, że no właśnie, myślę, że tych chińskich nazw będziemy się musieli się jeszcze sporo nauczyć. No kilka już weszło tak mocno w obieg i wiemy, co to jest, ale tych producentów jest dużo, dużo więcej, no i zapowiada się bardzo ciekawe starcie w związku z tym.
0: Tych nazw to się pojawiło sporo na ulicach i człowiek tam się nie orientuje jeszcze czasem we wszystkim. No dobrze, to będziemy paczać. Paweł Sołtys, bardzo serdecznie panu dziękuję.
2: Dobrego dnia.
0: Smacznego. On ten dzień może będzie dobry, ale pochmurny także. Z przejaśnieniami, przelotnymi opadami deszczu, a na północnym wschodzie także burze się pojawią. Wysoko, wysoko w Karpatach będzie padał śnieg. Na termometrach skromnie, bo 13 to max. 10 do 13 tak generalnie, ale na obszarach podgórskich może się przytrafić i 7.
3: 3, 5, 7.
0: No mówię 7. Jesteśmy hodowcami krów. To pani Karolina. Mamy małe stado, takie 30 sztuk. Kupiliśmy 20 lat temu krowy w Holandii. No nic po polsku nie rozumiały. Musieliśmy się podstawowych komend typu przestąp się, cofnij, nauczyć w ich języku. No i proszę, jakie historie nam się tu przytrafiły po spotkaniu z panem doktorem. Za chwilę tatowanie.

0: Dobrze, to teraz nie będzie o krowach, będzie o czymś innym.
1: Tatowanie.
0: Baranek.
2: Ale nie tylko, w ogóle będzie o zwierzętach, bo zwierzęta. Tak, powtórzę to, zwierzęta są bardzo wdzięcznymi bohaterami animacji i dzięki właśnie zwierzakom możemy przekazać młodym widzom wiele wartościowych i ciekawych treści. O dwóch filmach dzisiaj opowiem. Pierwszy, który miał premierę w ten weekend w kinie, polecam młodym widzom z rodzicami, o tak może być. Vincent, legenda oceanu, to jest animacja, którą po obejrzeniu podsumowałem takim zdaniem znanym państwu. Śpiewać każdy może, a niektórzy nawet muszą. Mimo, że nie powinni, ale muszą się nauczyć, żeby uratować świat. Brzmi tajemniczo? No i niech tak zostanie. Śpiewający wieloryb pieśniarz Humphrey, to jest taki wieloryb legenda, tata głównego bohatera Vincenta, zaczyna tę opowieść, która w formie bajki z wplecionymi legendami, ale też kilkoma naukowymi ciekawostkami wplata takie nienachalne wątki ekologiczne, na przykład śmieci w oceanie. Jest to piękna, kolorowa animacja. Naprawdę zrobiła na mnie wrażenie ta tafla wody mieniąca się i tak delikatnie z małymi falami poruszająca. Są piękne, kolorowe, oceaniczne stworzenia. Wiem, że głębiny kryją wiele nietuzinkowych gatunków w rozmaitych kolorach i z rozmaitymi funkcjami. I w zasadzie niektóre nawet wyglądają bajkowo, a być może właściwie nawet istnieją. Animacja pełna humoru, która w dialogach wykorzystuje rozmaite zabawy słowem, na przykład tekst do młodego wieloryba takiego na brzegu. Nie możesz tutaj leżeć, bo możesz się odwodnić. Albo to są baśnie, które ryby opowiadają małym ikrom. Pojawia się też rybodorant na rybie zapachy i tak dalej, i tak dalej. Piękny wątek syn tata, właśnie motyw też odejścia rodziców do Morza Wieczności. Tata dawno temu miał pokonać Lewiatana niesamowitym właśnie śpiewem wielorybim. Uwięził go w górze lodu, który no właśnie teraz się roztapia, uwalniając bestie, czyli mamy też wątek ocieplenia klimatu, ale nadal jest to bajka i bohaterem jest właśnie młody wieloryb Vincent, który no, musi się nauczyć śpiewać pięknie, żeby znów uratować świat, albo inaczej, żeby tym razem on mógł uratować świat. Jest też jego niania, albo nianiek, Walter, jest mała, to jest taka mała rybka, a dołącza Daria, czyli orka, masakratorka, lew morski jest rów mariański. Vincent, legenda oceanu, polecam tę animację, mądra, ciekawa, kolorowa i myślę, że wszyscy będą się dobrze bawić. A drugi film, z którym przychodzę... A już chyba wszystko jasne. Będzie miał premierę 16 października, czyli w najbliższy weekend, w piątek już. Uśmiałem się, jak na dobry horror dla dzieci przystało. To jest naprawdę wesoła przygoda. No bo tak, jak horror dla dzieci, to nie może być super straszne i wyłącznie straszne. No i kto już rozpoznał ten utwór, to wie, że chodzi o baranka Sean. Baranek Sean powraca, no i ratuje farmę w halloweenowy czas. No i może ktoś się wzdrygnie, jak to? Ojej, no ale przecież to już połowa października, w sklepach roi się od gadżetów, więc i do kin trafia dyniowa animacja. I ja się cieszę, że to twórcy właśnie baranka wzięli temat na warsztat, bo jak robić to, to robić tak, żeby to było w dobrym stylu i rzeczywiście zabawnie. No i zaczyna się od tego, że niezdarny farmer niszczy pole dyniowe, a Sean podejmuje próbę naprawy tej całej szkody. No ale niestety, jak to zwykle bywa, chcieć to jedno, móc to drugie, albo inaczej, chciał dobrze, ale wątek jest taki, albo puenta, albo wniosek, morał, że maksymalizacja nie zawsze dobrze robi. No te eksperymenty wymykają się spod kontroli, no i to wszystko gdzieś tam sprawia, że w okolicy pojawia się kudłata bestia. Baranek Sean i kudłata bestia, tak zatytułowany jest ten odcinek baranka. Mamy tutaj, jak na baranka Sean przystało, mało słów, za to dynamiczną akcję ze świetnym udźwiękowieniem w stylu takich dawnych dobranocek. Naprawdę świetnie się to ogląda. Nie zawsze dialogi muszą się pojawiać. Mamy plejadę halloweenowych gadżetów, no i wszystkie strachy, jakie mogą się pojawić. Łącznie z tym takim przerażającym krzykiem, który wydobywa się z gardła bestii, kiedy, jak się to nazywa, ten zabieg kosmetyczny, kiedy przyklejasz plaster, żeby włosy sobie... zerwać włoski sobie na przykład No jak się nazywa ten zabieg?
0: Depilacja.
2: O, depilacji, właśnie. To może być naprawdę okraszone przerażającym okrzykiem. Więcej nie powiem, idźcie zobaczyć. Mam dla was bardzo fajne gadżety, takich kilka zestawów. Proszę dzwonić 510-357-357. Barankowo halloweenowe zestawy zawierają notatnik, ale typu szysty jak baranek. Zawierają termosik z barankiem, ale oczywiście do picia wody jest i jest tutaj oczywiście baranek Sean. Jest taki, o jak to miło, jakie to mile, milutkie. Piórnik też piórnik barankowy jest, tak. I oczywiście ołówek do tego zapisania. No i nie byłbym sobą, gdybym nie dołożył jeszcze po jednym kodzie. Drugi musicie kupić sami, do Cinema City. Także tak, tyle ode mnie, a puenta baranka jest taka, że łysina na głowie może przynosić ulgę, a nie być problemem.
0: Co ty mówisz?
2: A właśnie.
0: A ołówek jest kudłaty.
2: Też.
0: Dziękuję bardzo serdecznie, zapraszamy za godzinkę. Może nawet troszkę mniej.

0: Komunikacja zwierzęca, to też od pana Mariusza informacje. Mamy stado 60 kóz i mogę potwierdzić, że doskonale komunikują się między sobą, informując paszczą resztę stada, gdy niosę serwatkę. Innym głosem, gdy mam na przykład marchewkę, a jeszcze inaczej, gdy idziemy do dojenia. No ale w ogóle to podczas dojenia słuchamy sobie Radia 357. Pozdrawiamy kozy.
1: Tak się składa, że mam krowy i konie, które żyją w jednym stadzie i mogę potwierdzić, że krowy nie tylko mówią swoim językiem, ale znakomicie uczą się innych. Na początku ich komunikacja z końmi była bardzo taka niespójna i widać było, że się nie dogadywały i miały problemy, a w tej chwili tworzą wspólne stado. W tej chwili również psy zaczęły do nich przychodzić i również uczą się wzajemnie swoich języków. Także krowy i w ogóle zwierzęta są niezłymi lingwistami, że tak to określę.
0: 510-357-357.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: lista.radio357.pl. Proszę zaglądać tam, albo do aplikacji, tam wszystko jest. A za chwilę wybory w Krakowie.

0: To niejaki Charlie Winston. No troszkę się podoba, ale tak troszkę za mało, więc może o nim troszkę można pomyśleć bardziej przy głosowaniu. 10 minut do 8. Krakowianie chcieli nowego prezydenta, no i go mają. W Krakowie na ponad 2 lata najwyższy urząd w mieście obejmie Łukasz Gibała. Ten w przedterminowych wyborach zdecydowanie pokonał wspieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL Monikę Piątkowską. W drugiej turze uzyskał 62% głosów. No i z Krakowa Andrzej Zasadni.
1: Tuż po godzinie 21 w sztabie wyborczym Łukasza Gibały wybuchła euforia, bo już sondażowe wyniki wskazywały na bezdyskusyjne zwycięstwo lokalnego kandydata.
2: Coraz więcej osób widzi, że my sami w naszych miastach i miejscowościach lepiej wiemy, co jest dla nas dobre. Coraz więcej osób widzi, że nie musimy żyć w tej rzeczywistości, którą projektują nam politycy z Warszawy. To jest ten dzień, który zostaje zapamiętany jako dzień, kiedy po 24 latach krakowianie odzyskali swoje miasto!
1: Mówił radny przedsiębiorca i doktor filozofii, który dopiął swego za 4. podejściem. Tyle razy Gibała startował w wyborach. Po raz pierwszy 12 lat temu i co ciekawe, jego główne postulaty przez ten czas niewiele się zmieniły. Zmieniło się za to podejście krakowian, którzy dali mu kredyt zaufania.
2: Najbliższe 2 lata będą bardzo trudne. Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić. Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie. Ale wierzę, że wspólnie razem z wami wszystkimi damy radę.
1: Łukasz Gibała ma za sobą bogatą historię polityczną, no i mocne korzenie polityczne. Jest bowiem siostrzeńcem Jarosława Gowina. Obecnie nazywa siebie kandydatem niezależnym, choć początki jego kariery mocno są związane z Platformą Obywatelską. Można więc doszukiwać się sprzężeń z Moniką Piątkowską, która wraca do Warszawy, by wykonywać obowiązki senatora. Nie zamierza jednak zapominać o Krakowie i będzie patrzeć na ręce nowemu prezydentowi.
3: Łukasz, gratuluję ci wygranych wyborów i chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Będziemy bardzo bacznie przyglądać się, czy twoje hasło, czy twoja obietnica Kraków dla mieszkańców jest prawdziwa. Każdego dnia będziemy czuwać nad interesem naszego miasta. Życzę ci powodzenia, życzę ci sukcesów, bo dobrze życzę naszemu miastu.
1: Dla samej Piątkowskiej oraz koalicji nadchodzi czas refleksji. Dlaczego nie udało się przejąć sterów w drugim największym mieście w Polsce? Być może nie pomógł fakt rozpoczęcia kampanii na prezydenta Krakowa w Warszawie. Być może nie pomogło wsparcie odwołanego Aleksandra Miszalskiego, który milczał przez kilka miesięcy, by w piątek, na chwilę przed ciszą wyborczą, wesprzeć Piątkowską. To kwestie do rozważenia. Tymczasem na czas urzędowania w Pałacu Wielopolskich Łukasz Gibała obiecuje zakopać wojenne topory wyciągnięte na czas kampanii.
2: Chciałem też podziękować wszystkim tym, którzy dzisiaj poszli do lokalu wyborczego i oddali głos na moją kontrkandydatę. Wybory właśnie się skończyły. Odłóżmy na bok wszelkie spory. Pokażmy przed całą Polską, że pomimo tego, co nas różni, ważniejsze jest dla nas to, co nas łączy i że wspólnie potrafimy pracować na rzecz dobra naszego miasta.
1: Dla mieszkańców to były ważne wybory, co pokazała frekwencja. W lokalach wyborczych pojawiło się około 45% uprawnionych do głosowania, czyli niemal tyle samo co 2 lata temu. A przed nowym prezydentem miasto z poważnymi problemami finansowymi, sporo transport, zabudowy i zieleń. Jednak po 4 kampaniach Gibała nareszcie może zamienić wyborcze deklaracje w decyzje i teraz okaże się, czy łatwiej jest zdobyć Pałac Wielopolskich, czy przekonać krakowian, że warto było na siebie czekać. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
0: Bardzo dziękujemy. To jeszcze, by być precyzyjnym, w podanych przez Państwową Komisję Wyborczą wynikach wygląda to tak. Łukasz Gibała zdobył 62,12% głosów. Jego kontrkandydatka Monika Piątkowska uzyskała 37,88%.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 12 października. Ósma właśnie minęła, czas na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Kobieta, która w sobotę zaatakowała nożem trzy osoby, została aresztowana na 3 miesiące. Do ataku doszło w zespole szkół dla dorosłych przy ulicy Mińskiej w Warszawie. 21-latka usłyszała 5 zarzutów. Odpowie za usiłowanie zabójstwa, naruszenie nietykalności cielesnej policjantki i groźby karalne. Kobieta była uczennicą szkoły dla dorosłych. Zaatakowane przez nią 2 17-latki i 24-latka przyjechały do placówki, żeby złożyć dokumenty. Jedna z poszkodowanych nastolatek trafiła do szpitala z ranami ciętymi przedramienia. Pozostałe kobiety nie wymagały hospitalizacji. Z kolei w Wielkopolsce zatrzymano 15-latka, który opublikował w sieci nagranie, na którym z nożem kierował groźby pod adresem szkoły. Na nagraniu widniał napis „Jestem nożownikiem”. Nastolatka rozpoznał dyrektor zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych w Krobi, gdzie 15-latek uczęszcza. Dyrektor powiadomił policję.
2: Podczas przeszukania miejsca zamieszkania nieletniego policjanci zabezpieczyli między innymi nóż widoczny na nagraniu, a także laptop i telefon użytkowany przez chłopca. 15-latek przyznał się do opublikowania filmu. Wyjaśnił, że jego celem było zdobycie polubień na TikToku.
1: Mówi komisarz Monika Curyk z gostyńskiej policji. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. W serwisie aktualne ceny paliw. Dzisiaj, podobnie jak w weekend, za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 97 groszy, za litr benzyny 98 7 zł 85 groszy, a za litr oleju napędowego nie więcej niż 8 zł 6 groszy. To najwyższe ceny od wejścia w życie trzeciej odsłony programu Ceny paliwa niżej. 12 października 1492 roku Krzysztof Kolumb dotarł do Ameryki. Rocznica tego wydarzenia, kiedyś uroczyście obchodzona, dzisiaj w wielu krajach Ameryki Łacińskiej jest raczej okazją do protestów przeciwko kolonializmowi i jego skutkom.
3: Nie odkryli nas, lecz najechali. Nie ma czego świętować. Pod takimi hasłami demonstranci wychodzą dziś na ulice miast Ameryki Łacińskiej. Protestom 12 października towarzyszy zamalowywanie, a niekiedy niszczenie pomników Krzysztofa Kolumba i konkwistadorów. Z głównej alei stolicy Meksyku, Paseo de la Reforma, pomnik Kolumba zniknął tuż przed protestami w 2020 roku. Oficjalnie usunięto go do renowacji. Jednak Claudia Sheinbaum, ówczesna szefowa władz miasta, a dziś prezydentka Meksyku, zdecydowała, że nie wróci on na swoje miejsce. W 2020 roku zmieniła się również oficjalna nazwa i symbolika święta. Zamiast upamiętniać przybycie Kolumba, Meksyk obchodzi dziś Dzień Narodu Wielokulturowego. Ola Synowiec, miasto Meksyk.
1: W Chile obchodzi się dzisiaj Dzień Spotkania Dwóch Światów. W Peru Dzień Ludności Rdzennej i Dialogu Międzykulturowego. Nazwa Dzień Kolumba funkcjonuje nadal w części Stanów Zjednoczonych, pozostając świętem głównie diaspory włoskiej. A Ole Synowiec, naszą korespondentkę z Meksyku, witamy na pokładzie Radia 357. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takim hasłem były zabezpieczone numery identyfikacyjne 5 milionów żywych obywateli Danii i 3 milionów nieżyjących. Wiemy o tym, bo dane wyciekły, a haker sam pochwalił się, że ich pozyskanie wcale nie było trudne.
4: Mała duńska firma Pace z pewnością nie spodziewała się międzynarodowego rozgłosu. Przedsiębiorstwo zajmuje się monitorowaniem numerów CPR, czyli takich duńskich numerów PESEL, pod kątem tego, czy ich właściciele zmienili miejsce zamieszkania lub zmarli. To właśnie tę firmę obrał sobie za cel haker, który doprowadził do największego w historii Danii wycieku numerów CPR. Od kilku dni duńscy eksperci do spraw IT zachodzili w głowę, jak jest to w ogóle możliwe, by taka kradzież danych mogła mieć miejsce. Wątpliwości rozwiał sam haker, który dziennikarzowi pisma Politiken przyznał, że numery CPR zostały zabezpieczone przez firmę Pace hasłem 123456. Eksperci podkreślają jednak, że mimo iż zabezpieczenie było żenująco nieprofesjonalne, to problem leży przede wszystkim w duńskim rejestrze CPR. Bezpieczeństwo cyfrowe Danii nie może polegać na jednej małej firmie, nawet takiej jak Pace, która na swojej nieistniejącej już stronie internetowej miała hasło „Cenimy Twoje dane niezwykle wysoko”. Dla Radia 357, Agata Komosa-Styczeń, Dania.
1: Ministra cyfryzacji zablokowała już nieautoryzowany dostęp do numerów identyfikacyjnych obywateli Danii i zapowiedziała dokładny audyt zabezpieczeń całego rejestru CPR. W tym serwisie to wszystko, kolejny za niespełna godzinę.
0: Pora na sport i Mateusz Kuźniewski.
5: Zaczynamy od Formuły 1. Czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla wygrał wyścig o Grand Prix Singapuru, 17. rundę Mistrzostw Świata. Prowadził od początku do końca. Drugi był Charles Leclerc z Monaco, kierowca Ferrari, a trzeci lider Mistrzostw Świata Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa. Wyścig w Singapurze był 250. startem Verstappena w Formule 1, ale na torze Marina Bay wygrał dopiero po raz pierwszy. Co ciekawe, musiał sobie radzić bez drużynowego radia. Może zespołowi się podobało, że nie mogli mnie słuchać w trakcie wyścigu. A poważnie, to nigdy nie jest przyjemne, bo czasami chcesz zadać konkretne pytania, choćby o opony, ale no cóż, nie działało. Nie mieliśmy jak się komunikować. W klasyfikacji generalnej Andrea Kimi Antonelli powiększył przewagę nad drugim partnerem z Mercedesa, Brytyjczykiem George'em Russellem. Co przed kierowcami? 25 października wyścig o Grand Prix USA na torze w Austin. Teraz o kolarstwie. Mówią, że to on będzie następcą Tadeja Pogaczara. 20-letni Francuz, Paul Sexas, zakończył niezwykle udany dla siebie sezon zwycięstwem w Giro di Lombardia, zostając najmłodszym zwycięzcą w historii tego monumentu. Za plecami zostawił faworytów, m.in. Remco Evenepoela czy Toma Pitcocka. A na mecie młodzian zachwycał się swoimi nogami.
6: Yeah, I had amazing legs.
5: A już tak zupełnie poważnie, to tak brzmiała cała wypowiedź. I taki jest jej kontekst.
6: Yeah, I had amazing...
5: Nogi mnie dzisiaj niosły, to był wspaniały dzień. Czułem się dobrze i zaatakowałem w momencie, który uznałem za najlepszy.
6: Moment I choose?
5: Obiecałem piłkę europejską i dotrzymuję słowa. Garść wyników. We Włoszech Como zremisowało bezbramkowo z Romą, a w Hiszpanii Real Betis rozbił Osasunę 5-2. W Anglii z kolei, tam kibice w Premier League zobaczyli wczoraj 3 mecze, z czego najciekawszy na Anfield Road w Liverpoolu.
7: Piłkarze Manchesteru City pozostawili za sobą kwestię wyroku dotyczącego nadużyć finansowych klubu i niepewność co do jego dalszych losów. Pokonali Liverpool na Anfield aż 3-0. Początkowo lepiej spisywali się gospodarze. City oddało pierwszy strzał dopiero w 35 minucie. Dreds stracili kontrolę nad meczem po tym, jak w 62 minucie drugą żółtą kartkę obejrzał Ryan Gravenberg. Dosłownie po chwili prowadzenie The Citizens dał Erling Haaland, a niedługo później pięknym uderzeniem na 2-0 podwyższył Jeremy Doku. Rezultat na 3-0 po pięknej zespołowej kombinacji i błysku indywidualnej klasy ustalił Ryan Cherki. Prowadzącego City Enzo Maresce ucieszyło to, jak piłkarze poradzili sobie z zamieszaniem wokół klubu. Przez tę sytuację w każdym wyjazdowym meczu będzie towarzyszył nam hałas. Musimy jednak wygenerować własny hałas i jest nim wygrywanie meczów. Obywatele wciąż mają komplet punktów i liderują tabeli. Dla Liverpoolu była to pierwsza porażka pod wodzą Antoniego Iraoli. Dla Radia 357 Kacper Klasiński, angielski espresso.
5: Sport w 357 wróci po 9.
0: Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami tylko rano na południowym wschodzie, a także lokalnie pod wieczór będą rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie również burze. W Karpatach tak powyżej 1500 nad poziomem to będą opady śniegu. No i na północy może napadać 10 mm deszczu. Zakopane to 7 stopni, Suwałki, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Radom i Kielce 11. Koszalin, Gorzów, Poznań, Opole, Katowice, Lublin, Warszawa, Białystok i Olsztyn po 12. Gdańsk, Szczecin, Zielona Góra, Wrocław, Kraków i Rzeszów 13.
8: Radio 357.
0: 9 minut po 8. Mrozu.

0: Ale jak Helenka promuje metalowy top, to też jest złoto.
1: Okręt mój płynie dalej, gdzieś tam. Serce, choć popękane, chce bić. Nie ma cię i nie było. Jest noc, nie ma mnie i nie było. Jest dzień.
2: A ten dzień już wkrótce. Trzecia edycja Metal Topu Radia 357 odbędzie się w Halloween. 31 października od godziny 19. Głosować można już teraz na stronie top.radio357.pl.
1: Niedźwiedziu, co to będzie?
3: Będzie piekło.
0: Zapraszamy, ale przede wszystkim trzeba głosować. Głosujemy, głosujemy, głosujemy. Jak ktoś zna słowa, a słowa są proste, bo trzeba będzie śpiewać la la la la la, to można śpiewać z artystą.

0: System of a Down. 7 utworów w zestawie do głosowania na top metalowy.
1: Poranek 357.
0: Siedemnaście minut po ósmej. Adrian Bąk w studiu. Dzień dobry.
2: Jak tu teraz po tym odpowiedzieć? Dzień dobry. Chyba dzień tak, dobry. Odpowiednio metalowo?
0: Normalnie. Ale właśnie, sprawy bardzo ważne, międzynarodowe, no i temat, który dziś na pierwszych stronach także gazet, jeden z tytułów tylko zacytuję, Trump zawarł pakt z diabłem. No i no, na razie komentowane na pewno.
2: To wygląda tak, że Trump zawarł pakt sam ze sobą, bo nikt o tym poza Donaldem Trumpem chyba nie wiedział. Na pewno nie wiedział o tym prezydent Wołodymyr Zełenski. To mówisz o tym pakcie, tak zwanym diesel deal, czyli deal paliwowy Stanów Zjednoczonych z Rosją, który no,

0: nic nie wiedzą. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski początkowo wyraził zaskoczenie tym komunikatem, po czym stwierdził, że Kijów poprze takie rozwiązanie, jeśli uczyni to również Moskwa. Zarzucił też Rosji, słyszeliśmy to w serwisie informacyjnym, przeprowadzenie ataków na ukraińskie obiekty energetyczne już po opublikowaniu tego wpisu przez Trumpa. Taki ciekawy komentarz w Reutersie na gorąco, który rozważa możliwość, że amerykański prezydent usiłuje niejako wymusić rzeczywistość przez ogłoszenie zaistnienia pewnego faktu. Czyli przedstawia porozumienie jako zawarte, licząc, że obie strony zostaną zmuszone do jego zaakceptowania. No to taki charakterystyczny sposób uprawiania dyplomacji przez Trumpa. Mieliśmy już tego przykłady także wcześniej. Takie trochę myślenie życzeniowe. Chcemy, żeby coś się wydarzyło, ale jeszcze przed zawarciem warunków jakiegoś porozumienia. No i to, o czym wspomniałeś, ten tak zwany diesel deal, to się pojawia w brytyjskim The Timesie, który łączy ogłoszenie tego rozejmu energetycznego z porozumieniem Trumpa i Putina. To porozumienie, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, ma w Stanach Zjednoczonych obniżyć ceny paliwa przed wyborami połówkowymi. To jest, zdaje się, główny ten argument prezydenta Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone zniosły do 7 kwietnia sankcje na rosyjski olej napędowy, mimo wcześniejszych sankcji na państwa eksportujące ropę do Rosji. Więc tutaj, jeżeli chodzi o te największe kontrowersje, no i według Timesa amerykański prezydent niejako próbuje obniżyć ceny paliw przed wyborami do kongresu, no ale może zapłacić za to strategiczną cenę, może wzmocnić gospodarczo Rosję i osłabić zachodnią presję na Kreml, także niewątpliwie sprawę tego porozumienia i tego, co się dzieje wokół tego porozumienia, będzie warto śledzić w tym tygodniu. Zobaczymy, czy będą jakieś kolejne informacje z tym związane, jak do tego będzie odnosiła się Ukraina, ale przede wszystkim jak to będzie wyglądało rzeczywiście, jeżeli chodzi o ataki Rosji, bo na razie one niestety wciąż są. Jeżeli chodzi o tak zwaną sytuację związaną z paliwami, to też tutaj jest ważna sprawa właściwie powtórnej czy rozkręcającej się na nowo wojny w Jemenie. To jest w ogóle bardzo ciekawy przykład takiego konfliktu, który przez wiele, wiele lat był jednym z takich konfliktów, o którym najmniej się mówiło, a jednocześnie podczas którego ta skala ofiar czy rannych no, była właściwie porażająca, bo już ponad 400 tysięcy osób zginęło w wojnie w Jemenie. Jeszcze więcej zostało rannych, a jeszcze więcej osób, bo to już jest chyba ponad 20 milionów osób zostało przesiedlonych wewnętrznie w Jemenie. No i po kilku latach względnego uspokojenia sytuacji jednak znów trwają intensywne walki między wspieranym przez Arabię Saudyjską rządem Jemenu, a rebeliantami Huti, których wspiera Iran. I tutaj te wątki się łączą. Ta wojna także wpływa na to, co dzieje się na linii Stany Zjednoczone-Iran. Najważniejsze jest to, że no, ten konflikt przestał być wyłącznie wewnętrzną sprawą Jemenu. On zresztą nigdy taki nie był, ale jakby większość tego, co dotyczyło tej wojny, skupiała się na Jemenie. No a teraz walki toczą się o kontrolę nad jedną z najważniejszych cieśnin świata. I wcale nie mam tutaj na myśli cieśniny Ormus, bo pojawia się tutaj teraz nowa cieśnina, tak zwana cieśnina Bab al-Mandab. Ona jest nazywana Bramą West. To jest długa historia z tym związana. Ona jest położona między Jemenem a afrykańskim wybrzeżem i prowadzi przez nią szlak morski z Oceanu Indyjskiego do Morza Czerwonego i dalej przez kanał Suezki do Europy. Czyli taka kolejna cieśnina Ormus, ale tym razem między Półwyspem Arabskim a Afryką, właściwie z drugiej strony Półwyspu Arabskiego. No i to niestety nie wróży niczego dobrego, jeśli chodzi o sytuację w regionie, także wojnę Iranu z USA, bo Donald Trump, już wspomniany dzisiaj, był już pytany w weekend przez dziennikarzy, czy po tych atakach Stany Zjednoczone nie rozpoczną kolejnej ofensywy na Iran. I tak odpowiedział. We're gonna look at it.
1: Przyjrzymy się temu. Dopiero co dowiedzieliśmy się o niedawnym ataku, więc podejmiemy decyzję. Działamy bardzo szybko.
0: Ja powiedziałem na początku, że to się łączy też paliwowo, że tak powiem, no bo to oznacza, że te dwa konflikty powiązane z Iranem mogą jednocześnie zagrażać dwóm kluczowym szlakom transportowym świata. W takim wypadku nawet kolejne obniżki cen mogą niewiele zdziałać. No i zapowiada się,

0: że no, w tych najbliższych tygodniach, także w związku z tym, co się dzieje w Jemenie, już nie tylko w związku z tym, co się dzieje na linii Stany Zjednoczone-Iran, no niestety paliwa, ropa będą drożeć, no ale w kontekście tego, o czym powiedziałem wcześniej, tej liczby ofiar i tego, co się dzieje tam, po prostu w kraju, no to jest niewątpliwie mniej istotna informacja. Jeżeli chodzi o Jemen i ten rejon i tą cieśninę Bab al-Mandab, to w dodatku jeszcze w ostatnich dniach doszło tam do tragicznego wydarzenia. Co najmniej 140 migrantów, w tym 15 dzieci, zginęło, a dziesiątki innych uznaje się za zaginione po zatonięciu łodzi u wybrzeżu Dżibuti. To są właśnie tamte rejony świata. Warto powiedzieć, że każdego roku dziesiątki tysięcy migrantów z rogu Afryki podejmują niebezpieczną podróż, mając nadzieję na dotarcie do krajów Zatoki Perskiej w poszukiwaniu bezpieczeństwa, pracy. Tym pierwszym przystankiem dotychczas był nierzadko właśnie Jemen, no ale teraz z uwagi na wojnę może być jeszcze to trudniejsze.
1: Przenosimy się w inne miejsce?
0: Tak, ja przedwczoraj...
1: No właśnie, skąd wróciłeś?
0: Wróciłem z Bośni, gdzie byłem na zaproszenie redakcji Deutsche Welle i obserwowałem tam między innymi krajobraz powyborczy, bo tydzień temu w Bośni były wybory parlamentarne. No i taki główny wniosek jest taki, że nic się nie zmieniło. Kraj, który od 30 lat próbuje przezwyciężyć podziały po wojnie, ta wojna jest tutaj ciągle najważniejszym tematem, właściwie wybrał polityków, którzy w dużej mierze na tych podziałach budują swoją władzę. Co ciekawe, największym zwycięzcą wyborów jest kontrowersyjny polityk Milorad Dodik, prorosyjski polityk, który otwarcie mówi o oderwaniu Republiki Serbskiej od Bośni. Co ciekawe, też sam Dodik nie mógł kandydować ze względu na wcześniejszy wyrok sądowy. Mimo to pozostał najważniejszym rozgrywającym w serbskiej części państwa. Jak to możliwe? O tym mówi Tarik Mocewicz, politolog związany z organizacją Media Center Sarajevo.
2: Actually, the Dodik and the Croatian Conservative Party are the biggest winners of this election.
3: Milorad Dodik i Chorwacka Partia Konserwatywna są największymi zwycięzcami tych wyborów. To oni będą mieli bardzo duży wpływ na najważniejsze decyzje podejmowane w naszym kraju przez najbliższe 4 lata. Partie probośniackie, takie jak Partia Socjaldemokratyczna czy Partia Akcji Demokratycznej, będą musiały wejść w koalicję zarówno z partią chorwacką, jak i ugrupowaniem Dodika. Tak skonstruowana jest nasza konstytucja. Dla tych ugrupowań kolejne lata będą bardzo trudne. Będą musiały walczyć o zachowanie interesów Bośni i Hercegowiny jako jednego państwa.
0: To jeszcze może tylko tak na koniec, bardzo krótko. Co warto śledzić? Warto śledzić protesty we Francji, protesty uczniów, studentów, które w tym tygodniu. No i warto śledzić także to, co dzieje się w Polsce, bo o tym także niestety mówiło się w zachodnich mediach.
1: Bardzo dziękujemy. To Adrian Bąki, Sprawy Międzynarodowe, i oczywiście polecamy także w popołudniówce.
0: Daleki zasięg.
1: Daleki zasięg. Tam zapraszamy Państwa. Proszę słuchać także po 16. Teraz mamy 27 minut po 8.

0: Gorillaz. Bardzo dziękuję za ciepłe słowa w związku z systemowo down. Też pan parę razy było, żeby już więcej nie. Ale zobaczymy, co się wydarzy. No Metal Top rządzi się swoimi prawami, więc takie rzeczy się czasem będą zdarzać. I tak wybraliśmy łagodną wersję. A tutaj jest jeszcze jeden taki sygnał od pana Dominika. System of a Down. No i mleko do kawy samo się spieniło. To jest możliwe. Przed nami pochmurny dzień z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu, a na północnym wschodzie także lokalnie burze się pojawią. Wysoko w Karpatach śnieg, ale to tak powyżej 1500 nad poziomem. Na terenach innych to nie będzie padało śniegiem, a na termometrach skromnie 10-13 taki przedziałek, a na obszarach podgórskich 7-9 taki przedziałek.
1: 3-5-7.
0: Za 29 9.

0: Critters.
1: Zabrzmiał pan, jakby pan wywoływał na korytarz.
0: Editors przygotowują się.
1: No tak, dobrze.
0: Ale przygotowują się, bo już to niedługo przecież, to czekaj.
1: Mam nadzieję, że się przygotowują.
0: Miesiąc.
1: Ktoś sprawdził, czy oni się w ogóle przygotowują?
0: Myślisz? Tam jakieś próby się tu?
1: No, bo mam nadzieję. Wiecie.
0: Próbujcie.
1: Tak. Zawsze trudny język polski też trzeba poćwiczyć. Trudny język polski. Przede mną tygodniki poniedziałkowe, więc od razu spieszę donieść, że pan prezydent bryluje... Nie, to jest złe słowo. Pan prezydent umieszczony na dwóch okładkach i w jednym kontekście biznesu, a w drugim przemysłu. Ale za chwilę państwu opowiem, bo zacznę od tygodnika do rzeczy, gdyż ponieważ obejrzałem film Lalka, i prawie skończyłem oglądać serial Lalka, w związku z czym mogę się nie wypowiedzieć, bo nie wypada.
0: Dziękuję.
1: Dobrze. Polska według Netflixa, to jest tekst do rzeczy, wielkie zachodnie koncerny rządzą streamingiem, ich produkty na rynki lokalne mają być takie jak na zachodzie, walka z patriarchatem, nacjonalizmem, rasizmem, plus feminizm i afirmacja mniejszości, zarówno etnicznych, jak i seksualnych. Pisze Piotr Gociek o Netflixie, no i w kontekście oczywiście tego, co zrobiono z serialową Lalką. Jaka niepiękna katastrofa, to z kolei dwie strony dalej Krzysztof Masłoń o wersji kinowej. Tu z kolei przeszkadza chyba, no tak powiedziałbym, cała plejada gwiazd aktorskich. Przecież i Krystyna Janda, i Agata Kulesza, i Maja Ostaszewska, i Maja Komorowska, no i także jeszcze Andrzej Seweryn. No to tutaj się zatrzymujemy. W związku z czym Lalka to jest temat główny tygodnika do rzeczy. Jeszcze w tekście, dlaczego nienawidzą Polski, że polskość właśnie staje się czymś takim złym do wykpiwania i tak dalej, i tak dalej. To jest na kilku stronach dziś w do rzeczy temat numer jeden. Poza tym dziki kryzys na własne życzenie. Dziki to słowo jako, no powiedzmy sobie, synonim, bo dziki i dziki. Chodzi właśnie o te zwierzęta. Chciałem powiedzieć sympatyczne, ale wiem, że nie wszyscy tak uważają. Ciekawy tekst, no i tu już zmierzam ku prezydentowi. Konfederacja słono zapłaci za flirt z prezydentem. Do rzeczy pisze, że politycy Konfederacji często okazują sympatię Karolowi Nawrockiemu. Prezydent również nie stroni od życzliwych gestów, tyle że beneficjentem porozumienia może być tylko głowa państwa, zauważa Aleksander Majewski w tygodniku do rzeczy. No to jeśli głowa państwa, to po pierwsze o biznesie prezydenckim pisze Newsweek, chociaż tak naprawdę można powiedzieć biznesie na prezydencie. Now Rocky, spółka ZO, Now Rocky Limited, Now Rocky Warsaw, sklep internetowy, bokserskie kluby i gale, limitowana seria zegarków. Kto za tym wszystkim stoi i na tym zarabia? Pyta tygodnik Newsweek w tekście Witajcie w sieci Now Rocky. No oczywiście jak przeczytamy to po polsku, będzie Nowrocki. Jest internetowy sklep, który wykorzystuje skojarzenia z Karolem Nawrockim. Jest też pomysł budowy luksusowych klubów bokserskich marki Now Rocky. Kto za tym stoi? Ślady prowadzą do sieci zagranicznych spółek. Czytamy w tygodniku Newsweek i można zobaczyć nawet brandy poszczególnych marek. Kancelaria prezydenta na pytanie o powiązania z właścicielami marki Now Rocky Warsaw odpowiada, że zawiadomiła o sprawie Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ponad 3 miliony złotych wchłoniętych snusów. Użyj kodu BATYR i odbierz 10% na całe zamówienie, 10% rabatu. Czytam na stronie internetowej Now Rocky Warsaw. Kontakt mailowy też jest i dla mediów także. No i tutaj oczywiście Karol Małpa, nowrockywarsaw.com. Pisze autorka tego tekstu Renata Kim. Bardzo rzecz ciekawa z tematów, chciałem powiedzieć politycznych, ale ktoś się oburzy. Joker Żurka, czyli prokurator Marek Zauna, wrócił, by na polecenie Waldemara Żurka prowadzić najbardziej polityczne śledztwa w Polsce, pisze tygodnik Newsweek. Przypominając śledztwo dotyczące mafii paliwowej, no właśnie, miała być petarda, wyszedł kapiszon. Pytanie, czy jesteśmy gotowi na wojnę? To jest pytanie, które pojawia się właściwie co tydzień w różnych tygodnikach i te odpowiedzi nie są optymistyczne albo mają być wstrząsające, alarmujące bardziej, tak ja to rozumiem. No i jeszcze sztuczna inteligencja studentów. Sztuczna inteligencja napisze im licencjat. streści lekturę, rozwiąże zadanie. Komu uczelnia wystawia dyplom? Pojawia się pytanie, zresztą bardzo słuszne. Jak studenci korzystają z sztucznej inteligencji, to w tym tekście można także znaleźć. No i jeszcze jedna rzecz, bo zbliża się Dzień Nauczyciela. Tak naprawdę nauczyciel już dzisiaj nie jest osobą, która jest oderwana od rzeczywistości, a aktywni rodzice są w stanie, no właśnie, wystarczy jedna cyfra w e-dzienniku, wpis na klasowej grupie na WhatsAppie, by rodzice ruszyli do ataku. No i tutaj jest, zaczyna być problem, który można ująć tym zdaniem, które również pojawia się w tym artykule. Studia nie przygotowują nauczycieli do tworzenia z rodzicami uczniów społeczności, która się wzajemnie wspiera i rozwija, o czym też w tatuowaniu często powtarzam. W Newsweeku więcej na ten temat, a tygodnik sieci z prezydentem na okładce pisze o przemyśle pogardy 2.0, czyli no właśnie to, co machina Donalda Tuska robi, no nie tylko z prezydentem, ale to prezydent jest na jakby okładce i na tapecie, o tym dalej. Państwo z papieru na wojnie, czyli znów to pytanie i ta odpowiedź, o którym państwu już też przed sekundą mówiłem. No i temat nożowników w szkołach, także gorący dziś w tygodnikach sporo na ten temat.
0: No to taki mamy już komplet.
1: To był tygodnik sieci na końcu.
0: Tak. Poniedziałek, środa to druga tura. Bardzo panu dziękujemy.
1: Proszę bardzo.

0: No i się skończyło tam takim tym. O, jeszcze takie coś.
1: Muzyczny koniec.
0: Kasia Pasierbik, dzień dobry.
2: Dzień dobry. A to takie coś, to takie najfajniejsze.
0: Proszę, teraz...
2: Kolejny tydzień, kolejne onomatopeje z naszej strony. Bardzo dobrze. Nowa świecka tradycja proponuje.
0: Proszę bardzo.
2: W dniach od 4 do 8 listopada w Bielsku Białej spotkają się artyści, dla których jazz nie jest zamkniętym gatunkiem, ale przestrzenią do poszukiwań. 24. jazzowa jesień imienia Tomasza Stańko to 5 dni koncertów, improwizacji i muzycznych spotkań z artystami reprezentującymi różne pokolenia i sceny. Od 2002 roku, od pierwszej edycji Tomasz Stańko był dyrektorem artystycznym festiwalu. Od 2018 festiwal nosi imię swojego twórcy, a za program odpowiada Anna Stańko, kontynuując najważniejszą zasadę jazzowej jesieni – zaufanie do artystów i ich własnego języka. W tym roku na festiwalowej scenie pojawią się m.in. Hiromi, Yas Ahmed, Arve Henriksen, Adam Ofaril, Kasia Pietrzko, One czy Kosmonauci. Bilety na większość koncertów są jeszcze dostępne.

Od debiutu Nowiki minęło już 25 lat i z tej okazji Kasia Nowicka wraca do części swojego muzycznego dorobku w ramach koncertu Let's Rewind, Nowika i goście. To okazja, żeby przypomnieć sobie brzmienie polskiej sceny klubowej początku lat 2000, ale też wrócić do klasyków trip-hopu. Na scenie Nowice towarzyszyć będą Smolik, z którym współpracowała na początku kariery, duet Lokostar, a także Martyna Szczepaniak. Będzie to więc powrót do muzyki sprzed lat, ale niekoniecznie w dobrze znanych wersjach. Koncert już 6 listopada w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy. Bilety są już dostępne, a ja mam dla Państwa jedno podwójne zaproszenie. Proszę pisać na mój adres mailowy katarzyna.pasierbik@radio357.pl.

Na koniec rozkład płyt tygodnia. Do południa przykrywać nam będzie Johnny Marr, który ostatnio zaprezentował słuchaczom piąty solowy album. Krążek zatytułowany The Age of Everything, czyli Wiek Wszystkiego. Idea, od której Marr, jak sam przyznaje, nie mógł uciec. Obejmuje wszystko, ale niekoniecznie jest negatywnym stwierdzeniem. W kulturze istnieje poczucie przytłoczenia wywołane przez technologię, natomiast Johnny Marr proponuje spojrzenie na to z innej perspektywy, by dostrzec także poczucie wielu możliwości. Natomiast w audycji mam grać Hermanos Gutierrez z płytą Los Ojos del Condor. To list miłosny do pasma górskiego Andów. Tytułowe oczy kondora symbolizują region łączący Wenezuelę, Kolumbię, Ekwador, Peru, Boliwię, Chile i Argentynę. Bracia sięgają głębiej do swoich południowoamerykańskich korzeni, jednocześnie nawiązując brzmieniowo do ich wcześniejszego albumu Hijos del Sol.

0: eleganckie płyty tygodnia w tym tygodniu nam się przytrafiły. Tygodniowe takie. Kasia Pasierbik, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: A za tydzień co nam się prą.
1: Zobaczymy. No, zobaczymy, co pan przygotuje przed.
0: Co los przyniesie. To, co chciałem powiedzieć, że mamy 10 minut do 9. Chciałem powiedzieć, że za chwilę pan Wojtek nam opowie.

0: A to nawet nie wiedziałem, że to jest możliwe, ale to jest możliwe, jak widzę, bo pani Aga pozdrawia wszystkich serdecznie z samolotu do Montpellier. Że nadajemy w samolocie, drogi samolocie, kłaniamy się.
1: Latka lecą.
0: I niech no samolot, o właśnie, latka lecą, samolot lecą. Niech no teraz samolot posłucha pana Wojtka Zimińskiego.
2: Mamy dziś 12 dzień października. Nie wiem dlaczego, ale na starcie jesieni nabrałem chęci do skojarzeń. Otóż 12 października 1427 roku wojska weneckie, sabałskie i florenckie odniosły zwycięstwo nad mediolańskimi w bitwie pod Maclodio. Z naszego punktu widzenia bitwa ta nie miała większego znaczenia. Z punktu widzenia europejskiego też niewielkie. Ale zwróćmy uwagę, że armie, które się starły, były z dzisiejszego punktu widzenia włoskie. Można pomyśleć, że Włosi mieli niezły kocioł na swoim półwyspie. Zaraz mieli zabrać się za uruchomienie epoki renesansu, a tu zamieszanie jak na targu na południu Włoch. I tak było właściwie przez większość historii tego półwyspu. A tymczasem z tego tumultu wyłaniała się najwspanialsza kultura. Malarstwo, literatura, muzyka, architektura, wzornictwo i co nam jeszcze tylko przychodzi do głowy. Z jednej strony ciągłe zamieszanie, wojny i niepokój, a z drugiej Dante, Rafael, Bernini, opera i tak dalej. Przypomniał mi się cytat z filmu brytyjskiego Trzeci człowiek według scenariusza Grahama Greena. Uwaga, cytat. Włochy pod rządami Borgiów, wojna, przelew krwi, kłębowisko intryg, a wyprodukowali renesans Leonarda i Michała Anioła. A Szwajcaria? 500 lat pokoju i demokracji i co wymyślili? Zegar z kukułką. Koniec cytatu. To oczywiście niesprawiedliwe dla Szwajcarów, bo mają przecież jeszcze scyzoryk i ser. Z drugiej strony cytat mówi o Borgiach, ale podobnie było właściwie cały czas. I teraz pytanie straszne. Czy najcudowniejsze dzieła powstają z tumultu i intryg, a spokój nie owocuje niczym specjalnym? Pewnie to nieprawda, ale takie miałem skojarzenie. A teraz inne, bardziej współczesne. 12 października 1859 roku Joshua A. Norton ogłosił się cesarzem Stanów Zjednoczonych i nakazał rozwiązanie kongresu. Czy mógł to zrobić? Nie. Był nieudanym biznesmenem i bankrutem. Fortunę, którą stracił, odziedziczył po ojcu. Ale najwyraźniej miał ego wielkości Grenlandii. Cesarza Nortona powszechnie uważano za szalonego, czy co najmniej ekscentrycznego i traktowano go jako atrakcję turystyczną. I teraz pytanie. Jakie macie skojarzenie? Kiepski biznesmen, cesarz, Stany Zjednoczone. Jakieś skojarzenie?
0: No nie wiem. Wojciech Zimiński, bardzo serdecznie panu dziękuję. Po szóstej pytałem, kto ma jeszcze zegar z kukułką, bo tam się pojawił taki wątek zaczepiający. Nikt się nie odezwał. Nic. Żaden.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 12 października. Dziewiąta minęła, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Przed nami kolejny tydzień, w którym policja zapowiada kontrole i działania edukacyjne w szkołach. 20 tysięcy policjantów będzie kontrolować podstawówki, szkoły średnie oraz uczelnie.
2: Będziemy utrzymywać ten stan do czasu, kiedy będzie to niezbędne.
1: Mówi Marcin Kierwiński, szef MSWiA, podkreśla, że ostatnie ataki nie były zorganizowane przez żadną grupę, ani nie wynikały z wyzwania. Dodaje jednak, że młodych ludzi, którzy zostali zatrzymani, łączyła fascynacja przemocą, nazizmem i grami komputerowymi. W ubiegłym tygodniu po atakach nożowników policja sprawdziła 117 osób i ponad 65 tysięcy szkół. W domach i plecakach szkolnych zatrzymanych osób znaleziono pistolety na kulki, noże, maczugi i butelki z benzyną. Większość zatrzymanych trafiła do aresztu tymczasowego lub do schroniska dla nieletnich. Dostała dozór policyjny, niektóre osoby skierowano do szpitali psychiatrycznych. Najmłodszy z zatrzymanych miał mniej niż 13 lat. Do dyrektorów i nauczycieli mają dzisiaj trafić instrukcje na wypadek ataku w szkole. Materiały zostały przygotowane we współpracy z MSWiA, MON-em, ABW i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz zapowiedziała upowszechnienie instrukcji reagowania na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
3: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna.
1: Dzisiaj rano ministerstwo ma się spotkać w tej sprawie ze związkami zawodowymi.
3: Tak, żeby popracować nad tym, żeby jeszcze skuteczniej wspierać bezpieczeństwo.
1: Resort przygotował również wsparcie dla nauczycieli i rodziców. Obejmuje ono między innymi webinary z psychiatrami. W serwisie teraz informacja dla mieszkańców Mazowsza. Od dzisiaj do piątku będą się odbywać ćwiczenia pod nazwą Syrena 26. W ramach testów uruchamiane będą syreny alarmowe, które przez minutę będą emitowały ciągły dźwięk. Mazowiecki Urząd Wojewódzki apeluje o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań. W Lublinie trwa 18. edycja Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej Open City, a artystyczne instalacje po raz pierwszy opuściły ścisłe centrum miasta. Prace pojawiły się m.in. w wąwozie w rejonie ulicy Filaretów, na Górkach Czechowskich, na Starym Mieście i w Ogrodzie Saskim.
4: Festiwal, który w tym roku odbywa się pod hasłem Rewers, wystartował w sobotę wernisażem. Uczestnicy spotkali się na placu przed Centrum Kultury, a potem wspólnie wyruszyli na spacer szlakiem instalacji. Hasło festiwalu odnosi się do tego, co w mieście ukryte, pomijane albo przesłonięte przez jego oficjalny wizerunek. Tegoroczna edycja nawiązuje również do lubelskich spotkań plastycznych z 1976 roku, których 50-lecie przypada właśnie teraz. Artyści w nich uczestniczący postulowali prawdziwą integrację sztuki z tkanką miasta, a nie jedynie jego upiększanie. Open City to najstarszy cyklicznie organizowany festiwal sztuki w przestrzeni miejskiej w Polsce. Od 18 lat przygotowuje go Lubelski Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Instalacje można oglądać do 7 listopada. Szczegółowy program, opisy prac i biogramy artystów dostępne są na stronie opencity.pl. Na koniec przenosimy się do Włoch, gdzie odbył się Puchar Świata Twórców Tiramisu. Zwycięzcami zostali Brazylijczyk Marcos Muzzi, który przygotował deser według klasycznego przepisu, oraz Ciro Tomassini, Włoch, który zrobił przysmak w kształcie ula z konfiturą malinową, białą czekoladą i miodem cytrynowym. Na przygotowanie deseru zawodnicy mieli 40 minut. Organizatorzy Pucharu poinformowali, że rozpoczęły się już zapisy na przyszłoroczne zawody. Tym słodkim akcentem kończymy poranne serwisy. Po południu spotka się z Państwem Ola Żaczek.
0: Sport, Mateusz Kuźniewski.
5: Niedziela w piłkarskiej Ekstraklasie była pełna atrakcji. Legia Warszawa wygrała u siebie 2-0 z Wisłą Kraków w pierwszym takim meczu od ponad 4 lat. W takim samym stosunku Pogoń Szczecin ograła Korona Kielce, natomiast Piast Gliwice pokonał 2-1 Widzew Łódź po golu w samej końcówce. Mecz podsumowuje były trener ekipy z Łodzi, a dziś szkoleniowiec drużyny z Gliwic, Daniel Myśliwiec.
6: To jest robota ludzi niewidocznych, czyli mojego sztabu. I tu im bardzo dziękuję za pomoc w całym tygodniu i pójście za tym, co chcieliśmy zrobić, a chcieliśmy zrobić inaczej. No i oczywiście chłopaki. rewelacja.
5: Takie słowa z ust trenera nie zdarzają się często, trzeba docenić. W Europie najciekawszy wynik to z pewnością zwycięstwo Manchesteru City na wyjeździe z Liverpoolem aż 3-0. W siatkówce ostatnie szlify przed sezonem Tauron Ligi. Trzeci zespół poprzednich rozgrywek PGE Projekt Warszawa, pokonując w finale wicemistrza kraju Bogdankę Luk Lublin 3-1, wygrał właśnie w Lublinie piątą edycję międzynarodowego turnieju Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza. Atakujące ekipy ze stolicy Bartosz Gomułka powoli się rozkręcał.
7: No tak, taki początek troszkę niemrawy, tak się śmialiśmy, że troszkę jak diesel. Tego oleju troszkę potrzebowałem, żeby się napędzić. Tak troszkę też się zaskoczyłem, bo byłem pewny, że Romano będzie grał cały ten mecz, ale nagle trener postanowił mnie wstawić, też tak lekko zszokowany wszedłem na to boisko, ale potem udało się głowę sobie poukładać i dobrze zagrać w tym meczu finałowym.
5: Mówił Gomułka w Polsacie Sport. Tymczasem siatkarze Asekoresowi wygrali w podpoznańskim Zalasewie 21. Agrobex Memorial Arkadiusza Gołasia. W finale towarzyskiego turnieju pokonali Skrebełchatów 3-0. Początek sezonu w Tauron Lidze już w najbliższy piątek. Sezon koszykarzy tymczasem już trwa. Sporo emocji przyniosła końcówka wczorajszego meczu PGE Basket Ligi we Włocławku. Ostatecznie Anwil pokonał Energa Czarnych Słupsk 79-78. W innych meczach Dziki Warszawa ograły u siebie PGE Start Lublin 97-77, a AMW Arka Gdynia rozprawiła się z Energą Treflem Sopot 96-82. A że polska ekstraklasa da się lubić, przekonywał wczoraj w swoim materiale Antek Pyzel.
8: Nieliczni, ale fanatyczni. Hashtag PLK.pl może być dla niedzielnych widzów trochę przesadą, ale mile widziani są oczywiście wszyscy. Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do śledzenia PGE Basket Ligi przed telewizorami, ale przede wszystkim w halach, bo stamtąd paradoksalnie mniej widać te niedociągnięcia, które mogą kibiców odstraszać.
5: Ładnie powiedziane, prawda? Materiał Antka pojawił się wczoraj w audycji 357 Start, a ją z kolei można odsłuchać w naszej strefie z podcastami. To jeszcze hokej na lodzie. We wczorajszych meczach sporo padło bramek. JKH GKS Jastrzębie wygrał z Podhalem Nowy Targ 5-0, Komarch Krakowia z GKS-em Katowice 4-2, a GKS Tychy z STS-em Sanok Sokół 11-0. Hokejowy wynik w hokejowym meczu. Po południu o sporcie opowie przed chwilą słyszany Antek Pyzel i wtedy m.in. o wyniku tenisowego meczu Magdaleny Fręch z Mananczają Sałankiajew, który niedawno rozpoczął się w Wuhan. Dziękuję za poranny sport. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, tylko rano na południowym wschodzie, a także lokalnie pod wieczór mogą się pojawić rozpogodzenia. Będą przelotne opady deszczu na północnym wschodzie, również burze, no i może napadać tak do 10 mm, a jeśli chodzi o śnieg, to w Karpatach będzie, ale tak powyżej 1500 metrów się pojawi. Temperatura zaś maksymalna od 10 do 13, miejscami w rejonach podgórskich będzie od 7 do 9, jeśli chodzi o zegary z kukułką, to słusznie Zuzia lat 9 informuje, że przecież świnka Pepa ma zegar z kółką. No, przynajmniej ona.
1: Radio 357.
0: Także tyle, jeśli chodzi o dziś. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na jutro. Dzień dobry panu.
9: Dzień dobry panu. Dzień dobry. Przypomniał pan świnkę Pepę. Od tak 5-6 lat zeszło z radaru obserwowania. Przypomniało mi się.
0: Jak dziś przeczytałem, że mama świnki Pepy była ostatnio w ciąży, ale nie wiem, jak się sytuacja...
9: Za przeproszeniem rozwiązała. No. Dokładnie. O, to ja też nie wiem. Może ktoś wie, wiesz.
0: No, są muszę takie... zobaczyć. Muszę się doinformować.
9: Widzi pan, bo ja dużo śledzę tych serwisów z serialami, ale tam o śwince Pepie nie piszą. Skandal.
0: Jak to doszło? Tego. Bardzo dziękuję.
9: Bardzo dziękuję.

0: Jeśli ktoś jeszcze nie słuchał, to proszę, w całości Ezra Collective, nowy album Sweet Echo. Jest chyba trochę lepiej niż okej. 14 minut po godzinie 9. Tomek Martlingiewicz, Marcin Cichoński, mówimy Państwu dzień dobry. Taktyczny post zaczepny jest, bez żadnego wrednego pytania. Natomiast takim, czy Państwo są z nami, proszę się zameldować i proszę dać znak, jak wchodzą Państwo w październik, który jest już trochę bardziej mglisty. Taki mglisty. Kiedyś Niedźwiedź żartował sobie, że jechał do radia w piątek i była mglista przebojów. Tak. Suchary się jego zawsze trzymały. Dobrze, ale Niedźwiedź jutro, a dzisiaj mamy tak, pana Adama Zbyryta, który opowie o magnetycznym ułożeniu zwierząt. Naprawdę, nie kłamie, no magnetycznym. A poza tym, no, dużo się dzieje, naprawdę dużo.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: Pani Paulina z Warszawy napisała: panowie, jesteście do tyłu. Mama świnki Pepy urodziła już w maju 2025 roku.

18 minut po 9. Panie redaktorze, oficjalnie informuję, że tygodniowa rozłąka ze wsparciem została zakończona. Wróciłem. Patron Marcin, patron ze Świnoujścia. Po wpisie na kanale redaktora rozumiem, że będzie głośno. Tak, dzisiaj trochę będzie, ale nie tak, że

Wiczu, ale także o Lady Punk, ale także o latach 80., ale także o Polskach i o Polsce i o nas samych. No i bardzo dużo informacji takich z wyrazem wsparcia dla chłopaków, którzy, jak państwo piszą, dźwignęli i że to się dobrze oglądało. Będziemy wracać jeszcze do mniej obcego. No właśnie, kto oglądał?

A jeżeli korzystają Państwo z Instagrama, to tam rolka udostępniona przez nasze social media ze spotkania z Patrykiem Pietrakiem i Mikołajem Bukrewiczem w Radiu 357 w audycji Złodziej Czasu. Zapraszamy gorąco. Tam też rolka, bo już nagraliśmy i zmontowaliśmy z Anką Tatarską o kolejnej imbie dotyczącej ekranizacji ważnej powieści przez Netflix. Proszę zajrzeć i sprawdzić.

Widzisz, Tomek, jednak 2012, nie świeże, tak? Ale bardzo świeżo brzmi, Santigold. 2012, bardzo dobry rocznik. Witam serdecznie, nie oglądałem, ale czekam z tym do środy, kiedy to wrócę z trasy i zasiądę z rodziną przed TV, pisze pan Tomek z Otwocka na pytanie, czy mniej obcy był. No i ledwo oderwaliśmy się, kto się oderwał, ten oderwał, od lalki, reinterpretacji i tak dalej. No właśnie, mamy takie klasyczne dzieło literackie, noblisty jak najbardziej, to też niedaleko Tygodnia Noblowskiego się pojawiło i myślę, że przypadek nie sądzę, że Steinbeck napisał kiedyś bardzo ważną książkę, bardzo piękną książkę, zatytułowaną Na wschód od Edenu. I w zasadzie 3 lata po tym, jak już ta książka została napisana, została zekranizowana przez Elia Kazana. James Dean tam kapitalnie gra. No tylko, że problem z tamtą wersją z 1955 roku jest taki, że mimo, że autor książki starał się, żeby pokazać, że to nie jest książka o facetach, no to oglądając film, można powiedzieć, że to o facetach głównie. No i wnuczka Eli Kazana, Zoe Kazan, się wkurzyła i nakręciła to na nowo. I muszę przyznać, że to jest dość wierna ekranizacja, ale zupełnie inna. I te reflektory światła, te punktaki postawione, są zupełnie pokazane inaczej i przesunięte na tą Katie Ames, Florence Pugh, kapitalnie grana. Z Anią Tatarską rozmawialiśmy o tym w Złodzieju Czasu. W social mediach można znaleźć materiały, na przykład na Instagramie, dotyczące tego serialu. 7 odcinków ogląda się rewelacyjnie, a potem człowiek siądzie i naprawdę bardzo, bardzo długo myśli o tym wszystkim, co zobaczył. No ale to właśnie o to chodzi, że czasem jesteśmy rozmasowani rozrywką, a czasami coś nam daje do myślenia. 32 minuty po 9. One ticket, please. Lord, have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she

0: Let the music play, Barry White. Moim zdaniem jest to pozycja obowiązkowa, po obejrzeniu której jeszcze bardziej cenię Lady Punk. No i ten moment, gdy zespół przy radio odbiorniku czekał na wyniki listy. Pisze pan Paweł. Dziękuję pięknie i czekam na kolejne głosy.
1: Radio 357.
0: Proszę się skupić, bo piosenka dnia jest bardzo krótka i można łatwo ją przeoczyć albo przesłyszeć. 2 minuty 14.

Feels Like Forever, tak zatytułowane jest nagranie. Pan Daniel nie bez racji zauważa, że kiedy jego pies leży przez pół dnia na podłodze, to jest uroczy, a kiedy ja tak zrobię, to od razu słyszę, jesteś leniwy. No, państwa spostrzeżenia na taktycznym poście zaczepnym na Facebooku bardzo, bardzo zawsze mile widziane. Pani Małgorzata z Irlandii Północnej w tekstówce z kolei wkłada kij w mrowisko i zaraz się dopiero zacznie. Na wschód od Edenu obejrzany jednym tchem niesamowicie głęboki i poruszający serial. Pełna zgoda. Lalka kinowa oraz serialowa również obejrzana, żadna mnie nie zachwyciła, o rety. Ale kinowa gorsza od serialu, o rety. Mniej obcy jak pisałam, super. Co państwo na to?

Pani Beata słusznie zauważa, żeby nie pomylić dwóch seriali. Na wschód od Edenu z powrotem do Edenu. Tak, rzeczywiście. Na wschód od Edenu Stefania Harper z krokodylem się nie pojawia. No, przy powrocie do Edenu trochę jest inaczej. Natomiast bardzo mi się podoba spostrzeżenie pani Agnieszki po obejrzeniu Mniej Obcego, że po obejrzeniu były rozmowy, które życie to na kartki, czy obecne na kredyty było lepsze. O, mocne, mocne. A czy na Metal Top Radia 357 już jest zagłosowane? Czy jest? No bo jeśli nie, to trzeba.

0: Iron Maiden, Run to the Hills, proszę głosować na Metal Top Radia 357.
1: Radio 357.
0: W sprawie czasownikowego słowotwórstwa pan Jakub odnosi się, że jeśli przeoczyć, to raczej przeuszyć. No słuszna koncepcja, to proszę nie przeuszyć Krzysztofa. Wszystko

Święty algorytm. Tego jeszcze nie słyszałem. Bardzo mi się spodobało. Krzysztof Zalewski, Jednakowi. A do godziny 10 dwie piosenki o tym samym tytule. No, w sumie można powiedzieć, że na pewno z dwóch różnych bajek muzycznych.

0: Free, Stevie Wonder i Salt, a śmieję się do tekstówki, którą dostałem od pana Mariusza z Lizbony, zagłosowane na Metal Top, opcja tylko 3 na dany zespół to słaba opcja, tak nie wolno. A właśnie, że wolno, żeby trochę rozszerzyć krąg artystów, którzy zostaną zaprezentowani w ostatni dzień października. A już w listopadzie...
1: To jest, tutaj też jest...
2: Ty, a kalosze to w jakiej sprawie jadą?
1: No a jak było w Gdyni na koncercie? Pod sceną? Lało? Było to po kolana? Gdańsk jest niedaleko, to też nad morzem. Pogoda zmienna.
2: Wuje, to nie ten festiwal. W listopadzie na Inside Seaside to może sobie nawet śnieg z tym drugim ancymonem deszczem padać. A my co mamy? Dach, daszek, zadaszenie takie, rozumiesz?
1: A, no i to jest festiwalowy game changer i to się dla mnie podoba. 13-14 listopada, Gdańsk, hala Amber Expo, Inside Seaside. Najlepiej.
0: Zapraszamy bardzo, bardzo gorąco. 13 to poprowadzę nawet spotkanie z panią Julią Kamińską. Już teraz gorąco zapraszam.
3: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: Zaprasza też Tomek Matlingiewicz. Jesteśmy z państwem do godziny 12. Tomku, no to nie wiem, czy znasz cyfry dotyczące lalek. Liczby nawet powinienem powiedzieć. 1 000 000 osób w kinie. Ponad, to już jest naprawdę wynik oficjalny i potwierdzony. Natomiast nie wiem, czy wiesz, ile obejrzało lalkę netflixowską. Ponad 7 milionów osób. Na całym świecie oczywiście, bo to jest dostępne na całym świecie i to jest, to nie jest oczywiście sukces typu tam Stranger Things, natomiast jak na produkcję w sumie lokalną, polską, bardzo dobra rzecz. Do tego będę wracał, bo państwo cały czas mi piszą i na temat Mienia Obcego, i na temat lalek, i na temat Na Wschód od Edenu. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. No a jeszcze też w listopadzie, no korci, żeby pojechać. No oni wystąpią w Atlas Arenie, a to jest w sumie jedna z najlepiej nagłośnionych sal.

Tak, Jungle przyjadą do Atlas Areny w Łodzi. Keep Moving. No, niesamowici są. Ostatnia płyta też bardzo, bardzo energetyczna. 9:55, powiedziałem o tych 7 milionach, to jest dokładnie, precyzyjnie, nawet nie osób, a wyświetleń. Czyli jak siadamy w domu w kilka osób, to trzeba było to jeszcze przemnożyć. Co osoba, to inna ocena, trafnie zauważa pani Beata. Netflixowska lalka, majstersztyk, rewelacyjna obsada, pan reżyser wspaniale zreinterpretował powieść Prusa. To nie streszczenie dla licealistów, to dobra zabawa i myślenie outside the box. Ale, zaznacza pani Beata, wersja kinowa jeszcze przede mną. No dlatego te wyniki lalki kinowej, zastanawialiśmy się za nią, do jakiej liczby dojdą. Ja obstawiłem ponad 3 miliony. Myślę, że dadzą radę. Za chwilę Adam Zberyt i dwóch ludzi z Puszczy.

0: reflection. We need a really good memory. Feel free to call me a little more often.
1: Alanis Morissette jeszcze kończy tak szemranie na koniec, mimo że utwór delikatnie agresywny. 10 minut

0: puszczy.
1: Dzień dobry, Adamie.
2: Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry Państwu.
1: A delikatnie, zawsze nieagresywny, chyba że trzeba pogonić różnego rodzaju kłusowników, wycinaczy drzew albo innych szkodników, no to zawsze dla Państwa łagodny, jak ptaszek obudzony o poranku. Nie, te ptaki to potrafią być po prostu czasem strasznymi łobuzami. I dobrze pamiętasz, jak rozmawialiśmy o wróblach. Ludzie do tej pory wspominają o tym, jak porównywaliśmy wróble do gangu rodziny Soprano i tam tych, co były. Okej, Adamie. Ale ja powiem tak, kiedyś o tym wspomnieliśmy i ludzi to zainteresowało, więc warto powrócić, ponieważ nasi słuchacze mają dobrą pamięć, no to przypomnijmy, chodzi o wyrównanie magnetyczne. I teraz sprawa jest, no, z cyklu czary mary, jak to się stało, bo jak to się dzieje, że na przykład takie krowy domowe, jak wychodzą na pastwiska i zaczynają żerować, to ustawiają swoje ciało w osi północ-południe. Przecież to nie jest możliwe, no ty mnie wkręcasz.
2: No właśnie ten temat mnie zainspirował, wiesz, do tego, żeby o nim wspomnieć, przypomnieć, bo przy okazji różnych gatunków o tym mówiliśmy, ale jadąc wczoraj na Mazury, zauważyłem właśnie krowy na pastwisku i zatrzymałem się na chwilę, żeby się przyjrzeć, czy rzeczywiście te krowy ustawiają swoje ciała mniej więcej na linii północ-południe. Ta głowa może być w jedną albo w drugą stronę, ale mniej więcej ciało jest w tej osi właśnie ułożone. No i okazało się, że większość tych krów, tak jak naliczyłem, ich tam było 35, no to 32 faktycznie były zwrócone w tę stronę.
1: Te pozostałe to anarchistki.
2: Jakiś czas potem znowu zatrzymałem się i było kilkanaście krów na polu i dokładnie to samo zjawisko zaobserwowałem.
1: No dokładnie.
2: I to jest bardzo właśnie... Tak, to jest bardzo ciekawe, że wiesz, że te zwierzęta, nie wiemy w jaki sposób, ale potrafią wyczuwać pole magnetyczne Ziemi i ustawiać swoje ciało właśnie w takiej linii.
1: Ale, już się wyrywam, no, bardzo ciekawa sprawa jest taka, że jeżeli obok są linie wysokiego napięcia, tak, to krowy się już nie ustawiają w osi północ-południe.
2: Tak, i to właśnie dało naukowcom powód do zastanowienia, dlaczego tak jest i to właśnie próbują tłumaczyć tym, że faktycznie chodzi tutaj o pole magnetyczne Ziemi, że one je wyczuwają w jakiś sposób, ich organizmy. Nie wiemy jeszcze jak, dopiero do niedawna wydawało nam się, że rozmawialiśmy o tym, że u gołębia już wszystko wiemy, że to w dziobie, potem w uchu wewnętrznym, potem okazało się w wątrobie, więc tak naprawdę jeszcze nic nie wiemy, ale zauważyliśmy pewien schemat, pewne zachowanie powtarzalne, właśnie, że tak się dzieje w przypadku krów. A propos, powiem ci, że jestem teraz na Mazurach, stoję na wielkiej górce, żeby mieć zasięg i właśnie idą do mnie krowy, które są na pastwisku obok, chyba podsłuchują.
1: A no właśnie, i pewnie się zaraz ustawiają, ale to też oczywiście, proszę też, podobno tak jest i właśnie powiedz mi, jak to jest, tak postaramy się to delikatnie opisać z wrodzoną wirtuozerią delikatności, że jak pieski idą na trawnik, a wiadomo, że jak pieski idą na trawnik, to albo idą się bawić, albo po to drugie. No i właśnie jak idą po to drugie, to też one ustawiają się wtedy w osi północ-południe. I skąd one wiedzą? I właśnie, czy pysk jest wtedy na północ, czy na południe?
2: No właśnie różnie, tak. Jeżeli idą na dwójkę, to faktycznie okazuje się, że jak Państwo zauważycie, że te psy tak się kręcą, wiercą się, to jest ten moment, kiedy próbują, właśnie to wyrównanie magnetyczne działa.
1: A tak, gdzie?
2: I poszukują tej osi.
1: Aż boję się zapytać, gdzie one mają kompas?
2: No właśnie, nie wiemy tego. Znowu to jest jedna rzecz z tych wielu nieodkrytych, której dopiero naukowcy poszukują i zastanawiają się, czy ten kompas może
1: ale
2: się
1: słuchaj, znajdować. To jest niesamowite, bo też z drugiej strony sobie myślę, oczywiście teraz sobie robimy żarty na temat i naszych poczciwych krówek, i naszych poczciwych piesków. Jeszcze przejdziemy do innych gatunków, ale to jest też niesamowite pod tytułem sztuka przetrwania, survival, i pod tytułem kierunek świata, obserwując przyrodę.
2: Tak. Wiesz, no my mamy też takie tendencje do tego, najprawdopodobniej nasze ciało do wyczuwania kierunków właśnie i pola magnetycznego Ziemi, w ograniczonym oczywiście zakresie. Mamy na przykład taką tendencję do skręcania w prawo. Na pewno Państwo nieraz przeżyliście taką historię, że
1: ty sobie kpisz tych kierowców, co dopiero zaczynają jeździć i skręcają tylko w prawo, ja wiem.
2: Tak, ja mi się kilka razy to zdarzyło, na przykład w Puszczy Białowieskiej kiedyś mój GPS przestał działać, straciłem zasięg i byłem przekonany, że w takim razie wyjdę, będę szedł prosto i na pewno zaraz gdzieś tutaj uda mi się znaleźć drogę. Okazało się, że wróciłem po swoich śladach, zatoczyłem koło i wtedy poczułem lekki dreszczyk taki niepokoju, że mamy taką tendencję, najprawdopodobniej jest to taka jeszcze ewolucyjna spuścizna z czasów zamierzchłych, kiedy mieszkaliśmy w jaskiniach i wtedy wyjście wieczorem z takiej jaskini było bardzo niebezpieczne, żeby się zgubić, więc mieliśmy tendencję do tego, że kiedy już gdzieś się osiedlaliśmy, żeby jednak krążyć wokół tej naszej wioski, tej naszej osady, żeby właśnie nie stracić orientacji, żeby się nie zgubić. I mamy to tak głęboko zakorzenione, że dlatego, mimo że próbujemy się pilnować, korygować to, jeżeli nie mamy żadnych punktów odniesienia, to nie jesteśmy w stanie tego, okazuje się, utrzymać.
1: No i jestem w stanie ci uwierzyć, że nie tylko pieski, nie tylko krówki, ale także mamy sarny, mamy lisy i tutaj dzieje się podobnie. Ale jak piszesz mi o termitach, no to ja już się zastanawiam, o co chodzi.
2: No tak, te termity również ustawiają swoje kopce na linii północ-południe, wydłużając właśnie tą jedną z osi w tę stronę. Także okazuje się, że nie tylko właśnie kręgowce, duże zwierzęta o dużych rozmiarach ciała, ale również bezkręgowce potrafią tak się zachowywać. Także u różnych grup stwierdzono właśnie takie zachowanie, zdolność do wykrywania pola magnetycznego Ziemi.
1: U ptaków, w szczególności ty napisałeś o gołębiach i kaczkach, ale to u ptaków to postrzeganie stron świata, to ja jestem w stanie, że jakoś tam instynktownie przez miliony lat ewolucji się też wykształciło. Czy tutaj możemy mówić też o magnetycznym obserwowaniu, czy raczej jest to właśnie, nie wiem, tak jak trochę próbuję zasugerować, ewolucja?
2: Tak, tak jest i to, co przywołałeś, kaczki, to jest bardzo ciekawe, bo też zachęcam Państwa do obserwowania, jak zobaczycie następnym razem kaczki lądujące na wodzie, to przyjrzyjcie się, że w większości przypadków będą lądowały na osi północ-południe. Że one również mają taką zdolność, że nieważne z której strony jest szersza lustro wody po szerszej osi, jakieś jezioro załóżmy, to one będą i tak ustawiały się właśnie w większości przypadków, oczywiście nie wszystkich, bo to jest przyroda, na osi północ-południe. Wiemy o tym, że ptaki, przynajmniej ptaki wróblowe, te mniejsze takie śpiewające, mają zdolność w ogóle wykrywania widzenia pola magnetycznego. Nawet nie tyle, że go czują, ale wiemy, że je widzą. Mają w oku takie specjalne białko, nazywa się kryptochromem 4, które ma zdolność widzenia w postaci takiego cienia, cieniowania. W zależności pod jakim kątem ten cień w danym miejscu się nad osią Ziemi, płaszczyzną Ziemi wygina, układa, to one mniej więcej są w stanie wykryć, w którą stronę lecą, gdzie jest właśnie ta północ. Co prawda nie magnetyczna, ale właśnie ta, która układa się z tego pola magnetycznego Ziemi.
1: No to jeszcze jedna rzecz, bo jeżeli to prawda i komary na przykład potrafią jakoś reagować na pole magnetyczne, to wystarczy ułożyć coś, co będzie dobrym źródłem pola magnetycznego i po prostu na biwaku spokój, nie?
2: Tak, tak, rzeczywiście. Tak, wiele, tak jak powiedziałem, bezkręgowców również to potrafi. To jest fascynujące, jak szerokie jest to zjawisko i pokazuje nam, że właśnie dużo zwierząt i w tym my posiadamy taką zdolność, żeby bez potrzeby koncentrowania się na tym, bez potrzeby próby analizowania bardzo głębokiego czy tracenia czasu na to, potrafimy intuicyjnie ocenić mniej więcej, gdzie jest ta oś właśnie północ,

0: Jeśli chodzi o zespół Blossoms, to ja bym na nich bardzo uważał. Bardzo, bardzo. Bo najpierw grają Joke About Divorce, a potem grają Husband. No nie ta kolejność.
1: Radio 357.
0: I dopiero teraz się zacznie, bo pani Katarzyna pisze. Jeśli chodzi o lalkę kinową, to wynudziłam się za wszystkie czasy. Brak wątku, od którego pochodzi nazwa książki. Izabeli zabrali cechy charakteru, a dali ładne stroje. Takich wątków dotyczących tego, że brak tytułowego wątku w wersji kinowej jest dość sporo rzeczywiście. I pani Katarzyna zauważa, na wschód od Edenu po 4 odcinkach rewelacja. Jasne, pewne rzeczy mniej pokazane, drugie lepiej, ale wciąga. A jestem po książce czytanej 2 miesiące temu, więc na świeżo mogę sobie porównywać. No i ostatnia sprawa. Czemu pana nie ma jako prowadzącego metalowego topu? Pani Katarzyno, gdyż w tym roku ja odpuszczam, w ubiegłym roku Mateo był na wakacjach i ja będę, zdam potem państwu relację z koncertu Fontaine's DC w Łodzi. Czwórka, jest to 4 takich muszkieterów, że po prostu ja bym się tego nie bał.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: A tutaj jeszcze jedna

ucieczka do filmu Mniej obcy, bo ten głos, który jest Janem Borysewiczem, ten człowiek, który gra Jana Borysewicza, Mikołaj Bukrewicz, na co dzień jest wokalistą zespołu Karmider. To jest taka grupa też założona przez Nelsona Martusewicza. Świetnie wystąpili na festiwalu Fama, dostali tam wyróżnienie. W zestawie do głosowania na listę piosenek Radia 357 jest to nagranie.

0: Jak państwo to kupują? Karmider, słowo, ja zestawię do głosowania. Gdyby ktoś chciał, to droga wolna do głosowania właśnie. 31 minut po 10.
1: Radio 357.
0: Pani Dorota z Gdańska, puenta najważniejsza. Dzień dobry, jestem Polalka. Każda inna obie fantastyczne. Izabela serialowa, zdecydowanie lepsza, obsada kinowa mega. 3 godziny w kinie minęły jak z bicza trzasnął. Wielkie kreacje, wielkie postaci. Pełna zgoda. Na wschód od Edenu w połowie mniej więcej ogląda się świetnie. Pełna zgoda. Katie, rewelacja. Pełna zgoda. I najważniejsze, chyba muszę wrócić do powieści i Prusa, i Steinbecka. Polecamy.

we'll get back to you. De La Soul, to nasz hashtag 1991, bo to właśnie z tego roku nagranie. A chwilę wcześniej, dzisiaj jest nawet rocznica wydania tej płyty.

0: To klasyczna płyta jest In Excess. Jeszcze nie mam zdania ani o lalkach, ani o serialu Na wschód od Edenu, pisze pani Zosia z Torunia, bo zachęcona dyskusjami wróciłam do obu książek. Steinbecka uwielbiam, Na wschód od Edenu mam mocno zaczytane, natomiast do lalki wróciłam pierwszy raz od liceum. I to odkrycie, jakim celnym i genialnym, złośliwym obserwatorem był Prus. Pełna zgoda.
1: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że coś się kończy, coś się zmieniło. Na ekranach oglądamy zamach na dwie wieże World Trade Center. Komentarze wydawały nam się zbędne, ale prezenter oznajmił, że to koniec.

Gdybym miał powiedzieć, z jakim polskim artystą kojarzy mi się Radio 357, tak od samego powstania, to Fisze Made Tworzywo, oj, zdecydowanie wysoko, Piruety. Mama Nolaki opublikuje nowy singiel w następny piątek, słyszałem, i to będzie naprawdę bardzo dobre, no więc przypomnijmy w oczekiwaniu.

Jeszcze więcej kalifornijskiego grania będzie, jeszcze więcej. Bright Star. Właśnie skończyłem oglądać alkę Netflixową i muszę przyznać, że serial bardzo dobry. Wiele wątków, wiele płaszczyzn i odniesień do dzisiejszych realiów. Świetna gra aktorska pani Sandry Drzymalskiej. Proszę odnaleźć też na naszym Instagramie. Pani Sandra Drzymalska opowiadała o tym, jak to było wcielać się w Izabelę Łęcką. Czas na pewno dobrze spędzony. Na film jeszcze nie znalazłem czasu wybrać się do kina. Na pewno się wybiorę. Polecamy bardzo, bardzo gorąco, panie Marku. Dziękuję za maila. Dzisiaj uśmiechnąłem się do muzyki w ranku, kiedy usłyszałem Chemical Brothers, bo już wczoraj zaplanowane było i teraz zostanie zagrane. Jedno z najlepszych połączeń tak przełomu tysiącleci. Chemical Brothers i Rysiek Ashcroft.

Chemical Brothers, Richard Ashcroft i The Test. I pan Mateusz przypomina, The Test to jeden z moich naj w topce. Nie dość, że przesłanie, muzyka, teledysk. Nie wszyscy wiedzą, że na wstępie jest sample z grą Czesława Niemena. Tak, oczywiście. Wydawało mi się to już powszechną wiedzą, że rzeczywiście jest to oparte na nagraniu Czesława Niemena. W tym tygodniu odliczanie zostanie zakończone. Jeszcze tylko 4 dni. Dopamin Chamba, nowy album Fontaine's DC, będzie dostępny w ten piątek. No naprawdę nie mogę się doczekać i przyznam Państwu szczerze, że dawno nie czekałem na żadną płytę tak jak na tę.

0: setny odcinek pokoleń 357. Proszę sobie odkopać tam muzykę. Muzyk dokładnie zespołu Fontaine's DC opowiada o tym i wprowadza w świat swojego zespołu i świat muzyki. Wiadomo, że od tamtego czasu trochę minęło, ale myślę, że pewne treści są aktualne. Mamy dla Państwa specjalne zaproszenie. Proszę zamienić się w słuch.
1: Towarzyszy nam codziennie.
2: Szturmem wdarła się do wszystkich dziedzin naszego życia.
1: Jedni widzą w niej szansę na rozwój i wykorzystują jako narzędzie do pracy.
2: Inni podchodzą do niej z rezerwą i nieufnością.
1: Sztuczna inteligencja. Szansa czy zagrożenie? Zapytaj. To wideopodcast, w którym rozmawiamy zarówno z jej entuzjastami, jak i sceptykami.
3: Nawet o swój zawód ja się nie do końca boję, prawda? Tylko myślę sobie o tych artystach.
4: Testowaliśmy z chłopakami właśnie coś takiego, że no dobra, to zobaczymy, czy on potrafi żarty. No to te żarty nie bardzo, ale z tej rozmowy wynika coś, co ja potem biorę, to oczywiście muszę stestować, sprawdzić na widowni, czasami to działa, czasami nie działa, ale to burzowanie samo w sobie jest super.
2: Wideokast Zapytaj jest już dostępny na kanale Radio 357 Talk.
1: Zapraszamy. Ola Żaczek
2: i Michał Trantał.
5: Partnerem cyklu jest Instytut Badawczy Ideas.
0: Polecamy bardzo, bardzo gorąco. 11.
6: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: I Tomek Martinkiewicz, który audycję realizuje, czasem mi powiada na ucho. No tego to dawno nie widziałem. Tomek, to chyba tak będzie teraz.

I jak przez długie lata okazywało się, że coraz więcej elementów z tej piosenki jest nieaktualnych z tymi polskimi piłkami. A, przepraszam najmocniej, nie będę państwu psuł humoru. 10 minut po godzinie 11, czas na naszą płytę tygodnia. Johnny Marr, The Age of Everything. Johnny Marr, kapitalny artysta. Niestety nie rozdajemy płyty, ale proszę posłuchać tego nagrania.

0: Fire with Fire to oczywiście Johnny Marr.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Zagłosuj na Metal Top Radia 357 co roku. Kolejna edycja i będziemy odliczali i słuchali muzyki, która rzeczywiście dostarcza nam bardzo dużo emocji, jest charakterystyczna, zadziorna. Dużo rzeczy nowych w zestawie. Państwo oczywiście cały czas tam, że jeszcze coś. Staramy się nad tym panować, a w zasadzie stara się nad tym panować szef tego zamieszania, czyli Łukasz Dunaj. Polecamy bardzo gorąco słuchanie z Robertem Zebrzyckim, Marcinem Klimkowskim i Mateuszem Fusiarzem. Panowie poprowadzą Metal Top w ostatni dzień października. No i trzeba zagłosować. Nie ma to tamto, trzeba.

0: Iron Man i Black Sabbath. A pan Łukasz z Wrocławia pisze, może w przyszłym roku do zespołu Metal Top dołączy pani Agnieszka Szwajgier. Zagrała już Metallicę w Dawniej niż wczoraj, więc da radę. Oczywiście, że da radę. To jest koncepcja.
1: Radio 357.
0: I tradycyjne tekstówki. Iron Man to od lat mój dzwonek w telefonie. Myślałam, że nie wyciszył pan, pani Marta Strzelaci. No pozdrawiamy i przepraszamy za małego Pietra, którego narobiliśmy. 22 minuty po 11. To nagranie państwo dobrze znają.

Z najciekawszych głosów w historii muzyki rockowej. DD, Slow Emotion Replay. A ten pan próbuje wszystko zrobić, co tylko może, żeby nie był przywiązany tylko do jednej piosenki.

0: Ten saksofon prawie na koniec, tak jak w dobrych, sentymentalnych piosenkach. No właśnie, bo Taste Like Summer ma wywoływać sentyment i chyba się udaje.
1: Radio 357.
0: A to jest bardzo, bardzo nasza 357 melodia.

Maja Kleszcze. 26 minut zostało do tego momentu, kiedy przyjdzie tutaj leśniczy Strzyczkowski i przegoni wszystkich z lasu. No ale do tego jeszcze mamy kilka utworów. Na przykład takie też myślę, że państwo znają.

kilka tygodni, a może to już dwa miesiące temu było, Pablo Pawel, Paweł Sołtys ogłosił na swoim Facebooku, że będzie nowa książka, z czego się bardzo cieszę, bo i mikrotyki, i nieradość, wszystko to bardzo, bardzo cieszyło, a efektem takim totalnym była książka zatytułowana Sierpień z taką podróżą po Warszawie. O rety, ale tam się działo. 120 czy 130 stron, a emocje po prostu buzowały. Więc na każdą nową rzecz od Pawła jesteśmy bardzo nastawieni. Może tym razem też znowu przyjdzie, na przykład do Placu na Rozdrożu, tak jak poprzednio, i spędzimy miłą godzinę rozmawiając o tym lub owym. Pan Kuba z Jaworzna napisał, że poniedziałkowa audycja Kieruj się na południe najbardziej smakuje jako taki dzień, to jest określenie tego dnia, Medal Monday. A w tym roku już było całkiem sporo. O co chodzi? No właśnie wszyscy maratończycy, biegacze na koniec dostają medale i potem jest Medal Monday. Chciałem przesłać szczególne pozdrowienia dla wczorajszych finiszerów półmaratonu w Królewskim Mieście. Wielkie gratulacje. Do zobaczenia na Inside Seaside. No to panie Kubo, do zobaczenia.

Afghan Wigs, kto pamięta? 66, nagranie zatytułowane i następne nagranie też będzie z liczbami, ale jeszcze chwila. Państwo najbardziej są oburzeni przy tym Metaltopie, że można głosować tylko i wyłącznie na 3 piosenki danego wykonawcy, a ja przyznam szczerze, że to jest bardzo dla mnie też jako głosującego odświeżające, bo nakazuje wręcz spojrzenie na większą paletę artystów, a tam rzeczywiście redaktorze związani z metalem w Radiu 357 wykonali ogromną pracę. Proszę zajrzeć w Metaltop Radia 357 w sobotę, w ostatni dzień października na antenie Radia 357, no ale piosenki się same nie wybiorą. Trzeba zagłosować. Polecamy bardzo gorąco. To teraz kropka, bo teraz to nagranie to raczej do Metaltopu aspirować nie będzie, no chyba żebyśmy zrobili top związany z literami HH. No to wtedy będzie zdecydowanie, nawet można powiedzieć, klasyk.

0: 404. I tytuł nawet powiedzieli na koniec. Jacy uprzejmi. Pocahontas i Kaliber 44. W studiu redaktor też bardzo uprzejmy, Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
0: A ja wiem, że w tej sprawie, co słuchacze do mnie pisali dzisiaj przez całą audycję, czyli filmu Mniej obcy o zespole Lady Punk, pan też ma swoje zdanie, obejrzał i jak?
1: Nie mam zdania.
0: Nie ma pan zdania?
1: Nie wiem, w porządku, no tak bym to ujął.
0: Ale powrót sentymentalny mnie bardzo urzekła, naprawdę dbało się o pewne szczegóły scenograficzne. Bo to wbrew pozorom wcale nie jest takie proste. My bardzo szybko zapominamy o tym, jak wyglądało na przykład połączenie międzymiastowe, że nie braliśmy komórki. Że bardzo szybko zapominamy o tej szklance w metalowym koszyku, prawda? W której była herbata.
1: Prawda.
0: I to pewnie w wielu miejscach jest.
1: Wstyd się przyznać, bo ja pamiętam początki kariery, wielkiej, fantastycznej kariery grupy Lady Punk. Pamiętam tę fascynację poszczególnymi hitami. Wydaje mi się, że byłem nawet na takim ważnym koncercie w klubie Park w 82.
0: To historyczne.
1: A doskonale pamiętam te wydarzenia słynne z Wrocławia.
0: A tak, przedstawione w filmie.
1: Jako bardzo młody człowiek byłem, pamiętam, na konferencji prasowej po tych wydarzeniach, kiedy... Zresztą ta konferencja
0: została pokazana w filmie.
1: Pokazana, tak, kiedy zespół wracał po
0: Kto
1: takiej
0: pana zagrał
1: przymusowej
0: filmie?
1: Karencji. Nie, nikt nie zagrał. Natomiast wiem, że rozmawiał pan z panem Mikołajem, odtwórcą.
0: Tak, i Patrykiem Pietrzakiem, odtwórcą Andrzeja Mogilińskiego, a pan Mikołaj Janka Borysowicza.
1: Tak. I tu na chwilę zamieniłem dwa słowa, bo stali w korytarzu i przysłuchiwali się, jak pan prezentuje ich utwór. Zamieniliśmy dwa słowa, pogratulowałem, bo rzeczywiście fizycznie pan Mikołaj fantastycznie i tak też emocjonalnie oddał postać pana Janka Borysewicza.
0: Tak jest, o tym filmie jeszcze będziemy mówić, natomiast dzisiaj w audycji Co Państwo na to? Bardzo ważny temat i bardzo trudny, bo ja przyznam szczerze, że obserwowałem te emocje na przykład na grupach rodzicielskich, na różnego rodzaju forach, no bo trzech synów chodzi do szkół, do szkoły podstawowej i do liceum. Najstarszy podchodził, powiem panu, do tego nawet z takim lekkim dystansem, no bo to wiadomo, że 17-latek to musi się trochę buntować. Natomiast tutaj żartów nie ma i to jest sprawa bardzo, bardzo poważna. I tak, kurczę, żyliśmy trochę tak...
1: Żartów nie ma, ale...
0: Ale żyliśmy w mgle informacyjnej przez kilka dni.
1: To też, to prawda. I to też są pytania, uwagi do państwa naszego, jak funkcjonuje, jak działają służby, jak funkcjonuje przebieg informacji. W piątek po południu zresztą jeden ze słuchaczy słusznie zauważył, że ciężko trafić do społeczeństwa, w którym to połowa po komunikacie na przykład jakiegoś ministerstwa powie, że prawda, że albo oszukują, albo mijają się z prawdą, albo szerzą dezinformacje, albo zwariowali i nie uwierzy, nie przejmie się. No rzeczywiście ciężko nas informować. Ale z drugiej strony, czy ta informacja była rzetelna? Czy na czas? Czy właściwa? Czy dobrze skierowana? Nie wiem, o tym dzisiaj porozmawiamy. Na pewno warto o tym porozmawiać, żeby przeanalizować, co się tak naprawdę wydarzyło. Tak. Bo to są tragiczne wydarzenia, prawda, kiedy kilku wariatów postanawia dokonać zbrodni z nożem w ręku. No to jest tragedia. Ale warto też przeanalizować, co stało się potem. Bo potem nastąpiła jakaś taka fala, nie wiem, naśladownictwa, jakiegoś szaleństwa. Służby utrzymują, że nie było to wywołane jakąś akcją internetową. Na portalach ktoś tam przypuszczał, że może jakiś challenge. Nie stwierdzono tego. Nie ma na to twardych dowodów.
0: Tak.
1: No ale coś się wydarzyło. To znaczy te pierwsze przypadki ataków pociągnęły za sobą naśladowców.
0: Niestety, tak.
1: Na to nałożyła się rzeczywiście szerzona czasami w sposób taki, no, bezrefleksyjny panika, Chociaż obawy rodziców ja na przykład rozumiem.
0: Nie, no oczywiście, że
1: bo
0: tak.
1: Jeżeli zewsząd słyszą, no, słyszą albo czytają, że coś się dzieje w szkołach, prawda, no to reakcja to jest normalna, że na wszelki wypadek nie poślę do szkoły.
0: O co pytamy dzisiaj?
1: Pytamy, czy uczniowie w naszych szkołach są bezpieczni. Czy nasze szkoły są bezpieczne? Czy powinniśmy wprowadzić zmiany? Być może na przykład kontrolę dla wchodzących na teren szkół. Być może bramki, wykrywacze metalu. Ktoś powie, to drogie. No, pewnie trzeba zainwestować, ale wydaje się, że warto.
0: Ja powiem panu, że doceniłem rzecz, przed którą się buntowałem, że do szkoły podstawowej, do której chodzi dwóch moich synów, dorośli po prostu nie mogą wejść. Chodzą tam same dzieci.
1: No, i na przykład.
0: To już jest pewnego rodzaju szlaban, który ogranicza w ogóle pojawienie się. No, ale to w końcu
1: tak,
0: dzieciaki
1: tylko,
0: dzieciakom.
1: Właśnie, agresorami były nastoletnie osoby. Natomiast na pewno trzeba pomyśleć o zmianie przepisów. Rząd już to, zdaje się, rozważa, bo dać większe uprawnienia nauczycielom. Nauczyciele na przykład nie mogą przeszukać plecaka, zajrzeć do torby. Nie mogą zabrać noża.
0: Tak.
1: No więc trzeba się zastanowić, jak to ogarnąć.
0: To po godzinie 12:00 redaktor Kuba Strzyczkowski zaprasza na audycję Co Państwo na to. Tomasz Matyniewicz, Marcin Cichoński. Pięknie dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Tu Radio 357, 12.
1: Co państwo na to?
0: 12 października, mamy poniedziałek. Rafał Grzebelski, Artur Gaweł, Kuba Strzyczkowski. Witamy państwa. Po atakach nożowników w szkołach policja prowadzi akcję, w której do tej pory zatrzymano 117 młodych ludzi. To informacje z Komendy Głównej z wczorajszego poranka. Należy zakładać, że dziś liczba zatrzymanych może się zwiększyć. To nastoletni uczniowie podejrzewani o planowanie przemocy, zamieszczający karalne treści w internecie, bądź tacy, którzy wnosili na teren szkół niebezpieczne narzędzia. Funkcjonariusze policji skontrolowali 64 tysiące szkół, ale to nie koniec. Dziś bezpieczeństwa szkół pilnuje ponad 20 tysięcy policjantów. Trudno rozstrzygnąć, czy zatrzymani młodzi ludzie mieli naprawdę złe zamiary, czy też padli ofiarą po prostu głupoty. W Gorlicach zatrzymany 16-latek, który groził śmiercią uczniom, nauczycielom, tłumaczył, że nagranie w internecie miało być żartem. Trafił przed oblicze sądu rodzinnego w Gorlicach. W piątek w wyniku dezinformacji powielanej na portalach wielu rodziców nie posłało dzieci a młodzieży do szkół, ale z drugiej strony przedstawiciele władz lokalnych rozumiały obawy o bezpieczeństwo i tak na przykład prezydent Nowego Sącza zapowiedział usprawiedliwienia dla nieobecności uczniów w szkołach. Dziś pytanie, czy uczniowie w szkołach są bezpieczni, czy nasze szkoły są bezpieczne, czy są odpowiednio zabezpieczone. Czekamy na państwa komentarze. 510-357-357. Pan Artur czeka na telefony. 510-357-357 w aplikacji Sonda. Dwie minuty po południu. Pan dr Paweł Moczydłowski jest moim gościem. Kryminolog, socjolog, były szef służby więziennej. Dzień dobry panu, panie doktorze. Kłaniam się panu.
2: Dzień dobry.
0: Panie doktorze, w środę to był 7 października. 19-latek zaatakował nożem uczniów, nauczycieli w szkole zawodowej w Ostrołęce. W plecaku miał taki domowy ładunek wybuchowy. Dzień później doszło do tragedii. 15-latek w szkole w Leszczy-Dolenowinach zaatakował nożem 3 osoby. 37-letnia pracownica szkoły zmarła. Od tych wydarzeń wszystko się zaczęło. Trudno to pojąć, ale jak interpretować, tłumaczyć również to, co stało się później? Znalazło się bowiem wielu naśladowców. Dlaczego?
2: Tutaj mamy do czynienia z takim procesem niezauważonej do tej pory radykalizacji młodych ludzi w wieku szkolnym, tak można by powiedzieć. Otóż taka radykalizacja bierze się z pewnych defektów procesu, no można powiedzieć, nabywania zdolności, gdyby powiedzieć takim prostym językiem, a inaczej takiej uwewnętrzniania, socjalizacji norm regulujących nasze współżycie z innymi ludźmi, z grupami rówieśniczymi, z ludźmi, których się spotyka, zawiera różne znajomości, można powiedzieć, w życiu społecznym. A te nabywanie tych zdolności w kontaktach młodych ludzi, no, zaczyna się właściwie w domu, kiedy wychodzi się spod opieki rodziców, idzie do szkoły, idzie na podwórko, idzie na ulicę, do pociągu, wyjeżdża w jakieś miejsca i kontaktuje się z ludźmi, nie wiem, na koloniach, w czasach, czy w ogóle w prywatnych jakichś wyjazdach. I tutaj pierwsze przygotowania do takich zdolności, które nabywamy w kontaktach z innymi ludźmi, no biorą się z domu. To znaczy się, jak mamy postępować w kontaktach z drugim człowiekiem. Teraz tak, to jest proces trudny, dlatego że do tej pory, jak gdybyśmy pod opieką rodziców, którzy raczej z reguły chcą dla dziecka dobrze, nawet przedabrzają, i zapominają czasem o tym, że oni któregoś dnia z tego domu wyjdą i nie przygotowują ich stosownie w tym domu do wejścia w posiadanie, uwewnętrznienia tych zdolności w kontaktach z różnymi osobami.
0: A na to jeszcze nakłada się chaos informacyjny.
2: Co dalej powiemy o tym, ale to jest, można powiedzieć, jesteśmy gorzej lub lepiej przygotowani i tutaj w tych kontaktach z młodym pokoleniem, jeżeli jest więcej tych gorzej przygotowanych, to jest źródło naszego jak gdyby stresu, konfliktów, nierozwiązanych problemów. Nie nabywamy takiej szczególnej zdolności w układaniu sobie tych relacji. Musimy przecież pamiętać, co się działo nie tak dawno w mediach, kiedy one były nasycone informacjami na przykład o znęcaniu się w grupach rówieśniczych. Tak. Jak młodzież kopie jeden drugiego, grupa jakaś kopie, znęca się nad młodymi ludźmi, co wywołało szok, bo oni nagrywali sobie te filmiki z tego, jak rozwiązują swoje problemy i puszczają to w mediach z jakiegoś powodu, uważając, że jest to fajne.
0: Tak.
2: Więc już wtedy było widać, że oni z tym swoim światem znaczeń tego, jak być powinno, uciekli gdzieś. Tak?
0: Czyli w ten sposób można tłumaczyć postępowanie naśladowców. W piątek, jak powiedziałem, był chaos informacyjny. Rozpowszechniano często niesprawdzone takie przypadkowe informacje o rzekomym krwawym piątku, o jakimś challenge'u. Dlaczego nie udało się, nie wiem, na przykład Ministerstwu Edukacji, by zapanować nad sytuacją, dotrzeć do rodziców z taką wiarygodną informacją. A może już mamy taką sytuację, zresztą od dawna i nie tylko w tej sprawie, że dotrzeć z informacją do naszego społeczeństwa, informacją, która przekona, będzie uznana za wiarygodną, jest bardzo, bardzo trudno.
2: Raczej jest to drugie, o czym tutaj pan redaktor mówi, dlatego że skoro, że tak powiem, mają braki w tej regulacji czy stosownej takiej społecznej, w tych relacjach ze światem rówieśniczym i z innymi osobami, no to te sposoby rozwiązywania czy regulacji tych stosunków między sobą, oni nie mając ich w domu przede wszystkim, potem w szkole, znajdowali poprzez telefony komórkowe, poprzez internet, w tych różnych, można powiedzieć, materiałach filmowych, medialnych, w tym świecie niekształtowanych przez...
0: A rozumiem,
2: ale
0: to, o czym pan mówi, panie doktorze, przedstawia społeczeństwo słabe, przepraszam, że to powiem, to znaczy podatne, czy też jeszcze inaczej, bezbronne. Czy to, co się stało, nie jest przykładem, jak łatwo wprowadzić w gruncie rzeczy w całym kraju chaos, a z drugiej strony, jak trudno zapanować nad strachem, nad paniką?
2: Bardzo dobrze pan naprowadzą pana intuicję. Mogę powiedzieć, że chętnie nawet słucham tego, co pan mówi. Oczywiście, że tak, bo oni poszli w te internety, gry komputerowe, media społecznościowe, w jakiś świat, który nie jest obserwowany przez rodzica, nie jest obserwowany przez szkołę, czy nie jest w ogóle przez wujka, ciotkę, czy w ogóle jakieś inne relacje. Może, a tam się tworzą te grupy odniesienia. Jak ewentualnie pokazywane są, załatwia się jakieś problemy między ludźmi i one przynoszą mi nagle satysfakcję. W materiałach, które tam są, czasem pokazuje się właśnie różne radykalne sposoby regulacji tych konfliktów międzyludzkich. I można powiedzieć, użyję takiego nieładnego, bo to nawet nie jest po polsku, umandrzające ewentualnie nasze fantazje takie agresywne, które byśmy powiedzieli, że one są prostackie, chamskie czy kryminalne, że to tam gdzieś jakieś grupy odniesienia traktują jakoś poważnie i tak dalej, i tak dalej. To jest to, co to ich gdzieś urwali, gdzie poszli i znaleźli zamiast rodzica czy nauczyciela powiedzenie o tym swoim zachowaniu, ono nie jest dobre, tylko że jest właśnie gdzieś akceptowane.
0: No
2: gdzieś
0: tak, fajnie. Ale przeraża również brak świadomości, bo pan mówi o pewnych mechanizmach i pewnym poziomie percepcji, natomiast no, przyznam, że mnie zaskoczył brak świadomości, bo zatrzymano wielu młodych ludzi, którzy zamieszczali w internecie treści karalne, między innymi na przykład grozili śmiercią kolegom w szkole, nauczycielom, zapowiadali jakieś ataki. Może to jest efekt właśnie braku świadomości, nie wiem jak to tłumaczyć, że takie groźby, że za takie groźby można odpowiadać po prostu karnie.
2: No gdzieś oni trafiają tam, gdzie na przykład dziwi każda z tych spraw, o których się słyszy. Przecież proszę sobie wyobrazić, że te dziabanie tym nożem to jest taki bezpośredni kontakt z bliska ze swoją ofiarą.
0: Tak.
2: My widzimy te nawet efekty tego dziabania, to są rany, to jest krwawienie, to jest na pewno jeszcze taka reakcja jakaś psychologiczna przerażenia, jęczenia i tak dalej, a jednak i jeszcze jedno. No, wiadomo, że to ludzie widzą, nie reagują, ale to są świadkowie, czyli że nie można liczyć na bezkarność, ale z jakiegoś powodu oni nie uwzględniają tego, że jest to widziane przez innych i że przyjdzie w pewnym momencie za to zapłacić, że będzie taka czy nie inna kara, że będzie na to jakaś krytyka.
0: Trudno.
2: I że to jak gdyby nie istnieje. Nie widzi się tego, co się potem na przykład staje. Czyli w jakim oni świecie żyją, jak ukształtowanym, że nie ma tego, co pan tu nazywa braku świadomości.
0: No
2: że
0: tak.
2: Albo ta świadomość jest inaczej ukształtowana w taki sposób, że oni sobie wyobrażają, że są te grupy odniesienia, które tam znajdują w tych różnych materiałach, które to akceptują i w związku z tym to, co się z nimi stanie, nie jest dla nich ważne.
0: Panie doktorze, trudno nawet mieć pretensje, pretensje kierowane do postronnych, do świadków o brak reakcji, to są sytuacje, które paraliżują, a z drugiej strony zawodowcy, fachowcy przestrzegają przed takimi interwencjami, zwłaszcza wobec napastników, którzy używają noża, bo tu reakcja, takie działanie skuteczne jest bardzo, bardzo trudne i wymaga po prostu znajomości rzeczy. Jeśli pan pozwoli, wrócimy na antenę. Dam szansę jak zwykle naszym słuchaczom, którzy za chwilę będą sytuację komentować, a my spotkamy się przed 13:00. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo proszę.
0: Doktor Paweł Moczydłowski, kryminolog, socjolog, były szef służby więziennej. 13 minut już po południu. Czy uczniowie w szkołach są bezpieczni? Czy nasze szkoły, państwa zdaniem, są odpowiednio zabezpieczone? Czy są bezpieczne? 510-357-357. Panie Mateuszu, pan zacznie. Dzień dobry, witam. Halo?
3: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
3: Witam. Gdybym był złośliwy, a wie pan, że nie jestem...
0: Ale to bym skąd? W życiu o coś takiego pana nie podejrzewam.
3: Dziękuję, panie Kubo. To bym oczywiście powiedział, że no w państwie rządzonym przez pana Tuska i przez pana Kierwińskiego no mało kto może czuć się bezpiecznie. Ale to już oczywiście powiedziałem, także lecimy dalej, panie Kubo. Druga kwestia, oczywiście rządzący będą chcieli wykorzystać...
0: No to rozszerzmy odpowiedzialność, to jeszcze dołączmy do tego, do tej odpowiedzialności pana prezydenta.
3: Oczywiście, panie Kubo, jeszcze dojdę do jeszcze kilku odpowiedzialnych, ale właśnie druga kwestia, jeśli tutaj mowa o panu prezydencie, także dzisiejsi rządzący oczywiście będą chcieli wykorzystać te incydenty na przykład do sławetnej ustawy cenzorskiej w internecie, którą już raz zawetował pan prezydent. Mam nadzieję, że zrobi to drugi raz, bo po to został wybrany przez te 10,5 miliona Polaków, także liczę na pana prezydenta. No a trzecia kwestia, panie Kubo, najważniejsza, jeśli już chodzi o same dzieci, no to niech mi pan powie jedno wydarzenie w ciągu ostatniej dekady, które mogło zaważyć na tym, że te dzieciaki, które na przykład dajmy na to 5-6 lat temu miały 10 lat, teraz mają 15 i 16. Kto ich pozamykał w domach przez sławetną epidemię kataru? I co te dzieci robiły w tych domach, panie Kubo? Przypomnę, był to rząd Prawa i Sprawiedliwości, a także tamtejsza, tamta opozycja, która dzisiaj rządzi w Polsce. Więc
0: ale myśli pan, że zamknięcie w domach, pandemia wywołał jakiś efekt natury psychicznej, socjologicznej?
3: Myślę, panie Kubo, że jak najbardziej. Wówczas też to było podnoszone jako argument za tym, aby tego nie robić, ale oczywiście wówczas wszyscy, którzy o tym mówili, byli foliarzami. Znamy te tematy, panie Kubo, rozmawialiśmy tutaj u pana
0: Pamiętam.
3: Na antenie o tym też niejednokrotnie, a niestety, panie Kubo, mam wrażenie, że nikt o tym dzisiaj nie mówi, a wówczas było to powszechnymi decyzjami i wszyscy przez to przechodzimy.
0: Śmiała teoria, panie Mateuszu, chociaż daleki jestem od wyśmiewania. Możemy dyskutować, bo kto wie, jaki wpływ, jakie efekty społeczne długoletnie, długotrwałe mogła wywołać pandemia. Pozdrawiam pana, panie Mateuszu, damy szansę innym słuchaczom, pan Adam. Panie Adamie, witam, halo.
4: Dzień dobry
0: panu, witam.
4: Panie redaktorze,
0: bliżej mikrofonu, panie Adamie, bo ja głucho i nieczytelnie.
4: Kiedy spotykam się, czy staję wobec zła, czy mega zła, stawiam sobie pytanie, jak do tego doszło, jak to się zaczęło. Ja jestem nauczycielem ze sporym stażem.
0: Tak.
4: I myślę sobie, wie pan, że należy tutaj postawić pytanie tego typu i uważam, że takim czynnikiem bardzo jakby sprzyjającym w cudzysłowie tej epidemii nożowej, bo przecież dzieci się nie rodzą z nożem w ustach, prawda, jest taka tendencja od pewnego czasu mega liberalizmu w wychowaniu. Mhm. Moim zdaniem wychowanie...
0: Efekt bezstresowego wychowania, takiego hasła, że wszystko można?
4: Mniej więcej tak, nie tylko to, ale w ogóle takiej wszechwolności, wszechprzyzwolenia. Moim zdaniem dobre wychowanie musi znać granice dobra, zła, tak, nie, wolno, nie wolno. I jeśli tego nie będzie, to owoce...
0: To na przyszłość, panie Adamie, bo to musi trwać. Ten proces wychowawczy nie zadziała, jak wiemy. Pan to wie lepiej ode mnie. Z dnia na dzień. A doraźnie? Doraźnie co robić? Zmienić przepisy?
4: Panie redaktorze, to ja podejrzewam, że myślę, że wiele zdarzeń spowodowało, że po prostu system wychowawczy się rozsypał. Mm-hmm. Myślę sobie, że jeśli w ogóle możemy mówić o nim, to on jest szczątkowy i wydaje mi się, że należy usiąść w gronie, fachowców, specjalistów najwybitniejszych, żeby na miarę XXI wieku uszyć odpowiedni system wychowania. Dziecko to nie jest samosiejka, ono się samo nie wychowa.
0: Bardzo panu dziękuję za ten głos. Dziękuję za telefon. Pan Paweł. Panie Pawle, halo.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
5: Panie Kubo, no, moi poprzednicy dużo wnieśli takich wątków, które są wokół tego tematu, ale o ile dobrze pamiętam, to pytanie brzmiało, czy
0: uczniowie w szkołach są bezpieczni, tak, czy nasze szkoły są zabezpieczone, czy powinny mieć specjalne zabezpieczenia?
5: No właśnie, więc moja odpowiedź jest oczywista, że nie są w ogóle bezpieczne, bo gdyby ktoś naprawdę chciał...
0: Wie pan, ja wiem, że odpowiedź jest oczywista, to w takim razie dlaczego mając tę świadomość i skoro odpowiedź jest oczywista, przez lata utrzymywaliśmy taki stan takiej tolerancji dla braku tego bezpieczeństwa?
5: Ja uważam, że właśnie tak nie jest, panie Kubo, że nie ma żadnej tolerancji wobec zagrożenia. Jest tylko decyzja, co zrobić z wiedzą, którą się ma. I przecież w tym przypadku, i to jest oczywiste, i to każdy, kto troszeczkę zbadał tą sprawę, to na pewno dojdzie szybko do informacji o tym, że ABW informowało rząd o tym już pół roku temu, że dzieją się dziwne rzeczy w sieci i że są potencjalnie ludzie, którzy mogą być zarażeni czymś tam, tym, co się stało właśnie w tych dwóch przypadkach, o których my tutaj rozmawiamy. Natomiast nikt nie zareagował. Ja uważam, że my nie mamy tak naprawdę nie tyle sposobów na
0: wie pan, my rozmawiamy,
5: wyeliminowanie tego.
0: Rozmawiamy o wielu przypadkach, ja tylko maleńkie rozszerzenie, bo tak, ja na początku posłużyłem się takimi tragicznymi, najwcześniejszymi przykładami agresji, ale potem było bardzo dużo różnych zdarzeń. No, daleko nie szukając, następnego dnia w sobotę 21-letnia kobieta zraniła nożem 3 osoby. W placówce kształcenia dorosłych to było przy Mińskiej w Warszawie.
5: Tak jest, ale wie pan co, jeżeli mówimy o tym, że to może mieć na to wpływ, nie wiem, internet albo to, jak są dzieci indoktrynowane, to to akurat da się monitorować i to nie jest żaden problem i co najważniejsze, do tego narzędzia już dawno są w tym kraju.
0: No nie do końca, bo jeżeli nauczyciel nie może zabrać noża albo niebezpiecznego narzędzia, ba, nie wolno mu przeszukać, zajrzeć, poprosić o wyłożenie rzeczy z plecaka. To może zrobić tylko policja, straż miejska. No to pytanie, czy rozszerzamy te uprawnienia dla nauczycieli, czy też nie? Bo ktoś powie, a chwileczkę, prawa młodych ludzi.
5: Momencik. Jak dojdziemy do tego, że będziemy dyskutować o tym, czy niepełnosprawności

0: rodziców, którzy stwierdzą zaraz, chwileczkę, a ja nie życzę sobie, żeby mój Maciuś był inwigilowany albo przeszukiwany, albo żeby musiał się tłumaczyć.
1: Zawsze może być na nauczaniu zdalnym. Maciuś.
0: Pozdrawiam pana, 22 minuty po południu. A dziś pytanie, czy uczniowie w szkołach są bezpieczni? Czy nasze szkoły są bezpieczne? Liczę na państwa głosy w naszej sądzie, a sonda w aplikacji. Panie Łukaszu, dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, panie
0: witam
2: redaktorze.
0: Pana.
2: Troszkę pan mnie do Tobicy wywołał, bo dzwonił z Nowego Sącza. Chciałem panu sytuacji opowiedzieć, jak to wyglądało tutaj z naszej perspektywy. Czwartek wieczorem jakiś uczeń, późnym wieczorem, to było gdzieś koło 11 w nocy, wrzucił na tle stadionu tej miejskiego, także było wiadomo, że to jest właśnie chodzi o nasze miasto, wrzucił filmik, że w szkole bodajże w samochodówce, zresztą nie, ekonomię i budowlance będzie krwawy piątek, stąd też właśnie prezydent tutaj Sącza nałożył taką jakby możliwość, że uczniowie i nauczyciele mogli nie przychodzić ten dzień
0: tak,
2: do szkoły.
0: Tak, tak, poprosił, znaczy tak, wskazał tak, taką tak. możliwość, tak, pamiętam.
2: Tak, powiem panu, że tutaj na ulicy, w sklepie to był taki główny temat rozmów mieszkańców, ludzi, bo czy się robiło zakupy, to każdy tylko o tym rozmawiał. Ponoć tego ucznia rodzice sami przyprowadzili, w sensie jakby rodzice tego chłopaka zgłosili się na policję, jakby samo dobrowolnie jakby wskazali, kto to zrobił, więc jakby ten temat już jakby jest uspokojony. Natomiast nie wiem, czy pan wie, znowu wczoraj rano, w niedzielę rano na ulicy głównej jednej tutaj w mieście mężczyzna 40 lat też biegał z nożem, też został zastrzelony przez policjanta. Także generalnie, biorąc, widzę jakąś taką wzmożoną aktywność nożowników. A co do pana pytania, to obawiam się, że idą takie, wie pan, co jakieś wzorce z zachodu, jakieś takie, nie wiem, te dzieci grają bardzo brutalne gry. Im się chyba wydaje w ogóle, że taka zabawa na ulicy z nożem, to jest jakby, że on ma...
0: To jest element zabawy gry, tak?
2: Tak, że nic się nie stanie, że to jest taka, że on, nawet jak go zabiją, to jakby on ma drugie życie i nic z tego nie będzie, tak? Także bardzo brutalne gry, no i widzę, że taka jakaś jest, wie pan co, aktywizacja takich dziwnych, skrajnych zachowań wśród młodzieży, ale też nie tylko młodzieży, bo też jak pan widzi, dorosłe osoby biegają z nożem i no jest to postrach i takie nagle dziwne ożywienie w tym temacie.
0: Pozdrawiam pana, dziękuję za relację. Pan Jarosław jeszcze. Panie Jarosławie, witam, halo.
3: Pan Jarosław, już tak dosyć poważnie. Czy wie pan, panie Kubo, że to może być najważniejsza audycja w pana życiu?
0: Wie pan, nie myślałem o tym, ale dlaczego tak pan uważa?
3: No przeczytam panu taką wiadomość od mojej koleżanki. Moja córka 13 lat rano płakała, że boi się iść do szkoły. Powiedziała mi, przeżegnaj się, idź po drodze, mów Aniele Boży, a ja w domu będę się modlić. Tak wygląda to z perspektywy młodych ludzi. To jest raz. Teraz co ja panu chcę powiedzieć a propos wykrywaczy metalu. Po prostu aż mnie serce stanęło. To jest kolosalna pomyłka.
0: Bo?
3: Bramki tego pana mogą wykrywać nóż, ale nie wykryją czego? Nienawiści w sercu. I jeżeli tego nie zlikwidujemy, to nawet długopisem, widelcem...
0: Ma pan rację, ale to ja wolałbym być uderzony pięścią, a nie nożem.
3: Dobrze, jedziemy dalej. Wie pan, likwidacja takiego skutku nie zlikwiduje przyczyny. Wie pan, co jest przyczyną?
0: No, o przyczynach mówił pan doktor Moczydłowski, no, potem mówił bardzo, bardzo mądrze pan Adam, nauczyciel.
3: Tak, tak, moralna pustka, to jest przyczyna. Młodzież została zdradzona przez rodziców. Wie pan dlaczego? Ponieważ smartfony i przyjaźń z modelami sztucznej inteligencji spowodowały to, że po prostu młodzież straciła drogowskaz. Sama pozostawiona samej sobie błądzi i nie ma sensu. Nie ma w szkole tak samo, nie ma inwencji, nie ma autentyczności, oryginalności. I nie ma systemu wartości szanowania czego? Życia
0: Ale
3: bliźniego.
0: Pan mówi o przerażających rzeczach, panie Jarosławie, bo jeśli przyjmiemy, że tak jest, a przesłanki świadczą o tym, że tak, no to jesteśmy bezradni jak dzieci.
3: Nie, nie, nie. Mamy coś, tylko zapomnieliśmy o tym. Zapomnieliśmy o tym, że mamy Boga, mamy rodzinę, możemy codziennie robić to, co Bóg nam, że tak powiem, każe, czy tam prosi, żeby pomóc drugiemu, żeby po prostu tego Boga w życiu wdrożyć. I to jest jedyne, co przekazywanie wartości, wychowanie w duchu, szacunku do bliźniego. Bez smartfona, bez cyfrowej uzdy, bez dopaminy, którą dają właśnie te gry komputerowe, tylko niestety praca. To jest, rodzice muszą nauczyć dzieci pracy. żeby one potrafiły zrozumieć, czym jest wysiłek, bo jeżeli tak to, że tak powiem, nie będzie działało, to kolejne pokolenia bez tych wartości stworzą piekło na ziemi. To, co teraz mamy, tak. to jest taki dopiero wstęp.
0: Tak.
3: I to naprawdę jest bardzo ważna audycja dzisiaj, to nie są żarty, bo jeżeli pójdziemy w tą pętlę takiego

0: samozniszczenia, to kolejne pokolenia na przykład nie będą ochrzczone, bo te dzieci już nie będą miały tych wartości w ogóle. I na czym
1: ale
0: to
1: wie pan,
0: zbudują
1: ten świat? Szanuję pana przywiązanie do Pana Boga bardzo. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że pewne wartości, pewien kręgosłup, morale, postawę można by stworzyć i wykształcić również w społeczeństwach laickich. Zresztą tak, w Europie są na to przykłady. Panie Jarosławie.
0: Znał pan Maharishiego z Indii?
1: Jeszcze raz, przepraszam.
0: Taki pan Maharishi z Indii.
1: Tak.
0: No on też był dobry i wcale nie musiał, że tak powiem, chodzić do kościoła. Niech pan poczyta sobie, jak on był uważany za Boga w Indiach, ponieważ był dobry po prostu. Więc rodzice muszą po prostu nauczyć dzieci, jak być dobrym człowiekiem.
1: Tak jest, ale ten przykład tylko potwierdza to, co powiedziałem. Pozdrawiam pana, pan Jakub z nami. Panie Jakubie, witam, halo.
2: Halo, dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, witam.
2: Ja chciałem się odnieść właściwie do jednej
1: części. Bliżej mikrofonu poproszę, panie Jakubie.
2: To teraz jest troszkę lepiej?
1: Bardzo proszę, tak.
2: Tak. Chciałem się odnieść właściwie tak naprawdę do jednej części tej całej dyskusji, która się teraz rozpętała, bo wszyscy znowu, że jak powiem, zrzucają całą winę na gry komputerowe. Może nie całą, ale bardzo dużą część. Wie pan, ja wychowałem się troszeczkę, dość dużo czasu spędzałem w dzieciństwie przed kompem, bardzo dużo grałem. Jakoś nie chodzę z nożem, jakoś nie zabijam ludzi. No kurczę, też troszeczkę trzeba myśleć, że więcej trzeba poświęcać uwagi tym dzieciakom. Uczyć wszystkich, że nie wiem, skrajności nie są tą drogą, tak?
1: No ale może był pan wychowywany, uczony pewnych postaw, pewnego rozróżniania w dawnych czasach, które już nie istnieją.
2: może tak, wie pan, ale... A ja właśnie do tego dążę, że może bardziej skupmy się po prostu na tym, żeby z tymi dzieciakami spędzać czas, żeby z nimi rozmawiać, przede wszystkim rozmawiać i tłumaczyć, że nie wiem, skrajne zachowania, nieważne w którą stronę, po prostu są kiepskie i do niczego dobrego nie prowadzą nigdy.
1: Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję za komentarz. Pan Jacek z nami. Panie Jacku, witam, halo.
3: Dzień dobry panie Kubo,
1: dzień dobry
3: słuchacze. Trochę dużo wątków zostało poruszonych. Ja też bym chciał jedną rzecz zapytać, czemu to jest szkoła obwiniana za całe to zło i dlaczego mamy się skupić na szkołach, bo ja uważam, że szkoły są bardzo bezpieczne. Znam trochę od środka system i wiem, jak to funkcjonuje. Oczywiście można mieć tam jakieś, przyczepić się do szczegółów typu opieka psychologiczno-pedagogiczna w szkołach. No to jest kłopot, bo szumnie, fajnie to brzmi w mediach, natomiast na żywo wygląda to trochę inaczej.
1: No, wie pan, uważam, że podejrzewam, że bardzo, bardzo wielu dzisiaj słuchaczy będzie miało zgoła odmienne zdanie.
3: No, rozumiem to, ja rozumiem, bo nie mają ostatnie... pojęcia, co się dzieje w środku.
1: No, wie pan, ale widzą, co się stało i te przykłady świadczą o tym, że szkoły, no niestety wobec takich ataków, wobec takich przypadków są bezradne.
3: Znaczy, panie Kubo, no oczywiście, że są bezradne, natomiast może poszukajmy przyczyny, bo co z tego, że to się stało w szkole? To się mogło stać w autobusie, mogło się stać w kościele, w każdym innym miejscu, gdzie są ludzie, tak? I to jest problem, to jest przyczyną. Szukajmy może przyczyn i poszukajmy, zastanówmy się nad tym, jaki przykład dorośli, zwłaszcza, i tutaj niestety uderzę mocno w polityków i w pana, który chyba pierwszy występował dzisiaj w programie, powiedział o naszym prezydencie. Jak ja słyszę o misiach, które się bawią w lesie, pałkami bejsbolowymi i to jest gloryfikowane według mnie, bo to jest gloryfikowane, to jest straszne. To jest pierwsza rzecz. A druga, to nie ma konsekwencji. Pamięta pan, co się stało w Anglii z kibicami?
1: No tak, wprowadzono, mówi pan pewnie o restrykcjach na stadionach i o efekcie.
3: Jaki był efekt?
1: Rozmontowano siatki, bo są już niepotrzebne.
3: Bo konsekwencją było to, że płacili potężne mandaty albo szli do więzienia.
1: I albo dożywotni zakaz wchodzenia na stadiony.
3: I pokażmy tym młodym, że słuchaj, jeśli uderzysz kogoś, dostaniesz
1: cienia tolerancji.
3: Dokładnie, zero tolerancji. Nie ma czegoś takiego, że jest jakiś liberalizm w tych kwestiach. Krzywdzisz innego człowieka, idziesz do więzienia, tak? I musimy o tym mówić głośno. To nigdy nie wybrzmiewa. Nie wiem dlaczego. O tym się nie mówi, o karach, o konsekwencjach działań, które podejmują ludzie. Oni o tym nie wiedzą, albo wydaje mi się, że im to ujdzie płazem. No, na litość boską. No, chyba na tym się powinniśmy skupić, no.
1: Pozdrawiam tak pana. Wydaje. Dziękuję za telefon. 29 minut do godziny 13. Tu Radio 357. Audycja. Co państwo na to dziś pytanie? Czy uczniowie w szkołach są bezpieczni? Czy nasze szkoły są bezpieczne? Pan dr Mariusz Sokołowski jest moim gościem. Były policjant, obecnie ekspert zajmujący się sprawami, kwestiami bezpieczeństwa. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Okazało się, że łatwo do szkół wnieść noże, maczety, łatwo przeprowadzić atak, doprowadzić do tragedii. Jak pan oceniał te wydarzenia z ubiegłego tygodnia? Co się stało? To jest seria przypadków, czy też spraw, które mają takie socjologiczne podłoże? Można je by wiązać? Jest tam w tym wszystkim jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy?
4: Do końca z pewnością nie odpowiem na pańskie pytanie i na pytanie, które nurtuje nas wszystkich, bo można byłoby na nie odpowiedzieć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mielibyśmy do czynienia z informacjami pochodzącymi od służb, z informacjami, które wskazywałyby bezpośrednio na motywację działania sprawców. A my takiej informacji nie mamy. Kiedy słyszałem o pierwszych takich wydarzeniach, byłem przekonany, że mamy do czynienia z przypadkowymi sytuacjami, ale każde kolejne kazało zadawać pytanie, czy nie jest to coś głębszego, czy nie mamy tutaj do czynienia z jakąś szerszą akcją, czy nie mamy tutaj do czynienia, tak jak wcześniej to powiedziano, z jakimś wyzwaniem młodych ludzi, czy też inspirowaniem działań, które są potem podejmowane właśnie
1: czyli
4: przez te młode osoby.
1: Pierwsze ataki z użyciem noży na terenie szkół ośmielały poniekąd innych napastników, inspirowały, budziły tak, chęć do takiego kryminalnego działania.
4: Ale tu moglibyśmy w takiej sytuacji mówić o naśladownictwie, co ma miejsce przy takich zdarzeniach. Przy czym z biegiem czasu zacząłem myśleć o tym i to pytanie pozostaje ze mną cały czas, powiem, czy nie mamy do czynienia tutaj raczej z inspiracją pochodzącą gdzieś od jeszcze osób pozostających na razie poza tą sferą, którą my dzisiaj widzimy w całej tej sytuacji, czyli z osobami, które inspirują działanie przez jakieś działania internetowe, wpływają poprzez jakąś psychomanipulację na młodych ludzi, którzy w jednym momencie, proszę zobaczyć, działając w sposób bardzo podobny, bo ten modus operandi jest taki sam, wobec osób, które są w szkołach albo wywodzą się ze środowiska szkolnego, no i decydują się na tak daleko idący atak, no i na to wszystko nakłada się jeszcze ten element internetowy, czyli to, że ktoś chce się pochwalić w internecie, ktoś nagrywa swój czyn, który jest przestępstwem.
1: Chyba trudno dziwić się rodzicom, że w piątek nie posłali dzieci do szkół. To jest absolutnie zrozumiała reakcja. Zapewne wielu rodziców zadaje sobie również dziś pytanie, czy moje dziecko w szkole jest bezpieczne, czy nasze szkoły są bezpieczne, przygotowane, choć ja wiem, że nie wszystko da się zrobić. Na przykład do ataków szaleńców, terrorystów.
4: W piątek rzeczywiście no, trudno dziwić się rodzicom, bo rodzice nie mieli odpowiedzi na pytania, które podejrzewam sobie stawiali nauczycielom, dyrekcji poszczególnych szkół. Niestety tych odpowiedzi jeszcze dzisiaj nie mamy. Tego efektem jest chociażby nasza rozmowa i pytania, które stawia pan redaktor, bo my do końca nie wiemy, z czym mamy tak naprawdę do czynienia. I z czym przychodzi nam się mierzyć. Z pewnością to, co na pewno, co się wydarzyło, to możemy powiedzieć na podstawie każdego tego indywidualnego przypadku, że mamy do czynienia z pewnym zaniedbaniem ze strony nas dorosłych, w dużej mierze rodziców, którzy nie potrafili odpowiednio rozpoznać, nie potrafili odpowiednio rozmawiać z tymi młodymi ludźmi w taki sposób, który skłaniałby ich do tego, że nigdy nie przyjdzie im do głowy tego typu czyn, którego te młode osoby się dopuściły, albo czyn, który został przez policję udaremniony.
1: Dziś szkoły w Polsce, w całej Polsce monitorują policjanci. To jest akcja na bardzo dużą skalę, no ale wiadomo, że tak się nie da na stałe. Co zatem zrobić później? Jak chronić szkoły? Czy jest taka potrzeba?
4: Potrzeba z pewnością jest, ale pamiętajmy, szkoły są przede wszystkim miejscem, w którym edukujemy młodych ludzi i do tej pory nie patrzyliśmy na te obiekty przez pryzmat jakiegoś szczególnego zagrożenia. Dzisiaj niestety w ten sposób musimy patrzeć. Tak jak pan redaktor powiedział, policjanci będą dzisiaj w szkołach, może jutro, może jeszcze pojutrze, ale nie da się utrzymywać policjantów przez cały czas trwania akcji policyjnej przez następne tygodnie. Bo po prostu my tylu policjantów nie mamy i trzeba byłoby odkryć cały kraj z zabezpieczenia policyjnego. Co możemy zrobić? Rozmawiać z młodymi ludźmi, rozpoznawać to, co dzieje się z tym młodym człowiekiem. Jeżeli mamy jakiekolwiek informacje, informować o tym policję.
1: Ministerstwo Edukacji chce wprowadzić obowiązkowe szkolenia dla uczniów dotyczące ataków dronów, ataków terrorystycznych. Taka społeczność szkolna, przeszkolona, potrafi lepiej chronić się w sytuacji zagrożenia?
4: My musimy młodych ludzi szkolić pod różnym względem. Ja pamiętam, że jeszcze nawet 10 lat temu, 12 lat temu były pierwsze takie szkolenia w wielu placówkach na temat tego, jak młodzi ludzie powinni zachowywać się w sytuacjach zagrożenia. Bo z jednej strony my mówimy o zagrożeniu, które musimy eliminować, a z drugiej strony musimy mówić o tym, jak przygotować w razie czego taką placówkę na taki atak i jak postępować w takiej sytuacji. I policjanci takie szkolenia przeprowadzali, przy czym były to szkolenia, które miały raczej charakter incydentalny, a nie charakter systematycznego, stałego szkolenia w takim momencie. Potrzebne nam jest działania wieloobszarowe na różnych poziomach, żeby można było doprowadzić do sytuacji, że młody człowiek po pierwsze nie ma do czynienia albo ma bardzo utrudniony kontakt z treściami, które nie są dla niego przeznaczone, czyli z treściami, które promują przemoc, treściami, które pokazują śmierć, które sprawiają, że ten młody człowiek myśli sobie o życiu jak o grze komputerowej, w której zabicie drugiego człowieka, atak drugiego człowieka jest czymś naturalnym. Po drugie, musimy umieć rozpoznać w młodym człowieku bardzo szybko to, co z nim się dzieje. I tu duża rola rodziców, wychowawców, nauczycieli. Po trzecie, musimy podjąć działanie, co zrobić w sytuacji, kiedy już do takiego ataku dojdzie. I jeszcze jeden element zwrócę uwagę, a mianowicie wsparcie dyrekcji szkół i nauczycieli w tym, kiedy w takich sytuacjach, kiedy to oni decydują się na poinformowanie właściwych służb o młodym człowieku, który zachowuje się w sposób niewłaściwy, który łamie zasady, który być może stanowi zagrożenie dla innych osób. A mówię o tym dlatego, że bardzo często przychodzi mi rozmawiać z nauczycielami, którzy obawiają się informować o takich sytuacjach, a obawiają się dlatego, że wiedzą, że najczęściej kończy się to skargami na nich ze strony oburzonych rodziców, że oto ktoś miał powiedzieć coś złego na temat mojego dziecka.
1: Jeden z wątków, które pan podniósł, zwrócił moją szczególną uwagę, także pozwolę sobie wrócić do tego, czy te tragiczne ataki z użyciem noży mogły być ze sobą jakoś powiązane? Nie ma na to do tej pory twardych dowodów. No, pewnych rzeczy nie wiemy, prawda? Nie wiemy, na jakim etapie są analizy, prace, dociekania służb specjalnych. Ale czy można rozważać, czy trzeba wręcz rozważać akcję zorganizowaną?
4: Podejrzewam, że to jest jedna z hipotez, którą należy postawić w takiej sytuacji. Ze względu na to, o czym wcześniej wspominałem, czyli na zbieżność czasową tego typu ataków, na to, że mamy do czynienia z podobnym profilem
1: schematem pewnym,
4: sprawcy,
1: prawda?
4: Tak jest, z podobnym schematem działania sprawcy, więc tu aż błędem byłoby nie myślenie w ten sposób, ale jeszcze raz powtarzam, to jest jedna z hipotez, którą powinni potwierdzić albo wyeliminować ci, którzy zajmują się tą sprawą, czy też tymi sprawami wszystkimi. Jeśli będziemy wiedzieć sporo na temat motywacji działania sprawców, a to wiedzą policjanci, którzy prowadzą postępowanie, jeśli będziemy mieli wiedzę co do tego, z jakich narzędzi korzystają, w jakich miejscach, na przykład w internecie wcześniej przebywali, czy ktoś się z nimi kontaktował, czy nie, to wtedy będziemy mogli, jeszcze raz powiem, potwierdzić to albo zaprzeczyć tej hipotezie. Praca śledczych to jest między innymi właśnie stawianie takich pytań i ich weryfikacja. Ale my jako osoby z zewnątrz nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć. Pozostajemy na razie z tym pytaniem.
1: Wrócimy na antenę za 10-11 minut. Dr Mariusz Sokołowski, były policjant, obecnie ekspert do spraw bezpieczeństwa. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję.
1: 19 minut do 13. Czy uczniowie w szkołach są bezpieczni? Sonda w aplikacji. Proszę o Państwa głos. No i prosimy o telefony, komentarze 510-357-357. Pan Marcin. Panie Marcinie, dzień dobry, halo.
5: Dzień dobry, Nidzica z tej strony.
1: Bliżej Panie mikrofonu, poproszę, Nidzice.
5: Jestem, bliżej się już nie da, żebym był. Mhm. Panie Kubo, jeżeli chodzi o moje zdanie na ten temat, ja tu polemizowałbym z jednym z przedmówców, który tam tak bardzo podkreślał kwestię obecności Boga w życiu, bo wydaje mi się, że główną zasadą powinno być jednak to, żebyśmy się kierowali nie na cokolwiek, w cokolwiek wierzymy, tak? Czy wierzymy w jeden system wartości, czy w drugi, ale w tym systemie wartości powinno być dobro drugiego człowieka na pierwszym miejscu, tak? Nie tylko nasze dobro, tylko to, żebyśmy potrafili spojrzeć na właśnie, uczeń, żeby potrafił spojrzeć na nauczyciela, nauczyciel potrafi spojrzeć na ucznia, rodzic potrafi spojrzeć też na obie strony. Ja trochę z tą edukacją mam do czynienia i ja, panie Kubo, zawsze powtarzam pół żartem, pół serio, że ja od momentu, kiedy zajmuję się edukacją, żyję w takim chorym trójkącie. Mm. Jaki to jest trójkąt? W jednym wierzchołku trójkąta są rodzice, w drugim wierzchołku trójkąta są dzieci, w trzecim są nauczyciele. Ja jestem w środku i to jest tak. Rodzice mówią często tak. Moje dziecko no, nie stara się coś tam, nauczyciele są źli. Dzieci mówią, o, nauczyciele oczywiście są do bani, rodzice też ode mnie tylko wymagają. Mhm. I tak samo nauczycieli. Spotykam swoich starych nauczycieli ze szkoły i też mówią, właśnie, rodzice mają swoje za uszami, dzieci mają swoje za uszami. I to jest takie perpetuum mobile zepsucia.
1: Ale jednocześnie rzeczywiście zwrócił na to uwagę pan Adam. Znów przywołuje ten telefon nauczyciela dzisiaj w programie. Jak nieprawdopodobnie w ciągu zaledwie, nie wiem, dekady, dwóch, najwyżej trzech, jak zmieniły się obyczaje, jak zmieniła się komunikacja, sposób nawet traktowania nauczycieli w szkołach. No nie wiem, za moich czasów dożyłem takiego wieku, że mówię za moich czasów. Pewne rzeczy były po prostu nie do pomyślenia. Dzisiaj już nawet nie bulwersują.
5: Ja, panie Kubu, panu powiem, no to żeby pana pocieszyć, jestem od pana tam te kilkanaście lat młodszy, ale ja powiem, że też, że za moich czasów tak samo. To, co powiedział nauczyciel, to nauczyciel powiedział i jeżeli, znaczy docierało to najczęściej do rodzica, nie docierało to na zasadzie dziennika elektronicznego, tylko powiedzmy rodzic dostawał informacje ze szkoły, to jeszcze człowiek w domu dostawał drugie tyle reprymendy, bo jak mogłeś nauczycielowi coś? A dzisiaj czasami to widzę, że działa w drugą stronę. Mhm. Nauczyciel zwraca uwagę, a dziecko w domu słyszy, bo się na ciebie uwziął, bo się ciebie czepia. No nie. No to jest chore czasy. Ja cieszę się, że ja już dzisiaj, panie Kubo, nie jestem po tej stronie uczących się, bo naprawdę tym dzieciakom nie zazdroszczę. Tych czasów, w których są, no ale trzeba zrobić wszystko. Trzeba zrobić wszystko. Szkoła, rodzice, system, no żeby to było, żeby ten narybek, to młode pokolenie rosło jak najlepiej. Bo inaczej to jesteśmy zgubieni.
1: O ile właśnie, to nie jest sprawa przegrana. Pozdrawiam pana, pani Zofia. Pani Zofio, halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry, jestem studentką i chcę powiedzieć, że przede wszystkim w tych rozmowach denerwuje mnie to, dlaczego nie ma dialogu z młodymi osobami, ponieważ patrząc na statystyki, to nie są młodzi ludzie, to jest takim łagodzeniem, tylko głównie młodzi mężczyźni, którzy pochodzą z przemocowych rodzin, gdzie już na starcie nie ma wzorców zdrowych relacji. I też patrząc na publikacje naukowe, to wcale nie chodzi o gry i broń na ekranie, tylko niech ktoś sobie spróbuje zrobić eksperyment, założy konto na Facebooku, nie wiem, Instagramie, TikToku jako nastolatek czy młody mężczyzna i w ciągu 30 minut będzie się bombardowanym tak strasznie radykalnymi, żeby nawet nie powiedzieć faszystowskimi treściami. I po prostu w nastolatkach narasta frustracja i nienawiść, bo są ładowani nienawiścią, która pozornie nie jest agresywna. Mhm. I to wygląda głównie jak mężczyźni, którzy radzą im jak żyć, mówią, że są niedowartościowani i dyskryminowani, że nie poradzą sobie w życiu, jeżeli nie będą męscy z masą pieniędzmi i są alienowani i szukają uznania i wsparcia wśród innych równie zalienowanych osób. I tu tak naprawdę problemem są algorytmy i to, jak firmy typu Meta zarabiają na rozsiewaniu skrajnych treści.
1: Wielokrotnie, pani Zofio, wielokrotnie na ten temat mówiliśmy.
6: Znaczy no tak, które jakby są o wiele częściej komentowane i z którymi częściej się wchodzi w interakcje i jakby tu nie ma żadnego prawa, żadnych ograniczeń, które chroniłyby młodzież przed tego typu treściami. I to młoda osoba naładowana taką nienawiścią i frustracją w końcu po prostu pęknie i właśnie ten problem jest większy i szkoły i dzieci nie będą bezpieczne, póki te dzieci są radykalizowane.
1: Powiedziałbym, że także to, ale absolutnie z panią się zgadzam. Zresztą na ten temat rozmawiałem w ostatni piątek w popołudniu z panią Sylwią Czubkowską, która była naszym gościem. Pozdrawiam pani Zofię. Pan Bartosz.
6: Dziękuję.
1: Dziękuję. Panie Bartoszu, dzień dobry, halo.
7: Dzień dobry, Bartosz z Kalisza. Pozdrawiam siostrę Magdalenę.
1: Witam.
7: W tej drugiej części audycji u pana padło bardzo wiele takich stwierdzeń, które są mi bliskie. Mianowicie, że wcześniej było mówione o tym, że to być może gry wideo, że może media antyspołecznościowe, że może...
1: Jak
7: w ogóle
1: pan powiedział? Media antyspołecznościowe?
7: Tak, tak, tak. Niestety to nie jest moje określenie, ale bardzo mi się podoba. To jest chyba najbardziej trafne określenie, jeżeli chodzi o te media. Ogólnie rzecz biorąc, internet... tak zwane bezstresowe wychowanie, pandemia, no mnóstwo rzeczy zostało wymienionych, ale ja myślę, że to jest mnóstwo rzeczy, które jeszcze nie zostały powiedziane. Ta pani, która mówiła przed chwileczką, tak, oczywiście media, które bombardują młodych mężczyzn, dzieci takimi treściami bardzo mocno radykalnymi. W ogóle zmieniło się tak, to już pani Monika Jaruzelska mówiła tam 3 lata czy 4 lata temu na swoim kanale, że właściwie język debaty zmienił się do tego stopnia, że ważne jest, kto kogo zaorał, kto kogo zgruzował, kto komu pojechał i tego rodzaju rzeczy. Jeszcze myślę, że...
1: Może zatem to, jacy są młodzi ludzie, jakim językiem się posługują, jak reagują, jak żyją, to jest nasza odpowiedzialność. To jest efekt modelu, który my narzuciliśmy. To my odpowiadamy za to, jak urządziliśmy świat.
7: Absolutnie pan ma zawsze rację.
1: Jakże często nie mam. Proszę spać spokojnie.
7: Ale no ja akurat bardzo często na szczęście pana słucham i pan ma zawsze rację. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć jedno, że ogólnie rzecz biorąc komunikowanie się z dziećmi rodziców to nie jest porozumienie, bo komunikować można do słupa przez 10 lat i on nic nie zrozumie. Chodzi o porozumienie z młodymi ludźmi. Jeżeli ja oglądam w internecie, że młoda mama jest dumna z tego, że jej dorastająca, bardzo młoda córka, nie wiem, 8- czy 9-letnia z panem Skolimem śpiewa na scenie takie dosyć mocne teksty i ona jest dumna z tego, ona nagrywa rolkę, że tak,
1: że to jest wspaniale.
7: Tak, tak. Ja myślę, że to wszystko się składa na to, że gdzieś na świecie, gdzieś w Polsce są takie dzieci, które jak w soczewce zbierają te wszystkie swoje emocje i bardzo łatwo jest wpłynąć na nich, żeby wykonały pewne konkretne zadania.
1: Są podatne. Panie Bartoszu, kończę, bo jeszcze słuchacze czekają mnóstwo dziś telefonów. Pozdrawiam pana. Panie Mateuszu, dzień dobry, halo.
8: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry.
8: Chciałbym powiedzieć tak, mówienie o bezstresowym wychowaniu, problemach dotyczących z grami wideo, co też już padło, czy odwrócenie się od religii, to jest populizm troszkę bujda, bo odwróciliśmy to się od siebie jako, też mi się podoba sformułowanie media antyspołecznościowe, więc zdecydowanie popieram. Brak edukacji, rozmowy, właśnie niekomunikacji, w sensie, tak jak te porównanie ze słupem, to było genialne. Musimy ze sobą rozmawiać, musimy się otworzyć głowy na swoje zdania, światopoglądy, żeby nie mieć ze sobą problemu, nie radykalizować się i hefe do pana próbującego być śmiesznym na samym początku. Pan prezydent powinien podpisać już dawno tą ustawę, bo ona dawno powinna mieć miejsce. Ponieważ niestety te treści powodują to, co się dzieje. Natomiast czyż dzieci są bezpieczne w szkołach? Wydaje mi się, że w większości jednak tak, bo mówimy o złych rzeczach szeroko w mediach, na dobrych rzeczach, które pewnie codziennie mają miejsce na korytarzach szkół, się nie mówi po prostu. I to jest też błąd.
1: Pozdrawiam pana, pan Andrzej. Panie Andrzeju, krótko proszę. Halo?
9: Tak, króciutko. Już wychodzę, żeby było ciszej. Jedno od razu to mi się nasuwa. Często się mówi o bezstresowym wychowaniu dzieci, że to przynosi odwrotny skutek, prawda?
1: Tak.
9: Czyli co, mamy dzieci stresować? To takie skojarzenie pierwsze. Można dzieciaki swoje wychowywać bezstresowo, ale zachowując przy tym jakieś mierniki, których myślę, no oczywiście.
1: 9 minut, pozdrawiam pana. 9 minut do godziny 13. Ponownie z nami pan dr Paweł Moczydłowski, kryminolog, socjolog, były szef służby więziennej. Ponownie dr Mariusz Sokołowski, były policjant, obecnie ekspert zajmujący się bezpieczeństwem. Panowie, słyszymy się?
10: Tak jest.
1: Znakomicie, zacznę od sądy. Czy uczniowie w szkołach są bezpieczni? Czy nasze szkoły są bezpieczne? Tak, odpowiada 58%, ale aż 42% odpowiada, że nie. Doktor Paweł Moczydłowski, tak mi przyszło do głowy w trakcie audycji, słuchając wypowiedzi słuchaczy, że mnóstwo zadań przed nami. Aby mnóstwo zadań, jak sądzę, przed rządem, ale także sporo zadań i wyzwań przed mediami. Tak pomyślałem, że dobrze się stanie, bo to być może będzie miało taką funkcję odstraszania, kiedy teraz media o tych poszczególnych przypadkach, strasznych zresztą, tragicznych, o odpowiedzialności atakujących sprawców będą szeroko informować o karach. Ja nie wiem, jak sąd potraktuje tego 15-latka, który w tej chwili został decyzją sądu skierowany na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich. No ale przecież, a tu wszystko wskazuje na to, że przesłanki ku temu są, że może odpowiadać jak dorosły, prawda?
11: No są do przesłanki do tego, natomiast ja nie wiem, czy to trzeba znać bliżej tą sprawę, żeby móc się wypowiedzieć, czy to jest adekwatna reakcja i zapytać jednocześnie, czy w tym ośrodku wychowawczym, w którym on się znajdzie, jest coś, można powiedzieć, adekwatnego, czyli sensownego w reakcji na to, co ten młody człowiek robił, żeby dotrzeć do niego i rozumiem, że to jest jeszcze młody człowiek, więc go ratujemy. Czy mamy jakąś propozycję nie tyle dla niego, tylko w ogóle, co z nim robić, aby z tego wyjść? Czy mamy już dość adekwatną diagnozę społeczną, co się stało z tym naszym młodym pokoleniem, które, że tak powiem, przy tej naszej brutalności, agresywności codziennego życia utraciliśmy atrakcyjność i pogłębiliśmy ten proces, gdzie oni szukali jakichś grup odniesienia czy różnych rzeczy w środkach masowych.
1: Obawiam się, że pana diagnoza jest po prostu celna. Pan doktor Mariusz Sokołowski, panie doktorze, nauczyciel nie ma prawa, o czym mówiliśmy dzisiaj, by przeszukać plecaka i na przykład zabrać nóż. To może wyłącznie policja albo straż miejska. Sądzi pan, że te przepisy należy zmienić?
10: Jak najbardziej. Ja uważam, że trzeba dać szkołom możliwość takiego działania, które zapewni w sposób realny bezpieczeństwo w danym obiekcie. Pamiętajmy o tym, że za bezpieczeństwo przede wszystkim w takiej szkole odpowiedzialny jest dyrektor tejże placówki i to on ponosi taką odpowiedzialność, ale on musi też wiedzieć, że ma za sobą państwo i ma za sobą rozwiązania takie prawne, które pozwolą, by ta jego odpowiedzialność wiązała się z możliwością podjęcia realnych działań. Szkoły są miejscami otwartymi. Też zgodzę się z jednym ze słuchaczy, który powiedział, że oczywiście tu mówimy o szkołach, ale równie dobrze możemy mówić o innych miejscach, bo proszę zobaczyć, że niedawno jeszcze mówiliśmy po ataku na lekarza w jednej z przychodni, mówiliśmy o placówkach medycznych, w innym przypadku będziemy mówić o urzędach. Wszędzie tam, gdzie z zewnątrz wchodzą osoby, w których głowie może pojawić się coś niepokojącego, coś, co może stanowić zagrożenie dla innych. I w każdym tym miejscu no, powinny być takie rozwiązania, które po pierwsze administratorowi danego obiektu pozwolą na realne zapewnienie bezpieczeństwa, podjęcie działań, które będą temu sprzyjać. Ja wiem, że przez ostatnie kilka dni rozmawiano o technicznych możliwościach poprawy bezpieczeństwa, czyli chociażby o tym, że są przecież bramki do wykrywania metali, że są specjalne urządzenia do skanowania toreb wnoszonych na teren danego miejsca. Ale drodzy Państwo, nas dzisiaj podejrzewam, nawet biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie szkoły, nie stać na tego typu rozwiązania. Szkół nie stać na tego typu rozwiązania, więc trzeba wdrożyć inne rozwiązania, które dadzą taką możliwość dyrekcji, ale też powiedzmy sobie szczerze, że są to rozwiązania, które ograniczą ryzyko, ale nie wyeliminują go w całości, a postępowanie wobec osób, które są uczniami danej szkoły, wcale nie jest takie łatwe i też trudno mi sobie wyobrazić, że do każdego ucznia będziemy podchodzić tak, jak to byłby potencjalny przestępca. Na dłuższą metę to nie będzie miało miejsca.
1: Pan doktor Paweł Moczydłowski, raz jeszcze. Trwają, panie doktorze, prace nad zakazem dostępu do mediów społecznościowych dla bardzo młodych osób do 15 roku życia. To może ograniczyć dezinformację, rozpowszechnianie szkodliwych treści, takie budowanie pokoleniowej agresji?
11: No w jakimś stopniu pewnie tak, ale my tu mówimy o takiej reakcji zakazowo-represyjnej. Pamiętajmy o tym, że już same takie te pomysły przynoszą no ten... To nagle coś staje się tym owocem zakazanym. Wiadomo, że uatrakcyjniamy to, co im za chwilę zabierzemy. Więc nie widzę tutaj specjalnie takiej nadziei, kiedy się idzie w kierunku takich pomysłów. One w jakimś ograniczonym stopniu mają sens, ale boję się z tą przesadą typu teraz no takiego właściwie wprowadzania tych zakazów, odbierania czegoś. Tutaj z tych pomysłów, które słyszę, to na pewno, bo i to przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa, uważam, do lepszego nawet wykrywania różnych rzeczy, to jest... Uznajemy szkołę i inne miejsca za publiczne i myślę, że w takich szkołach potrzeba monitoringu. Dlaczego na przykład nie jest przerwa, jest dzwonek i jest korytarz szkolny? No to oczywiście z miejscem także wychowywania czy wpływania, ale może brakuje szkole właśnie takiego monitoringu. Właśnie żebyśmy widzieli moment, kiedy ta młodzież nie wychodzi z klasy, wychodzi z oka nauczyciela i zostaje sama z sobą, żeby oglądać, żeby móc to uczyć
1: kontrolować.
11: Się tych ludzi i kontrolować. Więc myślę, że ten monitoring to absolutnie w szkołach, jako miejscu publicznym i wokół szkoły, jak oni wychodzą na zewnątrz i nie wiem, mogą się kontaktować właśnie z dealerem. Co prawda pewnie już ten problem specjalnie jest zaopiekowany, ale właśnie takim wokół powinien być.
1: Ale może wprowadzić tak, obowiązek. Panie doktorze, ostatnie zdanie bardzo proszę, bo audycja nam się kończy. Bardzo proszę.
10: Tak. Ja powiem, że...
1: Tak? Mariusz Sokołowski, proszę bardzo.
10: Ja powiem tak, że my tutaj mówimy bardzo często o skutkach i o tym, co zrobić w sytuacji takiej, kiedy już ktoś ma wnieść ten nóż na teren szkoły, ale my musimy bardziej koncentrować się na przyczynach, czyli to, o czym też u pana dzisiaj w trakcie tej rozmowy pojawiało się wielokrotnie, czyli o tym, co się takiego zadziało, że ci młodzi ludzie decydują się na to, żeby wziąć ten nóż, iść do szkoły i atakować swoich kolegów czy swoich nauczycieli. Dla mnie takim symptomatycznym dla tej sytuacji całej obrazem była wypowiedź dyrektora szkoły, który obezwładnił 15-latka, który wcześniej
4: zabił jedną z pracownik szkoły, kiedy mówi, że po obezwładnieniu ten młody człowiek prosi o przytulenie, chce się przytulić. Proszę zobaczyć, coś zadziało się niewłaściwego. Gdzieś jest problem w tych grach komputerowych, w mediach społecznościowych, w braku zainteresowaniu tym młodym człowiekiem przez rodziców, brakiem kontaktu z nim i my to musimy naprawić, bo reszta to potem jest już kwestia, konsekwencja pewnych naszych zaniedbań i o tym powinniśmy mówić.
1: Doktor Mariusz Sokołowski, doktor Paweł Moczydłowski, bardzo panom dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia.
4: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, do usłyszenia. No już 13, czas najwyższy pożegnać się. Słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.
12: To jest, to jest, tutaj też jest.
13: Ty, a kalosze to w jakiej sprawie jadą?
14: No a jak było w Gdyni na koncercie? Pod sceną? Lało? Było to po kolana? Gdańsk jest niedaleko, to też nad morzem. Pogoda zmienna.
13: Wuje, to nie ten festiwal. W listopadzie na Inside Seaside to może sobie nawet śnieg z tym drugim ancymonem deszczem padać. A my co mamy? Dach, daszek, zadaszenie takie, rozumiesz?
14: A, no i to jest festiwalowy game changer i to się dla mnie podoba. 13-14 listopada, Gdańsk, hala Amber Expo, Inside Seaside. Najlepiej.

0: Mam grać?
1: A teraz pan ma relaks. I na straży tego relaksu posiedzimy w składzie Rafał Grzebalski, Bartek Gil i Tomasz Smokowski. Dzień dobry, dzisiaj na zastępstwie, bo robimy podmiankę poniedziałek za czwartek, czwartek za poniedziałek. Układ audycji się nie zmieni, to znaczy pierwsza godzina, godzina świeżynek, nowości, druga to boomery będą zadowolone wszystkie i trzecia to, co nam w duszy gra. No to w takim razie startujemy ze świeżynkami. Aha, pracujecie? To pracujcie.

No, ja myślę, że robota to wam się pali w rękach po takim Fat Dogu, który zaśpiewał przed momentem. Znakomici Londyńczycy ze swoim nowym, drugim albumem, który ukazał się na początku października, a cała płyta rozpoczyna się właśnie od kawałka Smile and Wave. Ale że stylistycznie w audycji Mam Grać jest rozpięci, jesteśmy, że tak powiem, od sasa do lasa, to teraz będzie do lasa i tak zupełnie poważnie. To jest przepiękny utwór Anne Brun i Ari. Hold me a little closer.

16 listopada ukaże się nowy album Anne Brun, a tutaj Anne zaśpiewała, Norweszka, zaśpiewała razem ze swoją rodaczką Ari, czyli Ariadne Lonesworth. Co ciekawe, ta piosenka została skomponowana nie od tak sobie, że muzyka pojawiła się w głowie Anne. To znaczy ona pojawiła się, ale została skomponowana do ruchu, do choreografii tancerza czy tancerki w zupełnej ciszy i dopiero wtedy pojawiły się nuty w głowie Anne. To była nowość oczywiście i to jest nowość, którą notabene razem zgłosiłem do Helen. Będzie to propozycja do listy Radia 357. Nie podejrzewam, żeby ta piosenka zrobiła furorę na liście, bo to nie był raczej przebój w ściśle tego słowa rozumieniu, ale mam nadzieję, że przynajmniej polubicie Anne i jej twórczość. A teraz Wishy.

I bardzo sympatycznie, i gitarowo, i melodyjnie, i przebojowo. Zespół Wishy z Indianapolis. A propos przebojowości i gitar, to... ja już miałem okazję zapoznać się z nowym albumem Fontaines DC, a wy jeszcze nie, bo musicie poczekać do piątku. I chciałbym powiedzieć, że Dopamine Chamber, album, który ukaże się w piątek, jeśli... spodobała wam się Marianne, pierwszy singiel z tego albumu, znany nam już od dobrego miesiąca. Jeżeli jesteście tak jak ja oczarowani tą piosenką, to chciałbym wam powiedzieć, że na tym albumie takich chwytliwych, no że użyję staropolszczyzny, bangerów jest co niemiara. To będzie świetny koncertowy album, możecie być przekonani. Także ci, którzy już sobie zaklepali miejsce na koncercie w Łodzi 31 października, niech już się czują usatysfakcjonowani. Już wygrali swoje życie w zasadzie. No dobra, drugi singiel z tego albumu. Tongue, Fontaines DC.

Ja wam to mówię, po tym jak się ukaże ten album, jak oni ruszą w trasę koncertową po kolejną już, bo przecież latem też grali, no to jeszcze bardziej będziemy myśleli o Fontaines DC jako o pokoleniowym gitarowym zespole. Tylko żeby chłopaki z Dublina nie skończyli jak ci inni Irlandczycy, ci na U, wiecie którzy, z taką krótką nazwą. Zaczyna się na U, kończy się na dwa, ale cicho. Dzisiaj mamy dzień, Światowy Dzień Bezpiecznego Komputera. Komputer, angielska woda, w ogóle się już nie trzeba znać na robocie. Ale a propos tego komputera, to teraz na poważnie, chciałbym wam zaproponować reportaż na naszej antenie, w zasadzie nie na antenie, tylko na kanale głównym Radia 357 na YouTubie. Otóż czym jest cyfrowy haracz? Jak rozumieć to sformułowanie i co mogą zrobić przedsiębiorcy, którzy muszą sobie radzić z takim problemem? O tym w rozmowie o technologiach i cyfrowym świecie z Cezarem Grau z

0: danych, też jakby zatrzymując ciągłość działania wielu procesów w firmach. Czyli problemem jest nie tylko to, że firma traci dostęp do danych i ewentualnie po zapłaceniu haraczu jest w stanie odzyskać do nich dostęp, ale przede wszystkim problemem dla większości firm jest zatrzymanie bieżącej działalności firmy, co generuje jeszcze większe straty, bo sam haracz jest szacowany na około 25-30% kosztu przywrócenia ciągłości działania, a pozostałe koszty to są te straty operacyjne.
1: Michał Trantał, Cezary Graul. Zapraszamy na nasz kanał YouTube'owy Radia 357.
2: Partnerem audycji są Uniwersytety WSB Merito. Jesteśmy w 11 miastach w Polsce.
1: No, a my w takim razie wracamy do naszej godziny świeżynek. Jest taka dziewczyna, Elna Tonra, która na co dzień występuje, śpiewa i pisze teksty w brytyjskiej grupie Daughter, a czasami ma taki pomysł, żeby występować solo. A solo gra i śpiewa jako X-Ray.

Bo to, co miałem wam do zaproponowania, takiego gitarowego i ostrzejszego, to już się w zasadzie skończyło wraz z Fat Dogiem, Wishy, Fontaine's DC. Teraz już tak do końca pierwszej godziny będzie klimatycznie. To była X3. Dziwne sobie pseudonimy wymyślają ci artyści. Jedna to X3, a drugi to Re-Am. I też dwukropek pomiędzy.

Nie pozwalał sobie zapomnieć, to Elliot Erickson, producent, kompozytor, wykonawca piosenek raz na, ja wiem, 2, 3, czasem 4 tygodnie daje nam jakiś nowy utwór. Nie wiem, czy artysta płodny, nie wiem, czy przy tym głodny, ale na pewno bardzo płodny. Re-Am. Mamy nową, w zasadzie inaczej, mamy pierwszą płytę, która jest przy okazji nową płytą od aktorki, ale także piosenkarki, chyba na naszej na antenie Gry Podwójnej, albo może tutaj w Mam Gracie u mnie, po raz pierwszy mogliście się spotkać z tą dziewczyną. Dziewczyna z Polski, Zofia, już nie Zosia, podpisuje się Zofia Justyńska.

Aż sobie w takim archiwum swoim sprawdziłem. W marcu 2025 roku zagraliśmy pierwszą piosenkę Zofii, 13 wielorybów. Nawet ta piosenka była zgłoszona przeze mnie na listę Radia 357, ale jak nie pierwszy i nie ostatni raz przestrzeliłem, to znaczy piosenka furory i kariery nie zrobiła. Może tym razem będzie lepiej. Nowa płyta już wkrótce. Pierwsza płyta Zofii Justyńskiej. Śniło mi się, że się nie zakochałam. Śpiewa nasza polska piosenkarka Zofia Justyńska. Zapamiętajcie to nazwisko. A teraz Zila.

Zeela, amerykańska wokalistka z nową piosenką Kinda Guy. Wczoraj udało mi się zagrać kilka nowości i skoro mnie pytacie, a pytacie mnie już w mailach smokmaoparadio357.pl, czy powtórzę Benjamina Amaru z wczoraj, który właśnie opublikował swoją nową piosenkę wraz z Pablo Nouvellem, czy będzie? Moja odpowiedź: tak, będzie. Nawet już teraz jest.

Jak zawsze urzekająco śpiewa Benjamin Amaru. Teraz będzie o jabłkach, które niedaleko padają od jabłoni. Czasem bywa to niebezpieczne, bo dzieci swoich sławnych rodziców bywają bez talentu, co tutaj dużo kryć, a są ciągnięte za uszy tylko dlatego, że mają znane nazwisko. Romy Mars, bo o niej mowa, to córka. Jej tatą jest Thomas Mars, który jest wokalistą francuskiego zespołu Phoenix. Znacie na pewno bardzo dobrze, taneczny indie-popowy band. A mamą jest słynna Sofia Coppola, czyli dziadka ma znanego. Sofia Coppola, czyli reżyserka między innymi, czy ja wiem, Przekleństw Niewinności, czy może przede wszystkim Między Słowami. I sama Romy zabrała się za śpiewanie i przyznaje, że choć piosenka jest prosta, niewymagająca, to bardzo chwytliwa i szybko wpada do ucha, no chyba, że jesteście innego zdania.

I tak sobie właśnie śpiewa Romy Mars z piosenką The Rage. W Pekinie, jakby co? Przepraszam, w Szanghaju toczy się turniej tenisowy. To tam, gdzie Hubert Hurkacz radzi sobie póki co bardzo dobrze. Właśnie na korcie jest Carlos Alcaraz, który gra z Belgiem Zizubergsem. I wszystko jest w porządku. Poza jednym, nie mogę poznać Alcaraza. Raz, że zapuścił długie włosy, to dorzucił do tego, uwaga, bujnego wąsa.

To takie Cocteau Twins XXI wieku, czyli Lace. 10 minut do 14, jeszcze dwie nowości nam się zmieszczą. To Sarah Crane.

Bardzo zgrabne Sarah Crean z Irlandii. No to na zakończenie pierwszej godziny i nowości pozostał nam jeszcze Seth Nyquist, który mimo nazwiska nie pochodzi ze Szwecji, chociaż, no inaczej, jego rodzice tak, ale on sam z Kanady. Nyquist, czyli Mormor.

Słuchacie radia 357. Czwartek w poniedziałek, poniedziałek w czwartek. Druga godzina od 14 do 15 to godzina starego boomera. Chociaż dzisiaj nie tak starego jak zwykle, bo nie sięgamy do lat 80., bo tam to już prehistoria, a do równiutko 30 lat temu, 11 października 1996 roku. Miało miejsce notowanie 767 trójkowej listy, niedźwiedziowej listy z Markiem Niedźwieckim za mikrofonem. No i polskich piosenek tutaj cała masa, aż kilka musiałem wyciąć, ale zacznijmy od poczekalni. Miejsce 48. Kto to jeszcze pamięta?

No, to w tym 96 roku, w tym notowaniu 767, to takich efemeryt będziemy mieli więcej. Tutaj Andrzej Krzywy solo, już po tym jak Demono w tej swojej najlepszej formie przestało być zespołem nawet nie tyle ważnym, co bardzo ważnym dla polskiej muzyki popowej. Andrzej Krzywy z utworem Cocker, no bo to takie bardzo Joe Cockerowe granie, chyba o to chodziło. A na miejscu 47 też zespół, który błyszczał bardzo jasno, ale bardzo krótko.

No było wtedy kilka takich zespołów gitarowych, optymistycznie gitarowych, które no, wielkiej kariery nie zrobiły. Lizar chyba, Rotary właśnie, no być może oczko wyżej w tej kategorii przebojowej Big Day, ale też no, po przeczytaniu ostatnio książki też wiem, jak bardzo rozczarowani byli swoją karierą i tym, jak potraktowały ich wytwórnie. Rotary, to było miejsce 47, a na 46, bardzo proszę, kolega Krzywego z Demono, a przy okazji wydawca Zigzaka i tutaj w jego własnej wytwórni, piosenka i cała płyta, Marek Kościkiewicz.

Kościk, podobnie jak sam Krzywy, wielkiej kariery i wielkiej furory tymi swoimi nagraniami, trzeba powiedzieć, nie zrobił. Miejsce 46. Marek Kościkiewicz, Gniew i żal. Oni kariery nie zrobili w przeciwieństwie do następnej dziewczyny z miejsca 41. O, to był początek jej solowego grania.

Rok 1996 ukazuje się, we wrześniu 96 ukazuje się pierwszy solowy album Kasi Nosowskiej Puk Puk, jeszcze we współpracy z Piotrem Banachem, czyli liderem grupy Hej, z którym potem Kasia już się rozstała kompozytorsko i twórczo. W tym albumie i we wszystkich piosenkach brali udział także świetny producent Marcin Macuk i Andrzej Smolik, także dobrze znane postacie do dzisiaj i współpracujące, tak jak Macuk z Kasią do dziś. Wrócimy jeszcze do Nosowskiej w tej godzinie, obiecuję, na tej liście. To było miejsce 41, czyli byliśmy jeszcze w poczekalni Kasia Nosowska, a teraz jesteśmy już na właściwej liście. O, świetny kawałek, powoli wieńczący działalność całego zespołu.

zasadzie powinienem poprawić się, bo Igor Czerniawski prowadził potem AJE jeszcze długo, jeszcze wydawał płyty, chociaż instrumentalne, ale to było zwieńczenie tego zespołu z Pawłem Kukizem na wokalu i być może ostatnia taka piosenka. Ameryka, IRL, zaraz niedługo później już Paweł Kukiz postanowił wkroczyć na ruchome piaski, czyli postanowił robić karierę polityczną. No dobrze, zostawmy. To było miejsce 38, Aja, a na 37 o kolejny zapomniany zespół. No nie mówcie, że nie.

Takie troszkę November Rain. Grupa, no, kto ich jeszcze pamięta? Grupa Yokashin, Zabić siebie. W zasadzie kilka piosenek, może kilkanaście piosenek i tyle. Więcej nie było. A teraz zespół i dziewczyna, która dopiero wtedy zaczynała robić karierę, a cały band bardzo długo pragnął pozostać anonimowym. No wiadomo dlaczego. Kojarzył się jednak z bardzo komercyjnym kombi. Miejsce 36.

Krzyczę jestem od ONA. Pytacie mnie w mailach, a jaka to książka o grupie Big Day się ukazała? No nie, nie, nie tyle o grupie Big Day, co ona jest wspominana w tej książce, o której mówiłem wam wczoraj. W grze podwójnej, czyli książka Tomasza Lady Wszystko jak leci, polski pop lat 90., polski pop 1990-2000, taki jest dokładnie podtytuł. I prawdopodobnie stąd mi się też wzięła ta lista właśnie na kanwie tych czytanek moich. Lista z 96 roku. Między innymi w książce jest opisana historia, skąd wzięła się nazwa ONA. Otóż panowie Skawiński, Tkaczyk i wydawcy, menadżerowie, mówiąc o Agnieszce Chlińskiej, wtedy nie mówili o niej inaczej jak ona, to ta dziewczyna, ona. Początkowa grupa miała się nazywać po prostu ona, potem dodano te kropki, by było bardziej tajemniczo. ONA, krzyczę, jestem miejsce 36, a na 35, bardzo nietypowy w repertuarze tego zespołu utwór, ale całkiem zgrabny.

Moja dziewczyno, szkolnych lat, mam cię w zeszycie gołych bab. No nie wymyśliłbym takiego rymu, chyba się wylosował ten rym jakiś w chipsach. Musiał być. Formacja nieżywych schabów, na miejscu 35. Mail? Dzień dobry, redaktorze. W tej godzinie znowu mam 17 lat. Jestem beznadziejnie zakochany w pewnej Małgorzacie, a we mnie beznadziejnie kocha się inna niewiasta. A w piątkowe wieczory zasiadam przy radioodbiorniku i zapisuję w zeszycie, mam nadzieję, że nie gołych bab, kolejne notowania listy trójki. Dziękuję, Michał. I takich maili przychodzi od was bardzo wiele w tej godzinie i bardzo dobrze. I o to walczymy. I do boju, Polsko. I miejsce 32.

No, to nie były łatwe lata dla zespołu Lady Punk, bo wydawało się, że już wszystko, co najlepsze, jest za nimi. Wydarzyło się w latach 80. Pytacie mnie o film mniej obcy, ja już się na jego temat wypowiedziałem wczoraj. To może tak, tylko dodam. Nie będę się po prostu jeszcze dłużej nad nim znęcać. O, tak tylko skomentuję i tyle. To było miejsce 32, a na 28 jestem przekonany, że też zapomnieliście.

To jest zbędna płyta, to są fanaberie celebrytki, krzyczeli ówcześni krytycy. I cała płyta, trzeba przyznać, że przepadła. Nagrana w Monachium, remasterowana w Los Angeles przez tamtejszych producentów, nie można jej odmówić przebojowości, zwłaszcza piosence Zatrzymaj czas i dalej brzmi moim zdaniem całkiem świeżo. Natomiast no, Agnieszka Maciąg, bo to ona niedawno niestety zmarła, Agnieszka Maciąg, była przede wszystkim modelką, zagrała w bardzo wielu teledyskach grupy The Mono przede wszystkim. Pamiętacie? Znów jesteś ze mną chociażby. Może dlatego też właśnie w 1996 roku wydała swoją płytę Marrakesz 530 u Marka Kościkiewicza, właśnie, w Zigzaku. No ale poza piosenką Zatrzymaj czas, może jeszcze poza tytułowym utworem, cała płyta przepadła, a Agnieszka, zdaje się, już kilka miesięcy później pracowała w takiej stacji, której też już dawno nie ma, kto to pamięta, RTL7, tak się nazywała. To było miejsce 28, a na 19.

Robertowi Jansonowi z Various Monks udała się rzecz wtedy niezwykła. W tamtych miesiącach wymienił wokalistkę, frontmenkę, Anitę Lipnicką na Kasię Stankiewicz i nadal chwyciło. I Various Monks nadal był wielki. Z kolejnymi wokalistkami już tak dobrze nie poszło. Various Monks. Zresztą na tamtej liście z dwiema piosenkami, bo jeszcze z Orłem, który rzucał cień, no ale tamtą sobie darujemy, bo to trochę mocno zgrana piosenka. Various Monks. Ten sen na miejscu 19. Oj, kończy się czas godziny, bumera. No ale jeszcze coś zmieścimy. Obiecałem Kasię. No to jeszcze raz Kasia. Miejsce 14.

0: Kasia Nosowska, to była ta jej pierwsza solowa piosenka. I tutaj najwyżej, bo na miejscu 14. Ile jeszcze polskich utworów mi się nie zmieściło? Nie udało mi się zmieścić Dysu, nie udało mi się zmieścić Tytusa Wojnowicza, Manam, Grzegorza z Ciechowa, nie udało mi się zmieścić narzeczonego Wariusa Manx z Orłem i z Cieniem, nie ma Urszuli, nie ma Blendersa z Ciągnikiem. Na miejscu drugim był Big Cyc, Makumba, na miejscu trzecim Kasia Kowalska z piosenką, gdzieś mi tutaj to zginęło. No, coś optymistycznego przecież. To był ten jej singiel napisany przez ówczesnego męża, Kostka Juriadisa. I wreszcie na miejscu pierwszym wspomniana Anita Lipnicka. Już bez Warius Manxa solo, z wielkim przebojem i wszystko się może zdarzyć. Zdarzyła się też godzina 15, a już nawet 3 minuty. No to kończymy godzinę starego boomera.
1: W stolicy jest ich od 3 do 5 tysięcy. Od dawna nic tak nie podzieliło niemal 2 milionów warszawiaków.
2: Nie da się wygonić dzika, bo jemu w mieście jest dobrze. I to jest problem, że dziki, które raz wlazły do miasta, nie chcą z miasta wyjść.
3: Locha z warchlakami, która jest 4 metry ode mnie, nie atakuje mnie, jeżeli ja nie podchodzę i nie zaczepię.
1: To nie jest historia o tym, jak postępować z miejskimi dzikami. To historia o kilkudziesięciu osobach, które nie zgadzają się na zabijanie zwierząt przed swoimi domami i którym udało się rozpocząć krajową dyskusję na ten temat.
4: Choćby w niewielkim stopniu, ale coś możemy zmienić, na coś możemy wpłynąć, coś możemy nagłośnić. Stoimy po prostu po tej właściwej stronie.
5: Reportaż To nie jest dzikie miasto. Na antenie Radia 357 w piątek w popołudniówce po godzinie 18.
1: Zapraszam, Andrzej Rutke.

0: Mam grać?
1: Trzecia godzina czwartkowego, ale poniedziałkowego Mam gracia. Dzień dobry raz jeszcze, Tomasz Smokowski, razem ze mną Rafał Grzebalski, Bartek Gil i gramy dla was do godziny 16. Wiem, że czekacie. Panie Rafale, pan teraz zagra.
2: Pani, padnie na kolana przed jego laską.
1: Tak jest, będzie czechosłowacki cover. No co wam będę mówił? Co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem. To będzie piosenka, przy której jeżeli pracujecie, to będziecie musieli ją rozchodzić. Już dawno nie znalazłem niczego tak, jak to mówią starzy górale, cringe'owego. Sami posłuchajcie.
3: Holki a chlapcy z naszej szkolki.

0: Holki a chlapcy z naszej szkolki.
1: Ale się zrobiło dancingowo. To dopiero combo, co Karel Gott śpiewający piosenki Denisa Russosa. Ja poszedłem to rozchodzić. Rafał Grzebalski, mój realizator, też wyszedł ze strachem. Spotkaliśmy po drodze tutaj na korytarzach radia jednego redaktora, mniejsza o nazwisko, który powiedział: za jakie grzechy. No dobrze, musimy to rozchodzić wszyscy i posłuchać czegoś tak... no czegoś spokojniejszego.

Piszecie maile, tego się rozchodzić nie da, to będzie w głowie do wieczora, a oby nie do jutra rana. To a propos covera Karola Gotta, piosenki Denisa Russosa. Przyznaję, straszna była to piosenka i dlatego taka fajna do czechosłowackiego kącika coverów. Ale, skoro jesteśmy przy pisaniu i przy piosenkach, to naszą płytą tygodnia w tym, że tygodniu dopiero co się rozpoczynającym jest album Hermanos Gutierrez i za chwileczkę ich piosenka i macie 3 minuty 30, bo tyle potrwa, aby taką płytę dostać, ale nie za darmo, więc nie piszcie ja. Otóż moje zadanie na dziś, kto pierwszy, ten lepszy. Na którym miejscu notowania 760, a nie powiem którego, bo to będzie, bo sprawdzimy, czy słuchaliście. Na którym miejscu była piosenka Agnieszki Maciąg, niech będzie. Agnieszki Maciąg, zatrzymaj czas. A teraz Hermanos Gutierrez.

przyszło sporo dobrych odpowiedzi, przyszło sporo też takich na refleks, ale błędnych. Płyta została zaopiekowana już tak mniej więcej po 10-15 sekundach, jak grali Hermanos Gutierrez, nasza płyta tygodnia. Gramy dalej.

Jedni jak Psychedelic Furs, co za świetna grupa, sprawdzają puls bicia serca, a inni serca łamią. Heartbreakers, Daniel Blum, Tomek Makowiecki.

Jeszcze pół godzinki, no może z malutkim, bez ogonka, no już bez ogonka do zakończenia audycji. Daniel Blum, Tomek Makowiecki, to pozostaniemy w tym polskim elektronicznym klimacie lat 2000. Withdraw Away.

0: To taka przedwakacyjna, czerwcowa, jeszcze Barbara Wrońska, Pochwała codzienności. A teraz dwie piosenki z CC Records, czyli przy okazji przypominam, że Józek nadaje do was jutro wieczorem, jak zawsze ze swoją Gruzją. Ale najpierw, ale nie o Józku mowa, no, znaczy poniekąd w sumie tak, bo CC Records to było w pewnym sensie, w dużej mierze jego wydawnictwo. No to posłuchajcie takiego zespołu.
1: I don't know.

I tak się ładnie grało w polskiej muzyce na początku wieku. Trójmiejskie trio Old Time Radio, I Don't Know Why I Love You. Przypominam, Juska Gruzja jutro wieczorem. Przypominam też, że w Radiu 357 gra i opowiada wam Nowika, Kasia Nowicka. A skoro o niej mowa, to inny zespół związany z CC Records, Futro.

Kasia Nowicka z kolegami, czyli Futro. Patrzę sobie na listę piosenek przygotowaną na tą trzecią godzinę. Dużo dziś w Mam Graciu Kasi Nosowskiej, ale sam nie traktuję tego jako jakąś wielką wadę.

Nosowska, kto? A kto poprowadzi dzisiejszą popołudniówkę? Wioletta Myszkowska we własnej osobie i już czeka na start audycji, to raptem 5 minut. To akurat tyle, żeby zagrać wam ostatnią piosenkę. Trzymajcie się ciepło, słyszymy się w niedzielę, nie w czwartek, bo dokonaliśmy podmianki. Pamiętajcie, to będzie dobry tydzień. W piątek, 16 października, ukazuje się znakomity, bo słyszałem już, album Fontaines D.C. Dobrego poniedziałku i całego tygodnia.

0: jest, to jest, tutaj też jest.
1: Ty, a kalosze to w jakiej sprawie jadą?
0: No a jak było w Gdyni na koncercie? Pod sceną? Lało? Było to po kolana? Gdańsk jest niedaleko, to też nad morzem. Pogoda zmienna.
1: Wuje, to nie ten festiwal. W listopadzie na Inside Seaside to może sobie nawet śnieg z tym drugim ancymonem deszczem padać. A my co mamy? Dach, daszek, zadaszenie takie, rozumiesz?
0: A, no i to jest festiwalowy Game Changer i to się dla mnie podoba. 13-14 listopada, Gdańsk, hala Amber Expo, Inside Seaside. Najlepiej.
2: października, minęła godzina 16 w Radiu 357. Serwis informacyjny przedstawi Ola Żaczek.
3: Na początek w serwisie najnowszy raport w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. Policjanci wciąż są w okolicach placówek, a także monitorują sieć w poszukiwaniu niepokojących wpisów. Efekt to 80 tysięcy skontrolowanych przez służby szkół i 18 kolejnych osób zatrzymanych, w sumie 135. Dziś jest spokojniej niż pod koniec tygodnia, mówili zgodnie szefowie resortów podczas odprawy.
4: Sytuacja jest znacznie spokojniejsza niż w piątek. W piątek było zamkniętych 59 szkół, dzisiaj to 10, w tym 9 Mazowsze, 1 Kujawsko-Pomorskie. Natomiast incydenty się zdarzają i trzeba to powiedzieć, że często są to wygłupy, ale podkręcone opowieści młodych ludzi. Bardzo dziękuję policji, służbom, ale też nauczycielom i innym uczniom za szybkie reakcje i zgłaszanie każdej sytuacji.
3: Podkreślała ministra edukacji Barbara Nowacka. Według zapowiedzi premiera kontrole w szkołach szybko nie znikną. W odpowiedzi na ostatnie akty przemocy w szkołach Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło na najbliższe 2 tygodnie działanie linii telefonicznej dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. To numer 800-100-100, który dostępny jest od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach. Pod tym numerem dyżurują psycholodzy, pedagodzy, prawnicy i eksperci do spraw standardów ochrony dzieci. Całodobowo działa też numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Jeśli NATO zostanie zaatakowane, sojusz jest gotowy walczyć już dziś w nocy, podkreślił szef sił sojuszniczych w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz podczas Warsaw Security Forum. Celem strategii zwycięstwa jest zatrzymanie ataku, a nie strategiczna porażka wroga. Strategia nie jest planem w wojskowym rozumieniu tego słowa, ale wspólną wizją, jak wygrywać w odstraszaniu i obronie. Co najmniej 3 osoby zginęły, w tym 13-letnia dziewczynka. 4 zostały ranne w wyniku rosyjskiego ostrzału w miejscowości Czerkaskę w obwodzie donieckim we wschodniej części Ukrainy. Jak informują miejscowe władze, rosyjskie wojska ostrzelały miejscowość rano z wyrzutni Smiercz z zastosowaniem amunicji kasetowej. Jeden z pocisków trafił bezpośrednio w dom prywatny. Kreml odrzucił propozycję 60-dniowego rozejmu, z którą wyszedł prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, aby umożliwić przeprowadzenie wyborów prezydenckich. Ale jak podaje agencja Reutera, cytując rzecznika Kremla Dmitrija Pyskowa, Władimir Putin byłby gotów nakazać wojsku wstrzymanie ataków na Ukrainę w dniu wyborów prezydenckich w tym kraju. Dmitrij Pieskow przekazał też, że trwają rozmowy w sprawie rozejmu energetycznego. Ten temat wróci w popołudniówce. A my w serwisie wracamy do wyborów w Krakowie. 21 października Łukasz Gibała, nowo wybrany prezydent miasta, złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta Krakowa. Łukaszu, gratuluję zwycięstwa w wyborach. Przed tobą odpowiedzialne zadanie. Chociaż w wielu sprawach się nie zgadzamy, to życzę ci powodzenia i mądrych decyzji. Będę czujnie przyglądał się twojej pracy, napisał odwołany w referendum były prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Wyborczy wyścig w Krakowie w raporcie 357 za kilka minut podsumuje Michał Trantał. A w serwisie o 16 jeszcze laureaci Nagrody Nobla z ekonomii. To amerykańscy mikroekonomiści Robert Hall i Michael Woodford zostali docenieni za badania nad mikroekonomicznymi podstawami stabilizacji makroekonomicznej. Jedną z zasług amerykańskich ekonomistów jest tak zwane formal guidance, czyli dążenie do tego, żeby polityka była jak najbardziej łatwa do zrozumienia, mówi ekonomista profesor Łukasz Goczak.
5: Uwiarygodnianie tej polityki poprzez mówienie, co w bardzo długich okresach bank centralny zrobi. Co zrobi za miesiąc, za 2, za 3.
3: Tegoroczni laureaci otrzymają do podziału nagrodę pieniężną o wartości 12 milionów koron szwedzkich, czyli w przeliczeniu ponad 4,5 miliona złotych. W tym serwisie to wszystko. Za godzinę powiemy m.in. o raporcie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa.
2: Pora na wiadomości sportowe. Antek Pyzel.
6: Czeka nas polskie starcie w turnieju WTA 1000 w Wuhan. Magdalena Fręch pokonała 2-0 Tajkę Mananchaye Sawang-Keo i w drugiej rundzie spotka się z Igą Świątek, 9. rakieta świata. Meczem z Fręch rozpocznie grę w tym turnieju. W pierwszej rundzie miała wolny los. W Szanghaju natomiast trwa turniej panów. Na jutro jako ostatni zaplanowany został mecz 4. rundy Huberta Hurkacza z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Dla Hurkacza to okazja do rewanżu za finał turnieju w Chengdu sprzed 2 tygodni. Hiszpan wygrał wtedy 6-4, 7-6. Więcej o tenisie powiem w rozszerzonym sporcie. Teraz wróćmy na nasze ligowe rodzime podwórka. W piłkarskiej ekstraklasie kończy się 10. kolejka. Radomiak Radom zagra z Motorem Lublin. Napastnik Motoru Karol Czubak.
7: Myślę, że każdy z nas już tęskni za tym, żeby wrócić do ligowego grania, ale na pewno ten czas, który mieliśmy, którego było dużo, poświęciliśmy na rzeczy, które potrzebowały poprawy. Za nami jest, powiedzmy, nie najciekawsza seria, bo czekamy trochę już na ligowe zwycięstwo i chcieliśmy jak najszybciej wygrać, a 3 tygodnie musieliśmy po prostu trenować.
6: Wielu kibiców dziwiło się, że Czubak w trakcie tej przerwy trenował z klubem, a nie z reprezentacją Polski, ale być może Motorowi wyjdzie to na dobre. Początek meczu w Radomiu o 18:00. O 20:30 nadrabiać mecz 3. kolejki będzie GKS Katowice, który przełożył to starcie ze względu na rywalizację w europejskich pucharach. Na stadion przy ulicy Bukowej przyjedzie Wieczysta Kraków. W siatkarskiej Tauron Lidze Kobiet deweloper z Rzeszów o 17:30 podejmie u siebie Sokół Hagrik Mogilno, a o 20:30 Lotto Chemik Police zagra z Netland MKS-em Kalisz. Te mecze zakończą 2. kolejkę rozgrywek. Podobnie sprawa ma się u koszykarzy. Mecz Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski kontra Górnik Zamek Książ Wałbrzych rozpocznie się o 19:00. A skoro jesteśmy przy tak bogatych w słowa nazwach, rozszerzone wiadomości sportowe popołudniówki Radia 357 wrócą po 17:30. Tylko gdzie sponsor tytularny?
2: Chmury wiszące nam dzisiaj nad głową ustąpią tylko na zachodzie i południowym zachodzie. Można się spodziewać przelotnych opadów w całym kraju, a na północnym wschodzie nawet burz. Jeśli nie mogą Państwo się doczekać na śnieg, no cóż, na razie do zaobserwowania i doświadczenia. Tylko w górach, w Karpatach i Sudetach powyżej 1500 metrów nad poziomem morza. W górach i rejonach podgórskich chłodno od 8 do 11 stopni, w reszcie kraju od 10 do 14 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porwisty.
8: Radio 357.
2: I zapraszamy na popołudniówkę w Radiu 357 przy mikrofonie Wioletta Myszkowska, w studiu jeszcze Ola Żaczek i Antek Pyzel. Chciałam was zapytać o kulisy radiowe, bo przysłuchiwałam się nazwiskom, i które czytałeś ty, Antek, z różnych zakątków świata, i zaczęły mi się odtwarzać w głowie różne wspomnienia z tym związane, o nazwę własne, które trudno czasem było się nauczyć, bo przeczytać tak okiem to jest łatwo, można powiedzieć i coś tam na końcu, ale powiedzieć i nauczyć się to jest inna sprawa. Są takie nazwy własne, nie tylko nazwiska, które tak wam weszły do głowy, że już ich nigdy w życiu nie zapomnicie?
1: Ja, będąc fanem koszykówki, mam bardzo duże doświadczenie z tymi przeróżnymi sponsorami tytularnymi. Czasami jest jeden, czasami jest 3-4 w nazwie jednego klubu, więc tam naprawdę robi się taki wierszyk po prostu na całą stronę. Bardzo lubię czasami sobie wejść na jakieś strony, gdzie są nazwy tych klubów z niższych lig, bo tam tych sponsorów tytularnych jest jeszcze więcej. Jeśli chodzi o nazwiska, to tutaj przytoczyłem Tajkę Mananchaye Sawang-Keo. Z tenisem jest to tyle łatwo, że na oficjalnych stronach są podane, są takie pliki dźwiękowe, gdzie sami zawodnicy i zawodniczki wyczytują swoje imiona i nazwiska.
2: To bardzo ułatwia pracę,
1: więc
2: tak.
1: Jest troszeczkę łatwiej.
2: Ola Żaczek?
9: Jak się już nauczy się Jinping, to tak ładnie chodzi później, prawda?
2: Ja mam
9: też szef WHO. Tam jest 2 razy więcej literek do przeczytania, a jest takie proste. To nazwisko w sumie proste, Gebrejesus, prawda?
2: Mm-hmm,
9: ale
2: tak
9: jak trzeba zobaczyć, ile tam jest tych robaczków.
2: Ja mam w swoim repertuarze wulkan Iafatlejokotl i Sri Jayawardhana Purakotte, czyli stolicy Sri Lanki. Zapraszamy Państwa serdecznie. Audycję przygotował Bartek Wasilewski, realizuje ją Rafał Gęst Grzebalski, a już za chwilę raport 357.

0: The Undercover Dream Lovers na początek popołudniówki w Radiu 357, a my teraz jedziemy do Krakowa.
1: To jest raport 357.
0: Łukasz Gibała został nowym prezydentem tego miasta. We wczorajszym głosowaniu zdobył 62% głosów. Jego rywalka z Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska ponad 37%. A podsumowanie tego wyborczego wyścigu przygotował dla państwa Michał Trantał.
2: Tak jest. Gibała rano pojawił się na krakowskich ulicach.
3: Dzień dobry, rozdałem pracelki. Proszę uprzejmie.
4: Ja pana głosowałam.
3: Super, to tym bardziej. Jestem miło. Wszystkiego dobrego.
2: Zrobił to już jako prezydent elekt.
5: Pan Łukasz Gibała zdobył 161 184 głosy, natomiast pani Monika Jadwiga Piątkowska 98 306 głosów. W związku z czym podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Gibała.
2: Nowy prezydent Krakowa złoży ślubowanie 21 października. Piątkowska pogratulowała mu, zapowiedziała patrzenie na ręce, oczekuje również konkretnych działań.
6: Żeby zrestrukturyzował zadłużenie, żeby doprowadził do uchwalenia planu ogólnego, strategii rozwoju miasta, żeby przygotował najważniejsze inwestycje w naszym mieście. Minister Dariusz Klimczak powiedział, 10 miliardów złotych do pozyskania. Oczekuje, żeby przygotować dokumentację, sięgnąć skutecznie po te środki.
2: To oczekiwania kandydatki Koalicji Obywatelskiej wypowiedziane w TVP Info. A czego od Gibały oczekują mieszkańcy?
7: Przede wszystkim komunikacja, żeby bilety były tańsze.
8: Myślę, że to jest sprawa tego kolesiostwa sławnego. Obsadzanie bardzo licznych stanowisk w mieście poprzez układy partyjno-osobiste.
9: I przede wszystkim liczymy na to, że będzie więcej drzew.
2: Powrót biletu 20-minutowego, zastąpionego wcześniej 15-minutowym, ma być jedną z pierwszych decyzji nowego prezydenta. Największym wyzwaniem zmniejszenie zadłużenia.
10: Rozmawiam ze swoimi współpracownikami o tym, kto z nich będzie wiceprezydentem, kto będzie ze mną współpracował, ale też od razu rozpoczniemy rozmowy z radnymi z poszczególnych klubów, nie ma co czekać.
2: Gibała zdaje sobie sprawę, że zdobycie poparcia w Radzie Miasta może być trudne. Ale czy to misja niewykonalna? Patryk Salamon, redaktor naczelny portalu lawkraków.pl.
11: No to jest jeden z mitów, który panuje w tej kampanii wyborczej oraz od tego, co się dzieje od wczoraj, ponieważ Koalicja Obywatelska nie ma większości w Radzie Miasta. Tak naprawdę o tej większości decydowała Nowa Lewica, a ta Nowa Lewica wzmocniła się przez wybór Łukasza Gibały o kolejną radną. Więc tak naprawdę języczkiem uwagi będzie tutaj, co zrobi Nowa Lewica, a widać, że zaczynają jakby mrugać okiem do Łukasza Gibały.
2: Zdaniem lokalnego dziennikarza Koalicja Obywatelska też nie powinna rzucać kłód pod nogi. Wybór kandydata z przeszłością partyjną, ale dziś jednak bezpartyjnego, pokazał, że Kraków ma dość polaryzacji. Sondaż przygotowany przez Ogólnopolską Grupę Badawczą dla portalu Law Kraków pokazał, że na Monikę Piątkowską głosowali głównie najstarsi.
12: Młodzi są zdecydowanie bardziej niezadowoleni z tego, jak dzisiaj im się żyje, niż ci wyborcy starsi. No ci wyborcy starsi tak naprawdę trzymają polską polaryzację, czyli ten PiS i Platformę Obywatelską na tych dominujących pozycjach, a ci młodzi wybierają właśnie te młodsze partie, więc to się bardzo dobrze nałożyło też na tą kwestię w Krakowie.
2: Mówi Łukasz Pawłowski, szef Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Naczelny portalu Law Kraków dodaje.
11: W tej kampanii widzieliśmy dwie skrajności. Jedna, czyli przeciwko partiom politycznym, i to była kampania Łukasza Gibały, gdzie on tak naprawdę niezależność od stronnic politycznych podkreślał za każdym krokiem, a z drugiej strony mieliśmy bardzo partyjną kampanię Moniki Piątkowskiej. Ja w pewnym momencie się dziwiłem, że Monika Piątkowska tak naprawdę daje się wrzucić w sidła Łukasza Gibały, który sprowadził ten spór do tego, że ona była przedstawiona jako kandydatka partyjna. No i całe tabuny działaczy partyjnych, którzy przyjeżdżali do Krakowa, myślę, że nie pomagali Monice Piątkowskiej.
2: Przedterminowe wybory to skutek odwołania w referendum poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Łukasz Pawłowski, OGB.
12: 20% wyborców, którzy w 2024 roku zagłosowali na Miszalskiego, dzisiaj zagłosowali na Gibałę. To znaczy zmienili zdanie, no bo mieli do wyboru Gibała-Miszalski w 2024. Dzisiaj decydują się na Gibałę, a nie na Piątkowską, więc ja uważam, że ten mandat jest silny.
11: Łukasz Gibała otrzymał to, w co inwestował lata, bo jednak on wykonał bardzo tytaniczną pracę u podstaw i od lat jakby zabiegał o tą prezydenturę, więc to, co się wczoraj wydarzyło, to nie jest bieg okoliczności, ani też dobrze wykonana kampania w ostatnich tygodniach.
2: Zauważa Patryk Salamon. Przypomnijmy, Łukasz Gibała czwarty raz starał się o prezydenturę w Krakowie.
0: Wygląda na to, że do czterech razy sztuka.
2: W tym wypadku tak.
0: Bardzo dziękuję, Michał Trantał. Następny raport 357 już jutro.

0: To Artur Rojek. Wcześniej raport 357 o wyborach w Krakowie. No, też tam usłyszeliśmy piękny postulat wyborców o to, żeby było więcej drzew w Krakowie. Pamiętam kilka lat temu bardzo dużą dyskusję na temat tego, na temat wycinania drzew, szczególnie na rynku. Także zobaczymy, jak tutaj ten wątek potoczy się dalej. To jest jeden z tematów, który przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Za chwilę będziemy rozmawiać na temat znów bezpieczeństwa naszych dzieci po atakach, które w poprzednich dniach wydarzyły się w szkołach. Teraz porozmawiamy o tym, jak reagować jako rodzice, jak rozmawiać z naszymi dziećmi, szczególnie w takim momencie, kiedy przychodzi do nas i mówi, że się niepokoi. To już za chwilę w rozmowie w popołudniówce. A poza tym będzie jeszcze materiał o ekspresie do kawy, który potrafi wysłać nawet 1 terabajt danych.
1: Ten superinteligentny ekspres przez 10 dni wysłał 1 terabajt danych. Miał parzyć kawę, więc co on do licha wysyłał?
0: To jest bardzo dobre pytanie, które zadał Tomek Jeleński. Być może poznamy na nie odpowiedź w tej godzinie popołudniówki. 510-357-357 to jest numer dla Państwa. Popołudniówka popołudniówka@radio357.pl. Adres mailowy, no i oczywiście tekstówki i głosówki. Zapraszam. Tymczasem piosenka dnia.

0: Ostatnie doniesienia o atakach w polskich szkołach oraz pogłoskach, że miały się one nasilić, sprawiły, że rozmawiamy więcej i częściej o bezpieczeństwie, szczególnie skupiając się na dzieciach, nastolatkach. I dzisiaj będziemy rozmawiać o tym nadal, co możemy zrobić, aby to bezpieczeństwo dzieciom zapewnić, co powinniśmy wiedzieć jako dorośli i jak się zachować, kiedy dotrą do nas niepokojące pogłoski. Naszym gościem jest Kamila Kalbarczyk, psycholożka i psychoterapeutka, inicjatorka programu Mów do mnie, hashtag Talk to Me. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Więc wydaje mi się, że każdy miał taką sytuację już, że podchodzi do niego zaniepokojone dziecko i dzieli się jak,

0: fajnie się wychowywały jakoś mniej nas angażując, bo na przykład są młodsze dzieci, no to jest to na pewno taki moment, który się staje dzisiaj. Stajemy przed takim wyzwaniem, no cały kraj staje przed wyzwaniem. Takich sytuacji jeszcze nie mieliśmy nigdy, prawda? Jest to wyjątkowo trudny moment w historii naszego kraju, że zagrożenie płynie od drugiego dziecka w środowisku szkolnym. To jest wyjątkowo trudne. Więc no jak rozmawiać? Rozmawiać, po prostu rozmawiać, rozkładać to na czynniki pierwsze, pytać się o obawy, tłumaczyć, że są dorośli, którzy się zajmują tą sprawą, wyjaśniać tę sytuację, w ogóle pytać też to dokładnie, o co się dziecko obawia, bo to jest jakoś bardzo istotne, żeby nawiązać więź, porozumienie i dowiedzieć się, co jest dokładnie tym pytaniem, które ma jakąś niejasność w przeżyciu dziecka.
1: No i później następuje czas na reakcję. Dostaliśmy informacje na temat tego, że są jakieś pogłoski, które dziecko poruszają. I co dalej z taką informacją?
0: Pyta pani pod kątem takiego włączenia służb, jakby, że są jakieś pogłoski, takie sygnały, tak?
1: Co nas powinno zaniepokoić, kiedy dostajemy taką informację? I co dalej
0: no to jakby
1: robić?
0: Myślę, że to jest jakby każdy dorosły wie, co zrobić w sytuacji, która jest niepokojąca, alarmująca. Więc jeżeli dorosły dochodzi do wniosku, że informacja, którą dziecko przekazuje, nosi znamiona sytuacji niebezpiecznej, no to natychmiast jakby ją zgłasza do odpowiednich służb, no bo to jest sprawa właśnie dla dorosłego. Te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły, skala tego problemu była jakby między innymi dlatego, że dzieci dowodziły tymi sytuacjami bez wglądu dorosłego. To jest sprawa dla dorosłego zdecydowanie i każdy dorosły wie, co ma zrobić, kiedy dostaje zagrażającą informację.
1: Nie ma tu miejsca na wahanie, rozumiem.
0: Nie ma miejsca na wahanie. Oczywiście, że tak. No, chodzi o zdrowie i życie naszych dzieci, więc absolutnie jakby dzieci są i tak zostawione same w sobie w przestrzeni internetowej i to jest jakiś znak naszych czasów, że one są tam naprawdę zostawione same sobie i mogą sobie bezkarnie, jak się okazuje, i bez jakichś poczucia konsekwencji pływać w tym świecie internetowym. Więc jeżeli mamy dostęp do tego świata i jest to zagrażająca treść, no to zgłaszamy to, co zawsze robimy, kiedy widzimy na ulicy niebezpieczne zdarzenie.
1: Dobrze, to teraz chciałabym zapytać o tym, co przed się może wydarzyć taką sytuacją, w której mamy już określone zagrożenie. Dużo rozmawiamy na temat roli internetu w tej sytuacji, jego wpływu na temat na nasilanie się zachowań skrajnych też ideologii wpływania na dzieci. I tutaj pojawia się pytanie, jak dbać o wzorce dla dzieci, bo kiedy czyta się w tym kontekście komentarze ekspertów, wspominają o tym, że naśladownictwo u nastolatków jest stare jak świat. Tylko tutaj jest kolejne pytanie, czy internet i na ile, jeśli tak, nasila właśnie to, że nastolatki inspirują się, naśladują wzorce, które są niedobre, nie są dobrymi wzorcami.
0: No, ten mechanizm oczywiście, że jest znany i że nastolatki się inspirują, naśladują, taka jest rzecz. Natomiast jak przeciwstawić się temu? No, jest nastolatek, który czuje, że dramatycznie przekracza granice względem tego, co w jego domu jest tolerowane. I jest taki, który sobie myśli, że może trochę tylko przekracza granice. Więc to są jakby te sytuacje, nasza odpowiedzialność, żeby wychowywać nasze dzieci według norm i wartości, z którymi my żyjemy. Te sytuacje, które mają miejsce teraz w Polsce, no one przekraczają wszelkie granice. Więc to jest jakby wołanie o to, żeby być blisko swoich dzieci i żeby przypominać, gdzie są granice, gdzie jest w ogóle taka podstawowa wartość jak moralność. Uczymy tego najmłodsze dzieci, one wiedzą, co się jest dobre, co się jest złe, w przedszkolu można, nie można kogoś kopnąć, ale to wychodzi na znacznie wyższy poziom, prawda? Jakby gdzieś te granice moralności i takiego, no dobra, tutaj gdzieś to się zatraciło po prostu. I tak, naśladownictwo dla takich dzieci jest bardzo niebezpieczne, a więc też jakby różne organizacje, fundacje apelują o właściwą postawę mediów wobec właśnie nagłówków, tej klikalności, dlatego że no niezwykle jest to

0: silny mechanizm dla młodego człowieka, który jeszcze żyje dosyć bezkrytycznie, bez poważnych konsekwencji, no bo ponieważ no, ma 14-16 lat, więc wiadomo, że nie potrafi przewidzieć konsekwencji swoich czynów, tak jak powinien to robić dorosły.
1: Wspomniała pani o stawianiu granic, wspomniała pani o wyciąganiu konsekwencji. Ja jeszcze wrócę do tego pytania, czy jest coś jeszcze, jak zadbać o te dobre wzorce dla dzieci?
0: To są te wartości rodzinne, które my hołdujemy. To jest właśnie, to jest jakby ta podstawa. To, co powiedziałam, że dla jednego dziecka to jest w ogóle nie do wyobrażenia, a drugie czuje takie przyjemne łaskotanie jakiejś ekscytacji z powodu przekroczenia jakiejś granicy społecznie absolutnie niedopuszczalnej. Więc jakby to jest wołanie do nas rodziców, gdzie my stawiamy te granice i jakim wartościom my hołdujemy. Bo nasze dziecko nie będzie diametralnie inaczej myślało o świecie niż my. Więc jakby to jest w ogóle, te pytania są stawiane jakby przez dzieci do dorosłych.
1: Pytanie jeszcze tutaj od rodziców też o kwestie prywatności i bezpieczeństwa. Pytanie dotyczy tego, jak na ile sprawdzać to, co dziecko ogląda w internecie. Niektórzy rodzice mówią, że czują się niekomfortowo z tym, że zaglądają, naruszają, uważają, że naruszają prywatność dzieci w momencie, kiedy sprawdzają, do jakich treści dziecko ma dostęp w internecie. Jakie jest pani zdanie na ten temat?
0: Bardzo rozumiem tych rodziców, którzy kształtują młodego człowieka i bardzo im zależy na tym, żeby no, wychować na samodzielną osobę, która szanować jego granice i tak samo no, w tym wychowaniu przekazać wartości, że takie granice się szanuje. Więc przez swoje zachowanie uczymy oczywiście tego. Natomiast czymś innym jest sprawdzanie tego, do czego moje dziecko ma dostęp, bo to być może być faktycznie bardzo naruszające, a czymś innym jest pytanie się, hej, a co ty oglądasz wieczorami? Hej, a co to jest ten challenge, który był tam teraz czy kiedyś tam popularny? Hej, a co ty sądzisz o tym czy o tamtym? A pokaż mi, które filmiki cię najbardziej śmieszą. Co się ogląda teraz w twoim towarzystwie? Co to są te filmiki na TikToku? O czym wy rozmawiacie na przerwach? To jest zupełnie inny sposób na zdobycie bardzo cennych informacji, w jakiej takiej infosferze w ogóle jest nasze dziecko, czym ono się inspiruje, czego dotyka, kiedy dylematy mogą się tam pojawić, nie będąc naruszającym wobec jego granic.
1: Gdyby miała pani przekazać rodzicom taką jedną albo dwie rzeczy, które są najważniejsze, jeśli chodzi o dbanie o bezpieczeństwo dziecka na co dzień, jeśli chodzi o jego poruszanie się w internecie, czy w ogóle relacje z dzieckiem, to powiedziałaby pani co?
0: Bycie z nim w kontakcie. To jest bardzo trudne, to jest bardzo pracochłonne, to jest wyzwanie rodzicielskie na cały proces wychowawczy, ale bycie z nim w kontakcie. Świat się zbyt dynamicznie zmienia, żebyśmy mogli pomyśleć sobie, co tam, nie wiem, jakie sposoby są na to dobre. Po prostu bycie w regularnym kontakcie, odnawianie tego kontaktu. Naturalne są takie fazy, że dziecko jest jakby bardzo blisko nas, a później się troszkę oddala, żeby eksplorować świat. I robimy to od pierwszych, kiedy stawiamy pierwsze kroki, to tak robimy i przez całe życie my to robimy. Eksplorujemy jako nastolatki też świat, ale później wracamy do tej bazy, żeby zobaczyć w ogóle, gdzie są nasze korzenie. Więc być tym rodzicem, do którego dziecko może wrócić. To jest praca na taka wychowawcza na cały ten proces właśnie wychowania dziecka i wydaje mi się, że tutaj nie ma drogi na skróty i te dramatyczne sytuacje też nam pokazują, że nie ma drogi na skróty, nie ma żadnych innych sposobów niż bycie obecnym dorosłym w życiu swojego dziecka.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Kamila Kalbarczyk, psycholożka i psychoterapeutka, inicjatorka programu Mów do mnie, #TalkToMe. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.

Perfect Man, Teddy Swims. 510-357-357, tekstówki, głosówki do Państwa dyspozycji oraz adres mailowy popołudniówka@radio357.pl. Rozmawiamy między innymi o tym, jak rozmawiać z dziećmi, jak reagować na ich obawy, które są wywoływane pogłoskami na przykład, które ostatnio, z którymi ostatnio mierzyliśmy się w kraju, o tym, że mają się nasilić ataki w szkołach, ataki nastolatków w szkołach. Jak rozmawiać z dziećmi? I pisze do nas jedna z naszych słuchaczek, a co jeśli dziecko hamuje nas przed reagowaniem na przemoc skierowaną wobec niego, bo boi się, że będzie jeszcze gorzej? Przecież mamy je słuchać. To jest trudne pytanie, także tym bardziej zapraszam Państwa, jeśli macie, jeśli mają Państwo podobne wątpliwości oraz inne komentarze, inne opinie. Zapraszam bardzo serdecznie. Nasza antena jest do Państwa dyspozycji.

0: Crash i The Primitives w Radiu 357, a teraz historia jak z filmu szpiegowskiego. Ekspres do kawy pewnego obywatela w Stanach Zjednoczonych zaczął ni stąd, ni zowąd wysyłać mnóstwo danych, bo tak mamy dzisiaj świat urządzony, że niemal wszystkie urządzenia wokół nas mają dostęp do naszej domowej sieci. I teraz temu ekspresowi, co nie tylko zaparzał kawę, przyjrzy się Tomasz Jeleński.
1: Czarna albo z mlekiem, a może espresso. Super nowoczesny ekspres do kawy. Ten super inteligentny ekspres przez 10 dni wysłał 1 terabajt danych. Miał parzyć kawę, więc co on do licha wysyłał? To prawie 96 gigabajtów dziennie, czyli 4 gigabajty na godzinę. Tu trafiło na informatyka, który dostrzegł dziwny przepływ danych w swojej sieci domowej, wyjaśnia Bogdan Janus z Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. A wysyłanych danych było całkiem sporo.
2: Czyli taką ilość danych, jaka mieści się na standardowym, ale ciągle dosyć dużym dysku twardym zwykłego komputera.
1: I tu rodzi się pytanie, po co ekspresowi do kawy potrzebne było aż tyle danych?
2: Nie wiadomo. Co ciekawe, większość tego ruchu nie wyszła poza sieć domową. Te dane nie zostały wysłane do internetu. Natomiast był to ruch wewnątrz sieci domowej.
1: Tu był błąd.
2: Prawdopodobnie przyczyną tego zjawiska był jakiś błąd w oprogramowaniu. Coś się zapętliło w tym oprogramowaniu.
1: Ale wiele urządzeń jest tak konstruowanych, żeby zbierać i przesyłać informacje o nas do sieci. Tak zdarzało się niektórym odkurzaczom. Albo telewizorom czy pralkom. A celowo sterowniki montowane są już w fabrykach na etapie produkcji, uważa Olga Budziszewska, ekspertka do spraw bezpieczeństwa w sieci.
3: Problemem jest przede wszystkim proces wytwarzania tych urządzeń, dlatego że bezpieczeństwo w ogóle nie jest brane pod uwagę już na etapie procesu wytwarzania oprogramowania do tych urządzeń.
1: Co ciekawe, sami sobie takie urządzenia kupujemy i umieszczamy w domu, mówi Łukasz Jachowicz, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa.
4: Urządzenia, które podłączamy do domowych sieci Wi-Fi, tak naprawdę mają dostęp do tego wszystkiego, co mają nasze wewnętrzne domowe komputery, a oprócz tego mają właśnie jakieś dodatkowe czujniki.
1: I tu robi się już nieciekawie.
4: Na przykład mogą poinformować kogoś na zewnątrz, co właśnie mówimy, bo mają wbudowane mikrofony. Mogą to być jakieś elektroniczne nianie dla dzieci, które są zwyczajnym podsłuchem, często mają kamerę i często są słabo zabezpieczone.
1: I potem dziwimy się bardzo, że nasze zdjęcia, hasła i inne poufne informacje wypłynęły gdzieś na zewnątrz. Dlatego jeśli już bardzo musimy używać najnowszego modelu ekspresu do kawy z modułem Wi-Fi i sterowaniem przez internet, zmieńmy w nim fabryczne hasło. Bo nie wpłynie to na smak kawy, ale na bezpieczeństwo naszych danych już na pewno tak.
0: No, powiem Państwu, że teraz cieszę się, że mój ekspres do kawy tylko parzy kawę, tylko spienia mleko. Bardzo ładnie wygląda, bo ma piękny kolor. No ciekawe, jakie inne urządzenia codziennie nas szpiegują. A teraz utwór, na który mogą Państwo głosować na naszej liście piosenek.
5: Wspieraj system i zagłosuj.

0: To tyle o rodzinie soprano serialowej. A teraz Stany Zjednoczone. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił w miniony weekend kilka rzeczy i my zawęzimy się do dwóch, no może trzech informacji. Po pierwsze, ogłosił rozejm energetyczny pomiędzy Ukrainą i Rosją. Po pierwsze. Po drugie, stwierdził, że Rosja będzie mogła dostarczyć ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego na rynek amerykański i światowy. I po trzecie, po raz kolejny wspomniał o tym, że Ukraina powinna przeprowadzić wybory prezydenckie. I o tym porozmawiamy z Piotrem Kaszuwarą, korespondentem Radia 357 z Ukrainy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ja tutaj zacytuję serwis Energetyka 24, że według serwisu Axios niedzielna deklaracja Trumpa o rozejmie energetycznym zaskoczyła obie strony konfliktu. Czy to zaskoczenie było widać na ulicach Kijowa?
1: Za każdym razem wydaje mi się, kiedy słyszymy takie oświadczenia, czy to ze strony Donalda Trumpa, czy jakieś kolejne zapewnienia od Władimira Putina, że pokój jest blisko, to wywołuje to pewne zaskoczenie na twarzach mieszkańców całej Ukrainy. Tym razem wydaje mi się, że jest bardzo podobnie, że mało kto wierzy w to, że Rosja dotrzyma słowa, bo wielokrotnie już je łamała. W zeszłym roku, kiedy sytuacja w Kijowie była naprawdę krytyczna, jeżeli chodzi o dostarczanie energii, marzliśmy tutaj w stolicy Ukrainy, przecież nie było wody w kranach, prądu po kilkadziesiąt godzin, nawet kilka dni w niektórych mieszkaniach, to też słyszeliśmy zapewnienia od strony amerykańskiej, że wynegocjowano, że udało się porozumieć z Federacją Rosyjską co do zawieszenia właśnie ognia na energetykę, po czym następowało ogromne bombardowanie Federacji Rosyjskiej ponownie elektrowni, elektrociepłowni i słyszeliśmy kolejne komunikaty, że no właśnie rzeczywiście to zawieszenie ognia akurat się skończyło i stąd to bombardowanie. Więc
0: no i teraz zresztą jest podobnie, prawda? Ten rozejm energetyczny miałby dotyczyć ataków na rafinerię ropy naftowej. To rozumiem, że w Ukrainie tych rafinerii jest znacznie mniej niż w Rosji. To jest jedna rzecz i dlatego Kijów chciałby podbić stawkę tutaj, rozszerzyć porozumienie na elektrownię i resztę infrastruktury energetycznej. Co to znaczy i czy to jest realne do zrealizowania?
1: W Ukrainie jest kilka przetwórni ropy naftowej. Większość z nich nie działa, bo została zbombardowana od 2022 roku, więc można powiedzieć, że ta część ewentualnego porozumienia w ogóle Ukrainy na ten moment nie dotyczy. Dotyczy oczywiście infrastruktura energetyczna, elektrociepłownie, chociaż i tak tutaj ich większość w Kijowie i w obwodzie kijowskim już została na tyle uszkodzona, że Kijów musi się ratować importem energii z innych obwodów. Między innymi w zeszłym roku przecież też inne kraje, w tym Polska, pomagały Ukrainie utrzymać prąd w gniazdkach, a tym samym i wodę również, bo przecież pompy wody pracują na prąd, na nic innego, więc to naprawdę jest niewyobrażalne, żeby kilkaset tysięcy, kilka milionów ludzi mogło być pozbawionych na kilka dni wody. Już tutaj zaczęły pojawiać się takie czarne scenariusze, że jeżeli nie uda się tej sytuacji szybko opanować, bo w pewnym momencie aż 70% mieszkańców Kijowa teraz nie miało wody, to może dojść do jakiejś klęski epidemiologicznej po prostu. No i też, kiedy słyszymy zawieszenie ognia na energetykę, to od razu następuje pytanie, a co z mostami? A co ze szkołami? A co z infrastrukturą logistyczną? Co z magazynami żywności? Co z domami, jak w Pryłukach niedawno? Co z prywatnymi domami jednorodzinnymi gdzieś na Donbasie? Co z tym, że Rosja każdej godziny ostrzeliwuje Kramatorsk i zamienia go w ruinę taką samą jak Bachmut i Pokrowsk? To tutaj już żadnego zawieszenia broni, jak rozumiemy, nie będzie. Więc co to oznacza poza tym, że Putin będzie mógł spokojnie sprzedawać ropę Donaldowi Trumpowi, zarabiać pieniądze na produkcję kolejnych rakiet? Nie wiemy.
0: I o to jeszcze chciałam zapytać, bo reakcja senatorów w Stanach Zjednoczonych była taka, że grupa senatorów amerykańskich stwierdziła, że porozumienie prezydenta z Władimirem Putinem jest sprzeczne z ustawą, którą w Stanach Zjednoczonych przyjęto w 2022 roku, czyli jeszcze za czasów Joe Bidena. Jakie były reakcje w Kijowie na te informacje?
1: Przede wszystkim wszyscy tutaj w Kijowie liczyli na to, że inna ustawa, inny pakiet ustaw, który podpisał niedawno przecież Donald Trump, zaledwie to było na dniach, kiedy Donald Trump podpisał tak zwane piekielne sankcje na Rosję, czyli pakiet sankcji Lindsey'a Grahama, zmarłego amerykańskiego senatora. I w tym pakiecie sankcji znajdował się taki zapis, że można nałożyć cła ogromne na te kraje, które będą kupowały od Rosji ropę i będą wzmacniały machinę wojenną Putina, i miała być walka także z flotą cieni. No i rzeczywiście Stany Zjednoczone, nagle się okazuje, po podpisaniu tego pakietu piekielnych sankcji, będą jednym z krajów, które będą importowały rosyjską ropę. Absolutnie szokujące. I to znaczy też, że nie będzie już walki z flotą cieni, no bo nie będzie floty cieni, bo będzie flota oficjalna, która będzie woziła ropę do Stanów Zjednoczonych. Absolutnie z wielkim oburzeniem tutaj w Ukrainie odebrane te słowa, bo przecież to nie tylko Ukraina, ale i cała Europa od kilku lat pracuje i wdraża różnego rodzaju sankcje, które nie pracują, nie działają osobno. To jest cały mechanizm sankcji i wyłączenie jednego trybu z tego mechanizmu może sprawić, że po prostu one w ogóle nie będą działały i wrócimy do tego stanu, który był przed wojną, gdzie Putin mógł bez problemu zarabiać pieniądze na produkcję kolejnych rakiet. Więc rzeczywiście alarmujące to wszystko i gigantyczna zmiana już nie tylko retoryki, ale też działań Waszyngtonu, i to chyba najbardziej zszokowało Ukrainę.
0: Bardzo dziękuję. Piotr Kaszuwara, korespondent z Ukrainy, Radia 357. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: popołudniówce Radia 357 rozmawiamy dzisiaj m.in. o tym, jak reagować na obawy naszych dzieci w kontekście ostatnich ataków w szkołach, jak z nimi rozmawiać, napisała pani Monika. A może my, dorośli, sąsiedzi, nie reagujemy na drugie, trzecie sygnały w najbliższym otoczeniu, za ścianą, na klatce, na podwórku, bo nie chcemy się wtrącać w czyjeś życie? Bardzo dziękuję za to pytanie i za ten głos. Mamy również głos naszego słuchacza, może nie o wtrącaniu się, ale o zainteresowaniu życiem naszych dzieci.
1: Dzień dobry, Irek z Wrocławia. Parę słów chciałem powiedzieć na temat relacji z dziećmi. Ja już jestem po tym etapie, tak? Mój syn ma blisko 30 lat, jest sam głową rodziny. Natomiast co jest, uważam, istotne, co myśmy starali się budować przez całe nasze życie, to jest dzielenie pasji z dzieckiem. Choćby te pasje czasami wydawały nam się bardzo dziwne, ale zainteresujmy się tym, czym się interesuje nasze dziecko. Niech ono czuje, że jesteśmy z nim, że to, czym on się zajmuje, jest dla nas też ważne.
0: Czekamy na państwa tekstówki, głosówki. Numer telefonu 510 357 357. Oczywiście adres mailowy również już za chwilę, godzina 17:00.

0: Minęła godzina 17 w Radiu 357. Ola Rzeczek przedstawi serwis informacyjny.
1: Sytuacja związana z bezpieczeństwem w szkołach zaczyna się stabilizować, ale placówki nadal będą pod nadzorem służb. Zapowiedział to dziś premier Donald Tusk.
2: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
1: Dyrektorzy 10 szkół w całej Polsce postanowili dziś odwołać zajęcia. Policjanci skontrolowali dotąd 80 tysięcy placówek, w sumie zatrzymali 135 osób. Wciąż monitorują też media społecznościowe. W sieci w związku z atakami w polskich szkołach widać kreowanie treści dotyczących dezinformacji, mówił wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Od wczoraj pojawiają się też doniesienia dotyczące aktywności rosyjskich botów, które wzmacniają tą aktywność w sieci. Uruchomiona została już wczoraj specjalna forma przeciwdziałania i likwidacji szybkich tych treści.
1: W piątek odbędzie się nadzwyczajne spotkanie z udziałem przedstawicieli największych platform. Decyzja o ewentualnym przedłużeniu pakietu ceny paliwa niżej to kwestia grudnia, przekazał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Zobaczymy, co będzie się działo na rynku ropy, na rynku paliw, dodał szef resortu. Na razie zgodnie z rozporządzeniami obniżona stawka VAT i akcyzy na paliwa obowiązują do końca roku, a jutro litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 7 zł i 6 groszy, benzyny 98 7,95, a oleju napędowego 8 zł i 2 grosze. Oznacza to wzrost cen benzyn i nieznaczną obniżkę ceny diesla. System Pegasus działał bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, a dane pozyskiwane za jego pomocą opuszczały terytorium Polski, mówiła szefowa Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Magdalena Sroka, która przedstawiła dziś raport z prac komisji.
4: Jest to dokument o tym, jak władza publiczna w Polsce sięgnęła po narzędzie ingerujące w nasze prawa obywatelskie. Narzędzie, jakie pierwszy raz w życiu trafiło w ręce polskich służb, jak je kupiła za pieniądze odebranym ofiarom przestępstw, jak uruchomiła je bez wymaganej prawem akredytacji.
1: Jawna część raportu liczy 370 stron, niejawna zostanie zaprezentowana podczas niejawnych obrad komisji. Według szefowej tejże jednym z najważniejszych ustaleń zawartych w raporcie jest brak pełnej kontroli państwa polskiego nad systemem Pegasus. Przypomnijmy, jak ustaliło kanadyjskie Citizen Lab, Pegasusem inwigilowano polityków ówczesnej opozycji. Jedną z pierwszych osób, o których informowano, był Krzysztof Brejza, wtedy poseł KO zaangażowany w kampanię wyborczą partii. W 2019 roku komisja pracowała przez 2,5 roku. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obrotu w całym kraju wybrane serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfenmax. Przyczyną była wada jakościowa, przekroczenie limitu dla parametru NDEA. Jak wskazano w komunikacie, ten parametr należy do zanieczyszczeń nitrozoaminowych, dla których limity ustala się z uwagi na ich potencjał mutagenny i rakotwórczy. Diclofenak to niesteroidowy lek przeciwzapalny stosowany m.in. w łagodzeniu bólu pourazowego. Wydał 6 milionów euro na kamienie, zostawił po sobie gigantyczne długi, a dziś odpowiada przed sądem. Takie rzeczy w Hiszpanii to historia byłego burmistrza miasteczka Navalcarnero, niedaleko Madrytu. Baltazar Santos przez 20 lat rządził z ramienia prawicowej Partii Ludowej. Relacja Agnieszki Zielińskiej.
5: W czasie jego rządów miasto kupowało granitowe bloki, fragmenty kolumn, kamienne sztylnice i inne antyki. Santos twierdził, że miały upiększać przestrzeń publiczną. Problem w tym, że na zakupy wydano 6 milionów euro, a w dokumentacji brakuje potwierdzeń tych transakcji. To jednak nie wszystko. Były burmistrz zostawił po sobie około 200 milionów euro długu. Miał nie płacić za wodę i sprzątanie ulic. W 2015 roku, zaledwie 2 dni po przejęciu władzy przez nową ekipę, odcięto nawet prąd w budynkach miejskich z powodu nieopłaconych rachunków. Podczas procesu Santos przekonywał, że nie zajmował się finansami, a jedynie przedstawiał pomysły. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
1: A dziś były burmistrz prowadzi sklep z antykami w Madrycie. Relacja z Hiszpanii kończy serwis o 17:00. Do usłyszenia za niecałą godzinę.
0: W noc- północy pochmurno. Na północy można spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Uwaga, lokalnie mogą pojawić się mgły. Dotyczy to zachodniej i północnej części kraju. Mogą ograniczyć widoczność do około 200 metrów. Temperatura. Najcieplej nad morzem i na północy 8-9 stopni. Za wyłączeniem niziny szczecińskiej, gdzie na termometrach zobaczymy tylko 2 stopnie na plusie. Na wschodzie i w centrum do 6-7 stopni. W kotlinach górskich temperatura może spaść nawet poniżej zera. 1 stopień poniżej, ale poniżej.
6: Radio 357.
0: Nie ogłaszamy jeszcze ani zimy, ani przymrozków. Ogłaszam Interpol na początek drugiej godziny popołudniówki.

510-357-357, tekstówki, głosówki dla Państwa, popołudniówka @radio357.pl. Tutaj czekamy na Państwa głosy w różnych tematach. Jeśli chodzi o drugą godzinę popołudniówki, to będziemy odnosić się nadal do informacji ze świata. Rozmawialiśmy już o różnych obwieszczeniach Donalda Trumpa. Między innymi o tym, że o umowie z Rosją oraz o obwieszczeniu porozumienia energetycznego pomiędzy Rosją a Ukrainą i jakie są realne szanse na to, że zostanie ono wprowadzone. Natomiast w tej godzinie nadal będziemy patrzeć w stronę Rosji, no i oczywiście Ukrainy również, i porozmawiamy o pożarach centr danych Yandexa, które zostały zaatakowane przez ukraińskie drony. Co to znaczy, co zostało zniszczone i dlaczego takie cele są atakowane? No a już za chwilę oczywiście stały punkt programu, czyli daleki zasięg, w którym porozmawiamy o ataku na lotnisko w Rijadzie i o sytuacji.

0: Kierunek Riad w naszym studiu jest Adrian Bąk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: W mediach społecznościowych, ale też w mediach tak zwanych tradycyjnych widać, jest emitowany często ten krótki materiał, który pokazuje moment uderzenia na lotnisku w Riadzie. To jest jeden z takich obrazków, które nam towarzyszą w ciągu ostatnich godzin. Co wiemy więcej o tym ataku, to już zostawiam tobie.
1: Tak, to rzeczywiście robi wrażenie, atak na lotnisko w Riadzie w Arabii Saudyjskiej, ale to tylko odprysk tego, o czym będziemy rozmawiać, bo też warto wspomnieć nie tylko o Riadzie, ale i o Sanie, o Jemenie. Wojna w Jemenie wkracza w nową fazę, no i niestety to nie są dobre informacje zarówno dla Jemeńczyków, jak i dla reszty świata.
0: Zarówno dla Jemeńczyków, jak i dla reszty świata. O tym już za moment porozmawiamy z naszym gościem, który też jest w studiu.
1: Dzień dobry, a moim gościem jest pan Radosław Sterna z Caritas Polska. No właśnie, powiedziałem na początku, że wojna w Jemenie wkracza w nową fazę, bo ona przecież nie trwa od dziś. Trwa za to zacięta ofensywa sił rządowych, które próbują odbić stolicę z rąk rebeliantów Huti. Ci z kolei nie tylko stawiają opór, ale też zagrażają kluczowym szlakom żeglugowym na Morzu Czerwonym. Panie Radosławie, co właściwie stało się, że o Jemenie znowu mówi prawie cały świat?
2: Huti przekroczyli pewną czerwoną linię, będąc przez ostatnie 4 lata w stanie takiego nieformalnego, czy w pewnym momencie nawet bardziej formalnego zawieszenia broni z innymi frakcjami uczestniczącymi w wojnie domowej, która trwa już 11 lat. Huti przekroczyli pewną granicę, pewną czerwoną linię i dokonali ataku na Arabię Saudyjską. To się wpisuje oczywiście w szerszy kontekst konfliktu na Bliskim Wschodzie, konflikt amerykańsko-irański czy izraelsko-irański. Huti są tutaj sojusznikiem Iranu, elementem, członkiem tej tak zwanej osi oporu i atakując Arabię Saudyjską spowodowali bardzo dużą niestabilność na rynkach ropy, która już od wielu miesięcy drożeje. Te rynki są również niestabilne. Do tej pory wszystko się opierało o transport przez Zatokę Perską. Natomiast dołączając do tej walki w taki nagły sposób, Huti mocno wpływają na sytuację gospodarczą na całym świecie i ten atak bardzo mocno, chociaż służy również ich celom, to szerzej służy również celom irańskim i wpisuje się w tą wojnę regionalną.
1: Wojna w Jemenie od zawsze była nazywana wojną zastępczą, proxy war, wojna między Iranem a Arabią Saudyjską. Kim właściwie są Huti? Wydaje mi się, że też o Jemenie mówimy na tyle rzadko, że warto to wytłumaczyć. Kim są Huti i właściwie jakie cele mają ci rebelianci w kontekście tego, co dzieje się w Jemenie? Bo przecież w pewnym momencie w ogóle mówiło się o podziale Jemenu na dwa państwa.
2: Huti, czyli nazywani również jako Ansar Allah, to jest taka milicja szyicka, milicja powiązana z Iranem, ale jednak niezależna od niego, bo to są wyznawcy innego rodzaju islamu szyickiego, zajdyzmu. Oni jako grupa byli tam obecni od zawsze. Północny Jemen jest podzielony na wiele grup plemiennych, na wiele grup religijnych. Większość to są sunnici, natomiast w północnym Jemenie jest taka mniejszość zajdycka. Bardzo silnie historycznie ona była zarysowana. Jemen był przez długie lata rządzony przez taką szyicką dynastię imamów zajdyckich i Huti są, wywodzą się z tych ruchów religijnych. Są milicją, która rzuciła wyzwanie siłom rządowym ponad 11 lat temu i w ramach walki z korupcją rozpoczęli wojnę z rządem centralnym. Zdołali w krótkim czasie przejąć znaczne terytoria północnego Jemenu. Na południu nawet doszli do Adenu. Potem zostali wyparci. Ta wojna w pewnym momencie trochę zamarła, ale oni są bardzo liczącą się siłą. Stworzyli system polityczny, stworzyli system podatkowy. Mają wsparcie jakieś logistyczno-naukowe innych krajów szyickich w regionie. I no, są ważnym graczem na tym jemeńskim teatrze działań.
1: Dlaczego uznawany międzynarodowo rząd Jemenu właśnie teraz zdecydował się na wielką ofensywę w kierunku Sany? No i czy w ogóle siły rządowe mają realne zaplecze czy potencjał, by faktycznie odbić tę stolicę?
2: To się okaże za jakiś czas. Siły rządowe składają się z bardzo wielu frakcji. To znaczy, kiedy mówimy siły rządowe, to wydaje nam się, że to jest jakaś taka jednolita formacja z centralnym kierownictwem, że łatwo się podejmuje decyzje. Natomiast siły rządowe w Jemenie również trochę są, nakładają się na nie różne podziały polityczne. No, Jemen jest podzielony na tak zwane okręgi wojskowe i w zależności od tego, o jakiej prowincji mówimy, to inne siły tak naprawdę polityczne zarządzają tymi formacjami wojskowymi. W ramach sojuszu anty-Huti występują również siły, takie milicje sformowane przez zwolenników Arabii Saudyjskiej, wyszkolone, wyekwipowane przez Saudyjczyków, ale to są takie no, niejednorodne formacje i ciężko tak naprawdę powiedzieć z zewnątrz, patrząc na tą sytuację, jakie realne siły mają te siły rządowe. To się dopiero okaże, no, jak zostaną przetestowane w boju. Bo z Jemenu docierają naprawdę sprzeczne informacje, że odbili to miasto, czy nie odbili. Ci zaprzeczają, tamci potwierdzają. Więc to się okaże dopiero za jakiś czas.
1: Trudno te informacje zweryfikować, prawda? Tak, że tak powiem, ze strony medialnej czy dziennikarskiej. Natomiast tutaj pojawia się jeszcze taki jeden wątek, to znaczy cieśnina Balb al-Mandab. My w ostatnich miesiącach dużo słyszymy o cieśninie Ormus, prawda? To jest właściwie cieśnina położona po drugiej stronie Półwyspu Arabskiego, jeżeli się nie mylę. Kolejny taki rejon świata, który robi się coraz bardziej gorący i też taki punkt zapalny. Co właściwie to ona oznacza dla światowego handlu morskiego i rynku surowców? Bo zdaje się, że tam, podobnie jak w przypadku cieśniny Ormus, że to jest bardzo ważny szlak żeglugowy.
2: Bardzo ważny szlak żeglugowy i nie tylko ze względu na węglowodory, ale przede wszystkim transport dóbr z Azji. Była taka sytuacja kilka lat temu, że jakiś wielki frachtowiec zablokował się w kanale Suezkim i tam przez tydzień czasu chyba nie dało się tamtędy przypływać. Teraz mamy podobną sytuację na Morzu Czerwonym. Wzrastają ryzyka uderzenia, wzrastają koszty ubezpieczania tych ładunków, więc wielu przewoźników bierze pod uwagę opływanie Afryki i dalej po tym Hormuzie mamy do czynienia z kolejną falą wzrostów kosztów transportu.
1: Czy Jemen liczy w jakiś sposób na Stany Zjednoczone? Donald Trump mówił, że USA przyglądają się sytuacji, nie wykluczył ataków na Iran w związku z tym, co dzieje się w rejonie cieśniny. Pan myśli, że taka reakcja Stanów Zjednoczonych będzie?
2: Ja myślę, że w przypadku Jemenu to jest jeszcze bardziej skomplikowane, bo tam jest nie tylko siły rządowe versus Huti, tam są jeszcze siły separatystów na południu, którzy dążą do tego, żeby Jemen południowy, tak jak 30 lat temu, przed 30 laty, to było niezależne państwo ze stolicą w Adenie. Niektórzy chcą, żeby ta sytuacja powróciła.

0: Spraw Migracji alarmuje z kolei o blisko 200 tysiącach nowo przesiedlonych osób tylko w ostatnich tygodniach w Jemenie. Walki w Taiz też odcięły cywilów od świata. Czy świat zachodni i ONZ w ogóle dysponują jeszcze narzędziami, by nieść pomoc humanitarną Jemeńczykom? Przecież wielu z nich to są ludzie, którzy głodują, prawda? To jest kilkanaście milionów ludzi.
1: ONZ od wielu lat stara się doprowadzić do jakiegoś porozumienia pokojowego, ale nie za wiele świat zewnętrzny ma Jemeńczykom do zaoferowania przez te sprzeczne konflikty poszczególnych grup interesu na miejscu. Pomoc humanitarna będzie potrzebna, jest potrzebna cały czas, a w tym momencie miasto Taiz znajduje się pod oblężeniem sił Huti. I jeżeli to oblężenie się przeciągnie, Huti odcięli Taiz praktycznie ze wszystkich stron, od szlaków transportu żywności, i w sytuacji, jeśli to się utrzyma, to mieszkańcom miasta, a jest to drugie co do wielkości miasto w Jemenie, grozi głód. Jeśli chodzi o pomoc humanitarną, ona dociera. Jemen jest krajem portowym, tak naprawdę od nawet chociażby od strony Omanu mogą w miarę swobodnie wjeżdżać rozmaite towary i dobra, więc ta sytuacja nie jest tragiczna, ale tak punktowo w niektórych miejscach już teraz możemy mówić o zagrożeniu głodem, jak się przeciągnie to oblężenie.
0: Radosław Sterna, kierownik do spraw pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie w Caritas Polska, był gościem Dalekiego Zasięgu, magazynu międzynarodowego. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję również.
2: A ja dziękuję Adrianowi Mąkowi, który poprowadził Daleki Zasięg.
3: Daleki Zasięg.

0: No, otwarła się szufladka z tekstem tego utworu i odśpiewaliśmy, owszem, ale teraz już pora na serwis sportowy, który przedstawi Antek Pyzel.
1: To my otwieramy szufladkę z wiadomościami tenisowymi. Na początek udajemy się do Chin. Pierwszy przystanek to Wuhan, gdzie rozgrywany jest turniej WTA 1000. Magdalena Fręch grała dziś w pierwszej rundzie z Mananchayą Sawang Keo z Tajlandii. Na uwagę zasługuje zwłaszcza końcówka pierwszej partii. Posłuchajmy komentatora kanału TUS Sport.
2: Nie pamiętam takiego serwisowego gema w wykonaniu Magdy Fręch. Dobrze byłoby tę karetę asów wyłożyć na stół. Tak się właśnie dzieje. No, myślę, że może sobie pozwolić Magda na lekki uśmiech. Gem serwisowy z czterema asami na zamknięcie pierwszego seta.
1: Fręch wygrała go 6-3, potem wkradły się nerwy. Polka miała 3 piłki meczowe przy stanie 5-3 w drugim secie. Potem serwowała na mecz i dała się przełamać. Ostatecznie domknęła jednak mecz w tiebreaku i awansowała do drugiej rundy, gdzie czekała na nią Iga Świątek. Maszyna z Raszyna miała w pierwszej rundzie wolny los. Mecz Fręch-Świątek odbędzie się w środę rano czasu polskiego. Obie panie grały ze sobą tylko raz 4 lata temu w Warszawie. Iga wygrała mecz gładko 6-1, 6-2. Jutro rano na kort wyjdzie za to Maja Chwalińska. Przeciwniczką tegorocznej finalistki French Open będzie Majar Sherif z Egiptu. W Wuhan nie zagra za to Qinwen Zheng. Mistrzyni olimpijska z Paryża jeszcze niedawno była w drugiej setce rankingu, ale wraca w ostatnich miesiącach do dobrej formy. Wczoraj w finale turnieju w Pekinie pokonała Mirrę Andrijewą. Niestety natężenie meczów spowodowało u niej problemy z barkiem, więc wycofała się z rywalizacji, podobnie zresztą jak Rosjanka, z tym, że Andrijewa jako powód podała zmianę w harmonogramie startów. Podobną zmianę musi poczynić Carlos Alcaraz. Hiszpan był zdecydowanym faworytem meczu trzeciej rundy w turnieju w Szanghaju, ale Belg Zizou Berks pokrzyżował mu plany.
3: Game set match. 7-5, 7-6 do 4 w tiebreaku. Wielki, wielki sukces Zizou Berksa.
1: Komentował w Polsacie Sport Tomasz Tomaszewski. Tak jak Berks, w czwartej rundzie zameldował się Hubert Hurkacz. We wczorajszym meczu miał przeciwnika trochę mniejszego kalibru niż Alcaraz czy Nowak Dżokowicz, z którym mierzył się w piątek, ale grający z dziką kartą reprezentant gospodarzy Yi Zhou wysoko postawił poprzeczkę. Ostatecznie Polak wygrał w trzech setach, a po meczu po prostu cieszył się chwilą. Po pierwsze, dobrze jest znowu móc rywalizować, a po drugie, być w takiej dyspozycji. Ważne jest łapanie rytmu i rozgrywanie meczów seriami, wygrywanie meczów seriami. Wtedy wchodzę na poziom, który pozwala mi pokonywać dobrych przeciwników. Na pewno do takich należy Alejandro Davidowicz Fokina, który 2 tygodnie temu sięgnął po tytuł w Chengdu, pokonując w finale właśnie Hurkacza. Jutro Hubert będzie miał okazję do rewanżu. No dobrze, nie samym tenisem człowiek żyje, teraz w sporcie szybkie zapowiedzi piłkarskie. W Ekstraklasie o 18:00 Radomiak zagra z Motorem, choć bardziej ciekawi mnie spotkanie GKS-u Katowice z Wieczystą Kraków o 20:30. Warstwa sportowa oczywiście pozostaje zagadką, ale komentarz na pewno będzie topowy. Krzyśkowi życzymy powodzenia, a ja dopowiem tylko, że koneserzy futbolu mogą też zerknąć na boiska w ligach top 5. Czekają nas takie szlagiery jak Newcastle Coventry, Atalanta Wenecja, Torino Udinese czy Levante Sevilla. Koszykówka teraz. Dziś na boisko wybiegnie Jeremy Sochan. O 22:00 czasu polskiego jego Portland Trail Blazers zagrają z London Lions. A to wybitnie polskie starcie, bo w barwach drużyny z Londynu wystąpią Tarik Filip, Landrius Horton i Dwayne Williams, których jeszcze niedawno oglądaliśmy na parkietach Polskiej Ligi Koszykówki. Skoro już przy tym jesteśmy, o 19:00 Stal Ostrów Wielkopolski zagra z Górnikiem Wałbrzych. Ligowe granie również u Szczypiornistów. O 18:00 KPR Legionowo zagra z MMTS-em Kwidzyn, a Śląsk Wrocław z MKS-em Kalisz. Kibice z Kalisza musieli podjąć wybór, czy pojechać do Wrocławia na piłkę ręczną, czy do Polic na mecz siatkarek z Chemikiem. Na szczęście dla nich te mecze się nie nakładają, bo starcie w Policach zacznie się dopiero o 20:30. Kilka minut temu za to rozpoczął się inny mecz Tauron Ligi Kobiet między Dewelopresem Rzeszów a Sokołem Hagrik Mogilno. Z wynikami tych i innych spotkań wrócę do Państwa jutro rano. Do usłyszenia.
0: Radio 357. Antek Pyzel, bardzo dziękuję. I powtórzę, dobrze jest rywalizować, jeśli chodzi o sport. U nas 25 minut do godziny 18:00 i posłuchamy teraz Echo and the Bunnymen.

0: I wracamy na front wojny ukraińsko-rosyjskiej. Wczoraj ukraińskie drony uderzyły w centrum danych firmy w obwodzie włodzimierskim, firmy Yandex, która jest na pewno kojarzona również przez państwa z popularną wyszukiwarką internetową rosyjską. Yandex poinformował, że to już trzeci zgłoszony taki atak na infrastrukturę firmy. Chodzi tutaj o ostatnie kilka dni. Co to oznacza? Czy prawdą jest, że atak ten doprowadził do ograniczenia działalności farm troli i aktorów dezinformacji oraz działań w zakresie operacji wpływu? O tym porozmawiamy z Piotrem Koniecznym z serwisu niebezpiecznik.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To może na początku rozprawmy się z, no właśnie z tym pytaniem, czy faktycznie spadła aktywność, która siała dezinformację, która wspierała przekaz konkretnych partii czy konkretnych polityków w internecie po tym ataku.
1: No na chwilę obecną brak jakichkolwiek rzetelnych, wiarygodnych dowodów, danych, które można byłoby niezależnie zweryfikować, wskazujących na to, że rzeczywiście w ostatnich kilku dniach mieliśmy jakiś mniejszy napływ tej rosyjskiej propagandy czy dezinformacji. Natomiast to, co można potwierdzić, to jest oczywiste, jeśli w powietrze wylatują 3 data centers, czyli jest brak ruchu z tych data centers, znanego ruchu robotów, ale uwaga, bo chyba duży problem mamy z tym, jak my rozumiemy dzisiaj słowo bot. Dlatego, że w internecie zaczęły krążyć takie wiarygodne, poprawne, dobrze zmierzone wykresy, na których pokazano ten spadek w ruchu botów, ale uwaga, to są boty w rozumieniu firmy Cloudflare, czyli to są takie roboty, które chodzą i indeksują sieć, no bo Yandex, jak zresztą pani redaktor wspomniała przed chwilką, to jest dość duży rosyjski portal internetowy, nazywany nawet takim moskiewskim Google. No zgadza i kiedy się przestał działać, no to przestało po internetach chodzić mnóstwo tych jego robaczków.
0: Czyli one chodzą i czytują treść z różnych miejsc, ale to znaczy też, że jeśli docierają do takiego posta, do takiej strony, to zwiększają ruch na tej stronie, czyli zwiększają zasięgi.
1: No nie do końca może tak to wygląda, na pewno odwiedzają tą stronę, można powiedzieć, że nabijają statystyki tej stronie, natomiast ich celem jest ściągnąć całą treść po to, żeby można było ją przeszukiwać i dawać w wynikach wyszukiwania. Natomiast no Yandex pełnił też funkcję hostingu dla różnych usług. No i my teraz nie wiemy, czy na tym hostingu znajdowały się jakieś wybitnie złośliwe, ciemne organizacje, które prowadziły boty i te boty już w rozumieniu kont na mediach społecznościowych, takich kont troli, które były wykorzystywane, a może właśnie nie prowadziły, ale był tam jakiś element infrastruktury sterującej setkami różnych kont, które de facto wyjście do internetu miały w innym miejscu. No na chwilę obecną brakuje dowodów. Jedyne, co w internecie jest, to są wpisy z takimi no, dość anegdotycznymi dowodami, że mnie się wydaje, że jest teraz mniej lajków pod takimi postami, pisze jedna osoba. No i oczywiście wypowiedzi polityków, którzy tłumnie zauważają pewne rzeczy, no ale też nie prezentują tutaj żadnych danych. Poczekajmy, zobaczmy, może to jest prawda, natomiast na chwilę obecną jest za wcześnie, aby coś takiego wiarygodnie mówić.
0: No to teraz kolejne pytanie. Jeśli nie możemy tutaj mówić o tym, że albo nie mamy pewności, że dezinformacja nagle spadła, to czym się zajmowały te centra danych? Jakie dane one obsługiwały? I dlaczego stały się przez to celem tych ataków?
1: To może zacznijmy od tej części, bo dezinformacja nie spadła jako taka, dlatego że na terenie Federacji Rosyjskiej i nie tylko tam znajdują się data centers, które są wykorzystywane do, no, można powiedzieć, nagłaśniania różnych lubianych przez Moskwę narracji. I to, że wyłączone zostaną jakieś 3 ośrodki, to nie oznacza, że cały ten proceder od razu spadnie z rowerka i przestanie funkcjonować. To o tym musimy zawsze pamiętać. Może być jakiś, można powiedzieć, negatywny skutek wśród tych organizacji, grup, które zajmują się sianiem takiej propagandy. Natomiast ciężko jest jeszcze powiedzieć, jak bolesny, jak dotkliwy, ilu procentowy. Natomiast jeśli chodzi o to, dlaczego atakuje się centra danych, no to można byłoby też zapytać Amerykanów, można byłoby zapytać Iran, dlatego że data centers, zwłaszcza na terytorium Zatoki Perskiej, należące do Amazonu, były już atakowane w momencie, kiedy Stany Zjednoczone, no można powiedzieć, rozpętały wojnę z Iranem. I tutaj Ukraina, która realizowała uderzenia na rafinerię, teraz uderza w kolejny czuły punkt. No, nikt nie lubi, kiedy przestają funkcjonować serwisy, od których społeczeństwo rosyjskie jest zależne. A to są skrzynki pocztowe, a to jest dostęp do informacji, chociaż wiadomo, jak tam z informacjami jest, nie zawsze są one wiarygodne w tym mainstreamie, ale także jest to usługa, która przestała funkcjonować, usługa Yandex Pay, czyli usługa służąca do wymiany i do płatności internetowych, bardzo popularna, z której Rosjanie korzystają, chciałem powiedzieć, ale powinienem powiedzieć korzystali, bo ona aktualnie nie działa. No cóż za przypadek.
0: Czyli mówimy tutaj bardziej o usługach, o wygodzie po prostu też. Usługach, które sprawiają, tak, że życie jest wygodniejsze.
1: Ale również o dużych trudnościach dla firm, które prawdopodobnie z tej infrastruktury korzystały komercyjnie, a teraz, jak widzimy, takie ogłoszenia płynące z samego Yandexu, są proszone, aby zmieniły swoich dostawców usług, dlatego że firma po stracie 3 data centers nie jest w stanie ich bezpiecznie, w rozumieniu teleinformatycznym, obsługiwać bezpiecznie, czyli bez naruszenia integralności danych. Po prostu zbyt dużo takich centrów danych zostało wyłączonych, żeby zaprogramowane procedury awaryjne na wypadek utraty jednego czy dwóch data center mogły działać i zapewniać dostępność wszystkim klientom, dostępność tych danych, które oni tam przechowują, czy które chcą osiągnąć. Jak się wejdzie na różne portale monitorujące dostępy do różnych popularnych rosyjskich usług, to tam no, bardzo ładnie widać taki czerwony pik, który po tych atakach się pojawił, wskazujący na problem z dostępnością do tych usług. Prawdopodobnie dlatego, że część z infrastruktury tych usług była powiązana z tymi centrami danych, które zostały wysadzone w powietrze.
0: Czyli firmy i użytkownicy zauważą. Bardzo dziękuję. Rozmawialiśmy z Piotrem Koniecznym z serwisu niebezpiecznik.pl. Dziękuję.
2: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Dying in Reverse, Cage the Elephant w Radiu 357. Nie będę mówić, że teraz będziemy się chwalić naszym kolegom redakcyjnym, chociaż trochę się pochwalimy, ale za to pod pretekstem zachęcenia Państwa do odwiedzenia naszego kanału na YouTubie Radio 357 Talk. 1000 chętnych, 16 w programie, jeden zwycięzca, Krzysztof Zimoch z Radia 357 został komentatorem Kanal Plus Sport. A na naszym kanale YouTube'owym znajdą Państwo rozmowę z Krzysztofem Zimochem, którą przeprowadził Michał Trantał. Czy bycie komentatorem zbawia świat?
1: To nie jest zawód, który zbawia świat. Nie ratujemy niczyjego życia. Możemy go co najwyżej trochę ubarwić. Możemy sprawić, że ktoś z większym zainteresowaniem obejrzy mecz. Krakowia, Zagłębie, Barcelona, Real, Bayern, nie wiem, Intermediolan, tak? Możemy sprawić, że komuś będzie się lepiej przeżywało emocje. Inaczej komentujesz w radiu, kiedy jesteś nastawiony na to, że musisz słuchaczowi zastąpić parę oczu, a inaczej w telewizji, kiedy no niedobrze jest komentować to, co się dzieje na boisku, bo przecież widz to widzi.
2: Widz to widzi, widz to widzi.
1: Tak. No. I powtarzasz. I trochę takie masło maślane z tego wychodzi.
2: Ja myślę, że może być to dla ciebie trudne.
1: I to na pewno będzie dla mnie
2: przestać
1: trudne.
2: Przestać opisywać rzeczywistość.
1: Tak.
0: Cała rozmowa na naszym YouTubie Radio 357 Talk. Zachęcamy do obejrzenia i subskrybowania kanału. No a ja muszę przyznać, że te najpiękniejsze frazy radiowe, jakie przychodzą mi do głowy, to właśnie z ust komentatorów sportowych radiowych padły.

Ten utwór być może Państwo usłyszą na festiwalu Inside Seaside, Editors Seriously. Bez znaku zapytania na końcu. Zostało kilka minut do godziny 18:00.

0: Codziennie dociera do nas około 100 tysięcy słów. Wśród nich znajdują się informacje dotyczące bieżących wydarzeń. Często jednak krótka informacja to za mało. Trzeba zajrzeć głębiej, sprawdzić, co się za nią kryje, jak ją rozumieć i jakie ma dla nas znaczenie.
1: Myślę, że naprawdę polskie uniwersytety nie muszą się wstydzić poziomu usług edukacyjnych. I to najlepiej widać właśnie po sukcesach, które odnoszą absolwenci tych uczelni. Czasami w Polsce, czasami za granicą.
2: Kuchnia zaserwowała jednego dnia sznycla i mało kto tego sznycla zjadł. Na drugi dzień ten sam sznycel został włożony do bułki i nazywał się już hamburgerem i zjedli wszyscy.
0: Audycja Plac na Rozdrożu na antenie Radia 357 od poniedziałku do czwartku o 21:00 oraz w podcastach.
3: W Radiu 357 minęła godzina 18:00. Serwis informacyjny przedstawi Ola Żaczek.
4: Mężczyzna, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, został przewieziony do Komendy Stołecznej Policji i zostanie przesłuchany jutro, informuje prokuratura. Mężczyzna został zatrzymany dziś po południu na Dolnym Śląsku. Teraz w Komendzie Stołecznej Policji trwają badania i analizy zabezpieczonych nośników danych elektronicznych, a także przedmiotów, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba. Mężczyzna zostanie doprowadzony do warszawskiej prokuratury okręgowej nie wcześniej niż w południe, a po południu mamy poznać więcej szczegółów. Jak mówi Piotr Antoni Skiba, na tym etapie sprawa jest bardzo poważna. Jutro odbędzie się pogrzeb pracownicy szkoły podstawowej w Leszczydole-Nowinach, która zmarła po ataku 15-letniego byłego ucznia placówki. Rodzina zmarłej prosi, aby uszanować wyłącznie prywatny charakter uroczystości oraz prawo najbliższych do przeżywania żałoby w spokoju i skupieniu. Do ataku w szkole podstawowej doszło w czwartek. Były uczeń placówki, 15-letni chłopak, zaatakował ostrym narzędziem trzy osoby, w tym 37-letnią woźną, która mimo reanimacji zmarła. Przy próbie obezwładnienia nastolatka ranni zostali też dyrektor szkoły i nauczycielka. 15-latek trafił do schroniska dla nieletnich. Biegli ocenią, czy stan psychiczny chłopaka pozwala na to, żeby odpowiadał przed sądem jak dorosły. Tymczasem premier zapowiada, tak długo jak będziemy obserwowali sytuacje budzące niepokój, szkoły będą pod specjalnym nadzorem. Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński dodaje.
5: Już jest ponad 80 tysięcy placówek, które zostały przez te dni sprawdzone, skontrolowane. Łącznie liczba zatrzymanych to 135 osób, 20 tysięcy policjantów patrolujących, pilnujących bezpieczeństwa w szkołach. Akcja będzie utrzymywana przynajmniej przez kilka najbliższych dni. Jeżeli oczywiście zdarzą się jakiekolwiek nowe zjawiska, które by powodowały, że trzeba ją zintensyfikować bądź dłużej utrzymywać, to będziemy na to gotowi.
4: Dziś zamkniętych było 10 szkół. Minister Edukacji Barbara Nowacka deklaruje, że resort jest w gotowości z przepisami, które poprawią bezpieczeństwo w szkołach. Tylko cztery partie w Sejmie. W serwisie wyniki najnowszego sondażu CBOS-u. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w pierwszych dniach października, KO otrzymałaby ponad 28,5% głosów, PiS nieco ponad 18%, Konfederacja prawie 13%, a Konfederacja Korony Polskiej 7,3%. Pozostałe partie nie weszłyby do Sejmu. Najbliżej pokonania progu wyborczego w tym sondażu jest Partia Razem 4,9% głosów, ale to spadek o przeszło punkt procentowy. Rozwój Plus może liczyć na niecałe 4% poparcia, Nowa Lewica na 3%, a PSL na 2,8%. Udział w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 74% respondentów, czyli tyle samo co w sierpniu i we wrześniu. Rosja nie chce zgodzić się na zaproponowany przez Stany Zjednoczone rozejm dotyczący ataków na energetykę. Tylko dziś uderzyła w 6 obiektów energetycznych w Ukrainie, oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski. W całym kraju ranne zostały 33 osoby. Oto co się dzieje, gdy Rosja dostrzega perspektywę zwiększenia dochodów swojej machiny wojennej, podkreślił ukraiński prezydent w mediach społecznościowych. Z kolei w wywiadzie dla telewizji Fox News zapewniał. Wczoraj, to znaczy dziś w nocy, nie atakowaliśmy żadnych obiektów energetycznych na terytorium Rosji, bo prezydent Trump powiedział, że będzie obowiązywać rozejm energetyczny, ale Rosja zaatakowała ukraińskie stacje benzynowe, elektrownie i inne obiekty infrastruktury energetycznej. Prezydent Ukrainy ponownie zadeklarował, że jest gotowy do wstrzymania ataków przeciwko rosyjskiej infrastrukturze energetycznej, jeśli Rosja zrobi to samo. Odrzucił jednak ideę, żeby zgodzić się na wstrzymanie wzajemnych ataków tylko na rafinerię. W Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga ruszył proces grupy przestępczej, która miała na zlecenie Federacji Rosyjskiej podpalać markety wielkopowierzchniowe, w tym centrum handlowe przy Marywilińskiej w Warszawie. Proces jest niejawny, wiadomo, że został odczytany akt oskarżenia. A na koniec w serwisie ostatni etap przemiany terenów dawnej kopalni Katowice i rozbudowy Muzeum Śląskiego. Rozpoczęła się odbudowa kompleksu Szybu Bartosz z XIX-wieczną maszyną parową. Więcej w relacji naszego śląskiego reportera.
6: Rewitalizacja północnej części kopalni to m.in. nadszybie, maszynownia i elektrownia, kuźnia i warsztaty techniczne oraz wieża ciśnień. Łukasz Galusek, dyrektor Muzeum Śląskiego.
7: To nie jest kolejna inwestycja. To jest domknięcie pewnej historii. 7 zabytkowych budynków odzyska blask i otrzyma nowe życie, nowe funkcje.
6: Otwarcie nowych obiektów zaplanowano w 2029 roku, bardzo symbolicznym.
7: Stulecie Muzeum Śląskiego, 40-lecie transformacji Śląska i Polski i 30-lecie przemiany Śródmieścia Katowic, bo my tworzymy dzisiaj nowe Śródmieście Katowic.
6: Prace będą kosztować 219 milionów złotych. Katowice, Łukasz Kwaśny, Radio 357.
4: W Katowicach kończymy dzisiejsze serwisy Radia 357. Jutro rano spotka się z Państwem Monika Mędroch-Karbowska.
8: Jutro nadal pochmurno, tylko na zachodzie zachmurzenie małe. Na wschodzie można się spodziewać słabych opadów deszczu. Śnieg być może pojawi się w Tatrach powyżej 1400 metrów nad poziomem morza, czyli wysoko. Rano możliwe mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów, głównie na zachodzie oraz w kotlinach górskich. Temperatura jesienna, najcieplej na zachodzie 14 stopni, na wschodzie 10 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany.
9: Radio 357.
8: I tym akcentem kończymy dzisiejszą popołudniówkę Radia 357. Audycję przygotował Bartek Wasilewski, realizował ją Rafał Gęsty-Grzebalski. Za chwilę Milena Krupińska zasiądzie za starami. Ja Państwa zostawię z muzyką prywatną, a przy mikrofonie była Wioletta Myszkowska. Do usłyszenia.

Dobry wieczór, za sterami Milena Krupińska, przed mikrofonem Łukasz Dunaj. Witam w kolejnej odsłonie muzyki prywatnej. Rozpoczęliśmy dość nieortodoksyjnie od utworu Video Killed the Radio Star Buggles. Dzisiaj tematem przewodnim, jako kontynuacja tematu sprzed tygodnia, tak zwane One Hit Wonders, czyli jednostrzałowe przeboje, ale z lat 80. Dokładnie 1 sierpnia 1981 roku w samo południe stacja MTV wyemitowała pierwszy teledysk, czy wideoklip, czy klip po prostu, jak byśmy dzisiaj powiedzieli. I było to właśnie nagranie, którego wysłuchaliśmy przed chwilą. Video Killed the Radio Star. Czy wideo, czy telewizja, a dzisiaj moglibyśmy to przetłumaczyć jako internet, zabiło gwiazdy radiowe? Myślę, że nie, chociaż oczywiście zmieniło ten krajobraz muzyki i kultury, popkultury na zawsze. Buggles, a teraz kolejna propozycja z gatunku, niech państwo zapną pasy, ale mimo wszystko tak sobie myślę, że będzie dzisiaj poważna, sentymentalna podróż.

Falco, Rock Me, Amadeus. Powiedzieć, że trochę te brzmienia się zestarzały, to jak nic nie powiedzieć, ale jeżeli ktoś z Państwa by stwierdził, że jednak Falco tych przebojów miał więcej, bo przecież i Der Kommissar, i Jenny, no, to oczywiście mieliby Państwo rację, ale właśnie z tym nagraniem Rock Me, Amadeus Falco jest kojarzony po dziś dzień. Wielka gwiazda austriackiej muzyki pop, ale też nie tylko w Europie tę karierę to nagranie zrobiło, ponieważ był to pierwszy niemieckojęzyczny utwór na szczycie amerykańskiej listy Billboard Hot 100. Trochę nie do wiary, ale faktycznie taki fakt. Klasyczne masło maślane. Tak właśnie było. Już w wieku 40 lat ta wielka kariera, jak i życie Falco się zakończyło. Zginął w tragicznym wypadku samochodowym w Puerta Plata na Dominikanie, wyjeżdżając swoim Mitsubishi Pajero z dyskoteki, będąc pod wpływem różnych substancji, zderzył się z autobusem i Falco zginął na miejscu. Następna piosenka to troszeczkę może mniej oczywisty wybór, ale kiedy dojdziemy do refrenu, to okaże się, że na pewno też Państwo znają bardzo dobrze tę piosenkę.

Dexys Midnight Runners. Tak nazywał się ten zespół, a przebój Come On Aileen. A teraz wsiadamy na Falcora i odlatujemy.

Limahl, The Never Ending Story, a Falkor to oczywiście pies, smok w zasadzie. Kto z Państwa myślał, że to jest wielki pies? No ja na przykład do tego grona należałem, a potem się okazało, że to był smok, smok szczęścia, no ale ze względu na to futro i kształt głowy, no to tak nie bardzo. Nie zmienia to faktu, że Limahl poza Kajagoogoo właśnie tę piosenką zrobił wielką furorę, Neverending Story, i chyba już do końca z tą piosenką będzie kojarzony. A teraz w ogóle otworzyliśmy taki segment piosenek, wielkich piosenek lat 80., wielkich przebojów lat 80., które są kojarzone głównie z filmami.

Take My Breath Away, grupa Berlin. I słynna tak zwana pościelówa z filmu Top Gun. Piszą mi państwo, że większość tych piosenek rozpoznajecie po jednej nutce i tak, to mnie w ogóle nie dziwi, wręcz cieszy, bo to właśnie będzie taka audycja piosenek rozpoznawalnych po jednej nutce i następna również do takiego grona należy.

Harold Faltermeier, Axel F. Jeżeli myślą sobie Państwo w tej chwili, że już gorzej być nie może, to pomyślmy, że moglibyśmy posłuchać tej piosenki w wykonaniu, tutaj wielki cudzysłów, Crazy Froga i wtedy byłoby naprawdę źle. Harold Faltermeier to jednak człowiek, który skomponował przynajmniej dwa niezwykle popularne tematy muzyczne. Drugim oprócz Axel F. z filmu Gliniec Beverly Hills jest oczywiście Top Gun Theme, ale że wcześniej Take My Breath Away również z Top Guna, no to nie chciałem przesadzać. W tym miejscu też przez chwilę zastanawiałem się, czy nie lepiej by było zaprezentować Jana Hammera, jego słynny Miami Vice Team. Te wszystkie instrumentalne motywy no, są soundtrackiem lat 80. i pewnie gdzieś tam część z nas ma je wryte bardzo, bardzo głęboko w podświadomość, a teraz już obiecuję, ostatnia piosenka filmowa.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Ray Parker Jr., Ghostbusters. Sprowadzanie kariery, całej kariery Raya Parkera do tego numeru jest krzywdzące. Oczywiście, że tak. W połowie lat 70. Ten muzyk, artysta był sidemanem w grupie Barry'ego White'a. Później pisał i piosenki, współpracował z Chuck Khan, z Aretha Franklin, ze Stevie Wonderem, Temptations, naprawdę wielkimi nazwiskami soulu. Zresztą ten Stevie Wonder pojawia się w jego biografii, ponieważ piosenka Ghostbusters przegrała w roku 84, jeżeli chodzi o piosenkę roku nominowaną do Nagrody Akademii za najlepszą piosenkę oryginalną w 84. Mówię oczywiście o Oscarach z utworem I Just Call to Say I Love You Stevie'ego Wondera, który znalazł się w filmie Kobieta w czerwieni. No ale ze Stevie Wonderem przegrać to w sumie jak wygrać. Jeżeli państwo dzieciństwo również przypadało na lata 80., to zapewne również było tak, że baliście się troszeczkę klipu do Thrillera Michaela Jacksona, a drugim klipem, który mógł straszyć, to było właśnie to nagranie.

Rockwellowi nigdy nie udało się powtórzyć wielkiego sukcesu debiutanckiego singla i albumu Somebody's Watching Me z 83 roku, a w tym nagraniu wspomagali go właśnie Michael Jackson i Jermaine Jackson. Wielki hit, no ale właśnie tak zwany jedno strzałowy. Piszą też Państwo do mnie wiadomości, za które serdecznie dziękuję. Słuchaczka Ika napisała, że woli mnie jednak w wersji soft. To chyba rozumiem aluzja do tego, czym się zajmuję w tym radiu w godzinach wieczornych. Dziękuję, nikt nie prosił. Wszyscy potrzebowali. Mam trudniejszy dzień. Wracam z pracy, a pan mi tu robi ścieżkę filmową z dzieciństwa. Polecam się do usług.

Catherine and the Waves i Walking on Sunshine. Kolejny wielki hit z roku 83. Do tej brytyjskiej grupy los się jednak jeszcze raz uśmiechnął za sprawą piosenki Love Shine Light, która wygrała 42. konkurs piosenki Eurowizji w roku 97. A za chwilę dwa wielkie taneczne, tak można powiedzieć, przeboje lat 80.

Maniac. Każdy zna tę piosenkę, ale czy każdy wie, że wykonuje ją, wykonywał Michael Cimbello? No właśnie. Jeden z komentarzy na koniec już tylko przytoczę. Piekło zamarzło. Totalna zdrada metalu. Trudno, jakoś muszę z tym żyć. Oczywiście bardzo zachęcam do głosowania na Metal Top. I dziękuję za dzisiaj. Za tydzień kończymy tę zabawę, czyli One Hit Wonders z lat 2000, a później już będzie tylko poważnie. Ale myślę sobie, że czasami taka chwila oddechu i dystansu też do samych siebie nie zaszkodzi. Do 19:00 jeszcze jedna piosenka. Zapraszam na Record Store, to już Antek Grudniewski, a teraz Wonderful Life.

0: No, już naprawdę dobry wieczór, bo już naprawdę ciemno. Minęła 19, no to zaczynajmy.
1: Radio 357.
2: Sklep z płytami. Record Store.

Czy mają Państwo ulubione piosenki z tej płyty? No pewnie, że tak. Jeżeli mieliby Państwo czas, ochotę i taką historię, którą chcieliby się Państwo podzielić, to zachęcam dzisiaj do pisania. Od razu przypomnę maile antoni.grudniewski@radio357.pl i recordstore@radio357.pl. Które piosenki z tej płyty są Państwa ulubionymi? I dlaczego? Bo nie uwierzę w to, że za tym nie stoją jakieś Państwa osobiste historie. Bo oprócz tego, że to są świetne piosenki, to te piosenki są po prostu o nas. Jeżeli będą mieli Państwo wenę, proszę oczywiście pisać. Judo i Artur Rojek. Od niego i od tej piosenki rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. 5 minut po godzinie 19:00 Milena Krupińska i Antoni Grudniewski zapraszamy Państwa do Record Store do godziny 21:00. No właśnie, ciemno za oknem zupełnie, chociaż przyznam się Państwu, że dzisiaj miałem kawałek czasu i postanowiłem drogę z centrum na Żoliborz przebyć piechotą. Uwielbiam. Wyszło 7 kilometrów z małym hakiem, godzina 5, godzina 10. Po drodze zresztą udało mi się zrobić kilka fajnych zdjęć. Jeżeli mają Państwo ochotę zobaczyć, to wylądowały na moim Instagramie, można rzucić okiem. Dużo na początek, ale wiem, że ci, którzy parzą herbatę, to jedno, ale ci, którzy już wrzucili warzywa na patelnię, to drugie. No to dla nich 4,5 minuty.

Tak, chodzenie z aparatem po mieście nie zawsze jest łatwe, bo trzeba w sobie stworzyć ten odruch. Plus wiadomo, że to nie zawsze jest aż tak wygodne i praktyczne, ale jak już się weźmie, to piękne kadry można uchwycić. Ci z Państwa, którzy już zajrzeli i zdążyli zareagować, że no jesień w pełni, bo jest tam jedno ze zdjęć z okolic Muranowa, gdzie wszystkie kolory jesieni właśnie tam występują. A propos, Josh Rouse i Streetlights, on zawsze musi się pojawić na jesieni i w zimie, ale niebawem prawdopodobnie będzie miał okazję zaprezentować się z nowym materiałem. Za 10 dni ukaże się nowa płyta, będzie zatytułowana Museums and Women. Jeden, dwa, nie, trzy single już znamy, no a pozostałych 7 posłuchamy za nieco ponad tydzień. Idąc do radia, słuchałem popołudniówki i w popołudniówce usłyszałem piosenkę, żebym teraz Państwa nie okłamał, piosenkę Echo and the Bunnymen, Drive Time. Nie posłuchamy jej ponownie, jeżeli ktoś będzie chciał, to bardzo proszę, ale moja głowa od razu zaczęła działać i zacząłem się zastanawiać, skąd ja znam tę gitarę, ten zaśpiew, to wszystko. I część melodii urodziła się w głowie, później dołożyłem następną, a później na szczęście udało mi się, na szczęście, bo bym się katował, gdybym nie znalazł, odnaleźć i wykonawcę, i piosenkę. No to właśnie ta.

I tak chodzę i szukam tych podobieństw. Pani Beata zawsze się śmieje, że jestem takim nie poszukiwaczem, tylko tropicielem. Chyba jeszcze jakiegoś innego określenia użyła przy okazji tego. Od razu chciałem Państwu powiedzieć, że dziś będzie zagadka muzyczna, taka na skojarzenie i na połączenie kropek. I od razu też chciałbym powiedzieć, że zrobiłem w ciągu weekendu eksperyment. Na 4 albo 5 osobach zupełnie różnych i z różnych stron i wyłapali to, co mieli wyłapać. Więc Państwo również na pewno sobie poradzą. Na ten Echo and Bunnymen prawdopodobnie podobny do Simona i Garfunkela i Hazy Shade of Winter z płyty Bookends. W piątek miała premierę poszerzona wersja ostatniej płyty Paula McCartneya. Po jedną z tych trzech piosenek nie sięgnę. Nie zwróciłem mojej szczególnej uwagi, ale przy okazji ponownego odsłuchu zwróciłem uwagę na piosenkę, która już tam od początku była.

Nie jestem fanem tej ostatniej płyty Paula McCartney, ale to też się nie zapowiadało, abym był. Zresztą jestem bardzo ciekaw, czy ktoś z Państwa jest. Jeżeli tak, to bardzo czekam na sygnały. Trzy nowe piosenki się pojawiły, z czego właściwie ta trzecia to nie do końca nowa, tylko już znana, Home to Us. I w tej piosence Paul McCartney z Ringo Starrem zamienili się swoimi częściami. Czyli Ringo zaśpiewał część Paula, a Paul zaśpiewał część Ringo. No bardzo, bardzo odkrywcze. Ale jakoś zwróciłem uwagę na tę piosenkę First Star of the Night. Pierwsze maile w sprawie ulubionych piosenek z ostatniej płyty Artura Rojka zaczęły spływać. Za chwilkę będę do nich zaglądał i również będę czytał. Ale to za 2,5 minutki. Mamy również nowe piosenki od Rona Gallo.

0: Ale on tak zawsze, nic z tego, nic z owego, a przy okazji nie napisze, czy to nowa zapowiedź nowej płyty. Nic, dwie nowe pioseneczki są. Peter Thiel, jeszcze taka związana z Halloween, ale to może na następny raz. Pan Krzysztof napisał, tradycyjnie słucham w kuchni, pod oknem leży mój pies. Trochę przysypia, ale proszę nie mieć mu za złe, bo ma 16 lat. A może to właśnie tak relaksacyjnie wpływa na niego muzyka w Record Store. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Pytanie, czy również tak relaksacyjnie będzie na niego wpływał 31 października?
1: Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there.
2: Nie lękajcie się. Trzecia edycja Metal Topu Radia 357 odbędzie się w Halloween 31 października od godziny 19. A głosować można już teraz na stronie top.radio357.pl.
1: Niedźwiedziu, co to będzie?
3: Będzie piekło.
0: No będzie, ale dziś do 21 na pewno nie.

No i przypominam o tym, że Metal Top odbędzie się 31 października. Co ja miałem rzec? A no właśnie, pan Jacek napisał, chociaż byłem średni i chudy, bardzo mocno przemawia do mnie piosenka Mały, Gruby. Właśnie Gruby Mały, Artura Rojka. Przy słuchaniu tego utworu genialnie napisanego przez Darię ze Śląska wyszły wszystkie demony z dzieciństwa, wspomnienie nauczycielki od języka polskiego, która przy całej klasie, patrząc na mnie od góry do dołu, powiedziała: ale deska, na samo wspomnienie dreszcz na całym ciele. Takich maili już kilka przyszło i zapewne do 21 przyjdzie jeszcze trochę. Jestem bardzo ciekaw państwa historii i państwa wrażeń dotyczących nowej płyty Artura Rojka. Dziś chyba to będzie dobry moment. Wspominałem o tym, że będzie zagadka muzyczna. Bardzo proszę, od razu przypominam raz jeszcze adres mailowy antoni.grudniewski@radio357.pl. I drodzy państwo, w tej piosence grupy Oasis znajduje się, przed podjazdem pod refren, znajduje się melodia ewidentnie zaczerpnięta od innego czy znanego zespołu, znanego w naszej przestrzeni. Tak bym to ujął. Absolutnie mają państwo prawo znać. I proszę mi napisać, co to za piosenka i jakiego zespołu. Nic więcej nie potrzebuję, nic więcej nie oczekuję. No to podgłośniamy i słuchamy. A jeżeli wiemy, to piszemy.

co? Wiem również, że Państwo potrzebują chwili czasu, również z uwagi na opóźnienie, bo my do Państwa docieramy około 40 sekund później, więc wiem, że na odpowiedzi jeszcze chwilę będę musiał poczekać. Ale no właśnie, z jakiej innej piosenki został zaczerpnięty ten podjazd pod refren?

w piosence Hello grupy Oasis, proszę pisać mail antoni.grudniewski@radio357.pl w oczekiwaniu na odpowiedzi.

Zespół Sylwii wydał w 2022 roku naprawdę świetną płytę, tak samo zatytułowaną Sylwii, a teraz powrócili z człowiekiem, którego również znamy, ponieważ pojawiał się kilkukrotnie w Record Store, nazywa się Alex Amen. A zespół Sylwii szykuje nową płytę, swoją drugą płytę w dyskografii. Ta płyta ukaże się na początku listopada. Będzie zatytułowana New Season. Panowie przygotują 10 nowych piosenek. To była jedna z nich, Rina. Skoro Alex Amen z nimi, to również pojawi się sama. Ja wciąż czekam na odpowiedzi. Na razie spłynęła jedna. To się chyba do tej pory nie zdarzyło.

Alex Amen i Changes. No właśnie bałem się, że zaszły jakieś zmiany i państwo już tych moich zagadek nie kumają. Nawet Milena już zaczęła mówić przez szybę, a Antek, daj spokój, naprawdę. Im bardziej się starasz, tym mniej pożytku to przynosi. A jednak nie, szanowni państwo, jako pierwszy tę wiadomość, której oczekiwałem, wysłał pan Wojciech, następnie pani Marta i jeszcze do tego pani Agnieszka. Pani Marta nawet napisała, jak dla mnie to jest tam coś z piosenki, zaraz będzie, ale nie mogłam się skupić, bo sprzątałam łazienkę, więc mogę być w błędzie. Pani Marto, nawet przy okazji sprzątania łazienki usłyszała pani tak, jak miało być. Pan Wojciech, pani Marta i pani Agnieszka mają u mnie talon. Szukaliśmy tej piosenki.

No właśnie, zresztą podobnie jak pani Marta, akurat nie łazienkę, ale szorowałem kuchnię chyba w sobotę i słuchałem koncertowej płyty Snowboards z 96 roku, Oasis. No i trafiłem na tą piosenkę Hello i znowu ta melodia, słyszę tą melodię, nie mogę namierzyć i w końcu namierzyłem. I wiem, że to Slade i Far, Far Away i wysłałem to do wszystkich zainteresowanych i tych, którzy mogliby być zainteresowani tymi połączeniami. No i oczywiście wysłałem to również do pana Kuby i pisze: panie Kubo, proszę mi powiedzieć, skąd jest ta melodia? I dopisałem również: nie wysyłałbym panu tego, gdybym nie wiedział, że pan wie. No bo Slade i Far, Far Away po raz pierwszy prawdopodobnie usłyszałem w popołudniówce właśnie pana Kuby. No to dobrze, zagadkę mamy rozwiązaną i bardzo się z tego cieszę. To był rok 74. A teraz teoretycznie przechodzimy do współczesności, chociaż pozostajemy w roku 65.

0: The Beatles i Michelle, a to w związku z reedycją, która ukazała się 1,5 tygodnia temu, reedycją płyty Rubber Soul, do której zresztą przed tygodniem dość obszernie zaglądaliśmy. Za 12 minut będzie 20, przechodzimy do witryny.
1: Sklep z płytami. Record Store.
0: No właśnie, jak na zewnątrz?

przyznam się Państwu, że zamiast czekać na nową płytę U2, na którą zupełnie nie czekam, to wolę pogrzebać w starych płytach grupy The Devlins. Zresztą również irlandzkiej, zresztą również z lat 90. I naprawdę mająco na siebie pomysł, chociaż oczywiście U2 się inspirowali. Polecam zajrzeć, bo kiedy kilka lat temu trafiłem na tę piosenkę, to naprawdę na kilka dłuższych chwil zwariowałem. World Outside i The Devlins. Dziś na czwartym miejscu w naszej radiowej, sklepowej witrynie. Pan Robert napisał a propos przemyśleń związanych z płytą, wracając do ostatniej płyty Artura Rojka. Muszę się przyznać, że ciągle jej nie przesłuchałem. A to tylko dlatego, że zaparłem się, że nie będę jej słuchał z żadnego streamingu, bo wiem, że jest wyjątkowa. Zamierzam zrobić sobie prawdziwą ucztę, czekam na winyl, który jest w drodze. No i pan Robert przesłał rzeczywiście zrzut ekranu. Kiedy? A, już nadana. No to panie Robercie, zaraz pan będzie szalał. Życzę wielu pięknych wrażeń. Miejsce trzecie dzisiaj brzmi tak.

Bobby Womack nie zawsze śpiewał swoje piosenki, czasem również śpiewał covery. W tym przypadku to piosenka Fly Me to the Moon. Znają ją państwo zapewne najbardziej z wersji Franka Sinatry, ale Bobby Womack zaśpiewał ją jeszcze zanim stał się naprawdę, naprawdę sławny. Czasem podobało mu się również to, kiedy inni śpiewali jego piosenki, choć nie od razu. Tak było chociażby z piosenką It's All Over Now, którą najpierw zaśpiewał i nagrał z grupą The Valentinos, w której śpiewał zanim stał się solowym Bobby Womackiem. A następnie tę piosenkę w 1964 roku nagrali The Rolling Stones i na początku Bobby Womack był dość sceptyczny i nie podobało mu się to, a później zaczęły spływać grosiki i następne, i następne, i następne. Już mu wszystko wtedy pasowało, absolutnie. No ale gdyby to nie byli Stonesi, tylko inni, to prawdopodobnie grosiki by nie spływały. Fly Me to the Moon, Bobby Womack dziś na trzecim miejscu w naszej radiowej, sklepowej witrynie. Father John Misty ze swoją nową piosenką pojawił się tydzień temu. Pojawił się również w propozycjach do listy piosenek 357. Można głosować, ale ja przy okazji tej nowej piosenki The Expanded Universe pomyślałem o innej piosence z równie charakterystycznej płyty Pure Comedy, gdzie porusza po raz kolejny te same wątki, podobne wątki, gdzie po raz kolejny pięknie ubiera to w melodię.

No, możemy się pościgać na długość tytułów piosenek. Things it would have been helpful to know before the revolution. Father John Misty. Pomyślałem o tej piosence i o tej płycie z pewnym przymrużeniem oka, o ile można mieć przymrużenie oka w tym temacie, po wysłuchaniu dzisiejszej audycji. Co państwo na to? Jeżeli tej płyty Pure Comedy nigdy państwo nie próbowali, to bardzo, ale to bardzo polecam. Dziś na pierwszym miejscu piosenka, o której rozmawialiśmy z kolegą Żakowskim w piątek przed południem, to intro po prostu mnie rozklepuje.

0: Od razu mówię, bo tematem się już zainteresowałem. Te płyty są do zdobycia. Są, chociaż o nowych można zapomnieć, a z tym stanem różnie bywa. The 21st Century i Remember the Rain. To bardzo chicagowski soul z lat 70. Grupa założona przez 5 chłopaków i dokładnie taki sam schemat, zasady działania jak The Jackson 5. Tyle, że The Jackson 5 chyba byli jednak znacznie bardziej przebojowi, ponieważ kiedy sprawdziłem płytę Heft Ahead of the Game, chyba tak zatytułowaną, z której właśnie, nie, przepraszam, Ahead of Our Time, z której ta piosenka pochodzi, no, dużo melancholii. Więc mieli siłą rzeczy mniejsze szanse na zrobienie takiej kariery. Dziś na pierwszym miejscu w naszej radiowej, sklepowej witrynie. 7 minut po 20.
1: Radio 357.
2: Sklep z płytami. Record Store.
0: Milena Krupińska i Antoni Grudniewski zapraszamy do 21.

wspólna płyta Danger Mouse'a i Daniele Luppi. 2011 rok i okładka również informowała o tym, że gościnnie na tej płycie pojawiają się Jack White i Norah Jones. W tej piosence się pojawiła piosence zatytułowanej Black. No właśnie, Daniele Luppi zawsze miała taki pomysł na to, aby zapraszać gości, aby goście byli, aby wspólnie z innymi tworzyć płyty i żeby to był taka sytuacja partnerska. I nie inaczej również jest w przypadku jej najnowszej płyty, do której zaprosiła jeden zespół i jednego człowieka. I trochę naprzemiennie na tej płycie się pojawiają. Nie zaprosiła Danger Mouse'a, ale zaprosiła Michaela Kiwanukę. Michaela Kiwanukę, który przy okazji tworzenia nowej płyty podziękował Danger Mouse'owi i powiedział: nie, nie, stary, ja już robię sam. Ale o tym będziemy rozmawiali za półtora tygodnia, kiedy nowa płyta się ukaże. Nową płytę Daniele Luppi z Michaelem Kiwanukiem już mamy.

Jak Państwo wiedzą, Daniele Lupi jest Włochem. W związku z tym włoska muzyka jest mu, o dziwo, bliska. I Daniele Lupi już parę lat temu trafił na archiwa, do których dostał dostęp. Archiwa piosenek, melodii, tekstów, które zostały stworzone na potrzeby filmów najróżniejszych, i fabularnych, i niefabularnych, w takiej dosłownie włoskiej fabryce filmowej, które nigdy nie zostały wykorzystane. Oprócz tego, że otrzymał dostęp, to również dostał pozwolenie, żeby je w jakiś sposób wykorzystać, żeby one były punktem odniesienia do stworzenia nowych piosenek. I Daniele Lupi wpadł na pomysł, że okej, to ja napiszę te piosenki i obsadzę innych piosenkarzy, których zaproszę do tego pomysłu, obsadzę trochę jak aktorów, którzy też będą w tych piosenkach nawet nie tyle śpiewali, co trochę występowali. I tym sposobem zaprosił Orion Sun, zaprosił Michaela Kiwanukę, zaprosił jeszcze kogoś. Kto to był? A może i nie? Chyba tylko te dwa, znaczy jedno nazwisko i jeden zespół. Wyszło to znakomicie, w związku z tym, że są to piosenki stare, to proszę nie mieć, inaczej, ich korzenie są stare. Proszę się nie dziwić, że mają Państwo odczucie, że to takie piosenki z lat 60. i 70., bo trochę tak jest, ale nagrane dziś.

No właśnie, ty mógłbyś być słońcem, ja mógłbym być księżycem. Gościnnie Orion Sun i Michael Kiwanuka już na wielki finał wszyscy spotkali się w jednej piosence. Daniele Lupi i ci wspomniani. Bardzo Państwu tę płytę polecam. Wilma, tak jest zatytułowana. Jeżeli ktoś chciałby zamówić winyl, od razu mówię, chyba końcówkę listopada, albo już grudzień. Trzeba będzie chwilę poczekać. W miniony piątek ukazała się nowa płyta Teenage Fan Club i słuchałem piosenka po piosence i tak myślę sobie, gdzie ja już to, może nie tyle słyszałem, co czego oni tutaj dotknęli. Wydaje mi się, że tego.

Chyba najbardziej cieszą mnie takie wiadomości. Zupełnie nie znałem Teenage Fan Club. Ląduje na playliście. Oby to było miękkie lądowanie. Ja tutaj upatruję dwóch podobieństw do Yellow, to na pewno, ale myślę, że do jeszcze jednego zespołu. Zespołu, który pojawi się zaraz i będzie kontrą do tego tytułu, który pojawi się teraz. Jeżeli zdążą państwo, to proszę pisać, może wyprzedzą państwo przyszłość.

Do Not Dare to Dream. Tak jest zatytułowana nowa płyta Teenage Fan Club. Świetna. Bardzo Państwu polecam. No a kontrą do Young and Wise będzie...

Czasem takie święto się wydarzy. The Alan Parsons Project, Old and Wise. Za kwadrans minus jeden będzie 21. Wciąż zachwycam się nową płytą Beth Orton. Ten zachwyt nie przemija.

Będzie czego słuchać tej jesieni. Cigarette Curls i Beth Orton, cała jej nowa płyta, bardzo, bardzo Państwu polecam. No i to zdanie, które przytoczyłem tydzień temu, nie moje, ale zdanie dotyczące tego, że słuchacz słuchając tej płyty musi być silniejszy niż sama artystka w momencie tworzenia, pozostaje absolutnie aktualne. Za 7 minut będzie godzina 21. Na moim profilu na Instagramie jest już zestaw muzyki z dzisiejszego spotkania. Również kilka kadrów jesiennej Warszawy. Jeżeli mają Państwo ochotę zajrzeć, oczywiście zapraszam. My przetrzemy parapecik, zaciągniemy żaluzję i będziemy zmykali. Milena Krupińska i Antoni Grudniewski, kłaniamy się. Do usłyszenia. Dobranoc.

0: Plac na rozdrożu.
1: Minęła godzina 21 w audycji Plac na Rozdrożu. Witam Państwa, ja Kasia Nowicka-Nowika. Wracam do wątku, do cyklu branży muzycznej przedstawionej od tak zwanej kuchni. Dziś porozmawiam o zniknięciach i powrotach na rynek muzyczny. Jak się debiutuje po raz drugi, jakie są powody zawieszania działalności zespołów, jak sobie też radzić z dominacją młodych w muzyce. No tych wątków, myślę, bardzo ciekawych jest dużo, a porozmawiam o tym wszystkim z moimi gościniami. Anna Męczyńska, tak zwana lub też zwana również, bo to nieładnie tak zwana mówić, pralinka, dziś kostiumografka, stylistka, ale również, również wokalistka powracającego po latach zespołu No Limits.
2: Dobry wieczór,
1: Aniu. Oraz Ania Druszcz, specjalistka od marketingu i promocji w branży muzycznej. Teraz działa na własną rękę w swojej firmie Only Good PR, ale przez lata była związana z wytwórnią Pomaton EMI, potem Warner. Z artystów najdłużej Ania pracuje z Golec Orchestra, Michałem Zabłockim, ale też miałyśmy kontakt przy okazji na przykład duetu Zuta. Tak dla przykładu. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Bardzo, bardzo miło mi się z Wami spotkać. Spotykamy się w różnych sytuacjach przez lata tak naprawdę, mniej i bardziej formalnych. I zacznę tak może trochę zaskakująco i przewrotnie. 2 lata przerwy w branży muzycznej to samobójstwo, powiedział ostatnio powracający z singlem Bingo Arek Kłusowski. No i poza tym, że oczywiście to jest przesada, to kiedy zaczęłam się nad tym zastanawiać, pomyślałam sobie, że dziś czasem gorzej zniknąć na 3-4 lata niż na 10-15, że jakoś ostatnio jest taka fala powrotów, że publiczność te powroty lubi jubileusze, bo każdy jubileusz na przykład jakiegoś ważnego albumu to jest okazja też do wspomnień po prostu. A tych wspomnień jakoś bardziej nam teraz brakuje niż wcześniej. To są oczywiście moje tylko wrażenia subiektywne. Wiadomo też, że wiele wysiłku trzeba włożyć w to, żeby sobie o sobie przypomnieć po wielu latach, ale czy ta dłuższa cisza nie generuje też większego zainteresowania? No rzuciłam tutaj dużo takich swoich refleksji lub też pytań prawie że retorycznych. Jakie jest wasze spojrzenie na to? Ania Druszcz. Dwie Anie.
2: No. Tak, to może ja się podzielę z taką uwagą, że jeśli chodzi o dzisiejsze czasy i młodych artystów, faktycznie to, co powiedziałaś w kontekście Arka Kłusowskiego, jest prawdą i zgodzę się z tym, że jest to długa przerwa.
1: No tak, bo też mówimy o takiej przerwie, że naprawdę cię nie ma, tak?
2: Tak.
1: Że nie ma też jakiejś kolaboracji, nie ma jakiegoś tam piosenki do filmu. Po prostu nie tylko chodzi o płytę, tylko po prostu cię nie ma.
2: Tak. I myślę, że to jest też kwestia kategorii, jakimi myślimy, czyli chodzi tutaj głównie o serwisy streamingowe, które totalnie, prawda, jak nas nie ma, zapada cisza, to również te popularne, prawda, algorytmy faktycznie o nas zapominają.
1: I jak to się mówi okropnie, nie są karmione.
2: Dokładnie, nie są karmione, więc nie mają dostarczonego jedzonka, obumierają i tak naprawdę jak wracamy po tej 2- czy 3-letniej przerwie, to tak naprawdę musimy trochę zaczynać od początku.
1: No właśnie, to masz rację. Od tej strony, jak na to spojrzymy, to rzeczywiście tak jest, ale jak jest w przypadku chociażby takich zespołów jak No Limits, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać?
2: Takie powroty uważam, że są łatwe i niełatwe, ale generalnie rzecz biorąc,
1: na pewno są ciekawe.
2: Są ciekawe. Za takimi powrotami stoi historia, sentymenty. Ciekawość też, dlaczego taki artysta wraca, no bo właśnie jest to kwestia, czy jubileuszu, czy zespół powraca, bo na przykład ma pomysł, żeby przedstawić coś nowego, wrócić z albumem, wrócić z fajną trasą koncertową. Z tym, że tutaj nie jest tylko, ten powrót nie powinien wyglądać w ten sposób, że przygotujemy nowy singiel, przygotujemy album, wracamy i tak dalej, tylko jest to po prostu cała jak gdyby no należy sobie zadać wiele pytań.
1: Mhm. No mieć na to taki długofalowy też pomysł, dokładnie, prawda? Nie na zasadzie, o dobra, wrócimy z jedną piosenką i wszyscy powiedzą, wow, oni są nareszcie, prawda?
2: Oczywiście, no bo część tych ludzi nas może, naszych fanów stałych, pamiętać. Mhm. Część tych ludzi mogła odejść, prawda? Mogła się automatycznie, nie wiem, przerzucić na kogoś innego, prawda? No różne są jak gdyby powody, ale uważam, że takie powroty po latach są po prostu ciekawe.
1: Tak,
2: budują emocje, po prostu czekamy na to.
1: Aniu, a z twojej perspektywy, zanim zaczniemy się zagłębiać w historię No Limits, to jakbyś chciała tak po prostu, przyglądając się rynkowi, ze swojej strony powiedzieć, jak ty na to patrzysz, to wszystko, co ja tutaj tak rzuciłam od siebie.
0: To nie jest w ogóle ten rynek, który 14 lat temu, nagrywając ostatnią płytę, Gdy nią oddychasz, bo zespół istnieje 39 lat. Mm-hmm. To strasznie się słucha, ale fajne jest to, że mamy dobrą energię i to się czuje na koncertach. Nie jesteśmy starymi dziadami, przepraszam, nie chcę tu nikogo obrazić, ale wiecie państwo, o co mi chodzi. Także nie jest to też takie granie na zasadzie jedni mają warcaby, inni mają chór kościelny, a my sobie będziemy tam plumkać coś z No Limits. Prawda jest taka, drodzy państwo, że przez te 14 lat tej pozornej ciszy, bo my półtora roku koncertowaliśmy, nie za dużo, ale koncertowaliśmy. Potem mieliśmy przez GAD Records wydaną płytę, pierwszą zmasteringowaną na nowo, podciągniętą, No Movie Soundtrack. I była przygotowana mała, kilkumiastowa trasa, ale okazało się, że zawitał do nas COVID. Mhm. I wszystko się właściwie skończyło w jakimś sensie.
1: No tak, ale zagraliście koncert na przykład taki jubileuszowy właśnie w Trójce, tak? I rozumiem, że ogólnie całe to wydarzenie było takim właśnie impulsem,
0: nie,
1: prawda?
0: Nie, nawet nie było, słuchaj, tam koncertu w Trójce wtedy.
1: Przecież nagrany jest na YouTubie.
0: Ach, tak, Boże. O, i tutaj wiek się odzywa. Zgadza się. Graliśmy do pustej, przepraszam, do pustej sceny,
1: tak, bo nie można było
0: nikogo zaprosić, więc to też jakieś takie przedziwne doświadczenie. My tam graliśmy też wcześniej, jeszcze nas zapowiadał Wojtek Mann wiele, wiele lat wcześniej. To już archaiczne, takie wykopaliska, można powiedzieć. Niemniej jednak, wracając do takich przemyśleń, no nagle okazało się, że się spotkali. Spotkała się grupa ludzi, która grała na pierwszej płycie, która została wydana w 1991 roku. I nagle okazało się, że my popatrzyliśmy na siebie i zaczęliśmy po prostu robić nowe rzeczy. Nagle okazało się, że są nowe melodie. Ja zaczęłam pisać teksty. Zaczęliśmy sobie tak, jak to się może i brzydko mówi, dłubać w tym materiale. I tak sobie dłubaliśmy i w pewnym momencie mówię, słuchajcie, no to może, bo już się trochę tego nagromadziło, może to zarejestrujemy. Zarejestrowaliśmy 3 utwory, potem kolejne 2, czyli mieliśmy już, wow, 5.
1: No. W dzisiejszych czasach to już połowa płyty.
0: Nawet powiem, że Maciek mówi, słuchajcie, nie będziemy wydawać płyty, bo przecież w dzisiejszych czasach to tylko streamingi i tak dalej. Ale nagle się okazało, że Maciek zmienił zdanie i swoje kroki skierował w stronę agencji muzycznej Polskiego Radia. I oni się tym zainteresowali. A reszta się po prostu zaczęła bardzo szybko dziać. Mhm. Bardzo to, że tak powiem, przyspieszyło. Ja nie ukrywam, że mam z tego bardzo dużą frajdę. Mam o wiele większą frajdę niż na poprzednich płytach.
1: O, to bardzo ciekawe.
0: Wiem.
1: A czy to nie jest trochę tak, jak powiedział Maciej Łyszkiewicz, czyli lider waszego zespołu w jednym z wywiadów, że jakby przewagą zespołów powracających właśnie po tak długiej przerwie jest to, że powracają bez ciśnienia, z pewnym dystansem. Tak jak on powiedział, nie musimy już nikomu niczego udowadniać. No przecież wiadomo, że już świata się nie zawojuje. Mamy już swoje życia poukładane, mamy w głowie poukładane, prawda?
0: Czy to jest... To prawda, no. Aczkolwiek ja każdego dnia, wiesz, układam się na nowo. Natomiast, no tak, oczywiście, nie ma ciśnienia. Mamy z tego, czerpiemy rzeczywiście, mamy lepszą komunikację też jako bardzo już dorośli ludzie. Ja jeżdżę na próby z No Limits do Trójmiasta, bo zespół jest z Gdyni, z Trójmiasta. W związku z tym tutaj przygotowuję się oczywiście też do tych spotkań, bo chodzę na lekcje śpiewu i w ogóle to jest wspaniałe, bo to zupełnie jest dla mnie też nowa jakaś historia pod tytułem, że po tylu latach wracasz i słyszysz swój głos na nowo. Mhm. Oczywiście zaczynasz inaczej interpretować.
1: Zmianę?
0: Tak. I ludzie słyszą też tą zmianę. Mhm. W związku z tym, wiesz, ja cały czas pracuję i tak miałam bardzo jakby dużą skalę. Niemniej jednak śpiewam teraz chyba lżej, wiesz, i bez takiej też napinki, żeby tu coś udowodnić, że mam taki czarny głos, taki, wiesz, który się niesie. Nie, w ogóle śpiewam tak, jak czuję, w związku z tym, jak to ktoś powiedział, śpiewaj tak, jak kochasz, a kochasz pięknie.
1: Mm-hmm. Wiesz co, i tu postawmy kropkę, bo tak fajnie o tym powiedziałaś i miło się słucha wreszcie artysty, który nie przychodzi ponarzekać, tylko jest w takim momencie rozkwitającym, bo można powiedzieć, że tak, wiesz, Aniu, rozkwitasz na nowo. Posłuchajmy może pierwszego waszego singla, prawda? Neonem Być to był ten pierwszy, którym zaznaczyliście swój powrót. I za chwileczkę wracamy do rozmowy.

0: Wracamy do rozmowy z dwoma Aniami, Anią Druszcz i Anią Męczyńską. A jakieś takie w ogóle, gdybyście tak prywatnie miały powiedzieć, nie tylko mi chodzi o polskie powroty, bo ja tak sobie patrzyłam też na ten rynek zagraniczny. Na świecie tych powrotów też jest ostatnio dużo, ale też z drugiej strony czasami to nie są długie przerwy, a raczej to, że artystom chyba łatwiej, dużym gwiazdom, przy światowej jednak karierze utrzymywać się wiele lat na powierzchni i w dobrej takiej kondycji też finansowej. Spójrzmy na The Cure, The Rolling Stones, U2. Co to jest teraz za czas? Te ostatnie dwa lata jest tyle tych powrotów. I co ciekawe, młodzi ludzie chcą słuchać starych dziadów, za przeproszeniem. Ja byłam bardzo zaskoczona, kiedy na koncercie The Cure widziałam dużo młodych ludzi, którzy znali ich piosenki. To jest niezwykle krzepiące i tu ja już mówiłam w wielu rozmowach o tym. Przyczynił się taki krytykowany przez nas TikTok, ale właśnie poprzez przypominanie tych starych utworów niektóre zespoły, tak jak chociażby Nirvana, wróciły po prostu bardzo tak na powierzchnię i wróciły do dużej popularności. Jak ty, Ania, dostrzegasz coś takiego? Masz jakieś takie swoje ulubione też powroty?
1: Faktycznie, tak jak powiedziałaś, Kasiu, tych powrotów jest teraz bardzo dużo. Ja tak na świeżo mogę powiedzieć, że byłam 2 tygodnie temu w Düsseldorfie i spacerując sobie przechodzę i patrzę ogromne tłumy pod jednym z hoteli i tak pytam się, na co tutaj pani czeka, jednej z pań, a ona mówi, tutaj mieszka Backstreet Boys. No i ja zaczęłam tak, mówię, koncert Backstreet Boys, co to za wydarzenie? Okazało się, że zespół zagrał, nie chcę w tej chwili skłamać, ale bodajże 8 albo 10 koncertów w Düsseldorfie, jaką taką rezydenturę i to są jedyne koncerty, które są w Europie i też tak zaczęłam sobie przypominać, bo ja w ogóle jak zaczęłam pracować w końcówce lat 90. właśnie w firmie EMI, no to wtedy oni święcili takie mocne wejście na rynek, prawda, wielkimi hitami.
0: I na fali cały w ogóle czas, tych boys bandów, girls
1: dokładnie
0: bandów,
1: tak, no bo wtedy był ten rozkwit, prawda, czy NSYNC, czy te wszystkie boy bandy, czy Spice Girls, to są te czasy. I właśnie tak patrzyłam, że gdzieś ten zespół też był obecny przez lata, wydawał, ale nie miał tej takiego powrotu, powiedziałabym, fonograficznego, bardziej komercyjnego, tylko po prostu powrót taki no, typowo koncertowy. I jednak okazało się, że mają mnóstwo fanów, wypełnili hale, zagrali te wszystkie koncerty i tak się przypatrywałam, też byłam tak ciekawa, patrzyłam na twarze, jaki to jest target, jacy to są ludzie i to byli właśnie tacy ludzie między 40 a 50 tak. rokiem życia. Ale to jest może akurat przykład taki, może jeśli to są takie, absolutnie nie ujmując zespołowi Backstreet Boys, ale jeżeli są takie zespoły kultowe, czy prawda, jak powiedziałaś, The Cure, czy The Rolling Stones, czy U2, że właśnie te młode pokolenia mają też czasami przykład, to jest prawda z domu, że posłuchaj, bo poleci to rodzic, poleci to dziadek, że to jest taki kult, musisz się na tym wychować. Albo, tak jak powiedziałaś, odkrywają to właśnie przez TikTok, prawda, tak jak 2 lata temu chyba taki powrót też w serialu Stranger Things był Kate Bush, prawda?
0: No tak,
1: więc ten TikTok jednak, tak, nowe media są bardzo, prawda, mocne i pomagają w takich właśnie powrotach, więc wielu też artystów, szczególnie jak na przykład pracuję z artystami, którzy są już jakiś czas na rynku, często są tacy bardzo na nie, bo jest jakiś taki cały czas stereotyp, że TikTok to jest taki, że trzeba tam z siebie trochę robić takiego, w cudzysłowie, pajaca, co nie jest prawdą, bo po prostu można tam promować ten sam content, który się promuje, prawda, czy na Instagramie, czy na Facebooku, tylko w fajny, umiejętny sposób, co się chce przekazać. Więc faktycznie tych powrotów jest mnóstwo, jeśli chodzi o rynek zagraniczny, no i bardzo mnie to cieszy, że również na rynku polskim się to dzieje.
0: I to jest w ogóle ciekawe, bo kiedy mówiłaś o Backstreet Boys, a ostatnio miałam też taką refleksję, że nie wiem, czy zauważyłyście, że te zespoły, które, no nie wiem, ja jednak postrzegałam, jak byłam młoda, dla mnie to było obciachowe trochę. Backstreet Boys, Spice Girls. Dla mnie to było, ja byłam w ogóle ponadto, ja tam słuchałam Bjerki, uważałam, że to... Ale teraz ja bym się dobrze bawiła na takim koncercie. Właśnie taka jakaś kultowość pojawiła się wokół takich już po prostu niby odgrzewanych rzeczy, ale tak dawno niesłyszanych. I tak nas ciekawi to, jak oni teraz by sobie dali radę na scenie, nie? To jest ciekawe bardzo.
2: Ja myślę, że zawsze to są jednak emocje. Muzyka to są emocje. To wszystko przecież... Tak. Muzyka nam cały czas towarzyszy. I przy zakochaniach, przy rozstaniach, i przy narodzinach, i przy śmierci, i cały czas byśmy nie powiedzieli, zawsze jest muzyka. Natomiast ja myślę, że przede wszystkim w tak trudnych czasach, w jakich żyjemy, to, że możemy sobie... Ja kiedyś się bardzo dziwiłam tej euforii w Operze Leśnej, jak były koncerty organizowane lata 60., lata 80, różni muzycy. I widziałam po prostu, bo była rejestracja telewizyjna, jak bardzo wszyscy przeżywali to, jak po prostu tak jakby dla nich się otworzyły jakieś droga do nieba, że tak jakby się znaleźli, rzeczywiście odjęto im tam, nie wiem, 40 czy 50 lat i to było bardzo fajne. Ja widzę teraz, jak my gramy, jako No Limits, to tak widzę, że na przykład przychodzą nasi fani, przyprowadzają swoje dzieci, a te dzieci przyprowadzają swoje dzieci. Mhm. Albo na przykład w ogóle są bardzo młodzi ludzie, którzy czują nasz klimat i się potrafią też fajnie bawić, bo już czasami starszyzna trochę się wstydzi, tak mi się wydaje. Chociaż staram się, że i chłopcy się starają, żeby ta energia fajna była, bo nie jest to ciężka muzyka, nie jest to muzyka głęboko kontemplująca. W związku z tym jest to po prostu dobra muzyka z dobrym tekstem. I to jest wspaniale, jak widzę, że po prostu jest dużo młodych ludzi.
0: No a jak pojedziecie do Trójmiasta, to będzie pewnie jeszcze trochę inny odbiór. I o tym chciałam teraz chwilę porozmawiać, bo ta trójmiejska scena muzyczna zawsze wyróżniała się takim dużym kolorytem, różnorodnością, przekraczaniem granic, wolnością. I ja bardzo jestem tym sama zarażona. Teraz pracuję z zespołem Nioko, świetnym zresztą. I zawsze jak tam jadę, to czuję, że tam jest jakoś tak inaczej. Tam się inaczej muzykuje. Na luzie właśnie. A kiedy powstawał wasz zespół, to z powodzeniem działała już tak zwana trójmiejska scena alternatywna, nazywana też gdańską sceną alternatywną. Bardzo ciekawa taka oddolna inicjatywa, która skupiała nonkonformistyczne zespoły, takie jak Apteka, Bielizna, czy mniej znane, acz kultowe Dzieci Kapitana Klosa, Oczy Ciorne, Pancerne Rowery. No naprawdę taki nurt, o którym
2: Pater,
0: też...
2: Tak. Golden Life.
0: Oczywiście. I Golden Life. O nich też chciałam powiedzieć właśnie, no ale to już takie większe gwiazdy. Powstał też zespół Blenders. No kurczę, jak się zaczyna w tym naprawdę tak grzebać, że tak powiem, to jest o czym mówić, jest czego słuchać, jest co wspominać. Młodzi ludzie szukali wówczas ujścia dla swoich emocji i takiego pragnienia wolności, bo to wszystko było takie antysystemowe. Tak wrzucam teraz, jakie to były czasy, prawda? W 91 roku zmarł tragicznie Andrzej Zaucha. W tym czasie debiutowała Kaja. No, więc wydaje się, że takie zamierzchłe czasy, ale jak ważne, prawda? I jestem ciekawa, jakbyś tak zrobiła, może wiesz, no nie na pół godziny, ale jakieś takie wspomnienie tych pierwszych momentów, no bo wy się wyróżnialiście, nie byliście, jednak to brzmienie mocno rockowe przeważało. Gdzieś w wywiadzie którymś wspominałaś o tym, że graliście obok naprawdę bardzo mocno grających zespołów, a potem ty wyszłaś jako taka pancia i w ogóle jest nagle kolorowo i przenosimy się do Ameryki, prawda? Bo jednak też ta bliskość Trójmiasta do jakby świata, mieliście dostęp do muzyki, do płyt, waszymi inspiracjami, no nie wiem, zgaduję, było pewnie Earth, Wind and Fire, może też z 3MCs trochę, Brand New Heavies. No, jak pamiętasz te pierwsze momenty, kiedy wpadliście na pomysł, żeby taką barwną ekipę stworzyć i wyjść na scenę?
2: Powiem, proszę państwa, trzeba tutaj wspomnieć o Maćku Łyszkiewiczu, bo on założył ten zespół.
0: Mm-hmm, no tak.
2: A potem, mówiąc krótko, zaczął dobierać sobie te rodzyneczki. I my się poznaliśmy, jak zresztą większość z nas, w szkole muzycznej. Ja byłam na śpiewie operowym, Był tam jeszcze Marcin Iszora, który był na gitarze klasycznej. Był puzonista też w tej szkole. Był Robert Dobrucki, który tworzył oczywiście te pierwsze nagrania, który jest z nami do dzisiaj, którego serdecznie pozdrawiamy, bo właśnie jest po operacji obojczyka, jak się tutaj zaczyna za chwilę coś mocniejszego dziać. I no Maciek Łyszkiewicz fortepian i ja na tym wokalu. I druga Ania jeszcze na pierwszej płycie śpiewała, Ania Bakun, również była na śpiewie operowym. Nie muszę mówić, że no właściwie my byliśmy takim zespołem eleganckim, no bo na nutach się znaliśmy i tacy w ogóle byliśmy eleganccy.
0: Tak, marynarki, sukienki, tak, szpilki.
2: Tak, oczywiście, bo ja uważałam, że zespół musi wyglądać tak po zachodniemu.
0: No tak.
2: W związku z tym rzeczywiście chłopcy się wtedy temu poddali. Nie wychodziliśmy w ogóle ja i Ramoneska, ja i tam powiedzmy teraz, jak chodzę w jakichś wielkich marynarach, to jest niemożliwe. No więc wszystko jest możliwe. Niemniej jednak rzeczywiście został taki ten sznyt taki w świadomości i fanów i bardzo wielu ludzi, którzy nas pamiętali, a ci, którzy mają chęć, zapraszam na YouTube, tam można obejrzeć nasze występy i na festiwalach w Sopocie, więc...
0: Ja gorąco polecam. Państwo. To jest taki odjazd. Wasze nagrania, nie jest ich zbyt dużo, ale te nagrania z dawnych lat, telewizyjne na przykład, ojejku, no naprawdę, Ania, powiem ci,
2: no, powiem ci, ale wiesz co, ja kiedyś pożyczyłam większy obciach, a teraz mnie to tak szalenie bawi.
0: Tak, tak, tak.
2: Bo sobie myślę, Boże, co my mieliśmy w głowie? No tak bardzo jednak chcieliśmy wyjść poza te ramy Polski i tak dalej. Z takich anegdot, no tutaj graliśmy jakąś zbiorówkę i przede mną występował zespół Armia. Za mną występował zespół Ira. I właśnie w tym pudełku takim my wychodziliśmy, a było nas dużo, dużo. Kiedyś było 15 osób, potem było 12, teraz jest 9.
0: To jest niewiarygodne taki skład, Ania.
2: No tak, jak cały czas słyszeliśmy pytania, ale wy w ogóle chcecie jakąś kasę zarobić? Czy w ogóle o co
0: wam
2: chodzi?
0: No więc właśnie, ale... No.

0: tak wielopoziomowa muzycznie, że to fascynuje chyba bardzo wiele osób do dzisiaj, ale my się lubiliśmy. Tam nie było czegoś takiego, że ktoś za sobą pluł, jak był taki moment, że nie, ci tutaj, my jesteśmy za tymi, za zielonymi, a wy jesteście za czerwonymi. Nie, po prostu bardzo dużo grało się po klubach studenckich. I to było świetne. Tam tych szlifów dostawaliśmy. Ale ja chciałam zwrócić na coś innego uwagę. Bo skoro byliśmy tacy nośni, ja mówię tutaj w ogóle o scenie trójmiejskiej, to nie wiem, czy państwo wiecie, ale tak naprawdę my nigdy nie byliśmy jako No Limits. Znowu będę mówić o moim zespole, ale tak mnie tu przysłali.
1: No, no tak.
0: Nie byliśmy nigdy nominowani ani do płyty, to No Movie Soundtrack teraz, która jest Białym Krukiem. To nie ja wymyśliłam. To powiedziało paru bardzo cenionych ludzi, między innymi Hirek Brona. Nigdy nie dostaliśmy żadnej nominacji za cokolwiek. Ja nie dostałam żadnej nominacji jako wokal, nie wiem, roku albo wokalistka, gdzie mój głos. Teraz mówię o tym ze spokojem i mówię o tym też sobie jakby dając przyzwolenie na to, bo nikomu nic nie ukradłam. Sama chyba wtedy jeszcze nie miałam tej świadomości, że mam tak dobry wokal i tak ciekawą barwę. I na przykład po latach spotkałam się z Kasią Nosowską, czy z Edytą Bartosiewicz, które się dowiedziały, że właśnie 14 lat temu nagraliśmy tą płytę. I ona mówiła, słuchaj, super, że wracasz, bo no brakuje dobrych wokali. I wiesz, Nosowska, Kasia do mnie mówi, słuchaj, będziesz chciała nagrać solową płytę, ja po prostu cię polecę i tak dalej. Nie miałam jeszcze wtedy takiej odwagi. Natomiast, no jak widać, czas zweryfikował wszystko. Teraz mam dużo tej odwagi.
1: Bardzo się z tego cieszę. Będziemy za chwileczkę też trochę plotkować, że tak powiem, o innych powrotach, więc zostawimy na chwileczkę na bok Aniu No Limits. Wróćmy teraz do innego z waszych singli, No Limits i Do Dna.

0: Dziś podczas audycji słuchamy tych nowych nagrań No Limits, bo bardzo mi zależy, żeby słuchaczom przybliżyć, Aniu, te wasze nowe dźwięki, ale oczywiście zachęcamy do tego, żeby właśnie zgłębiać tutaj zasoby internetu i przypominać sobie wasze też stare występy, stare teledyski. No właśnie, i ja sobie tak wypisałam kilka nazwisk, czy też nazw z takich powrotów, które sobie obserwowałam w ostatnich latach. Na przykład Kasia Stankiewicz, która pamiętam, że powróciła najpierw solowo z bardzo ambitnym repertuarem. To są takie wszystko ciekawe historie, wiecie, o każdym można by było fajny dokument tutaj nakręcić. I mimo, że się zarzekała, że do Various Max nie wróci, to jednak ciężki był trochę ten jej solowy powrót. Ona postawiła na coś bardzo ambitnego, też cała ta oprawa wizualna, jakieś nagrywanie na Islandii, zdaje się, no świetne, tak bardzo to ambitnie. To było świetne. No ale wiecie, no realia są jakie są i pojawiła się ta propozycja, żeby jednak powrócić do Various Max i nagle to tak wystrzeliło, że to jest nieprawdopodobne. Więc to jest jedna z takich historii. No, Edyta Bartosiewicz, no, którą po prostu, to jest tak inspirujący powrót.
1: Piękne.
0: Bo dużo było tych, miała dużo kłopotów, dużo problemów, które jednak przezwyciężyła. Wygląda pięknie, prezentuje się na scenie wspaniale. Ludzie ją tak kochają. To jest takie naprawdę bardzo poruszające, krzepiące i może służyć jako taki wzór właśnie, bo trochę się boimy tego ageizmu. Ja na przykład miałam wiele razy po drodze takie momenty, kiedy czułam, no, że wiecie, no już nie jestem, niby jestem ta nowika z tego klubu, ale z drugiej strony już mam swoje lata, więc przyszli młodzi i oni teraz są na afiszu. I jak patrzy się na takie właśnie powroty, to ten wiek przestaje w ogóle mieć znaczenie, bo ważne jest to, znaczy tak sama Kaśka Nosowska, która się tak fantastycznie utrzymuje na topie cały czas. Później idąc dalej, no Natalia Okupnik, no tutaj też taki powrót zaskakujący. Tatiana, dziękuję ci, Aniu. Tatiana Okupnik oczywiście, bo też tak dosyć ambitnie, prawda, z takimi długimi utworami. No nie wiem, jak to tam dalej te losy teraz wyglądają, ale tutaj powiedzmy pewnie jeszcze jakieś pomysły Tatiana będzie miała na siebie, być może właśnie inne, bardziej takie. Ostatnio usłyszałam improwizującą w programie Gabi Drzewieckiej i to było po prostu genialne. Ona w ogóle, jak ona rapuje, ta dziewczyna. Więc myślę, że też ludzie jej dali takie fajne ciepło. Ciepło przyjęli ten spontaniczny bardzo występ. No z takich bardziej alternatywnych Cool Kids of Death, Blenders. No Blenders to tak na razie nieśmiało, ale Cool Kids of Death też cała płyta. Ale jak już zobaczyłam Mandarynę i Michała Wiśniewskiego, to mówię, nie, no, to już jest chyba wisienka na torcie tych wszystkich powrotów. Odniesiecie się do tego, ja tak mówię wszystko naraz, a wy się odniesiecie, bo nie mogę nie powiedzieć o Myslowic, bo to jest też kolejna piękna historia. Jak zobaczyłam w tym roku, oni występowali w Chałupach, to było też zaskakujące, że taki duży zespół występował po prostu na kempingu. Tam były dzikie tłumy młodych ludzi. Ludzie naprawdę śpiewają te piosenki na męskim graniu. I tak świetnie Mateusz Parzymięso tam się odnalazł i generuje nowych fanów i fanki, no bo jest młodym, fajnym wokalistą. Świetna też historia, prawda? No zresztą w Perfekcie też mamy nowy głos, jest Łukasz Drapała. Coś byście dodały do tej listy, albo nie wiem, coś o jednych z tych artystów, jakoś byście się chciały odnieść do tego?
1: Wiesz, ja myślę, że powroty dla takich artystów, wbrew pozorom, one są ciekawe, ale też tych artystów to bardzo dużo kosztuje. Mhm. Dlatego, że to jest to, o czym ty mówisz, strona wizualna, media społecznościowe, które są bezlitosne i dzisiaj cię kochają, a jutro już niekoniecznie. Tak. Oprócz tego, słuchaj, nie wszyscy łapią się w tych mediach społecznościowych, bo ja akurat dość mocno sobie tam jakoś radzę i lubię to i mnie to bawi. Natomiast powiem uczciwie, że moi koledzy z zespołu niekoniecznie i bardzo często również słyszę od różnych muzyków, nazwijmy to w pewnym wieku, że im to jest niepotrzebne, że to jest niepotrzebne, że szkoda im na to czasu, że to się wszystko samo wybroni. No więc to ja im tłumaczę, panowie. No,
0: muzyka już nie broni się sama.
1: Już nie broni się sama. Z reguły rzadko kiedy w tej chwili jesteśmy skłonni pójść na koncert dziewczyny, która w ręku trzyma tylko gitarę. Mhm. Jesteśmy przyzwyczajeni, rozhulani do bardzo dużych widowisk.
0: No chyba, że jest to akustyczny koncert Kaśki Sochackiej.
1: Chyba, że. No chyba, że. Tak, masz rację. Natomiast powiem
0: albo Edyty Bartosiewicz.
1: Albo Edyty Bartosiewicz, którą ostatnio miałam okazję właśnie też słyszeć. Jak najbardziej z drugim gitarzystą Grymuzą Michałem, bo grają razem. W każdym razie muszę wam powiedzieć, że to jest zupełnie nowa sytuacja, jak się w tym odnaleźć, jak się w tym poczuć. Na pewno ja bardzo zwracam uwagę na to, w jakiej kondycji są wokaliści. Bo czasami czuję się zażenowana, patrząc na sceny, czy w Opolu, czy nie w Opolu, gdzie wokalistka nie daje rady. No ja jestem po prostu zakochana w Małgosi Ostrowskiej, tak, która ma niewiarygodną charyzmę, energię. Ona wie, po co ona jest na scenie. Mhm. I ona się tym bawi, ale przy tym ona świetnie śpiewa. W związku z tym nie wiem, czy ona pobiera jeszcze jakieś, ćwiczy ten głos, niemniej jednak, no to jest takie z mięsem. Świetnie sobie Grzesiek Skawiński też radzi cały czas przecież. Ja już tutaj sięgnęłam tak bardzo głęboko, ale prawda jest taka, że no jest mi czasami przykro, jak słyszę, że no niestety niektórzy jednak nie dają, wiesz, nie dają rady. A na tym też trzeba pracować.
0: Tak, tak. Zgodzę się z tobą, bo też mam takie refleksje, kiedy zdarza mi się, choć rzadko, oglądać tego typu koncerty. Aniu, a jak ty byś odniosła się do tej mojej listy, to po pierwsze, a po drugie, może ty, pracując jako promotorka, no miałaś jakieś takie, wiesz, przypadki artystów, niekoniecznie wracających po aż tylu latach, no ale ogólnie ten temat powrotu przerabiałaś może w swojej pracy?
2: Wiesz co, takich powrotów stricte w tej chwili sobie nie przypominam, ale chętnie bym rozwinęła wątek, bo bardzo mi się podobają te powroty, o których wspomniałaś, czyli Edyty Bartosiewicz i Myslowic. W przypadku, prawda, Edyty, gdzie już wszyscy myśleli, że tyle było tych prób, prawda?
0: No właśnie, właśnie.
2: Powrotów, że już nic z tego nie będzie. Edyta wróciła po prostu z niesamowitą energią, klasą. Te koncerty są po prostu pięknym przeżyciem. Otworzyły się Edycie nowe, prawda, nowe drogi, chociażby jurorowanie, prawda.
0: Tak, ale jak ona w to wskoczyła jak ryba, tak, po prostu do wody i czuje się w tym świetnie.
2: Czuje się świetnie, czuje się, że jest w swoim miejscu i myślę, że po prostu to jest w tej chwili najlepszy czas Edyty Bartosiewicz. I właśnie jeszcze przechodząc do Myslowic, kiedy zespół po, prawda, odejściu Artura Rojka, wydawałoby się, że oni sobie już kompletnie nie poradzą. Były próby różnych wokalistów, ale jednak była tak silna charyzma Artura, że nikt nie potrafił go zastąpić i myślę, że właśnie Mateusz wszedł w tą rolę świetnie i to, co powiedziałaś, że na te koncerty przychodzą młodzi ludzie i ten zespół po prostu uzyskał takie zupełnie nowe znaczenie, nowy odbiór. No jest to naprawdę niesamowite. Na pewno to też była totalna, prawda, praca managementu, żeby po prostu.
0: Ale też zauważ Przemka Myszora, bo on się stał bardzo aktywny też nawet w social mediach. Ja byłam zaskoczona. Ciągle mi wyskakiwało, że Przemek Myszor ma jakąś transmisję na żywo. Ja mówię, jejku, jak on w ogóle się nagle...
2: No właśnie, może właśnie ten młody wokalista dał jakiś, tchnął coś właśnie starszych kolegów, bo faktycznie między nimi jest duża różnica wieku. I świetnie się odnajdują i cieszy mnie to bardzo, bo jest to taki jeden z zespołów, że jak zaczynałam swoją pracę, miałam jakiś epizod pracy z nimi przy Korowa Milki Bar anglojęzycznej i są to po prostu wspaniali ludzie i cieszę się, że naprawdę są teraz w tym miejscu. Więc generalnie rzecz biorąc, naprawdę no wiele jest takich przykładów, ale faktycznie tak, żebym pracowała z kimś, jeśli chodzi o taki powrót,
0: Bo ciekawa jestem, co ty byś, wiesz, radziła na przykład. Nie wiem, dajmy na to, że słucha nas jakiś zespół, który też już, albo poradź coś Ani, ale Ania już wszystko sobie obmyśliła, ale dajmy na to, że słucha nas ktoś, kto też sobie odpuścił jakiś czas temu. Nie wiem, Fiolka Najdenowicz może nas słucha na przykład w Anglii. O niej też za chwileczkę powiemy. Wiesz, jak doradzić? Czy ty byś powiedziała tak, słuchajcie, strategia musi być właśnie przygotowana od A do Z, albo czy powiedzieć raczej, przetestujmy jeden numer i zobaczmy, co się wydarzy.
2: Myślę, że tutaj zaczęłabym od totalnej analizy, czyli jak gdyby...
0: Aha, badania rynku troszkę.
2: Nie, wróciłabym do historii tego zespołu. Mhm. Jakie są właśnie, jaka jest historia, jakie tam są emocje, co temu jak gdyby towarzyszy i czy ludzie na to czekają. Tylko musimy patrzeć w perspektywie właśnie... No kto na to czeka? Bo czeka tylko pewnie garstka, bo nam się wydaje, że po prostu zrobimy singiel, pójdziemy do mediów, będzie wspaniale. No to tak nie jest, prawda? Bo od tego czasu zmieniły się totalnie media, zmienił się bardzo rynek radiowy, zmieniły się oczekiwania ludzi. W tej chwili też to, co Aniu też powiedziałaś, prawda, jak ważne jest, że ludzie idą na koncert, idąc na koncert, oczekują czegoś więcej. To ma być pewne doświadczenie. I ja na przykład doświadczyłam czegoś takiego, będąc w tym roku na festiwalu w Czechach Colors of Ostrava, gdzie sobie uświadomiłam, że ludzie przyjeżdżając na ten festiwal, nie najważniejszy jest tam line-up. Nie przyjeżdża się tam tylko dla artysty, ale przyjeżdża się dla samej atmosfery. Tam podoba mi się to, że tam można przyjechać rodziną, nie jesteś w jakiś sposób, masz małe dziecko, nie mam z kim zostawić i tak dalej. Przyjeżdżasz, jest tam całe wesołe miasteczko, jest tam zaplecze opiekunek, które się tym zajmie. Seniorzy w ostatnim dniu mogą przyjść, prawda, za darmo. Nie jest tutaj nikt, prawda,
1: pomijany.
2: To jest piękne i... Po prostu ludzie cieszą się atmosferą, jaka tam jest, że wszyscy są uśmiechnięci, nie ma w ogóle agresji, wszyscy się do siebie na koncertach uśmiechają, jest jakaś taka kultura i właśnie to jest coś, no właśnie to doświadczenie. Tak samo jak idziemy na koncert artysty, no bo tutaj jak gdyby przytoczyłam sytuację festiwalu, no to bardzo, bardzo ważna jest, prawda, ta oprawa.
0: Kontakt
2: z publicznością. Tak. To jest coś, co właśnie buduje to, co chcemy wynieść z tego koncertu, prawda? Ale wracając jeszcze właśnie... Podoba mi się też to, Aniu, i tu bardzo zapunktowałaś u mnie to, że po prostu ćwiczysz głos, że pracujesz nad tym, bo widziałam wiele takich na przykład powrotów, czy jest to na przykład artysta zapraszany, bo jest jakiś tematyczny koncert podczas festiwalu i wychodzi ten artysta i to jest po prostu dramat, że jest ten głos kompletnie niećwiczony, nieprzygotowany, więc myślę, że tu jest taki powrót w waszym przypadku właśnie, że nie ma żadnego ciśnienia, robimy to dla przyjemności, dla fanu, ale musimy się pokazać z klasą. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, po prostu wiemy, czego chcemy, prawda? Wiadomo, że łatwiej jest wracać w momencie, kiedy mamy background w postaci finansowego zabezpieczenia. Bo gorzej jest w przypadku, jeśli po prostu jest to jedyne nasze źródło utrzymania.
0: No ale właśnie te powroty po latach, no to najczęściej
2: raczej są
0: ludzie.
2: Raczej są tak, że to są...
0: Tak jak w przypadku Ani, no Ania ma mnóstwo pracy i pewnie no większość z osób, które chętnie przyłączyły się do tego powrotu, no coś w życiu robią, prawda?
1: W przypadku naszego zespołu oczywiście wszyscy coś robią. Wszyscy. Albo uczą muzyki, albo tak jak kolega ma zakład taki naprawy aut, albo tak jak Maciek żyje bardzo mocno z muzyki. Maciek jest oczywiście jest dziennikarzem też, więc pracował w radio. Niemniej jednak Maciej współpracuje jako muzyk sesyjny z bardzo wieloma też zespołami, co jest też wspaniałe, bo daje mu jakby taką elastyczność i Maciek moim zdaniem chyba ma największą świadomość tego, Łyszkiewicz, co się dzieje i jak ten biznes teraz wygląda.
0: A wygląda mi na takiego, tak.
1: Tak, a poza tym, no ta mnogość tych kontaktów i spojrzeń muzycznych, myślę, że też gdzieś w nim to procentuje tym, co komponuje i tym, jak aranżuje, bo bardzo wiele rzeczy po prostu, powiem uczciwie, chwytało mnie za serce, jak sobie tak posłuchałam, jak oczywiście zawsze słyszymy, że te utwory są za długie i może mniej nut i tak dalej. Wiadomo. Niemniej jednak, no prawda jest taka, że Maciek jest wybitnym muzykiem, kompozytorem i również tekściarzem, ponieważ napisał taką piosenkę, którą ja dostałam chyba 2 dni wcześniej tekst, przeczytałam, nie śpiewałam tego z zespołem, weszłam do studia i w przeciągu 2 godzin zaśpiewałam to po prostu, jakbym się urodziła z tą piosenką.
0: Czyli jakby nie, nie wypadł z wprawy.
1: No. Nie.
0: A powiedz, nie. Ania, przy tej okazji, żeby nam to nie umknęło, bo czas nam już powolutku ucieka, powiedz, kiedy koncert, kiedy płyta?
1: Koncert najbliższy w Warszawie, drodzy państwo, to będzie na początku stycznia. Nie mogę tu powiedzieć, ale zachęcam państwa, jest strona No Limit tak. Band. A jeden, albo mówiąc krótko, Anna Pralinka.
0: Tak, a płytę wydajecie na gwiazdkę.
1: Na gwiazdkę, także będzie świetny, będą limitowane, bardzo ciekawe niespodzianki w oprawie. W związku z tym od okładki poprzez będą różne nawiązania, więc to jest bardzo fajne. 18 grudnia, czyli to jest idealny moment, żeby zakupić taką płytę, a zwłaszcza teraz dla tych, którzy kochają na nowo płyty winylowe. Podobno jesteśmy 17 krajem na świecie w sprzedaży płyt winylowych. To jest bardzo urocze. Tak. A w styczniu będzie CD, ale oczywiście zapraszam również na wszelkiego rodzaju streamingi. Na YouTubie również wyprodukowaliśmy teledyski, bo ja postanowiłam, że wyprodukuję 3 teledyski, taką triadę, ponieważ no, tyle lat pracowałam jako kostiumograf.
0: No tak.
1: No to pomyślałam sobie, mam chyba odrobinę jakiegoś czucia artystycznego, no i rzeczywiście pomaga w tym reżyser i operator, wspaniały fotograf Michał Radwański. I tak przy tym sobie dłubiemy, więc nie ukrywam również, że mam z tego ogromny fan i to jest nowe dla mnie wyzwanie, że przy okazji no jest ta decyzyjność i że można jednak, no nie przyszliśmy i nie tylko dajcie, ale też my chcemy wam coś dać.
0: Proszę, jak się Ania ładnie potrafi zareklamować. Słuchajcie, z czasu mało, tak chciałam liznąć jeszcze 2 tematy, bo po pierwsze to pytanie do Ani, bo to tak trochę przeskoczyłyśmy do Ani Druszcz, a propos tych zmian, o których mówiłyśmy, bo zmieniła się też radykalnie rola wytwórni w ogóle, tak? No to w ogóle kosmos, prawda? Te działania wytwórni są dziś bardzo takie rutynowe. Odbiorcy bardzo słabo rozróżniają, kto jest moją wytwórnią, z którą mam kontrakt, a kto jest moim wydawcą w sensie licencji na to tylko, żeby utwór był dostępny, czy też płyta była dostępna, prawda? Więc to są dwie rzeczy, które słabo się rozróżnia w takim ogólnym pojęciu, to po pierwsze. Ale nawet w tych wytwórniach no jest coraz więcej takiego rutynowego działania. Nie ma już takiej przestrzeni, prawda, na takie kreatywne pomaganie artystom w wymyślaniu siebie. Chyba, że ja bardziej po prostu mam styczność z alternatywnym takim światem, a w tym popowym nadal to funkcjonuje.
2: Myślę, że w dużych wytwórniach, Kasiu, przy artystach popowych, mainstreamowych jeszcze są po prostu ustalane jakieś takie drogi, prawda, promocji, pomysłu, strategii i tak dalej, ale faktycznie większość tych działań, tak jak powiedziałaś, jest stricte standardowych. W tej chwili artyści nie chcą podpisywać po prostu kontraktów, chcą być niezależni. Najczęściej szukają tylko, prawda, dystrybutora cyfrowego.
0: Tak.
2: Małych firm, a resztę robią na własną rękę. I generalnie rzecz biorąc, w tym kierunku to zmierza. Myślę, że jest większa świadomość ludzi. Kiedyś wytwórnia to też bardzo artysta się z tym właśnie utożsamiał, że czuł się, że to jest taki jego dom, mógł tam dostać pełne wsparcie i tak dalej. A teraz, prawda, nawet jeżeli jest artysta na pełnym takim kontrakcie fonograficznym z opieką promocyjną, marketingową i tak dalej, to jest to, no nie do końca tak to wygląda. Więc generalnie rzecz biorąc, nie chcę absolutnie tego krytykować, bo pracowałam w wytwórni, bardzo mile wspominam ten czas, ale jak pracuję teraz i z różnymi artystami i wiem, że po prostu czasami byli wkładani w jakieś po prostu ramy, których kompletnie źle się czuli. I te projekty po prostu nie wypalały, nie były żadnymi sukcesami. Po prostu niezależność. Artyści są bardziej
0: tak,
2: niezależni.
0: Znaczy, wiesz, ja bym powiedziała, no nie mamy już tak czasu, żeby rozwinąć ten wątek, bo on też dotyczył mojego zespołu Futro zresztą w CC Records. Dziękuję. Że ta ingerencja wytwórni, które się tak bardzo chciały zaangażować, ale tym samym próbowały zmieniać repertuar, tak samo ingerencja stacji radiowych, tych dyrektorów stacji radiowych, tych dużych, w utwory, ale tu wytnijcie, tu przytnijcie, tu dodajcie czegoś, bardzo miały negatywny wpływ na proces twórczy i w ogóle pojawiało się ciśnienie. Pojawiało się też ciśnienie u mnie na przykład pomiędzy członkami zespołu, bo jedni mówili, no zróbmy to, co oni nam każą. Inni mówili, nie róbmy, bądźmy niezależni. I zaczynały się kwasy. Więc to jest w ogóle bardzo ciekawy też wątek, na który już dziś nie mamy czasu, bo jeszcze tak szybciutko chciałam powiedzieć, bo dużo optymizmu w ogóle było dzisiaj w tej naszej rozmowie, co mnie bardzo cieszy. Natomiast nic nie powiedziałyśmy w sumie o tych właśnie zniknięciach i rozstaniach. I ja do tej Fiolki Najdynowicz chciałam powrócić, bo ja z Fiolką pracowałam w wytwórni fonograficznej i potem powstał ten pomysł na to, żeby Fiolka była polską Bjerk. Trochę chyba tak. To było za bardzo tak wymyślone, bo jak dzisiaj słuchałam jednej z jej piosenek, no to jakbym słuchała piosenki Bjerk po prostu jeden do jeden prawie że. Więc może trochę za bardzo, nie wiem. W każdym razie nie udało się jakby wystrzelić z tym projektem i tutaj zacytuję Fiolkę, która wyjechała, zdecydowała się, żeby pracować po prostu w knajpie. No różne rzeczy robiła. Była w Szwecji, teraz jest chyba w Wielkiej Brytanii. W Polsce była za stara na rynek pracy. W Wielkiej Brytanii odnalazła spokój. Nie planuje powrotu do kraju. No taka, wiecie, historia smutna, niesmutna, bo wydaje się być bardzo szczęśliwa. Jak to było, Aniu, naprawdę bardzo krótko, minutkę masz na to, żeby powiedzieć?
1: Szybko mówić.
0: Czy wasze rozstanie też wiązało się z tym, o czym powiedziałaś, że nie byliście wystarczająco docenieni przez branżę, przez dziennikarzy?
1: Absolutnie tak. Tak jest moje zdanie. Ja się czułam sfrustrowana, ale również myślę, że nie udźwignęłam tego, nad czym powinnam zacząć wtedy bardziej pracować. Troszkę zaczęła ta tak zwana soduwa uderzać. W związku z tym również nie dogadywałam się z chłopakami i postanowiłam, że opuszczę zespół. Chłopcy już też nie chcieli ze mną pracować. No to jakby podaliśmy sobie ręce. Ja przyjechałam do Warszawy. Zajęłam się zupełnie czymś innym. I pomyślałam sobie, już nigdy więcej nie otworzę ust, nie będę śpiewać. Po czym minęło 16 lat i zadzwonił Maciek i mówi, słuchaj, jest 20-lecie zespołu, może byś przyjechała, zaśpiewałabyś 3 piosenki. Ja mówię, dobrze, co nie dośpiewam, to dowyglądam. No i tak się stało i nagle okazało się, że to jest oczywiście, no nie było to takie idealne. Niemniej jednak nagle się okazało, że tak jakbym po prostu była tam cały czas na tej scenie, tylko ktoś mnie odkurzył. Mhm. I to było wspaniałe. Zapałaliśmy do siebie na tyle sympatią, że po roku oni zadzwonili i zaproponowali nagranie wspólnej płyty po tych 14 latach. Tak się stało. I potem to cały czas było. Cały czas ten kontakt z muzyką był.
0: I nowa historia się pisze.
1: Tak. Ale trzeba sobie też na nią pozwolić.
0: Ja niestety muszę na koniec w takim razie wybrać utwór ze względu na jego długość, czyli będzie to Myslowic, ale nie długość dźwięku samotności, tylko coś z nowego repertuaru, już z nowym wokalistą. Moimi gościniami były Anna Druszcz oraz Anna Męczeńska-Pralinka. Bardzo
1: dziękujemy.
0: Wam
1: dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Proszę też komentować pod postem, który dziś pojawił się na naszym Facebooku. Ja przypominam mój adres mailowy nowika@radio357.pl. Dobrej nocy. Ja, Kasia Nowicka-Nowika, również bardzo dziękuję.

Kiedy poziom muzyczny jest tak wysoki, nie potrzeba wielu instrumentów, wystarczą dwa. W tym wypadku fortepian i skrzypce. Na fortepianie zagrał Adzik Sendecki, a na skrzypcach elektrycznych Michał Urbaniak. To fragment płyty z 83 roku zatytułowanej Recital, której dziś w audycji Kulkit of Jazz się przyjrzymy. A dlaczego? Dlatego, że ta melodia, szanowni państwo, prześladuje mnie, ale w takim pozytywnym sensie od minionej soboty, kiedy innych dwóch wspaniałych artystów ją wykonało. Leszek Możdżer i Kacper Malisz stanęli na scenie Nowej Miodowej i zagrali fenomenalne dwa koncerty, tym samym prezentując światu zupełnie nowy duet Leszka Możdżera z młodym, zdolnym Kacprem Maliszem, tak pięknie niosącym skrzypcową schedę za Michałem Urbaniakiem. I między innymi właśnie ten utwór Polonez przypomnieli. I ta melodia bardzo ze mną została, dlatego chciałam od niej dziś zacząć audycję. Milena Krupińska program realizuje, ja się nazywam Marta Kula i zapraszam państwa dziś do północy. Warto wytrwać do końca, ponieważ będę miała dla państwa bilety na piękny koncert, ale o wszystkim powiem za moment. A propos pięknych koncertów, to teraz wrócimy wspomnieniami do pewnego zimowego wieczora we Wrocławiu, kiedy odbył się koncert zespołu Sekunda, czyli Doroty Błaszczyńskiej i Violetty Jakubiec, na którym to koncercie towarzyszyli im Leszek Możdżer i Kacper Malisz. I tak oto narodził się pomysł duetu, którego słuchaliśmy premierowo w minioną sobotę.

To był 16 lutego 2025 roku, cykl Ladies First we Wrocławiu, którego miałam przyjemność być kuratorką, a funkcja kuratorki dawała mi takie wspaniałe możliwości, jak choćby wymyślanie składów na scenie. Pamiętam, że byłam zachwycona zespołem Sekunda, czyli dziewczynami Dorotą Błaszczyńską i Violettą Jakubiec, które w swoim repertuarze łączą świat muzyki tradycyjnej z elektroniką, jazzem, z własnymi pomysłami na jej przedstawienie. I ten duet ich mnie zachwycił i pomyślałam sobie, że muszą wystąpić w ramach cyklu Ladies First, ale że dodałabym tam jakieś płaszczyzny brzmieniowe, nie tylko dwie panie na froncie, ale jeszcze coś. I wspaniale złożyło się, gdyż zaproszenie przyjął Leszek Możdżer. To było naszym wielkim zaszczytem. Dołączył do zespołu Sekunda i tym brakującym ogniwem był jeszcze Kacper Malisz, który swoją wirtuozerią na skrzypcach dodał jeszcze do nowych płaszczyzn brzmieniowych. I efekt był taki, jak państwo słyszeli przed momentem. Naprawdę bardzo dobre zgranie. I to zgranie ma swoje pozytywne konsekwencje, bo okazało się, że między panami Leszkiem Możdżerem i Kacprem Maliszem pojawiła się taka muzyczna chemia, że zechcieli dalej razem pracować i przygotowali specjalnie materiał na koncert. Początkowo miały to być utwory z repertuaru różnych skrzypcowych mistrzów, czy to Michała Urbaniaka, czy Zbigniewa Zajferta, ale podczas prób narodziły się też pomysły na nowe utwory i z tej improwizacji wykluły się kompozycje, które napisali wspólnie na ten premierowy koncert, który odbył się w minioną sobotę. Jestem ciekawa, czy ktoś z państwa był w sobotę lub we Wrocławiu wtedy w 2025 roku i może ma jakieś wspomnienia z tych występów. Proszę dawać mi znać. Można mailowo marta.kula@radio357.pl lub na moim profilu na Facebooku. Widzę, pan Bartosz pozdrawia z Wrocławia. Panie Bartoszu, czy był pan na koncercie Ladies First? Z Wrocławia widzę też pana Marka. Panie Marku, to samo pytanie. Proszę dawać mi znać. Co do koncertu warszawskiego z minionej soboty, ci z państwa, którzy nie byli, nic straconego, bo panowie ruszą w trasę i pojawią się w paru miejscach w Polsce. O wszystkim będę informować. Mam nadzieję, że kiedyś też poinformuję o wspólnej płycie. Póki co więcej nagrań ich wspólnych nie mam, więc wracamy do innego duetu składającego się ze skrzypiec i z fortepianu, mianowicie do duetu Michała Urbaniaka i Władysława Sendeckiego, których to dokonania panowie Kacper Malisz i Leszek Możdżer przypomnieli w sobotę.

Pan Bartosz napisał, że był na koncercie Leszka Możdżera, Kacpra Malisza i Sekundy we Wrocławiu i po dziś jest z tym koncertem urzeczony. Bardzo dziękuję, panie Bartoszu. Pani Kinga dopisała, że była we Wrocławiu rewelacja. Tak, to był niezapomniany wieczór, który przyniósł także takie piękne owoce, które myślę, że zapiszą się na kartach historii jazzu. Duet Leszka Możdżera z Kacprem Maliszem, a za nami duet Michała Urbaniaka z Władysławem Sendeckim. To była wariacja B na temat folk song. Tych folk songs na płycie Recital jest znacznie więcej. Paru jeszcze posłuchamy, bo w ogóle jest to album, który od takiego solidnego, ludowego akcentu się zaczyna. Jak wiemy, Michał Urbaniak uwielbiał te motywy tradycyjne polskiej muzyki lutowej wplatać w muzykę improwizowaną i tym też zresztą zawojował świat. Dziś w audycji wspominamy tę wielką postać improwizacji jazzowej na skrzypcach i przypominamy fragmenty płyty Recital. I zagramy teraz utwór, który otwiera ten album i który ponoć, o czym często wspomina Urszula Dudziak na koncertach, Michał Urbaniak napisał specjalnie dla niej. Z dodatkiem tekstu Masz, wyżyj się.

Krakowiak, który otworzył płytę Recital, nagrywaną w listopadzie 83 roku w Sztokholmie. My posłuchaliśmy wersji instrumentalnej, czyli Michała Urbaniaka na skrzypcach i Adzika Sendeckiego na fortepianie, ale tak jak wspominałam, Michał Urbaniak skomponował, napisał tego Krakowiaka z myślą o Uli Dudziak, której wręczył go z tekstem Masz wyżej się. To są słowa Uli z koncertów, więc sprawa potwierdzona. I niejednokrotnie słyszałam Ulę śpiewającą ten utwór. No, robi to ogromne wrażenie, bo tym wokalnym skatem wyśpiewać te wszystkie nutki to w takim szaleńczym tempie, no to jest sprawa bardzo imponująca, a niezwykle imponujące było ostatnie wykonanie tego utworu, jakie słyszałam, czyli wykonanie podczas festiwalu Ladies First w Gdyni, kiedy Ula zaśpiewała tego Krakowiaka z towarzyszeniem zespołu New York Voices. Posłuchać, jak New York Voices odnajdują się w tym szaleńczym tempie i w rytmach polskiej muzyki tradycyjnej, no to było coś. No właśnie, te folkowe elementy na płycie Recital, nad którą się dziś pochylamy w pierwszej godzinie audycji, pojawiają się bardzo licznie, ale nie wszystkie tak szaleńcze i szybkie.

Części D i E fantastycznej suity z Folk Song Variation, którą skomponowali panowie Michał Urbaniak i Jadzik Sendecki. Cudowne przerobienie folkloru polskiego, tych różnych, zaczerpniętych z różnych źródeł pomysłów, zebranych właśnie w te wariacje, ubrane w smaczki jazzowe, bluesowe i wszelkie inne, w jakie panowie tylko chcieli strony pójść. Bardzo to ciekawe, więcej na płycie Recital, po którą dziś sięgamy, bo którą przypomnieli panowie Kacper Malisz i Leszek Możdżer na koncercie sobotnim. Panowie, którzy z uwielbieniem i hołdem wypowiadali się o Michale Urbaniaku podczas tego koncertu. Duch Michała unosił się na scenie i myślę sobie, że z taką pieczołowitością jego pomysły są wciąż nie tyle naśladowane, ale uważnie słuchane, przetwarzane i kontynuowane w postaci tych kolejnych pokoleń muzyków, w tym wypadku Kacpra Malisza i pośrednio, bo na fortepianie, ale Leszka Możdżera. Zobaczymy, co jeszcze przyniesie ten wspaniały nowy duet, a my domkniemy już tę podróż przez Recital z 1983 roku utworem The Other Side. I myślę sobie, że to jest też dobry moment, żeby powiedzieć Państwu, co dalej czeka nas w audycji, bo ta pierwsza godzina naszego spotkania zamknie się akcentem skrzypcowym, a w drugiej godzinie już bez skrzypiec, ale wciąż z takimi folkowymi nutami, dlatego że przeniesiemy się w Beskidy. Odliczamy do nowego Ethno Jazz Festiwalu, nowej edycji tegoż festiwalu, która już za 2 tygodnie, i z dyrektorem tegoż festiwalu, Jerzym Batyckim, porozmawiamy o tym, co szykują. A oprócz tego będę miała jeszcze niespodziankę i bilety do rozdania, ale to wszystko w swoim czasie. The Other Side.

fantastyczna płyta z kanonu polskich płyt jazzowych. Recital Michała Urbaniaka i Władysława Sendeckiego i The Other Side z tego albumu. Jestem ciekawa, ilu z Państwa znało doskonale tę płytę, a ilu usłyszało ją dziś w audycji Cool Kid of Jazz po raz pierwszy, bo wiem, że tak też może być. Proszę dawać mi znać. marta.kulamauparadio357.pl. Pan Mikołaj napisał do mnie, zaliczając się do grupy, która znała doskonale ten album, że jak to powiedział Tomasz Beksiński, został tutaj przywołany, skrzypce to jednak skrzypce. Uwielbiam duet Urbaniak-Sendecki, pisze pan Mikołaj. To moje wczesne dzieciństwo. Rodzice słuchali jazzu i ja przy tych utworach z dzisiejszej audycji wracam do ustawień fabrycznych. Bardzo się cieszę, panie Mikołaju, i dziękuję za wiadomość. Proszę o więcej. Kto pierwszy raz, a kto raczej wspomnieniami wrócił do tego, co zna doskonale. marta.kulamauparadio357.pl. Ten adres swoją drogą warto zapamiętać, bo dziś jeszcze się przyda. A skoro mówimy o skrzypcach i domykamy ten wątek w pierwszej godzinie audycji, no to musi się jeszcze pojawić oczywiście postać Zbigniewa Zajferta. No i sięgamy po tytułowy utwór tej najbardziej kultowej płyty, Man of the Light.

0: Słynne tytułowe Man of the Light z legendarnej płyty Zbigniewa Seiferta. Płyty zadedykowanej McCoyowi Tynerowi, którego był absolutnym fanem i o którym mówił właśnie Człowiek Światła przez to, jak grał. Na płycie Man of the Light Seifertowi towarzyszał Joachim Kuhn na fortepianie, Cecil McBee na kontrabasie, Billy Hart na perkusji. Doskonała, kultowa płyta polskiego jazzu, no ale właśnie nawiązującego do tego jazzu zza oceanu, do którego i my teraz zajrzymy. Zbliża się 23.
1: Cool Kid of Jazz.

Pierwszą godzinę naszego spotkania wypełniły nagrania duetowe, wspaniałe, ale nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, gdy powiem, nie ma to jak trio jazzowe. I to jakie trio? McCoy Tyner ze Stanleyem Clarkiem i Alem Fosterem. Tak zatytułowana jest ta płyta, po prostu. Wydana w 2000 roku, nagrywana w 99, za nami kompozycja I Want to Tell You About That, kompozycja McCoy Tynera. I z nim, bo został wywołany przez Zbigniewa Zajferta wcześniej, z nim jeszcze przez chwilę pozostaniemy, bo pomyślałam sobie, że tak jeszcze nie było bluesa w dzisiejszej audycji, a blues dobrze, żeby się pojawił.

McCoy Tyner, fortepian, Stanley Clark, kontrabas, Al Foster, perkusja, Going Way Blues. Kompozycja McCoy Tynera z płyty z 2000 roku. Było trio jazzowe, teraz, proszę Państwa, czas w końcu w audycji Kulki to Jazz na głos. Za moment zaśpiewa dla nas Mika Miller, ale najpierw zerknę jeszcze na listę obecności, bo rzadko tam dziś zaglądałam, a Państwo się podpisują. A ja nieśmiało proszę o więcej wpisów. Stały słuchacz pan Jan napisał jeszcze a propos płyty Recital Michała Urbaniaka i Jadzika Sendeckiego, że to jeden z jego ulubionych albumów. Piękna płyta i cudowne współbrzmienie skrzypiec i fortepianu. Tak jest, wszystko się zgadza, bo grali mistrzowie. Przypomnieliśmy dziś ten album w audycji Kulki to Jazz. Któż tu jeszcze się podpisał? Pan Rafał, pan Robert, pani Izabela, pani Magdalena, pan Tomasz, pani Ewa, pani Joanna, pan Michał, pan Marek, Łukasz, Anita, Kinga, Przemek. Bardzo dziękuję za wszystkie wpisy i nieśmiało proszę o więcej. Szczególnie teraz, gdyż mam coś dla Państwa. I tych z Państwa, ci z Państwa, którzy chcą się wybrać na koncert Miki Miller w Warszawie już w najbliższą sobotę, zachęcam do wyjęcia telefonów lub być może jeszcze laptopów, jeśli nie jest za późno, i napisania do mnie marta.kula@radio357.pl. To jest adres mailowy. Rozdaję podwójne zaproszenie na koncert Miki Miller w najbliższą sobotę w Warszawie. Proszę mnie przekonać, że ma ono trafić właśnie do Państwa.

Pierwsze wiadomości od Państwa spływają w sprawie biletów na Mikę Millar. Dam jeszcze szansę tym z Państwa, którzy nie zdążyli. marta.kula@radio357.pl. Mam dla Państwa podwójne zaproszenie na koncert tej brytyjskiej wokalistki, która, tak jak słyszeliśmy, oscyluje między R&B i jazzem i soulem. Ma piękną, niską barwę głosu, taką obsypaną piaseczkiem. Bardzo lubię takie wokale. Myślę, że na żywo to będzie wielka przyjemność i możemy się spodziewać koncertu, który no będzie koncertem piosenkowym, ale wiem, że na żywo Mika też trochę puszcza wodze fantazji i elementy jazzowe i improwizujące na pewno się pojawią. Zagra w najbliższą sobotę w klubie Niebo i właśnie na ten koncert mam dla Państwa zaproszenia. marta.kula@radio357.pl. A dzień później, 18 października, zagra dwa koncerty w poznańskim Blue Note. Na te koncerty już kiedyś rozdawałam zaproszenia, niestety na nie nie mam dziś, ale wiem, że jeszcze parę biletów zostało, więc jeżeli ktoś z Poznania, to tutaj odsyłam na stronę klubu Blue Note. Ja póki co rozdaję na koncert warszawski i przypomnę adres mailowy marta.kula@radio357.pl. To teraz tak, posłuchamy jeszcze Miki Millar, a za moment zapowiadany gość, bo proszę Państwa, za 2 tygodnie spotykamy się w górach i słuchamy jazzu, wędrując pięknymi szlakami. Proszę zostać z nami, za moment Jerzy Patycki.

0: Radio 357.
1: Piękna godzina na zegarze, 23:23. Przed momentem na antenie wybrzmiała Mika Miller, wybrzmiał jej piękny głos. No ale głosy również wybrzmią już za 2 tygodnie w górach, w Beskidach, w ramach festiwalu Ethno Jazz Beskidy, który rokrocznie zapowiadamy, bo bardzo kipicujemy tej inicjatywie. Ze mną już jest dyrektor festiwalu Jerzy Batycki. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, pozdrawiam z Bielska Białej.
1: Zresztą w Bielsku, z tego co widziałam na liście obecności, nas słuchają. To się fantastycznie składa. Jerzy, Ethno Jazz Beskidy, fantastyczny pomysł, który zrodził się w twojej i Piotra Damasiewicza głowie. No to najpierw opowiedz, skąd w ogóle wziął się koncept festiwalu wędrującego, no bo Ethno Jazz to jest wędrowanie od schroniska do schroniska i słuchanie jazzu. Kiedy wpadliście na taki szalony pomysł i dlaczego?
2: No, początek wziął się z bielskiej zadymki jazzowej. Od samego początku takim kulminacyjnym momentem każdego festiwalu i taką naszą perełką były koncerty w schronisku naszej dzielni, gdzie staraliśmy się właśnie łączyć muzykę etniczną i jazz. No i w pewnym momencie, kiedy poznałem Piotra Damasiewicza, doszliśmy do wniosku, że powinniśmy jakby wydzielić ten segment z bielskiej zadymki jazzowej i to jest taka młodsza córka zadymki i właśnie zorganizować imprezę, która jest bardziej kameralna, taka butikowa dla tylko wybranych, w małej ilości, stosunkowo małej ilości uczestników, ale która równocześnie jest oparta na budowaniu relacji, na byciu razem i to byciu razem nie tylko w grupie słuchaczy, ale równocześnie byciu razem z muzykami. Razem wędrujemy przez Beskidy, rozmawiamy, ale równocześnie razem muzykujemy, no i razem uczestniczymy w koncertach, które oczywiście przy każdej kolejnej edycji są prezentowane.
1: No to fantastyczny pomysł, bo łączący właśnie taką górską pasję. Kto chodzi po górach, ten wie, że no właśnie na szlaku zawiązują się przepiękne relacje, bo to jest sytuacja zupełnie inna niż na poziomie, że tak powiem, wysokości morza. Gdy wchodzimy już w góry, no to to jest to braterstwo, które jeszcze w połączeniu z muzyką, no myślę, że jest przeżyciem naprawdę cudownym. Tegoroczna edycja odbędzie się między 23 a 25 października, czyli tak jak już padło, za 2 tygodnie. No i powiedz teraz, jaki kierunek obraliście w tym roku? Dokąd ta wędrówka nas zabierze?
2: W tym roku wybieramy się w Beskid Mały. I taką naszą bazą będzie ośrodek wypoczynkowy Niagara w Międzybrodziu Żywieckim, który znajduje się pod górą Żar. I ta góra Żar to będzie takie miejsce właśnie koncertu finałowego i docelowe naszej wędrówki, bo to jest przepiękne miejsce, z którego rozpościera się cudowna panorama Beskidu Małego, Beskidu Żywieckiego i na dole tafle jezior żywieckich, Międzybrodzie, Tresna. Także no, przepiękny widok. Warunek jest jeden. Musi być pogoda i trzymamy wszyscy kciuki, aby 25 w południe o 12 będzie scena właśnie wtopiona w pejzaż Beskidów i tam odbędzie się koncert finałowy, a zaczynamy

0: Nie. No, staramy się ciągle zaskakiwać publiczność, uczestników. I formuła tego festiwalu jest taka, że ciągle wędrujemy. Więc zaczynaliśmy przecież na trójstyku Polski, Czech, Słowacji, czyli Rajcza, Jablonków, Orawska, Polchora. Później byliśmy na Błatnie i Szyndzielni. Byliśmy pod Baranią Górą, czyli w tym paśmie Beskidu Śląskiego. W zeszłym roku to był muzyczny Redyk. Schodziliśmy do Rycerki Górnej razem z chyba kilkaset, prawie chyba 1000 owiec schodziło z Redyku, z hali. Także to było fantastyczne przeżycie. A ten festiwal postanowiliśmy właśnie z racji na miejsce, w którym się znajduje, sygnować takimi trzema żywiołami, trzema tematami, mianowicie ziemia, woda, powietrze.
1: Ziemia to górski szlak, las i rytm wędrówki, woda, jeziora wpisane w krajobraz Międzybrodzia, powietrze, góra, żar, przestrzeń i związane z tym miejscem tradycje lotnicze, a wszystkie te żywioły połączy muzyka, jak czytamy w opisie festiwalu. Jerzy Batycki jest moim gościem. Zostań jeszcze proszę na linii. Posłuchamy jednego z zespołów, który wystąpi podczas Etno Jazz Beskidy Festiwalu i za moment sobie o tym jeszcze więcej porozmawiamy.

0: Bandyci z Lagos, Lagos Thugs, czyli trochę afrobitu w audycji Cool Kid of Jazz i trochę afrobitu na Ethno Jazz Beskidy Festiwalu, bo Lagos Thugs zagrają podczas finałowego koncertu 25 października po godzinie 12 na Górze Żar. A ze mną jest dyrektor festiwalu Ethno Jazz Beskidy, Jerzy Batycki. Jerzy, no to powiedz, co jeszcze przygotowaliście, bo z tego, co usłyszeliśmy, no to te kierunki są właśnie bardzo różne i trochę też czasami zahaczające o muzykę etno, jak to na Ethno Jazz Beskidy przystało. Co szykujecie?
1: To jest taka propozycja za każdym razem takiego resetu. Przyjedźcie na weekend w Beskidy. Najpierw postaramy się oczyścić wasze umysły, głowy, wasze uszy z dźwięków wielkomiejskich i wprowadzimy was w świat dźwięku. I taka jest idea od samego początku i tak będzie też w tym roku. W piątek po przyjeździe w ośrodku Niagara spotkamy się z dwójką niezwykłych, myślę, artystów. Na początek zaprosimy na spotkanie ze Sławkiem Janusem, multiinstrumentalistą, improwizatorem, ale równocześnie konstruktorem niezwykłych instrumentów. Jeden z tych instrumentów to waterfon, w którym woda współtworzy brzmienie. To niezwykły instrument, to są takie rurki, w których jest woda i poprzez jakby pocieranie tych rurek i elektronikę powstają niezwykłe dźwięki. Zresztą te jego konstrukcje, jego instrumenty wędrują po całym świecie. No, między innymi zamawia je u niego sam Jean-Michel Jarre. I wykorzystuje podczas swoich koncertów. Czy nagrań. Także no, niezwykłe spotkanie. Sławek Janus, on wspaniale wykreuje taką muzyczną rzeczywistość i równocześnie wprowadzi publiczność w taki trans. No, zobaczymy, co będzie, bo to wszystko jeszcze, ten koncert w ogóle powstaje. Zamierzamy go umiejscowić właśnie w plenerze, tak żeby obok jest strumień, jest wodospad. Zobaczymy, czy ten wodospad będzie, jak będzie, będą duże opady, to będzie wodospad. No, zobaczymy. W każdym bądź razie fantastyczne spotkanie z niezwykłym twórcą, a potem zapraszamy na też swego rodzaju takie terapeutyczno-muzyczne spotkanie. Góral, czyli Mateusz Górny, to jest znany między innymi współtwórca takiej formacji jak Psiokrew. On zawsze zajmował się elektroniką i łączył właśnie folk beskidzki z elektroniką. I tak będzie tym razem, ale do tego wszystkiego jeszcze ostatnio zajął się procesami regeneracji i relaksu inspirowanymi teorią częstotliwości solfeżowych.
0: O, proszę.
1: Stroi swoją muzykę w częstotliwościach tych 432 Hz. Tworzy to świadomie, do tego jakby prowadzi taką narrację. A ta muzyka jest właśnie od takiego transu myślę, taniec. I tak chcielibyśmy zacząć ten piątkowy wieczór, spotkanie, więc od pewnego rodzaju takiej muzycznej medytacji do tańca, do rozluźnienia, tak aby udać się na spoczynek, a rano o 7:18 zapraszamy wszystkich na jogę. Jogę w plenerze.
0: Czyli widzę, zobaczymy, że planujecie nie tylko wędrówkę i muzyczne koncerty, ale także i naprawdę głęboką regenerację poprzez i dźwięki, i jogę. Także to będzie chyba takie no, mistyczne przeżycie. Od razu zatrzymam cię, Jerzy, bo nie zdążymy omówić tak szczegółowo całego programu, dobrze, więc ja bym cię poprosiła o takie tak zwane highlighty. Powiedziałeś już o tym, jak otwieracie festiwal. Ja powiedziałam o tym, jak kończycie, czyli Lagos Thugs, Bandyci z Lagos. Co byś jeszcze wyszczególnił z programu?
1: Ruszamy w górach na Kiczerze Puls Ziemi, czyli warsztaty prowadzone przez Piotra Damasiewicza i właśnie Sławka Janusa. To będzie takie rytmiczne zajęcia. Wykopiemy taki dół, gdzie będzie bęben. No i będzie ziemia, będzie rytm ziemi.
0: I to dla wszystkich warsztatów, tak? Nie tylko dla muzyków.
1: Tak, dla wszystkich. Nie, to właśnie są dla muzycznych wędrowców naszych. Schodzimy do ośrodka i wieczorem zapraszamy na dwa koncerty. Pierwszy to element jazzowy, ale nowoczesny jazz, czyli zespół Sedno, Młody Wrocławski Kwartet Jazzowy, no, laureat między innymi Bloody Lady Jazz w Pradze, czy nagrody specjalnej Janusza Muniaka podczas Jazz Juniors. Młodzi, świetni muzycy, dużo elektroniki, bitu, ale równocześnie fajne improwizacje, także świetny zespół, a potem nasza gościni. Zaprosiliśmy ją z Berlina, a urodziła się na Mazurach. Ina West ze swoim trio z Berlina. Wokalistka, multiinstrumentalistka, kompozytorka, która łączy elektronikę, wokal i żywe instrumenty. Będzie perkusja, będzie wiolonczela i będzie alternatywa i dużo wody w jej twórczości również. Więc ruch, przepływ, generowanie brzmienia wywodzące się z wody. Także no, myślę, że piękne doświadczenia muzyczne i równocześnie spotkania, bo na tym nam zależy, że każdy z tych zespołów i każdy z tych muzyków wnosi jakby zupełnie inny klimat, osobowość i równocześnie jednocześnie będzie dostępny dla wszystkich uczestników tego wydarzenia.
0: No i w końcu finał 25 to nie tylko koncerty, ale także i pokaz lotniczy z muzyką. Powiedz jeszcze o tym słówko, bo to bardzo ciekawie brzmi. Cóż to będzie za pokaz?
1: Góra Żar no dla wielu kojarzy się właśnie z lotnictwem, bo pod Górą Żar znajduje się słynne lotnisko i szkoła szybowcowa. I to jest też miejsce, z którego no, startują szybowce i one są jakby i paralotnie i one są wpisane jakby w krajobraz. Jeżeli jest tylko odpowiednia pogoda, to jak jesteśmy na Górze Żar, no, to jesteśmy otoczeni właśnie taką poetycką wizją latających właśnie szybowców unoszących się i to jest ten element powietrza. I porozumieliśmy się na tyle z tą szkołą szybowcową, że specjalnie dla uczestników koncertu finałowego zostanie przygotowany pokaz lotniczy z udziałem właśnie szybowców i samolotów. I do tego pokazu lotniczego muzyczną oprawę przygotuje Piotr Damasiewicz i Justyna Miguła. W duecie zagrają i to będzie taki wspólny obraz i koncert.
0: To będzie muzyczny, no, muzyczny odlot.
1: Muszę, tak, muzyczny odlot.
0: Muszę tu stawiać, no finał, muszę tu stawiać, czyli kropkę, Jerzy. Finał, tak, czyli Lagos Thugs, czyli w, tak, artyści, których już dzisiaj słuchaliśmy w audycji, a więcej ich posłuchają muzyczni wędrowcy, którzy wybiorą się na Etno Jazz Beskidy. Rozumiem, że macie jeszcze miejsca, więc zachęcamy słuchaczy do wzięcia udziału w tej wspaniałej wędrówce.
1: Ostatnie pakiety muzycznych wędrowców. Jeżeli chcecie z nami doświadczyć tego wszystkiego, to nasza strona zadymka.pl, tam znajdziecie wszelkie informacje.
0: Zapraszał Jerzy Batycki. Bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia. A my słuchamy zespołu Sedno.

Manifest i zespół Sedno, który zagra na festiwalu Ethno Jazz Beskidy, na który dziś zapraszaliśmy w audycji Cool Kid of Jazz. I to wszystko, co dla Państwa dziś przygotowałam. Marta Kula, kłaniam się, życzę dobrej nocy. Dziękuję Milenie Krupińskiej za zrealizowanie audycji. Na koniec wrócimy do skrzypiec Kacpra Malisza, ale w innym wydaniu z płyty Mazowian Mantra Michała Barańskiego. Do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: I właśnie wybiła północ, szanowni państwo. Dobry wieczór. Mamy jeszcze godzinę do końca dnia takiego radiowego, czyli tego aktywnego. Później będzie państwu do jutra rana towarzyszyć muzyka. Ale to ważna godzina. Wierzę, że dla państwa, bo tutaj poruszamy tematy, w mojej opinii przynajmniej, najistotniejsze tematy uczuć, emocji. Mamy środek nocy i tak to jest, że tej audycji słuchają państwo z podcastów bardzo często, po tygodniach i miesiącach bywa, o czym mnie informujecie, więc witam się uniwersalnie. Dzień dobry. Zapraszam na 369, audycję o związkach, o seksie, o relacjach, o emocjach i o intymności. Bardzo często o tym, jak sobie radzimy z emocjami, jak sobie układamy nasze związki, jakkolwiek je sobie układamy. No i teraz jest ten moment, który co tydzień, jak państwo doskonale wiedzą, uznaję za bardzo ważny, bo to jest motto audycji 369, czyli w tym miejscu stawiamy na otwartość, staramy się odrzucić wstyd albo takie pytania, które trudno nam zadać. Pozbywamy się hipokryzji, staramy się odejść od takich rzeczy, których nas nauczono i tak naprawdę nie wiemy, dlaczego z nami się przez życie mają się z nami, a nie wiemy, skąd one pochodzą, bo ani z badań, ani z jakiejś takiej ugruntowanej wiedzy. A zatem przychodzimy z pytaniami na tę audycję, na to spotkanie, a nie z gotowymi odpowiedziami, że wszystko wiemy. No i na końcu najważniejsza rzecz w tym motcie, czyli nie uznajemy w tym miejscu uprzedzeń żadnych i wobec nikogo. Ja nazywam się Marcin Klimkowski, Klimek, a państwa i moją gościnią jest dzisiaj Agnieszka Sztyler-Turowski.
2: Dzień dobry.
1: Dobry wieczór. Dzień wieczór. Cześć, dzień dobry. Koleżanka po fachu, dziennikarka, ale nie tylko. Agnieszka jest dziennikarką Onetu, finalistką konkursu Grand Press za reportaż. No to jest duża rzecz. Laureatką sukcesu roku w ochronie zdrowia liderzy medycyny. Była reporterką Gazety Wyborczej, szefową reporterów Onet Kobieta, wydawczynią serwisu medonet.pl, szefową działu psychologia miesięcznika.l. No to tak, na dzień dobry. Jesteś autorką książek. A dzisiaj właśnie o książce będziemy rozmawiać. A może tak, wyjdziemy od tej książki, bo mam nadzieję, że państwo ją po prostu przeczytają. Agnieszka Sztyler-Turowski, Miłość i inne obsesje. Na okładce telefon, kobieta i lampka wina. Także od tego pewnie wyjdziemy. Ale zanim... to będziemy rozmawiać o emocjach, na pewno będziemy rozmawiać o lęku przed samotnością, takim nazywanym fear of being single, czyli byciem niechętnym temu, żeby być singlem, a już połowa ludzi tam do któregoś roku życia to są single. Ale zanim przejdziemy do tematu, to chciałem bardzo podziękować państwu za maile, za komentarze. Mój adres to klimek@radio357.pl. I piszcie też na mojego Messengera, Instagrama, zaczepiajcie mnie też na mieście, bardzo często o emocjach i jak tylko czas pozwala, to rozmawiamy w tak dziwnych miejscach, jak festiwale muzyczne na przykład, albo nie wiem, przystanki autobusowe. Zdarzyło się, proszę się nie krępować i jak tylko mam czas, to o takich rzeczach rozmawiam. Taki reporter ze mnie.
2: Tak, no, trochę jak uliczny.
1: Uliczny reporter, tak.
2: Mogłoby się wydawać, że jak radio, to już...
1: Nie, to radio to jest nowa rzecz w życiu. Ale nie o mnie dzisiaj, tylko o twojej książce. Agnieszka, dobrze, dwie rzeczy zapytam. Najpierw okładka, która... jakaś forma księgarni, jakakolwiek, możemy tu sobie nazwę, nie wiem, Empik, Świat Książki, jakieś inne księgarnie po prostu są, albo w sieci. No i ta książka sprawia wrażenie, że to będzie o kobiecie zagubionej. Czy ja to dobrze zagubionej i takiej, która nie za bardzo wie, gdzie iść dalej.
2: Co? Okładek było kilkanaście. Mm-hmm.
1: Ale to ja się mogę bardzo mylić. Ona robi selfie. Mm-hmm.
2: Tak, wiesz co? I właśnie dziękuję od razu Kasi Borkowskiej, która tutaj graficzce, która projektowała. część tych okładek była cenzurowana, tak jakby trochę myśleliśmy, że będzie za ostro, że właśnie za bardzo ten alkohol i tak dalej. Mm-hmm. Część była taka, że wydawała się właśnie za bardzo ckliwa, ponieważ tam jest temat miłości, związków i że to będzie po prostu takie kojarzone z taką ckliwą, harlekinową literaturą kobiecą, gdzie to jest takie, no wiadomo, pojeratywne, tak? A chciałam napisać dla kobiet powieść, która jednak będzie taka bardziej trochę hardkorowa i dla tych kobiet, które po prostu no, nie szukają właśnie tych takich ckliwych serduszek. Więc tak się zastanawialiśmy, jak to pogodzić, żeby to były i trochę uzależnienia i takie trochę życie na krawędzi i trochę pogubienie w takim dzisiejszym świecie nie tylko emocji, ale i też szukanie dopaminy i trochę
1: to
2: było tych rzeczy do pogodzenia.
1: Będziemy tak, dzisiaj tak, całą godzinę sobie o tym
2: terapii,
1: rozmawiać.
2: No, milion rzeczy, nie? Mm-hmm. I od takiego rozwoju osobistego raczej pseudo. Więc tutaj było trochę tych rzeczy do pogodzenia.
1: Pseudopsychologii.
2: Tak, właśnie.
1: Nawet
2: tak.
1: Ostatnio byłem na wieczorze autorskim, właściwie to był brunch autorski, żeby być precyzyjnym, z profesorem Kowalczykiem. Nową książkę o konfliktach wydali i też mówili właśnie oni, już terapeuci już mu używali słowa pop-psychologia, czyli takie uczenie się życia i szczęścia z rolek na przykład. No, czyli to jest to. Dobrze. Pójdę dalej, bo chyba trafiłem. Po prostu trafiłem z tym odbiorem tego, że to jest osoba, kobieta pogubiona, ale burza loków, ale no tutaj też poza jej sprawia wrażenie takiej pozornie wyluzowanej, że to wszystko się tak pozornie, wszystko ładnie, trochę jak z Instagrama, tak to wszystko ładnie wygląda. I to selfie, i to wino, no wszystko się tutaj zgadza. Oczywiście jest to rysunek, natomiast no takie wrażenie. Czy to jest kobieta ta na okładce, z mnóstwa okładek wybrana, nieszczęśliwa jednak?
2: So, ona jest szczęśliwa i nieszczęśliwa, to znaczy... Szczęśliwa jest co chwilę i reguluje emocje właśnie tym zakochiwaniem się i wtedy ma taką euforię, no to jest to jednak ten wielki haj, wiadomo, więc ona jest szczęśliwa milion razy w roku, jest co chwilę szczęśliwa, myślę, że dużo razy więcej niż statystyczna kobieta, tylko że po tym właśnie haju i tym takim totalnej euforii, no to ona za chwilę leci w dół, nie? I wtedy to jest taka sinusoida. Więc wtedy to nieszczęście też jest dużo bardziej dalej dotkliwe i cierpi totalnie, nie? Ale też jest co chwilę szczęśliwa. A jeżeli nie jest szczęśliwa, bo cierpi, no to reguluje te emocje kolejnymi właśnie randkami, albo alkoholem, albo tysiącem innych rzeczy, nie? Też rolkami właśnie, o których też się uzależnia. Albo no, poszukuje dopaminy, jak tylko może, nie?
1: To... Jest wspaniałe spotkanie, bardzo ci za nie dziękuję już teraz, bo już czuję. Wiesz o co chodzi, że tutaj rozmawiamy o czymś takim, że ty jesteś reporterką, bardzo dobrą reporterką, dziennikarką, autorką i ty dostrzegasz, już teraz wiem, coś takiego niesamowitego, co mnie łączy z tym dostrzeganiem, to znaczy... To, co ja uznaję za sinusoidę. Ja nieprzypadkowo mam tutaj taki tatuaż na palcu. Przepraszam państwa za takie bardzo osobiste tutaj wtręty radiowo. Może to nie jest pożądane, ale właśnie tak to postrzegam, jak ty powiedziałeś, że to nie jest bycie non-stop nieszczęśliwym, to nie jest bycie non-stop szczęśliwym, tylko trzy razy dziennie, albo trzy razy w tygodniu, albo trzy razy w miesiącu. Jakby amplituda jest różna.
2: Tak.
1: Natomiast ten... poziom takiego skakania góra-dół, jest dzisiaj częścią życia no, kobiet, które opisujesz. I to jest, jak sądzę, obserwacja setek, czy nie tysięcy kobiet, które dzisiaj, jak tu jest napisane, bo zacytuję, błyskotliwa i tragikomiczna powieść o pokoleniu kobiet, które dostało mnóstwo recept na szukanie szczęścia, czyli wiedzą jak szukać, wiedzą gdzie, wiedzą jak, ale żadnej na to, jak znaleźć prawdziwą miłość. Ja wielokrotnie w tej audycji zadawałem takie pytanie terapeutom, no zaraz, ale dlaczego wy cały czas mówicie, że nie ma edukacji? No wystarczy wejść do pierwszej, lepszej księgarni i tam jest... 40 książek poradników. Wystarczy odpalić jeden, drugi, trzeci, siódmy, czternasty podcast i wszystko jest jakby podane na tacy. Czyli wiadomo jak szukać, a nie wiadomo jak znaleźć. Powiedz mi, dlaczego wybrałaś zatem powieść, a nie, no nie wiem, wywiad rzekę, bardzo modny, albo wywiad reportaż, taki, albo reportaż o jednej osobie, albo...
2: Albo 10, bo to 10 rozdziałów by było, ale co właśnie uznałam, że te moje obserwacje wieloletnie, rozmowy z kobietami, ich maile, różne reakcje, komentarze w internecie po tych moich reportażach i wywiadach nie tylko z kobietami, ale na przykład z ekspertami, albo z celebrytami, którzy opowiadali o swoich problemach tam związkowych i nie tylko, to takie miałam poczucie, że no, zrobię 10 różnych bohaterek, ale to się nie mieści wszystko, wiesz, w tej więc chciałam zebrać te wszystkie rzeczy, no, a jakby tutaj podkręcanie czegoś na reportaż literacki, to wiadomo, że to już jest, wiesz, polska szkoła reportażu, niestety, to już jest trochę, wiadomo, jak to się kojarzy.
1: Jednak no tak, żeby smutno tak, i
2: wymyślanie,
1: cierpienie.
2: Wymyślanie, tak, ale wymyślanie też, wiesz, potem jakichś właśnie bohaterów nieistniejących i udawanie prawdziwego życia, więc pomyślałam, że wiesz, no nie mogłabym po prostu skleić jakiejś historii jednej kobiety z drugą i jakby miałby to być reportaż, więc po prostu postanowiłam zrobić tą melę, która tak naprawdę no, jest teoretycznie fikcyjna, ale mam poczucie, że wszystkie zdarzenia, które tam jej się właśnie, wiesz, których doświadczyła, no to w zasadzie mogłoby zdarzyć się naprawdę i część była inspirowana właśnie jakimiś prawdziwymi historiami ze zgodą tych kobiet, które też to wtedy widziały i na przykład jak na, ile to można zanonimizować, żeby ktoś tam ich nie rozpoznał. Właśnie pomyślałam, że to bardziej po prostu te wszystkie moje, wiesz, obserwacje, no reporter by tego nie udźwignął, chociaż to się wydaje, no, że to jest jakby, no...
1: Powinno być,
2: ale,
1: no,
2: wiesz, ale tak, fajnie, ale takie miałam poczucie, tak, że tutaj po prostu musiałabym, ten, no właśnie to musiał być wywiad rzeka, byłby też jakby za mało, poza tym, no tak.
1: No ale tak jakby o czym? No ty chcesz też coś powiedzieć o swoich obserwacjach, a nie tylko pytać, załóżmy specjalistę, psychoterapeutę, który ma też perspektywę bardzo wąską, bo jednak swojego gabinetu, a gabinet to jest, no nie wiem ile osób chodzi na terapię, 3% Polaków, 3 promile, nie, nawet nie wiem
2: nie,
1: jaka
2: nie wiem,
1: to jest...
2: Nie wiem, myślę, że to jest już teraz, wiesz, coraz częstsze
1: jest
2: zjawisko.
1: Jest częstsze, ale to wciąż
2: ale,
1: jest
2: tak, ale
1: rzadkość.
2: Dalej, że to jest perspektywa gabinetu, niezależnie czy to jest terapeuta, czy to jest psychoanalityk, czy to jest seksuolog, czy ktokolwiek, tak. No to jednak przychodzą tam ludzie w momencie, kiedy potrzebują tej pomocy, jakoś tam sobie nie radzą z życiem, z jakimś problemem, więc jeżeli to opowiada terapeuta, że mamy epidemię samotności albo coś tam innego, to mam wrażenie, że to jest jakaś taka statystyka gabinetu, nie? A nie ogólna. I generalnie no, to jest zawsze perspektywa kogoś, kto tylko widzi pacjenta albo widzi człowieka tylko w tym danym dniu, raz w tygodniu, albo część jak psychoanaliza, albo, ale powiedzmy, że raz w tygodniu, kiedy on jest jakby tam cierpiący i omawia jakiś problem, nie? A poza tym też a propos tych właśnie terapeutów, tutaj ta Mela, bohaterka książki, ona się jakoś tam uzależnia od tej terapii też trochę, ta terapia nie za bardzo działa, nie? Ten terapeuta też może nie jest trafiony z różnych powodów. Być może dlatego, że ona tam przychodzi właśnie, nie wiem, na kacu albo w jakichś tam emocjach, wyrzuca z siebie pewne rzeczy, ale to na tej zasadzie jak też
1: z karabinu trochę.
2: Mu trochę na głowę tymi problemami. Wygada, a on mówi, że czas się kończy. Nie? I to myślę, że to jest trochę coś takiego, że w momencie, kiedy ona się otwiera i tak pewnie to jest doświadczenie wielu osób w terapii, że na przykład przez pół godziny się trochę rozkręcają pomału, mają problem i przede wszystkim z innym, ale mówią jakieś tam takie zastępcze problemy, co tam się zdarzyło, gdzie minął i tak dalej, jak minął tydzień, a ten taki poważny problem, który nawet się wstydzą przed terapeutą z nim ujawnić, to on jest pod koniec. I wtedy za chwilę się okazuje, że tutaj pan czy pani patrzy na zegarek, że czas się kończy, nie? I muszą wejść.
1: Sam ze swojej kiedyś przechodzonej terapii wiem, że tak naprawdę kluczowe rzeczy to była 40 minuta, trochę jak w bieganiu. Jak się człowiek odchudza, szanowni państwo, to albo robi cardio, to podobno to tętno to dopiero po 40 minucie działa, więc może trochę to jest ta 40 minuta jest jakąś tajemnicą.
2: Może w meczach jest, nie? Że polscy piłkarze zawsze im brakuje tych kilku minut, nie? Że potem jakby była dogrywka, to by jeszcze przeszli.
1: Dobra analogia. Ja też wiem, że są różne... różne rodzaje podejścia do opisywania tego, co się widzi. Tutaj w audycji 369 jedna autorka gościła, która wybrała właśnie takich 40 statystycznych mężczyzn, z nimi zrobiła wywiady i później wybrała 12 jako portret 12 takich, takich wiesz, 12 wspaniałych, nie? I to jest jakaś metoda, natomiast ty, jak sądzę, chciałaś zawrzeć więcej, po prostu więcej tych obserwacji, nie poświęcając ani jednej osobie takiego monografii, o takiej krótkiej rozdziałowej monografii. Dobrze, teraz przekręcam książkę na drugą stronę, bo tutaj też coś ciekawego znalazłem, zanim w ogóle przejdziemy do tego, co jest takim największym problemem i do moich pytań tak naprawdę. Przedawkowała randki i terapię. W efekcie chciała skakać z dachu, ale wolała nie kończyć jak w teledysku Eminema. Musiała znaleźć sposób jak żyć. Mela ma niemal wszystko. Inteligencję, niezależność, przyjaciół, poczucie humoru, ale ze związków wychodzi poturbowana. Próbuje przetrwać. Tinder, poradniki, podcasty, guru rozwoju osobistego nie działają. Co to jest za sytuacja? Czy w tej książce, już poza sprawami komercyjnymi, czy masz wrażenie, że dzisiejsze właśnie, jakie kobiety, 20-latki, 30-latki, 40-latki, kto się w takiej książce odnajdzie? Odnajdzie się w Meli, twojej bohaterce, jak mówimy, sklejonej z setek takich horcruxów, jak w Harrym Potterze.
2: Starałam się właśnie jakoś umiejscowić, wiesz, PESEL, ale przesuwałam tam przydziałkę raz w górę, raz w dół i skończyło się tak, że nie ma tam podanego jej wieku, nie? I najbardziej właśnie zaskakujące było to, że gdzieś tam miałam teraz jakiś wywiad w jakimś portalu i dziewczyna, która miała 20 par lat, mówi, a, że tak się odnalazła. I myślałam, że to już jest, wiesz, że to już jest ta granica, że jednak pokolenie Z nie. Ale że bardziej to pokolenie, które się wychowało na takich filmach, które ona wspomina, takie z lat 90., 2000, film o miłości, które no, wtedy były uważane za kultowe, typu Gorzkie Gody, Dzikość Serca, a dzisiaj ona interpretuje tam z publicznością na nowo, w tych czasach już, wiesz, dzisiaj po mitu i tak dalej. I w zasadzie dochodzą do wniosku, że te relacje no, nie są romantyczne, tak jak wtedy postrzegaliśmy je, tylko no, bardziej przemocowe. Już można by uznać niektóre nie? z nich. Więc tak myślałam, że to bardziej dla tego pokolenia kobiet, które powiedzmy pamiętają te 2000 lata tam dorastały i miały pierwsze randki. Ale się okazało, że nie, że właśnie, że rozmawiam z osobami 50 plus i 20 parę i też jakoś tam się odnajdują. Myślę, że to po prostu to jest coś takiego, że akurat ten strach przed tą samotnością, to fear of being single, to jest coś takiego, czego wydawałoby się, że to jest tylko, nie wiem, może nawet nie pokoleniowe, że to jest jakieś dotyczy kobiet, które się wychowały nie na Bridget Jones i na Seksie w Wielkim Mieście, to się wydaje teraz trochę obciachowe, nie? Że kobieta tam jest dziennikarką i po prostu się, no wiesz, łapie tego faceta, który no, widać, że po prostu no, jej szanuje i tak dalej i po prostu próbuje gdzieś tam się uczepić, całe życie jest wokół niego, wiesz, skupione. Ale myślę, że to jest coś takiego, że ten syndrom też, o którym mówimy, który właśnie został, jak już właściwie tą książkę kończyłam, jak się zorientowałam, że to jest w ogóle jakiś, że ta bohaterka ma syndrom, tak, że ona jest jakby idealną w ogóle jakby ilustracją tego syndromu i że coś, co ja tutaj czułam intuicyjnie i też jakby no nie tylko intuicyjnie, ale no właśnie z tej praktyki dziennikarskiej, że te kobiety im się zwierzały, to okazało się, że to jest taki syndrom i że on jest tak wstydliwy, dla kobiet, znaczy no, głównie dla kobiet.
1: Ja, bo to jest taki syndrom porażka.
2: Tak, trochę tak.
1: Jesteś taka naklejka porażki. Nie?
2: Tak, tak, i że to, ten głód miłości, czegoś takiego i coraz większa desperacja czasami, nie? Jeżeli to jakby widać, że to są coraz częstsze zmiany partnerów, co przez otoczenie może być postrzegane jak taki promiskuityzm, rozwiązłość, a to jak powiedział mi dr Cezary Rzechowski, psychiatra psychoanalityczny, że to po prostu może być reakcja na żałobę, że to jest częste zmiany partnerów, to jest taka rozpacz po utracie jednego, albo po zdradzie, albo po rozstaniu, że ten głód jest tak silny, że właśnie jeżeli ktoś nie próbuje go
1: zagłuszyć, taki eskapizm.
2: Tak, to zagłusza w taki sposób, tak? I też mu się wydaje, że to jest, wiesz, że to jest już miłość, nie? I że to jest coś takiego wstydliwego, że wydaje się, że to może być dla części kobiet wąskiej, ale widać, że być może spotykamy na ulicy codziennie takie osoby, nie? Ale nie wiemy, że to są one, no bo nikt nie ma tego na twarzy wpisanego, bo to jest po prostu wstyd.
1: Tylko, że... To znaczy, tylko, że to tak zabrzmiało, jakbym zaprzeczał temu, co mówisz. A podpisuję się rękoma i nogami, dlatego, że sam prowadzę rozmowę i z mężczyznami młodymi, którzy gdzieś tam są w relacjach, i z młodymi kobietami, znacznie młodszymi ode mnie. I mam takie dwie obserwacje. Powiedziałaś Bridget Jones. Gdzieś tam pewne pokolenie zostało wychowane na tym, że tak, pewne pokolenie, nie wiem, może dzisiejszych ponad 40-latek zostało wychowane na tym, że to dążenie, żeby tego chłopa znaleźć, przepraszam, że tak kolokwialnie, ale żeby tego chłopa znaleźć, to jest nic złego, po drodze są różne porażki, różne historie, natomiast gdzieś tam na końcu, jakby jak uczy nas film, to jest happy end. I że to nie ma w tym nic wstydliwego. I później nadeszło pokolenie, które zna swoje granice, bardzo dużo wie, tak powierzchownie, bardzo dużo wie, co zresztą tutaj jest napisane o psychologii. Bardzo dużo wie o takich zjawiskach jak, nie wiem, narcyzm, psychopatia, bordery, granice, co tam jeszcze, red flagi. Tam jest cała masa tego typu historii, gdzie ludzie w młodym wieku tym żonglują kompletnie. No to wydawałoby się pozornie, że ta Bridget Jones i to pokolenie tych kobiet, to w ogóle no nie, no gdzieś tam one szły na jakieś kompromisy, zgniłe i w ogóle tragedia. I wydawałoby się, że to młode pokolenie no, ma wszystkie narzędzia w ręku, żeby te związki były trwałe, szczęśliwe, oparte na właśnie nie jakiejś obsesji, tylko na miłości. Natomiast wszystkie badania pokazują, że jest odwrotnie. że jest taka epidemia bycia singlem, że jest epidemia zmęczenia Tinderem i aplikacjami randkowymi, że jest epidemia przebodźcowania i tak naprawdę te związki albo nie powstają, albo są bardzo krótkotrwałe i tak naprawdę są super frustrujące. Czy ty to widzisz w ten sposób?
2: Tak, widzę, wiesz co, i tak jeszcze wracam...
1: No to o tym jest ta książka pewnie.
2: Tak, wiesz co, bo teraz wydaje mi się, że wydawałoby się, że to pokolenie właśnie jest super świadome i jakby jeżeli już stworzy związek, to taki od razu oparty, nie na żadnym kompromisie, tylko po prostu, wiesz, no teraz już jakby to pokolenie mężczyzn jest no niewychowane na patriarchacie, tylko że wiesz, nie chcę też mówić o tym pokoleniu jakby no tych kobiet wychowanych Bridget Jones, że to wszystkie się tam kurczowo trzymały faceta i tak dalej, bo że bardzo największe szczęście, bo też myślę, że to jest kwestia może jakiegoś też szczęścia, na przykład, nie wiem, jeżeli ktoś ma, nie wiem, brata, tatę, który no, widział, że jakiś mężczyzna nie rokuje, czy jakiś związek, to myślę, że na pewno no, żaden ojciec nie wychowałby tak córki, że musisz mieć faceta. No nie, no to w ogóle nie. Tak. Ale myślę, że kobiety były
1: no tak,
2: długo...
1: to było w ogóle no, lat tak, temu 100, tak?
2: No tak, tak. I pewnie też nie w każdej rodzinie mam na szczęście. Może to było w tych czasach, kiedy faktycznie się kobietę, nie wiem, no kwestia może jakiś... Nie, to w ogóle mi się wydaje, wiesz co, nie mieści się w głowie, tak, bo chciałam powiedzieć,
1: że
2: pokolenie,
1: dawno.
2: Które wydawało córkę za jakiś posag, ale to mi się wydaje tak, no po prostu obrzydliwe, nie? Że nie wiesz, żeby na przykład mój ojciec jakby miała tam 15 lat i by, nie wiem, po prostu sobie zbankrutowali, to by, no nie, no po prostu mi się to wydaje możliwe, nie? Żeby kochający ojciec córkę gdzieś tam po prostu, wiesz, namówił na jakieś małżeństwo i no nie, no w ogóle tragedia, więc to no, nawet nie myślę, że to jest jakoś, wiesz, typu wiek tam 18 czy 19, ale myślę, że jest bardzo trudno teraz, bo się wydawałoby, że jest łatwiej, bo tak. Właśnie przez, wiesz co, przez te, właśnie to, że te red flags, jak dalej, toksyk, manipulant, w zasadzie, tak. Jak tylko się człowiek nawet by kogoś poznał i sobie gdzieś tam, nawet jak nawet nie szukał w internecie jakichś tam cech, to po prostu co chwilę jest tak bombardowane tym, że wiesz, że to jest 5 biało, że to jest narcyz, tam 10 biało, że to jest toksyk i same te po prostu te czerwone flagi, to właściwie jakby jest związek, nie? Jeżeli masz coś takiego. A z kolei to jest, teraz to jest to i myślę, że to kobiety i mężczyźni, młodzi są ofiarami właśnie tych algorytmów i tych rolek i tak dalej, TikToka, Instagrama. A z kolei te wcześniejsze pokolenia, to mam wrażenie, że było ofiarami już co lektur szkolnych. Że, no nie wiem, no na przykład Quo Vadis, nie? No, Vinicius, który po prostu, był po prostu barbarzyńcą, no okrutny i też tak, no wiadomo, że bardzo rozwiązłe życie prowadził i tak dalej. Nagle cudownie, wiesz, pod wpływem miłości, czy tam, wiesz, zatrzymała go za rączkę i on już został teraz, wiesz, chrześcijaninem, nawrócił się w jednej chwili i tak dalej. Ja wierzę w to, że miłość zmienia i zmienia wiele osób i naprawdę, i to nawet terapeuci mogą powiedzieć, że czasami ta miłość potrafi zmienić, wiesz, totalnie toksyczną osobę po prostu w anioła i tak dalej. No, ale jednak statystycznie to... Jeżeli ta przemiana Vinicjusza miała być wiarygodna, no to, a to nie jest książka science fiction, to by jakby inaczej wyglądała, nie? Albo bajki o Kopciuszku, wiesz, to jakby tak. Ciągamy, że...
1: Ja zawsze podaję tutaj w tym momencie akurat Krzyżaków, czyli to już nie jest lektura, z tego co wiem, czyli Mój ci on, czyli to jest ten moment, kiedy tak naprawdę w ogóle się nie znają, ale Mój ci on do śmierci całe życie i takie wyrośnięcie w takim poczuciu, że tego jednego znajdę, że tylko trzeba szukać i w momencie, kiedy tych bodźców nie było aż tak wiele, to uwierzenie w taką historię, że tego jednego ci znajdą. W moim pokoleniu rzeczywiście było tak, że dziewczyny po prostu wierzyły w tego jedynego, którego gdzieś tam znajdą, a jak już go znalazły, to trzymały i w tę stronę też szło. Czasami niestety lekceważąc red flagi, które pojawiały się potem, tak?
2: Bo
1: tych pojęć wówczas nie było. W, nie wiem, latach 90. czy 80. Nie było pojęć typu uważaj na to, jeśli to może się zastanów. No i nie było też takiego wyboru, że właściwie następnego dnia można zacząć to polowanie... przepraszam, no nie chcę nikogo obrazić, ale no tę przygodę w szukanie można zacząć od nowa.
2: No wiesz, polowanie, bo z drugiej strony takie mam poczucie, że w tym pierwszej właśnie zakochaniu, no to jednak tak jak to powiedział jeden z jakichś tam sterów psychiatrii, że to jest zakochanie romantyczne, to jest psychoza na tle seksualnym. I w tym momencie... no, nie tylko on. Współczesna badaczka Ellen Fisher zbadała mózgi zakochanych. No, się okazało, że ten sam ośrodek, który po kokainie się reaguje, nie? Najsilniej. No to w tym momencie jak takim haju kokainowym, jak potem ma jakieś racjonalne decyzje i tak dalej. Ale jeszcze w tym pokoleniu poprzednim, no, mało osób się rozwodziło. I rozwód był dosyć szokujący, sensacyjny i tak dalej. W klasie było, nie wiem, jedno dziecko na klasę, które miało rozwiedzionych rodziców.
3: Tak.
2: Więc to było, ludzie może kurczowo się trzymali, żeby udało. Chociaż teraz też jedni, którzy trzymają, bo jeżeli za dużo zdjęć dają, wiesz, o szczęśliwym życiu na Instagramie, potem się okazuje, że to się rozpada, no to...
3: No, zawodzą znajomych.
2: Tak.
3: Gdybym też wcielał się w rolę też obserwatora bacznego, tak jak ty to zrobiłaś w formie książkowej, gratuluję, super, to ja bym powiedział, że taka różnica była romantycznej miłości wśród dzisiejszych, nie wiem, 56-60-latków i lekceważenia oczywistych sygnałów ostrzegawczych. Później było to pokolenie takiej pogoni za dorabianiem się. Czyli dom, kredyt, frankowicze, takie pokolenie gigantycznej pogoni za skokiem cywilizacyjnym i takim osobistym, samochody i to wszystko. Później się okazało, że to, zresztą z badań to wynika, że to jest kosztem wielu uzależnień. Kosztem dzieci, które wychowały się absolutnie bez rodziców. I pokolenie dzisiejsze właściwie dostało dwa pokolenia, no nie wiem, powiedzmy rodziców i dziadków, które by pokazały tak nie róbcie. No tylko tyle, że dostali narzędzia jak róbcie, ale też nie potrafią z nich korzystać, bo to są ich słowa. To są słowa osoby, która ma wszystko, tak? Czyli bohaterki twojej książki. I inteligencję, i już swoje przeżyła, i już swoje związki miała, a i tak to wszystko nie działa, bo może za dużo bodźców. Czym jest dzisiaj to poszukiwanie miłości według ciebie? Jak ono jest trudne? Dlaczego ono jest trudne?
2: No właśnie, ja myślę, że ono zawsze może było trudne dla niektórych. I to jest trochę tak jak z tańcem, malowaniem. Jeden ma talent, inny nie. Jeden się nauczy tańczyć szybko, inny, wiesz, a inny po prostu... No ale zawsze paru kroków podstawowych się można nauczyć, nie? I zatańczyć. Ale myślę, że to jest trochę tak, że niektórzy... Tak się mówi, że Tinder to jest taki... Znaczy ja tak myślę, że jakiś taki hipermarket, wiesz, i w którym... Jedni idą, w którym łatwo wziąć człowieka z półki, jak puszkę pomidorów, iść tam trzy alejki dalej, rzucić, nawet nie wrócić, żeby odłożyć to samo miejsce, tylko wrzucić gdziekolwiek, nie? Bo już tam coś innego widzieliśmy, jakąś tam inną puszkę, czy coś innego, czy jakiś tam inny słoik. I tak samo z ludźmi robimy, nie? Że tak jakby z ludźmi. Ale myślę, że
3: Tinderem jest tak z supermarketem. Ty zaczynasz od cytatu z... Dobrze mówię, z Bałana.
2: Tak, z Baumana.
3: Tak, profesor Zygmunt Bauman. Droga od sklepu do śmietnika się skróciła. Konsumujemy i wyrzucamy także ludzi. Bardzo symptomatyczne. Ten cytat mi utkwił tutaj, bo on pokazuje to, o czym teraz mówisz. Co jest zarzucane i mediom społecznościowym, i aplikacją randkową.
2: Chociaż tylko wiesz, to z drugiej strony myślę tak, że Tinder w ogóle ułatwił też to, że można schować się za ekranem, można łatwo kogoś zgustować. No nie potrzeba tej odwagi cywilnej, żeby przyjść komuś, powiedzieć w cztery oczy na żywo, że no już ci nie kocham i nic z tego nie będzie, nie? I rozstańmy się. Jest to łatwiejsze zerwanie. Ale z drugiej strony to jest tak jakby mówić, że na przykład nie wiem, więcej... To nawet nie jest moje, to mi powiedziała jedna psycholog w wywiadzie. To tak jakby mówić, że przez Tinder jest więcej zdrad. Albo przez imprezy integracyjne, bo ludzie mają łatwiej i tak dalej. Nie wiem, nie będę na tych statystyk, nie? Ale że jest. I Miska Wrzesińska, psycholog z laboratorium psychoedukacji, powiedziała to 15 lat temu. Mówi, mówienie, że przez Facebooka,

0: seksuolodzy i psycholodzy mówią, to zależy, więc takie oczywiście...
1: Nie lubię, jak tak mówię, a widzisz, sama trochę tak mówię.
0: Tak, ale to... Bo chciałbym jakąś receptę, chciałbym jakąś odpowiedź, a kiedy słyszę, to zależy, to wiem, że muszę się zatrzymać, cofnąć się o krok i powiedzieć, dobrze, może tak jest statystycznie, ale też nie każdy, nie zawsze, nie w każdym momencie, nie dotyczy to wszystkich, nie wiem, mieszkańców wielkich miast, albo mieszkańców małych miast, albo mieszkańców wsi, to w ogóle nie o tym jest. Natomiast to, co o czym zaczęliśmy, czyli Tinder jako funkcja symbolizująca wszystkie aplikacje randkowe, bo on nawet chyba w Polsce nie jest najpopularniejszy. Jest tego całe mnóstwo.
1: Na pewno nie najstarszy, bo Sympatia była pierwsza.
0: Tak, no więc tego jest całe mnóstwo.
1: Ale jest zresztą.
0: Natomiast pokazuje, że możliwość wyboru, możliwość skakania i nie dawania sobie szansy, na przykład na danie sobie szansy tej relacji, jest z jednej strony łatwa, tak jak powiedziałeś, ale z drugiej strony zgubna, bo nie ma takiej potrzeby, żeby o to zadbać. O tym mówią specjaliści, że nie ma potrzeby, żeby o to zadbać, bo zawsze z tyłu jest 10 sparowanych osób, które no właściwie czekają w kolejce, tak? I taka świadomość, no nie muszę zjeść tutaj, przygotować sobie jedzenia i spędzić jakiś czas na tym, tylko zawsze mam za rogiem tę drugą opcję.
1: Ale w ogóle wiesz, to i tak jest plus, że ktoś już zastanawia się, czy spędzić z tą osobą chociaż trochę czasu, czy inne opcje, czy właśnie przy byle konflikcie, kryzysie i różnicy zdań się logować od nowa i szukać kogoś, wiesz, nowego. Kwestia wyboru w ogóle, nie? Jak się ma tyle, to jak myślisz, że no dzisiaj to odinstaluję, bo z kimś się umawiam i na tej randce zaiskrzyło i coś tam jest jakaś między ludźmi chemia, a myślisz sobie, no wychodzisz z tej randki, włączasz telefon, a tam już 15 nowych par, czy tak, wiesz, ktoś do ciebie pisze, no i nie wiesz, tak? Czy to nie jest właśnie to przeznaczenie, co bym powiedział.
0: Albo coś, nad czym warto by było popracować, na przykład na drugim spotkaniu. Bardzo często tutaj słyszę, co też pokazują i twoje obserwacje zawarte w książce i to ta nasza rozmowa teraz, że bardzo trudno jest człowiekowi sobie powiedzieć enough, tak? Że to już, może teraz czas dać szansę właśnie temu konkretnemu spotkaniu. Nawet nie chodzi o relacje, żeby sobie już tam dzieci i kredyt wspólnie brać, tylko po prostu dać szansę relacji. Kiedyś to dawanie szansy, jakkolwiek by się ono nie skończyło, mogła być katastrofa, no ludzie też się łączyli w parę i zrywali ze sobą po 2 latach i były klasowe dramy, tak, że ludzie mówią, ojej, ci się rozstali, no to była wielka drama w jakimś tam większym gronie. Dzisiaj nie ma takich dram, ponieważ ludzie nie dają sobie tej drugiej szansy, dlatego że nie są pewni tego, że warto, skoro tam czai się nieznajome, a nieznajome jest zawsze dla człowieka zagrożenie jest pociągające, bo to jest człowiek jest z natury ciekawy. Po prostu no, wkłada palec do różnych miejsc i dlatego jest i postęp, ale z drugiej strony trudno coś stworzyć, mam wrażenie. Ta dopamina, która dzisiaj pojawia się u ciebie i pojawia się w twoich obserwacjach i pojawia się w badaniach i pojawia się jako substancja uzależniająca, no to zaczęło być tak chyba, że i miłość, i randki, i to wszystko też zaczęło być uzależniające.
1: Tak, i dlatego jeszcze to jest tak, że tak jak Mela, że jedno uzależnienie zaczyna się z drugim łączyć, nie? Bo jak się okazuje, że z chwila przerwy od randek, to masz poczucie, że czegoś ci brakuje, no nie ma tych emocji, więc sięgasz po coś innego i tak w zasadzie można się uzależnić nie tylko od randek, ale od paru innych rzeczy, nie? Ja już, no, już nie mówiąc o tym...
0: Ja to sobie wypisałem, że uzależnianie się od relacji, od przeskakiwania ze znajomych na znajomych, od seksu, od bliskości, że emocjonalna huśtawka jest częścią wszystkiego, co dzisiaj tworzy rzeczywistość. Emocjonalna huśtawka, jakkolwiek to nazwiemy. A tutaj na okładce jest właśnie kobieta, która ma no w ręku symbol i tutaj nie mówię o kieliszku wina, tylko mówię o telefonie, który właściwie na wyciągnięcie ręki to pokazuje. A z drugiej strony, a może jeżeli jest tyle bodźców, to taka zwykła miłość, taka, wiesz, na 15 lat albo 20, albo do śmierci, nie daj Boże, czyli taka romantyczna, może ona jest nudna. Może ona jawi się jako nudna, że w ogóle tak ludzie nie chcą żyć.

0: Co ty myślisz o tym?
1: Co myślę, że no niektórzy się nudzą, jak pada ten pierwszy haj i tutaj, nie wiem, profesor Wojciszka, taki guru miłości, mówił, że to 2 lata, 3 lata, nie? Że to zależy, jak kto, niektórzy trochę dłużej pociągną z namiętnością, ale tak 2-3 lata i już dłużej to nie ma szans. Profesor Sterowicz, go o to zapytałam, bo powiedziałam, że to jest mega smutne w takim razie, że każdy związek no, kończy się tak jak właśnie, gorzkiej gody, że jedna para jest totalnie blisko, są przyjaciółmi, ale już jest totalnie wypalona pod względem namiętności. Druga ma dziką namiętność, ale też się kończy destrukcją totalną, więc właściwie, no nie ma żadnego ratunku i nie ma happy endu. Mówić, że nie, że to jest tak, że no, część par jest taka, która po tej pierwszej euforii, po tej dopaminie jest w stanie w międzyczasie, jak jeszcze trwa ten haj, wytworzyć między sobą taką bliskość, że pojawia się oksytocyna. Mówi, że on jest zwolennikiem oksytocyny i wierzy w nią, że nie tylko w tę dopaminę i że to może tak być. I że też zna pary, które tak się jakoś dobrały i na siebie tak działają też w takim sensie namiętnym, że po prostu się kochają z sobą po 30 latach, 20 i to nie jest tak, że sobie jakieś tam, wiesz, gadżety, czy nie wiadomo co, rozmaicają, bo to się okazało, że to jest w ogóle złudne i odwrotne, prowadzi do czegoś odwrotnego, co w pandemii sprawdzono, nie? Że nawet zaskoczyły te wyniki
0: Tak, tutaj były badania, które pokazały, że ludzie na siebie się, ja często tutaj przywołuję, ale przypomnę, jakby ktoś z Państwa nie słyszał innych audycji dotyczących tego, to w ogóle jeden z pierwszych odcinków 369 z Andrzejem Gryżewskim, który powiedział, że to było, proszę Państwa, w pandemii. W pandemii to radio startowało i powiedział, że pierwsze 2-3 miesiące to były pandemii, to był moment, kiedy się ludzie na siebie rzucili i rzeczywiście wyraźnie było więcej seksu w związkach, jako formy bliskości, no bo nie bądźmy się, nie bójmy się tego, ludzie siedzieli w domach, nie mieli co robić, no więc szli do łóżka. Natomiast po 2-3 miesiącach okazało się, że był spadek poniżej tej granicy, która była wcześniej. Po prostu ludzie zaczęli widzieć, że no niekoniecznie ze sobą kooperują. Tak to wyglądało.
1: A jeszcze drugie były badania, takie dłuższe trwające właśnie po pandemii. I tutaj jeden z takich portali, nie będę mówić nazwy, nie? Ale płatny z treściami dla dorosłych, stwierdził, że w takim razie, żeby ludzie nie wychodzili z domów, bo lockdowny, nie roznosili po prostu wirusa, no to za darmo będzie po prostu przez ileś miesięcy będą mogli korzystać tam z tych filmików i tak dalej. No i się okazało...
0: Pornografia.
1: Tak, to był pornograf w ogóle. No i skończyło się tak, że wiesz, nie wiedziałam, ile tutaj działają cenzury, algorytmy i tak dalej. No ale w każdym razie to były badania, potem seksuolodzy badali te pary, które właśnie sobie urozmaiciły życie seksualne, oglądając filmy i tam stwarzając różne scenariusze, coraz bardziej hardkorowe. I że to właśnie doszło do totalnego wzrostu podniecenia i w ogóle namiętności i tak dalej. I wydawało się, że to jest ten związek cementuje, który na przykład też był, nie wiem, wypalony w tym obszarze. I potem się okazało, że się ludzie znienawidzili. Nawet nie doszło znowu do tej nudy takiej, o której mówisz, nie? Że to było w paru tam miesiącach czy tygodniach. Tylko wręcz się tak znienawidzili, że zaczęli się traktować, wiesz, z pogardą, jako taki po prostu, nie wiem, kawałek mięsa, że tak powiem brzydko. I się po prostu prostowali, nie? I powiedział, że te wyniki zaskoczyły nawet seksuologów, bo byli przekonani, że to wręcz, wiesz, wniesie związki na nowy poziom. Więc wyglądało też tam bliskość jakoś inaczej można tworzyć niż w taki sposób, nie? Żeby na siłę...
0: Kilka audycji tutaj o pornografii bardzo jasno pokazują, że to fascynacja jest właśnie dopaminowa pornografią. Że ona jest taka, że to jest po pierwsze no, nowość podniecające, później to powszednieje, chwyta się coraz mocniejszych rzeczy i coraz więcej się konsumuje i później traci się zainteresowanie seksem na żywo, ponieważ dla mózgu te impulsy są jednakowe, tak? W związku z tym przy takim, nie można powiedzieć uzależnieniu, ale takim niezdrowym korzystaniu z pornografii, kompulsywnym po prostu, no to zainteresowanie drugą osobą się po prostu traci. I pewnie ona, domagając się, wyrażając jakieś potrzeby, bo tak to rozumiem, no jest przeszkodą. Po prostu nagle staje na drodze do tej fałszywej realizacji.
1: Ja w ogóle miałam bohatera tekstu przed laty, takiego, który był seksoholikiem, już po terapii, więc opowiedziałam, jak to wyglądało. I tutaj nawet staliśmy taki tytuł z nim, wiesz, wspólnie, że jestem seksoholikiem, nie zdradziłem żony nigdy. I się okazało, że on był w ogóle nieśmiały do kobiet, ale uzależnił się właśnie od pornografii internetowej. No i to totalnie po prostu najpierw prosił, żeby ta żona odtwarzała jakieś scenariusze. Ona myślała, że może zbyt, no właśnie, za mało namiętna, że próbowała to odtwarzać nawzajem, to jakoś tam, no generalnie skończyło się to taką totalną dewastacją związku. I wiesz co, i też są badania pokazujące, że zawsze nastolatki na przykład, tak, zanim mają jakiś swój pierwszy związek, szczególnie chodzi o młodych chłopców, zobaczą tyle jakby, wiesz, filmów i tyle nagich kobiet z po prostu, właśnie w pornografii i też na przykład, nie wiem, ze sztucznym biustem i tak dalej, że potem, nie wiem, rówieśniczka 20-letnia, na przykład z bardzo atrakcyjnym ciałem, dla nich jest niepodniecająca i mają problemy z erekcją w wieku 15-20 lat już, nie? Bo się okazuje, że ciało atrakcyjne, ale...
0: Coś, co wydawałoby się, jest nie do pomyślenia. Ja odsyłam tutaj oczywiście do audycji o Compulsive Sexual Behavior Disorder. To jest szersze zjawisko niż po prostu mówienie o pornografii, czyli kompulsywne zaburzenie zachowań seksualnych. Kiedy to jest kompulsja, a nie samo oglądanie seksualności, które zabiera właściwie po pierwsze radość, po drugie bliskość, po drugie, po trzecie więź i tak więcej.
1: Tak z Fassbenderem, wstyd, nie wiem, czy widziałeś.
0: Tak. Właśnie, to jest właśnie, to jest
1: klasyka, to jest ten rodzaj. To jest, jak ktoś nie widział, to lepiej, żeby zobaczył, zanim się wkręci w to uzależnienie.
0: Tak, to groźne, zwłaszcza dla młodych ludzi, no, którzy właśnie na różnych platformach w tę stronę zmierzają, no to jeśli tylko można nie zmierzać, to polecam. Natomiast ja bym chciał cię zapytać, jak ty teraz widzisz to też przez swoje obserwacje, które, tak jak mówię i przypomnę, Miłość i inne obsesje, historia o Meli, która jest sumą twoich obserwacji, rozmów, zwierzeń. Jak ty widzisz to przeciwstawienie sobie spokoju, spokojnej miłości, bezpieczeństwa z potrzebą ciągłego odczuwania czegokolwiek, ale czegokolwiek, że coś musi się dziać i to może być, nie wiem, zazdrość, niepewność, kłótnia, godzenie się, deklaracje, dramy i to wszystko już nawet w relacji jest na zbyt wysokim poziomie, że chyba tak jak w rolkach ten spokój nie istnieje, bo cały czas przewijamy, to tak w życiu się może też dziać i dzieje się w młodym pokoleniu.
1: Na pewno, ale z drugiej strony no, trochę tego niepewności, zazdrości, jakiś tam kłótni musi być, nie? Bo inaczej związek się robi tak letni, że to już jakby faktycznie no, nic się nie dzieje. Chyba, że może z drugiej strony można sobie tej adrenaliny szukać gdzie indziej na przykład, nie? I wtedy albo coś wspólnie robić, tak jak ten eksperyment z tym mostem, że dwa mosty, jeden totalnie rozchybotany nad przepaścią, a drugi nie i na końcu stała ta sama kobieta, nie? I mężczyźni, którzy przechodzili po tym takim moście, że myśleli, że za chwilę stracą życie, no to częściej uznawali, że chcą się z nią mówić, że jest dla nich atrakcyjna, prosili o numer telefonu, nie? A też to była ta sama osoba w tamtym, ci, którzy przeszli po tym spokojnym moście i nie mieli żadnej adrenaliny i żadnej niepewności i żadnego ryzyka, no to nie.
0: Nie, to podczas naszej rozmowy nie namawiamy do czegoś takiego jak nuda, tylko tego, że mówimy o tym, że bardzo często to młode pokolenie zaznajomione z mediami społecznościowymi, z aplikacjami randkowymi i z takim życiem na krawędzi emocjonalnej, cały czas na wysokich emocjach, po prostu gdzieś nawet nie zna słowa spokój, nie wie, jakie rzeczy mogą się z tym wiązać, co jest tutaj fajnego, tak, tak? Bo albo, tego nie ma.
1: Tak, albo
0: no ona nie ma spokoju, na przykład twoja bohaterka twojej książki po prostu nie ma spokoju nigdy.
1: I w tym momencie chyba ten spokój
0: albo cierpi, albo jest euforia, albo jest na górze.
1: Tak, i coś dla osób,
0: na dole.
1: No. I coś dla osób, dla których spokój jest kojący, to tutaj jest jakiś chyba niepokojący, nie? Odwrotnie jest, że jak jest spokojnie, to nie myślisz, że się relaksujesz. Tylko po prostu czujesz jakiś niepokój z ciała chyba, nie? Bo nie ma tych bodźców jakichś dziwnych i nic się nie dzieje, więc to już chyba jest tak postrzegane wtedy.
0: Czy ten nadmiar wiedzy, który dzisiaj młodzi ludzie mają, nadmiar wiedzy psychologicznej, jak ty to widzisz? To znaczy, powiedzieliśmy już, no, mnóstwo książek jest, podcastów, ten jest jednym z nich, nie bójmy się tego, ten podcast jest jednym z wielu. Czy audycja radiowa, czy to, co robimy na YouTubie, to jest po prostu rozmowa o emocjach, rozmowa o uczuciach. Czy ten nadmiar wiedzy nie jest w związku z tym takim, taką, jeszcze jeżeli na to się nałoży, nie wiem, terapię, jeśli się na to nałoży taką powinność pracy nad sobą, z czym tak psychologicznie się mierzą młodzi ludzie i młode kobiety, które symbolizuje twoja bohaterka?
1: Myślę, że ten nadmiar jest naprawdę, może być szkodliwy, nie? Bo ten...
0: Jakby... Ale co jest z tym szkodliwego tak konkretnie? Bo to, co? Wiesz, chyba jakby to, że... nie streszczając książki, co w tym złego, że człowiek się,
1: że dużo wie?
0: Rozwija się, tak?
1: Albo... Że myślę, że to jest tak, wiedza teoretyczna, raz, czasami możemy tak stać trochę w takich blokach startowych, wiesz, i kolejna terapia, kolejny kurs rozwoju osobistego, kolejna książka, która nam pokazuje, jak stworzyć związek, jak żyć, jak wybierać partnera i w ogóle nie próbujemy tego w realu, tylko ciągle się przygotowujemy. Taki, nie wiem, Michael Phelps, jak się szykał do olimpiady, no to jednak on skoczył do basenu, nie? A tutaj jest ciągle ta teoria.
0: I później skoczył, nie wiem, 20 razy z tego, co pamiętam. Zdobył bardzo dużo medali, dużo razy skakał, ale za każdym razem się gdzieś odważył. Albo gdzieś ten mecz jest. Wiesz co, ty powiedziałaś o tej analogii z polskimi piłkarzami. Może to jest tak, bo wiele osób twierdzi, że polskich piłkarzy paraliżuje odpowiedzialność. Że właśnie, okej, wszyscy przecież na papierze są w ogóle genialni. Mm. Sami zawodnicy doskonałych lig, robiąc wielką karierę, że zacznę od Roberta Lewandowskiego, ale jest cała masa innych. I później mówisz, zaraz, ale jak oni mogli przegrać z jakąś tam drużyną, która jest dużo, dużo gorsza w rankingu? No okazuje się, że wielu psychologów sportu upatruje to w takiej niewierze w siebie. Czyli ciągłym przygotowywaniu się, a później jak przychodzi, sprawdzam, tak?
1: Tak, ale jeszcze ja mam w ogóle swoje takie teorie.
0: Proszę.
1: Jedną jest taką, że zauważyłam, że wiesz co, że oni zaczynają lepiej grać, jak Lewandowski schodzi z boiska. Że chyba paraliżuje ich, wiesz, to, że to jest taki po prostu tutaj guru mentor i w ogóle gra w jakich klubach i tak dalej, tu z Ronaldo i tak dalej. Tak. Mm-hmm. I że po prostu się jak wylozowało się, że jego nie ma, że oni się w ogóle, jak on jest, to oni czują, że nie mogą w ogóle nic strzelić, muszą mu podać piłkę i między sobą tak, wiesz, podają, po prostu, no, czekają, żeby on strzelił i po prostu się boją, że, nie wiem, że może ich opieprzy, że, nie, że wiesz, że zmarnowali piłkę, zamiast mu podać. Widzę, że tak po prostu się boją piłki. Ale też myślę, że, no nie wiem, to może jest jakaś, no mam nadzieję, że to nie jest teoria prawdziwa, że w ogóle Polacy chyba nie umieją współpracować ze sobą często, nie? Chociaż nie, siatkarze mu umieją przecież. Wiesz co,
0: nie,
1: tutaj chyba
0: ja
1: coś innego. Może
0: tak
1: do piłki nożnej się, może ta część osób do piłki nożnej idzie dlatego, że to jest taki snobistyczny, że to jest takie na świeczniku, że to są wielkie pieniądze, wszystko.
0: No wielkie.
1: Że może to, a siatkarze, no to jest gra zespołowa i to nie jest aż tak, nie? Że,
0: to bym, ja, po pierwsze...
1: Tak narcyzm właśnie, państwo, ten, co się, wiesz, a propos rolek.
0: Państwo też słyszą, że nie jesteśmy specjalistami, ani Agnieszka, ani ja, więc tak sobie tutaj po prostu rozmawiamy. Natomiast... coś w tym jest, w takiej odpowiedzialności. Ty powiedziałaś o czymś takim, że cały czas przygotowuję się do związku. Cały czas jeszcze mam coś do zrobienia i cały czas pewne rzeczy odkładam. No to taka historia jak situationship, taki nowy wynalazek, czyli ani nie jesteśmy w związku, trochę ze sobą śpimy, ale trochę się rozstajemy. No to jest właśnie taka rzecz, którą zostawiamy. To znaczy tak, Nie jesteśmy w związku, bo co, nie mamy odwagi tego ogłosić, bo nie mamy odwagi zmierzyć się z tym, co powiedzą nasi znajomi, nie mamy zmierzyć się odwagi z tym, co my sami musimy w związku z tym zrobić, czyli na przykład nad związkiem pracować.
1: A może jeszcze coś takiego, że to jest wtedy bardzo wygodne, bo podświadomie czekamy właśnie na tą inną osobę, ale chcemy tą bliskość
0: i chęć bycia blisko
1: z kimś... Ale się asekurujemy, że nie musimy z nim być, nie? Że jak będzie ktoś lepszy, to możemy powiedzieć, że no przecież to tylko była taka umowa, nie?
0: A rzeczywiście.
1: Może.
0: Albo na przykład friendly benefits, no, tak? No, czyli no. Nie angażujemy się, a nie daj Boże się zakochamy, ale mamy znajomych, z którymi chodzimy do łóżka. To są nowe formy związków, nowe właściwie nazwy na... Ja bym nie powiedział, że to aż takie nowe formy, tylko to są nowe nazwy na różne... na coś, co zawsze było. Natomiast zawsze to zakłada asekurację. Ludzie, mam wrażenie, asekurują się przed, no nie wiem, przekroczeniem Rubikonu, przed powiedzeniem sobie tak, przed powiedzeniem tak, jestem w związku, przed, nie wiem, zmianą statusu na Facebooku, że tak, jestem w związku. To jest jakiś taki lęk pokoleniowy.
1: Tak, i chyba też lęk przed tym, że to jest jakaś taka decyzja, z której się będzie trudno wycofać, albo właściwie teraz z każdej decyzji się można wycofać, nie? Nawet patrząc na ilość.
0: Ale zawsze było można się wycofać.
1: Tak, ale...
0: No, biorąc, wyłączając sytuacje przemocowe, ekonomicznie przemocowe, czy fizycznie przemocowe, bo to tak się łatwo mówi. Zawsze było łatwo wyjść z domu, kiedy mąż był pijakiem na przykład, no tylko, że nie byłoby specjalnych miejsc dla matek poddanych przemocy domowej, gdyby tak, to było takie łatwe. Ja tak zakładam wielkomiejsko, że och, po prostu jak z kimś jest źle, to wystarczy wyjść.
1: No właśnie, tylko
0: no nie do końca.
1: Chociaż
0: do końca.
1: Teraz jest już zmiana prawa, no mam nadzieję, że nie tylko w teorii i w zasadzie, tak jak wcześniej kobieta, nie wiem, od przemocowca z dziećmi musiała być wyprowadzana do jakiegoś schroniska dla matek, ofiar przemocy, no to teraz sprawca jest jakby wyprowadzany z domu teoretycznie i dzieci i kobiety na przykład zostają. Znaczy mówię teraz a propos, no tak, też kobiety też są przemoc, nie? Ale statystycznie no jednak to mężczyźni.
0: Także asekuracja, ja bym to chyba tak widział.
1: Nie boimy się tego słowa, asekuracja.
0: Tak, to właściwie my trochę jesteśmy razem, a trochę nie wiadomo, takie puszczanie oka. Tylko pytanie, czy to jest puszczanie oka do świata, czy to puszczanie oka do siebie?
1: Co? Myślę, że to jest, tak jak powiedziałeś, asekuracja, tylko w takim nowoczesnym opakowaniu, nie? Że to może być, że to jest pokazane, że tak jesteśmy tacy nowocześni, wiesz, nie kontestujemy doroby mieszczańskiej wartości.
0: Tak. I jeszcze ta taka rzecz, która też właśnie w związku z tym przeskakiwaniem z terapii na terapię, z mindfulnessu na, nie wiem, historie związane z wierzeniami na przykład i tak dalej, czyli że skoro wszystko jest możliwe, a tak naprawdę wszystko jest możliwe, no to właściwie co chwila dobieramy coś, co jest dla nas wygodne i to także dotyczy uczucia miłości. Hmm.
1: Tak, ale chyba też jest trudno wybrać coś czasami, nie? Bo mam wrażenie, że my tak jakby tracimy coraz bardziej zaufanie do wszystkiego, do swojego gustu, do swoich decyzji, że coraz więcej mamy taki guru, że tutaj terapeuta i czekamy do, nie wiem, czwartku, tak jak ona czeka, żeby zapytać o coś, że kiedyś, że coraz bardziej jesteśmy ubezwłasnowolnieni przez jakieś różne takie rzeczy, którym dajemy władzę nad sobą. I to może być, no właśnie te rolki, które powiedzą, że to jest toksyk, chociaż wydawało ci się, że nie, i może czujesz, że nie i masz dobrą intuicję, ale już nie ufamy swojej intuicji, no ale to można uznać, że to jest jakieś, wiesz, pseudomagiczne i nie wiadomo nigdy, czy to jest intuicja, czy to jakaś nerwica na przykład, coś nam odpowiada, nie? Ale neurotyzm nasz, ale no też do swojego zdrowego rozsądku tracimy zaufanie, nie? I się radzimy milion osób i koleżanek, kolegów, anonimowych osób gdzieś tam w internecie, no te rolki i tak dalej. I też jest mnóstwo, no, samozwańczych guru jakichś internetowych, nie? Od rozwoju osobistego. I też im po prostu oddajemy jakby władzę nad swoim życiem, decyzjami i nad tym, co mamy myśleć. To jest chyba najbardziej
0: niepokojące. Muszę ci powiedzieć, że w naszym radiu bardzo często o tym dyskutujemy na kolegiach, właśnie w różnych kontekstach. Bardzo często w kwestiach relacji. Nagle się okazuje, że wszyscy mają ADHD, nagle się okazuje, że bardzo dużo jest wokół psychopatów, bardzo dużo właściwie samych narcyzów jest, pół Polski. To jest jedna rzecz i później jak głębiej sięgnąć, to od ponad 2 lat mamy do czynienia ze skandalami związanymi z tak zwanymi ekspertami, którzy później mówią absolutne androny. A no w tej audycji i w tym radiu staramy się unikać bardzo, bardzo i weryfikować tego typu ekspertów, ale też od diety, odżywienia, od właśnie takiego poszukiwania szczęścia. No więc wyobrażam sobie, że ktoś młody, kto poddany jest takiemu bombardowaniu, jest trochę bezbronny i tutaj nie zazdroszczę.
1: Ale mimo tej bezbronności może, wiesz co, to nie wiem, to z drugiej strony może...
0: Nie, uzbrojony i bezbronny, tak, no bo uzbrojony tak, we wszystko, tak? A z drugiej strony bezbronny, no bo już dawno powiedziano, że tak jak my jesteśmy dziennikarzami oboje, mamy jakieś możliwości weryfikacji, to musieliśmy, nie wiem, do tekstu, jednego tekstu tygodniowo weryfikować kilka osób, a teraz masz w ciągu godziny, musisz zweryfikować, oglądając rolki, co najmniej
2: kilkadziesiąt osób, tak? Czy to są w ogóle wiarygodne osoby, już nie mówiąc o tym, czy tam nie ma AI, czy to w ogóle nie jest historia w ogóle zmyślona, tak? Czy to nie są fałszywe historie.
1: Tak. A jeszcze wiesz, jak widzisz, że kogoś obserwuje tam milion osób, czy 100 tysięcy, to tym bardziej ufasz mu niż jakiemuś tam panu, który wystąpił gdzieś na telewizji, już nikt nie ogląda, ale na przykład na YouTubie i tam się jakoś jąka i, i tak mówi, wiesz, no nie za bardzo, nie? No to po prostu, no jak masz mu ufać? No ufasz takiemu, kto ma, jak ma taki zasięg i te ludzi go subskrybuje, tak, to ewidentnie musi się tam znać, nie? Być ekspertem. I to jakby jest tak, że nawet na Harvardzie zaczęli się martwić naukowcy, no jednak tam sprawdzona wiedza, jakiś skam i zaczęli robić jakieś spotkania tych naukowców z youtuberami, z influencerami, żeby mi podpowiedzieli, jak z tą wiedzą dotrzeć z Czechy do ludzi, nie? Żeby...
2: Pamiętam, jak ostatnio spotkaliśmy się tutaj w radiu z taką dyskusją, bo Chiny wprowadziły taką zasadę, że w czterech sprawach nie można się wypowiadać influencerom publicznie pod ogromnymi karami, łącznie tam oczywiście z więzieniami i karami finansowymi. I to są finanse, zdrowie, polityka i coś jeszcze, jeżeli nie są specjalistami. I no, dość gremialnie powiedzieliśmy, że doskonały pomysł, tylko że jak można totalitarne państwo chwalić za pomysł, tak, że nie wolno na przykład komuś mówić o diecie, jak się na tym nie zna, nie ma papierów, nie wiem, uczelnianych i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz wyobrażam sobie, że osoba młoda poddana takiemu, jak stworzyć dobry związek w ciągu roku i nie jest w stanie zweryfikować człowieka, który pracuje nad tym od lat, jest naukowcem, bada to w jakiś sposób, ma doświadczenie, czy też jest praktykiem, na przykład w terapiach, a kimś, kto ma ogromne zasięgi i po prostu sobie gada tak do ekranu. No to trudne. A jednak na koniec to poczucie lęku przed byciem singlem, a to nie jest coś, co zostało nazwane, a zawsze było... Zawsze towarzyszyło człowiekowi, żeby po prostu nie być samemu. Czym jest FOBS, czyli Fear of Being Single? Jaka jest różnica między po prostu lękiem przed byciem samemu?
1: To jest taki lęk, że nawet jeżeli ktoś jest bardzo niezależny, ma pieniądze, totalnie może sobie poradzić bez
2: karierę
1: partnera.
2: Robi.
1: Tak, tak, wszystko ma, bo wiadomo, że może w czasach jaskiniowych, no to bez partnera czy bez stada byśmy nie przetrwali. Teraz możemy i ktoś, kto ma naprawdę wszystkie zasoby.
2: Tak zwane silne kobiety. Mówi się, przepraszam, tak zwane to nie jest to, że ja tutaj depresjonuję, tylko że ach, to jest silna kobieta, prezeska, sama zarabia, samochód ma, dom ma, wszystko ma i taka no, silna. No to musi być szczęśliwa. Musi być właśnie. To?
1: No, wiesz co, myślę, że tak, ale myślę, że to, tak jak mówisz, zawsze było, tylko tutaj z tym syndromem jest taki problem, że to nie jest lęk przed byciem samemu, no bo tylko to jest, mimo tego, że wszystko mamy, że możemy być sami, to po prostu, no, to nie my, jak nie mamy tej drugiej osoby, ale to takiej osoby do romantycznego związku na przykład właśnie do tego, nie? Do tego. I to jest, no to jest mega dziwne, ale nie wiem, wiesz co, no, i tym, dlatego to jest takie wstydliwe, bo jeżeli ktoś, wszyscy widzą, że na przykład ktoś się czepia kurczowo związku, który, no, nie rokuje, albo tym bardziej, że to się tym bardzo tak indukuje w momencie porzucenia. I jeżeli ta osoba jest w średnim związku i właściwie wszyscy mówią, to super, to się rozpadło, super, że się rzucił i tak dalej, a ta osoba w tym momencie się rozpada, no to jest... strasznie wstydliwe, nie?
2: Tylko... Wstydliwe. Ja teraz na koniec, bo gdzieś tam na początku poruszyliśmy temat Bridget Jones, a mam wrażenie, że teraz, ale ona była taką to trochę nieudana nie, była, to w ogóle nie jest to.
1: Nie, myślę, że nie jest to właśnie, myślę, że dla kobiet, które się za tym wychowały, to po prostu można, że czuły,
2: nie,
1: że...
2: Nie, ona była nieudacznicą trochę.
1: Tak. Nawet już co, ona była dziennikarką, pamiętam, ale to było takie straszne, jak tam była taka scena, że ona dzwoni do tego swojego faceta, już tam było romantycznie, są po jakiejś wspólnej nocy i nie wiedziała, że jest na głośniku, on tam mu mówi, jakie tam miał fajne ciało i tak dalej, a on mówi, słuchaj, jesteś na głośniku, budżet, tu siedzi minister spraw zagranicznych, tam coś tak dalej. A ona wtedy, no to super, nie przeszkadzam, ja też idę zająć się swoimi ważnymi sprawami dziennikarskimi i w tym momencie, wiesz, nic jeszcze się nie wyłączyli, a jej szef chodzi, mój budżet, czekamy szybko, czekamy na tekst o tym szalonym chomiku. I wiesz, to było tak, że ona się zajmowała takimi beznadziejnymi rzeczami, nie? Że widać było, że jest jakaś nieudaczna, mało inteligentna. Więc myślę, że to jeżeli by porównać, że kobiety, które się na tym wychowały, to teraz jak im brakowało tego, żeby budżet była inteligentniejsza, żadnym, nie wiem, bo ładniej czuły, że są inteligentniejsze, może nawet, nie wiem, więcej pił, miał więcej facetów, były bardziej ekstremalne i czuły, że po prostu, że ona jest taka, wiesz, ona nawet nie wiedziała, pamiętam, on tam, Salman Rushdie tam był tak, na prowadzie spotkania, tak, ona myliła, w ogóle nie wiedziała, kto to jest, nie? Tak, to, tak. Nie, to tragedia w ogóle straszna.
2: A natomiast nawiązałem do tego na koniec, dlatego, że mam wrażenie, że dzisiaj takie silne, zdecydowane kobiety, które też są portretowane w popkulturze. Tutaj nie będę nas w seriali mówił, ale takie, które wydaje się, że są nie osobami, które szukają miłości, tylko właśnie zarządzają, są super inteligentne, mają te domy, samochody i tak dalej, a później się są pokazywane jako te, które mają gigantyczny lęk przed byciem samotnym i przed byciem z tego powodu ocenianymi. Mhm. Ocenianymi po prostu, że zaraz wszyscy widzą, że powinna mieć wszystko, a ja tylko nie mam, nie wiem, tego partnera, czyli powinnam go mieć, w związku z czym znowu jakieś kompromisy.
1: Tak, ale zobacz, ale to jest takie przykre, że mężczyzn tak nikt nie ocenia, nie?
2: Nie, niestety, na karierę. Nie, to jest jasna sprawa.
1: To dalej nie mija, mimo tego, że już jakby wydawało się, że ten świat się bardzo zmienił.
2: Myślę, że jeszcze możemy porozmawiać o takim nowym zjawisku, które wkrótce ja ostatnio zauważyłem, czyli nowej fali, nie wiem, mizoginii, nowej fali takiej antykobiecości właśnie, że tak wszystko wolno i teraz, a znowu facetom jest łatwiej, nikt nie ocenia i aż tak nie są postrzegani jak kobiety. To jest zdecydowane nierówne. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że ta rozmowa o tym, jak jest, albo jak my to widzimy, była dla Państwa ciekawa, a jeśli była, to ta książka bardzo Wam się spodoba. Agnieszka Sztyler-Turowski, Miłość i inne obsesje. Bardzo Ci gratuluję. I super, że wybrałaś taką formę. To fajne, a nie kolejnej takiej rozmowy, tylko że zamknęłaś to w te swoje setki obserwacji w powieści.
1: Dziękuję Ci bardzo, dzięki, że mnie zaprosiłeś.
2: Dzięki. Do usłyszenia, szanowni państwo, słyszymy się za tydzień. Marcin Klimkowski, czekam na wrażenia. klimek@radio357.pl Radio 357.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Minęła 21. Magda Świerczyńska-Dolot. Dobry wieczór.
3: Plac na rozdrożu. Psychologia.
2: Dzisiaj w audycji poruszymy temat dostępności pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, ale skupimy się na młodzieży i na dzieciach mieszkających w małych miejscowościach naszego kraju. Gdzie szukać pomocy, kiedy do najbliższego psychologa jest aż kilkadziesiąt kilometrów? Na to pytanie na pewno odpowiemy w dzisiejszej audycji. Kryzys psychiczny dzieci i młodzieży jest często niewidzialny, a brak dostępu do specjalistów staje się, jak Państwo doskonale wiedzą, dramatem wielu rodzin. I wiedzą Państwo też, że chodzenie do psychologa i psychiatry to wciąż wydaje mi się temat tabu, a to akurat jest ogólnopolska tendencja. Brak anonimowości, bo w małych miejscowościach przecież wszyscy się znają, często też brak kadry, a nawet wykluczenie transportowe. To tylko niektóre codzienne problemy. Jak przyznać przed sobą i innymi, że nasze dziecko potrzebuje wsparcia? Przyjrzymy się też tematowi od strony rodziców i gdzie tego wsparcia szukać. To wszystko zgłębimy w dzisiejszym programie. A ze mną goście w studiu w Warszawie, pani Joanna Kot, psycholog z Fundacji Wspólnie dla Sprawy. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: Jest też pan dr Tomasz Rowiński, psycholog, ekspert do spraw zdrowia publicznego, którego autorskie pomysły pomogły już tysiącom dzieci w całej Polsce. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
2: I z nami jest także pani Gabriela Flis-Niśkiewicz, sekretarz miasta Świnoujście. Dobry wieczór, pani Gabrielo, słyszymy się?
6: Dobry wieczór, pani redaktor.
2: Pani Gabrielo, chciałabym zacząć takim króciutkim pytaniem. No bo właśnie, ja dziś zapowiadam, że my rozmawiamy o wsparciu psychologicznym w małych, w mniejszych miejscowościach, a zawsze mi się wydawało, że Świnoujście to raczej nie jest taka mała miejscowość. Jak to jest?
6: Nie, Świnoujście faktycznie nie jest taką małą miejscowością, ale też nie jest ogromną. Mieszkańców mamy około niespełna właściwie 40 tysięcy. Funkcjonuje u nas 15 placówek oświatowych, ale niestety, tak jak większość gmin, również i Świnoujście odczuwa ograniczenia związane z brakiem specjalistów.
2: A no właśnie, i o tym braku specjalistów i o tym problemie, o którym już pani wspomniała, ja również rozmawiać będziemy. I mamy też pytanie do państwa. Czy w państwa okolicach łatwo jest znaleźć pomoc psychologiczną dla dziecka? Mogą państwo pisać tekstówki w naszej aplikacji albo odezwać się do mnie bezpośrednio mailem magda.swierczyńska@radio357.pl. Dodam jeszcze na koniec, że w Gdańsku program realizuje Eden Król, a w Warszawie Tomek Matlinkiewicz. I teraz Happy Set państwu zagra i będzie to zupełnie nieprzypadkowa piosenka.